0: Przestań gadać o Einsteinie. Kiedyś się śpiewało. Nie, nie, no my dzisiaj dużo będziemy o Einsteinie rozmawiać, a przynajmniej wokół Einsteina gdzieś tam krążyć. Ale przede wszystkim wokół profesora Jerzego Lewandowskiego, który jest gościem Patronautyki. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Pan profesor jest kierownikiem Katedry Teorii Względności i Grawitacji. To Instytut Fizyki Teoretycznej, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przy okazji pan profesor jest prezesem Polskiego Towarzystwa Relatywistycznego. Czym się zajmuje, panie profesorze? Polskie Towarzystwo Relatywistyczne?
1: No, nasze towarzystwo łączy wszystkich relatywistów pracujących w Polsce. Mam nadzieję, że skutecznie.
0: Kim jest relatywista?
1: Relatywista to jest... Tak, więc tutaj może rzeczywiście trzeba troszkę poświęcić chwilę uwagi temu, ponieważ słowo relatywizm jest często używany w różnych kontekstach. Mhm. I z tego kontekstu również się wywodzi nazwa dziedziny fizyki, relatywistyka. Relatywistyka to jest wszystko, co jest związane, w fizyce to jest wszystko, co jest związane z teorią względności, które są dwie, szczególna i ogólna. Mm-hmm.
0: No dobrze, to zróbmy ten wykład. Miejmy to za sobą. Państwo słyszeli już wiele razy o jednej i o drugiej, ale jeżeli ktoś nie może ufać do końca swojej pamięci i w tej chwili gdzieś przy drugiej kawie albo przed pierwszym daniem, to może powinien usłyszeć raz jeszcze, by nam się utrwaliło, czy wie pan, panie profesorze, gdyby miał pan komuś tak okazjonalnie spotkanemu na imieninach opowiedzieć, szczególna i ogólna teoria względności, o czym one mówią, co tam Einstein głosił?
1: Tak, więc szczególna teoria względności to jest teoria tego, co się... To jest teoria tego, co się dzieje w płaskiej czasoprzestrzeni, czyli wtedy, kiedy nie ma silnych oddziaływań, można zaniedbać oddziaływania grawitacyjne, i to jest właściwie teoria czasu i przestrzeni, która tłumaczy, że w istocie czas i przestrzeń tworzą czasoprzestrzeń o takich własnościach bardzo podobnych do geometrii euklidesowej, której się uczymy w szkole, w której są wektory, iloczyny skalarne, mierzy się objętość, długość, tylko jest też jakaś pewna różnica. Aha. Ten czas troszeczkę inaczej tam w tej geometrii występuje niż zwykłe wymiary w geometrii euklidesowej. No i ta różnica powoduje, że odległość czasem staje się miarą czasu, a nie odległości. I że też transformacje, to był ten najsłynniejszy, to był chyba ten punkt wyjściowy całej teorii względności, że transformacje do poruszających się układów współrzędnych wyglądają inaczej niż to sobie intuicyjnie wcześniej wyobrażano. No intuicyjnie i nawet przekładano to czasem na taką ścisłą matematykę, mm-hmm. taką Galileusza czy Newtona.
0: Dobra, to jedna teoria.
1: Więc to jest ta prostsza, to jest ten wstęp. Jednak ten wstęp czyni właśnie bardzo istotny krok do przodu, wprowadzając do opisu świata, do opisu czasu i przestrzeni, czasoprzestrzeń i geometrii.
0: Mm-hmm. Tak jakby czwarty wymiar po prostu.
1: Tak, tak. Więc w ten sposób przenosimy się o jeden wymiar z trzech wymiarów do czterech wymiarów. A ogólna teoria względności już sobie dalej hula z tymi czterema wymiarami, że jeśli jest czterowymiarowa przestrzeń płaska, no to dlaczego nie miałaby być jakaś inna? Wiem, że trójwymiarowe przestrzenie są różne, jakieś sfery mogą być bardzo pogięte, więc dlaczego czterowymiarowa nie miała być też pogięta? No i okazuje się, że właśnie wykrzywienie czterowymiarowej przestrzeni to jest ten efekt, który my jako grawitację znamy w naszym życiu. Mhm. No albo odwrotnie, powiedzmy, że tę grawitację udało się opisać w ten sposób jako takie zakrzywienie czterowymiarowej czasoprzestrzeni, i tutaj Einstein nam dokładnie sformułował, jakimi równaniami się rządzi to zakrzywienie, żeby zgodne było z fizyką, czyli z tym sprawami, które fizyki, które, które obserwujemy, że są prawdziwe.
0: Nie jestem absolutnie przekonany, czy dla wszystkich państwa to jest tak głęboko w was zakorzenione, że mówimy o czterech wymiarach i czas jest równorzędnym jednym z czterech wymiarów. Mówimy o czasoprzestrzeni, wszak mówię też o sobie, wynosimy ze szkoły podstawowej, ze szkoły średniej, no może nie najlepsze, czy nie najbardziej współczesne intuicje fizyczne, a jeżeli wynosimy, to potem pewnie zapominamy. No ale tak jest w istocie, rzeczywiście. Jeśli państwo mają pytania do pana profesora i zechcieliby się dzielić swoimi wątpliwościami, sugestiami, to zachęcam. pat@radio357.pl. Wracając do tej szkoły i do tych czterech wymiarów, pan pamięta, panie profesorze, kiedy pan po raz pierwszy osobiście zrozumiał, że ten czwarty wymiar to czas, że czas jest czwartym wymiarem, kiedy to się u pana zaczęło? Jakieś tak to było, jakieś takie olśnienie, czy to gdzieś już zapomniał pan to takie pierwsze wrażenie?
1: To może być ciekawe dla współczesnych młodych ludzi, że w tamtych czasach się czytało książki. I kiedy ja miałem kilkanaście lat i ja pamiętam bardzo dokładnie, tylko wstyd, nie pamiętam autora tej książki.
0: Mm-hmm. Ale był pan nastolatkiem
1: ale
0: wtedy, tak?
1: Tak, miałem wtedy, to były takie nudne wakacje, skończyła się szkoła podstawowa, dwa miesiące wakacji, nic nie trzeba robić, bo wszystko już, wszystkie...
0: Zamknie wszystko, zamknięte, rozdział zamknięty.
1: Zamknięta jedna szkoła, tak, jeden rozdział zamknięty.
0: Drugi nieotwarty na jeszcze. Drugi.
1: I wpadła mi w ręce książka o szczególnej teorii względności, w której bardzo dobrze było to wszystko przedstawione, zarazem ściśle. To nie była książka popularna. To była taka książka, z której uczeń się może nauczyć zadania rozwiązywać. I to było ściśle napisane prostym językiem matematycznym, ale nie była
0: ale jednak
1: to,
0: matematycznym.
1: Ale nie była to matematyka na wyższym poziomie niż ósma klasa szkoły średniej. I wtedy, no od tej pory ta teoria względności jakoś już mi tak towarzyszyła, bo później miałem też takie wyjątkowe szczęście, że ja chodziłem do liceum, które się dzisiaj nazywa Staszica, i tam mieliśmy taką niezwykłą profesor fizyki, pani profesor Wiera Oliferuk, która miała za swój cel zakorzenić w uczniach taką zainteresowanie. Czyli ona nie tyle zmuszała nas do rozwiązywania jakichś skomplikowanych zadań, do rozumienia, jak się coś oblicza, tylko żebyśmy się interesowali, jak to jest, żeby pokazać nam fizykę jako zagadkę. I miała taki naprawdę postrzelony program, żeby rozpocząć pierwszą lekcję fizyki od szczególnej teorii względności. No bo ponieważ ze szczególnej teorii względności ma gdzieś tam wynikać w jakichś granicach małych prędkości, ma wynikać normalna newtonowska, to jej pomysł był taki, zacznijmy od szczególnej teorii względności, a potem przejdźmy do granicy, kiedy są małe, tak, wyprowadźmy z tego zwykłą, klasyczną mechanikę. Więc dla nas ta szczególna teoria względności to był po prostu ten punkt wyjścia do takiej już troszeczkę dojrzalszej fizyki niż w szkole podstawowej.
0: No i zakochał się pan? Poczuł pan to?
1: No więc tutaj pan redaktor dotknął bardzo ważnej sprawy, na czym to polega, że niektóre teorie w fizyce przeżywają i są bardzo trudno je z fizyki wyeliminować, a niektóre pojawiają się, znikają. Więc jeśli teoria jest naprawdę logiczna i naprawdę widać w niej, no, nie chcę używać słowa piękno, bo to się troszeczkę może odwoływać do fizjologii,
0: ale proszę używać.
1: Ale to jest takie piękno logiczne. Jeśli się po prostu widzi, jak to wszystko działa.
0: Jak to się spina wszystko,
1: jak to się
0: tak?
1: spina, to po pierwsze bardzo, to jest wtedy taki bardzo stabilny system praw, który nawet w przypadku, gdyby się okazało, że coś trzeba zmienić, to jednak później szukamy, no trudno jest to tak drastycznie zmienić i najczęściej, jeśli coś zmieniamy, to na zasadzie zasadzie dodania czegoś, jakiejś małej zmiany, a nie tak, żeby to zmienić, żeby zmienić zupełnie. Więc z tego właśnie powodu jest świat ludzi, którzy się zajmują tą, jest społeczność na świecie, która się zajmuje teorią względności, no i ta społeczność po prostu no, widzi w tym bardzo, bardzo głęboki sens. Jeżeli widzimy coś, co ma sens, to wtedy trudno nam jest zacząć myśleć inaczej.
0: No, rozumiem, że wy też oprócz tego, że widzicie sens, widzicie w tym jakieś piękno, czy ono się wyraża w taki sposób, bo to czasami fizycy tak to nazywają, że to się wyraża w pewnej elegancji równań, w pewnej prostocie równań. Tam tak. Widzicie piękno, tak? Pan też?
1: Tak, tak. Bo w ogóle też może taką ogólną zrobię uwagę.
0: Bardzo proszę.
1: Że piękno geometrii polega na tym, że wzory geometrii są niezwykle proste. Jedynie definicje, które trzeba sobie na początku przyswoić, żeby je opanować na takim poziomie technicznym, kiedy można samemu sobie usiąść i coś obliczyć, te definicje są troszkę skomplikowane. Ale jak się te definicje jakoś przyswoi, to prowadzą nas do takiego świata, w którym naprawdę przede wszystkim prostota jest taką cechą charakterystyczną i te wszystkie najważniejsze prawa są po prostu najprostsze. Mhm. Dlatego jak ja bym gdzieś utknął na jakiejś bezludnej wyspie i nie miałbym możliwości kontaktu ze światem, ale byłaby jakaś, nie wiem, plaża albo jakaś ściana jaskini i miałbym jakiś kamień.
0: Gdzie można pisać.
1: Który można pisać, to wtedy te wszystkie jakieś takie skomplikowane wzory, to mógłbym sobie nie przypomnieć ze wszystkimi współczynnikami, jeśli na przykład dawno jakieś dziedziny nie odwiedzałem. Natomiast te wzory oparte na geometrii byłbym w stanie odtworzyć, ponieważ zacząłbym od tej najprostszej postaci, a potem cofam się kolejno do tyłu, odtwarzając różne definicje, które też są proste. Wobec tego geometria to jest taki język, który nam pozwala bardzo skomplikowane rzeczy zakodować w niezwykle zrozumiały sposób, który łatwo zapamiętać, bo nawet nie trzeba go pamiętać, po prostu trzeba go zrozumieć. Jak się zrozumie, to już się ma zapamiętane. Mhm,
0: ale geometria to jest taki tak bardzo uniwersalny język, panie profesorze, że on jest w stanie absolutnie wszystko wytłumaczyć w świecie przyrody, no bo to, czym wy się w istocie zajmujecie, to próbujecie wykradać te tajemnice naturze. No, fizyka się zajmuje opisywaniem przyrody, opisywaniem natury, szukaniem tych praw, które opisują przyrodę. Czy to jest ten język? Jesteście pewni, że to jest język, który opisze nam przyrodę w całości i zawsze będzie działał i będzie dobrym językiem?
1: Tak, więc oczywiście nie jesteśmy pewni, ale no to jest taki kierunek, który właśnie rozpoczął Einstein. No, ja mam nadzieję, że nie pomijam, no bo oczywiście w matematyce geometria też się rozwijała niezależnie, przeżywała i przeżywa swój rozwój, ale w fizyce to wprowadził Einstein i Einstein nawet dokładnie po tej linii myślowej idąc, co pan redaktor, podzielił fizykę na dwie części. Mhm. Na piękną geometrię i na źle zrozumianą materię. Mhm. I jak napisał swoje równania Einsteina, to w tych równaniach zawsze podkreślał, że po lewej stronie równania stoi piękny obiekt geometryczny, a po prawej stronie równania stoi ten obiekt, który wyraża pewne własności materii, który już jest taki niedoskonały. On został w jakiś taki niedoskonały sposób wyrażone zostały te różne własności materii i to jest jeszcze taka, według Einsteina, to była jeszcze taka rzecz do lepszego zrozumienia w przyszłości. Następnie wielu fizyków było zarażonych tym pomysłem, żeby to takiej geometryzacji fizyki, żeby to była po prostu tylko geometria, no ale jak to zrobić? Co to za geometria ma być, skoro już geometria opisuje teorię, tą taką grawitację, a mamy jeszcze inne zjawiska, no to materię mamy, no to w takim razie jak ta geometria miałaby podołać? No i okazało się, że przejście do wyższej liczby wymiarów dostarcza dodatkowych, no, długości, tak, i kątów w innych kierunkach. kierunkach i te długości i kąty w innych kierunkach można wyobrażać sobie, że to są jakieś inne, jakieś pola materii. I okazuje się, że to skojarzenie jest niezwykle trafne, jeśli chodzi o pole elektromagnetyczne, czyli o elektrodynamikę. Mianowicie wystarczy przyjąć, że czasoprzestrzeń jest nie czterowymiarowa, a pięciowymiarowa i wypisać i zastosować te same metody, które Einstein zastosował w czterech wymiarach. I wówczas z tych pięciowymiarowych równań Einsteina wyłaniają się czterowymiarowe równania Einsteina z polem elektromagnetycznym. Mhm. I mogę nawet panu powiedzieć, co jest ładunkiem elektrycznym. Ładunkiem elektrycznym jest piąta składowa pędu cząstki. Mhm. Więc widać, jakie to jest piękne i proste, że ten ładunek elektryczny, coś takiego bardzo tajemniczego, po prostu się staje składową pędu w tym piątym wymiarze.
0: Ale chce mi pan powiedzieć, panie profesorze, że mamy pięć wymiarów?
1: Ja może chciałbym... Przejdźmy na chwilę do Kopernika.
0: Dobrze.
1: Co zrobił Kopernik? Każde dziecko zapytane o to, co zrobił Kopernik, da bardzo precyzyjną odpowiedź. Wstrzymał słońce, ruszył ziemię. Jeśli by spytać dociekliwie, co to znaczy, że on wstrzymał słońce, a ruszył ziemię? No Kopernik nie wstrzymał słońca, nie ruszył ziemię. Wiemy, że jest zupełna względność. Kopernik pokazał, że jeżeli pewien układ współrzędnych umieścić na słońcu i założyć, że to tak jakby to słońce było nieruchome, to wtedy uprości to znacznie opis planet i gwiazd. Wobec tego on... To nie było odkrycie jakiegoś faktycznego stanu istnienia. To było po prostu pokazanie, że jeżeli przyjmiemy taki opis, to wszystko robi się prostsze. A czy my to potraktujemy jako to, że Słońce jest nieruchome, a Ziemia krąży, czy nie, jest jakby niezależną kwestią interpretacji. Natomiast taki czysty, niepodważalny fakt to jest to, że taki opis, w którym układ współrzędny ma swój początek na Słońcu i wszystko krąży dookoła Słońca, dostarcza znacznie prostszego opisu, bo nagle wszystkie planety zamiast po jakichś epicyklach zaczynają krążyć po prostu za czasów Kopernika to po kółkach, ale tak to potem bo się dowiedzieliśmy od Keplera, że po elipsach, ale to już było takie uściślenie. I dokładnie tak samo jest w przypadku tego piątego wymiaru. Taka sama jest odpowiedź. Mhm. Nie wiem, czy ten piąty wymiar istnieje, ale jeśli przyjąć, że istnieje i napisać równania Einsteina w pięciu wymiarach, to wtedy równania z czterech wymiarów się znacznie upraszczają i po prostu te stare równania skomplikowane z czterech wymiarów przyjmują bardzo prostą postać w pięciu wymiarach.
0: No bo nie brakuje takich fizyków, którzy rozprawiają o 11 wymiarach.
1: No tak, no bo w końcu to jest nie tylko pole elektromagnetyczne. Wiadomo, że mamy wiele różnych oddziaływań. Chcielibyśmy je wszystkie opisać. Wobec tego później się... Ja powinienem dodać nazwisko jeszcze, że ta teoria pięciowymiarowa jest zwykle przypisywana dwóm autorom, Kałuża i Klein. I Kałuża to jest... Zwykle na świecie mówią Kaluca, ale to jest polskiego pochodzenia fizyk. Tak, więc później te teorie Kaluzy-Kleina zostały rozszerzone też do większej liczby wymiarów. Powstały różnego rodzaju wersje, a to, co pan wspomniał jeszcze teraz o takich wyróżnionych liczbach wymiarów, to już jest zasługa teorii strun, która tam w takim wymiarze jakimś puszcza swoją strunę i w niektórych wymiarach jakiś rachunek się upraszcza i wtedy mówimy, to pewnie ten wymiar jest jakoś szczególnie wyróżniony.
0: Bo mówimy o jakichś zwiniętych wymiarach, tak? Że my widzimy te cztery, a reszta jest zwinięta?
1: No, to też są różne możliwości. Jak powstawała ta teoria Kaluzy-Kleina, wtedy świat fizyków był jednak dużo, dużo bardziej, nasz świat był konserwatywny. Ja pamiętam, że na przykład dla mojego... W ogóle to jest ciekawa rzecz, że Warszawa była jednym z pierwszych ośrodków na świecie, który tę teorię Kaluzy-Kleina rozwijał. bo myśmy już, u nas profesor Andrzej Trautmann był kierownikiem tej katedry, której ja teraz jestem, i on ze swoją tą wiedzą się podzielił z młodszymi współpracownikami. Jego młodsi współpracownicy, Ryszard Kerner, Wojtek Kopczyński, Jacek Tafel, rozwijali już tą teorię Kalucy Kleina, no tak kolejno, bo to byli jego kolejni uczniowie, ale ten najstarszy to już w latach 70. Więc w Warszawie był ten początek, ale to, do czego zmierzałem, to, że profesor Trautmann był bardzo konserwatywny i uważał, że ta teoria Kalucy Kleina nie ma na celu otworzyć przed nami jakiejś ferii nowych możliwości, nowych pól, o których nam się nie śniło, tylko ma po prostu w dobry i rzetelny sposób zapisać te równania, które my znamy, czyli równania pola grawitacyjnego sprzężonego z polem Younga-Millsa. Pole Younga-Millsa to jest takie uogólnienie pola elektromagnetycznego. Więc tam w teorii oddziaływań standardowych się pojawia takie właśnie pole Younga-Millsa. Już pole elektromagnetyczne samo w sobie nie występuje, tylko występuje jako w jakimś sensie jako składowa pola Younga-Millsa. Dlatego też myśmy wtedy rozważali tylko takie teorie Kalucy Kleina, w których no, trzeba było po pierwsze wytłumaczyć, dlaczego my jednak widzimy czterowymiarowy, widzimy trójwymiarowy świat, ale powiedzmy, że już nasze mózgi przeszły jakoś tę gimnastykę przeniesienia się do czterech wymiarów, więc widzimy czterowymiarowy świat, to dlaczego nie widzimy tych wyższych wymiarów? Właśnie. No i wtedy odpowiedź była na to taka, że po pierwsze w tych wyższych wymiarach wszystko jest symetryczne, czyli ten świat jest taki, że jak się przesuniemy się w tym kierunku wyższego wymiaru, to się nic nie stanie. Czyli tak jakbyśmy na pustyni przynieśli coś, nie wiem, stołeczek z jednego miejsca metr obok, no to właściwie, jeżeli tam już zupełnie nic innego nie ma, no to nie ma znaczenia, czy ten stołeczek stoi metr z lewej, czy metr z prawej, bo nie ma nawet względem czego powiedzieć, się przeniosło. A po drugie jeszcze, ale żeby już dobić to zupełnie, to że te dodatkowe wymiary to są właśnie, tak jak pan redaktor powiedział, takie zakręcone. I w sumie z tą takimi jakby kółeczkami o bardzo, bardzo małym promieniu. Mhm. I ten mały promień powoduje bardzo ważny efekt fizyczny, bowiem jeśli promień czegoś jest, jeśli mamy układ zamknięty w bardzo, bardzo małym, na bardzo małej długości, to wtedy pędy, które tam wchodzą w grę, muszą być bardzo duże. Im promień mniejszy, tym pędy większe. Z tego można wytłumaczyć, dlaczego nie widzimy tych wyższych wymiarów. Dlatego, bo tam były gigantyczne energie. No i być może jak kiedyś w akceleratorze dojdziemy do jakichś odpowiednio wysokich energii, to może wtedy nam się uda wzbudzić tam jakieś drganie właśnie odpowiednio wysokiej energii, ale jak te energie obliczyć, to wychodzi, że jak na razie nie mamy takich możliwości, więc się nie ma co dziwić, że widzimy tylko cztery wymiary. Mhm. Czyli wtedy nie wierzyli, znaczy uważaliśmy, że te wymiary są, ale one tylko w jakiś sposób wpływają na równania, natomiast nie ma możliwości, żeby w tych dodatkowych wymiarach coś się działo, na przykład przekazywać jakąś informację czy coś. Ale później to nastawienie się zmieniło. I dzisiaj ja sam nie jestem strunowcem, ale podziwiam to środowisko. No i wiem, że tam w tej chwili już nie ma takiego lęku, żeby te wymiary to były takie w ogóle nieodczuwalne. Wręcz odwrotnie, są takie podejścia już od jakiegoś czasu, w którym właśnie te wymiary są bardzo duże, a nie bardzo małe. Extra large. A nasza czasoprzestrzeń jest jakąś taką braną, która tam szybuje po tych wymiarach. Więc widać, że pozwolono naszym wyobraźniom na to, żeby dopuścić pewne jeszcze dalsze tam rozmaitość innych możliwości i no i nadal fizyka, przynajmniej część fizyki się rozwija w tym kierunku, żeby starać się jak najwięcej wytłumaczyć geometrią.
0: Profesor Jerzy Lewandowski, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pan profesor jest kierownikiem Katedry Teorii Względności i Grawitacji, jest prezesem Polskiego Towarzystwa Relatywistycznego i dostał właśnie, proszę państwa, grant. Pan profesor Narodowego Centrum Nauki, czasoprzestrzenie kwantowych czarnych dziur. Tym pan profesor się chce w ramach tego grantu zajmować i o tym pomówimy za chwilę.

0: Patronautyka, wydanie 120. Dzisiaj gościem profesor Jerzy Lewandowski, kierownik Katedry Teorii Względności i Grawitacji. To Instytut Fizyki Teoretycznej. Jesteśmy na Uniwersytecie Warszawskim. Przy okazji pan profesor jest także prezesem Polskiego Towarzystwa Relatywistycznego. I tu, jeśli państwu się kojarzy z Einsteinem i z teorią względności, to towarzystwo, to mają państwo słuszną intuicję. Powie pan profesor o grancie, który otrzymał, za chwilę obiecuję, Narodowego Centrum Nauki, na badanie, uwaga, czasoprzestrzeni kwantowych czarnych dziur. Ha. Intrygująco brzmi. Jestem przekonany, że rozgrzewa to państwa wyobraźnię. Jesteście ciekawi, co się za tym kryje i jak się to bada. Na co pójdzie ten grant? Pan profesor na pewno za chwilę opowie, ale trochę jeszcze mnie korci, żeby zawsze jak jest człowiek, no zwłaszcza tak fantastycznie przygotowany, jeśli chodzi o teorię względności, żeby trochę o tej historii pomówić, o tym Einsteinie, jak to się rozwijało, jak na to wpadł, jakie były kolejne kroki, jak wyprowadzano z tych równań czarne dziury, które przecież dla Einsteina nie były takie oczywiste, czy na przykład fale grawitacyjne, które też wynikały z teorii Einsteina, ale on nie wierzył, że my to kiedykolwiek namierzymy, prawda? Aż do XXI wieku, tak naprawdę 2016, jeśli się nie mylę, udało nam się to namierzyć. Co właściwie stało za tym, że Einstein się tym zainteresował, jak na to wpadł i co on właściwie najpierw wykombinował, panie profesorze, od czego się zaczęła teoria względności?
1: Einstein nie przypuszczał, że czarne dziury będą, że w ogóle czegoś takiego jak czarne dziury wcześniej nie było.
0: Nie było takiego konceptu, nikomu do niczego
1: tak,
0: nie było potrzebne.
1: Tak, bo o ile fale grawitacyjne, to było coś, na co było zamówienie, bo wszyscy wiedzieli już w tym czasie, że są fale elektromagnetyczne. To też nie było wcale takie oczywiste, ale te fale elektromagnetyczne zostały w pewnym momencie odkryte i się spodziewano, że w takim razie grawitacja też ma swoje fale, czyli fale elektromagnetyczne to było takie, można powiedzieć, zamówienie społeczne,
0: fale grawitacyjne gdzieś tam coś...
1: Że one wynikną z jakiejś teorii, no więc jak powstała teoria grawitacji, to ta teoria również będzie miała fale grawitacyjne. Więc tutaj, chociaż to nie znaczy, że to nie był kontrowersyjny temat, ponieważ, to może ja najpierw powiem o falach grawitacyjnych.
0: Bardzo proszę.
1: Więc było to zamówienie, ale niemniej jednak jak Einstein zrozumiał teorię względności, to w pewnym momencie ta teoria jest tak względna, że nawet Einstein się troszkę w tej względności pogubił i w pewnym momencie sformułował takie twierdzenia, że coś, co jest falą grawitacyjną dla jednego obserwatora, to dla innego obserwatora tej fali grawitacyjnej nie będzie, bo wszystko jest względne i że tak naprawdę tych fal grawitacyjnych nie należy poważnie traktować. No jednak byli inni uczeni, którzy rozumieli, że fale grawitacyjne wynikają z teorii względności i w szczególności nasz profesor Trautmann był z naszego, nie tylko z Polski, nie tylko z Warszawy, ale wręcz twórca mojej katedry, założyciel katedry, której ja teraz jestem, właśnie pisał pierwsze pionierskie prace dotyczące fal grawitacyjnych. Niemniej jednak tutaj nie było, tak jak mówię, takiego zaskoczenia. Raczej chodziło o to, żeby się nauczyć te fale, jak się nauczyć te fale opisywać. Natomiast zjawisko czarnej dziury po prostu spadło jak grom z jasnego nieba. Nikt tego ani nie potrzebował, ani się tego nie spodziewał. A co więcej, na początku przez bardzo, bardzo długo tego zjawiska nie rozumiano. Po pierwsze, to zjawisko się było całkowicie matematycznie uzyskane.
0: Czyli trochę tak jak u Platona w jaskini widać było pewne cienie, nie widać było tych obiektów, które rzucają te cienie, czyli wyszło z równań matematycznych, coś
1: tak,
0: takiego.
1: Tak, wyszło z jakiegoś wyidealizowanego świata równań matematycznych. Karol Schwarzschild w 1916 roku, to chyba nawet podczas biorąc udział w pierwszej wojnie światowej,
0: gdzieś w okopie prawdopodobnie wyprowadził.
1: Tak, znalazł takie rozwiązanie i to rozwiązanie jest po prostu uogólnieniem, znaczy przeniesieniem na grunt ogólnej teorii względności tego zwykłego wzoru na przyciąganie grawitacyjne 1 przez R. Czyli po prostu Schwarzschild zobaczył, jak porządnie z ogólnej, z podstaw ogólnej teorii względności wynika, jaki jest, bo ten wzór jest wtedy troszkę inny, jaka to jest czasoprzestrzeń, która jest produkowana przez taki, przez masę sferycznie symetryczną, która gdzieś tam jest na początku układu. No i to, co wyszło, to wyszło, że nim się zbliżymy do samego początku układu, to już w pewnej odległości od tego początku układu mamy do czynienia z taką granicą, której ten wzór

0: I no niemniej jednak geometria to geometria, a układ współrzędnych to jest tylko pomoc. Wobec tego najważniejszy jest, najważniejsze są geometryczne własności. No i później relatywiści kolejni, to był Finkelstein i Eddington, pokazali, że tak naprawdę to jest tylko układ współrzędnych jest zły w tym miejscu, a geometria jest całkiem normalna. Nic się tam, znaczy no może coś się dzieje, no bo inaczej by nie było horyzontu. Niemniej jednak nie jest to miejsce, w którym by ta geometria w ogóle przestawała działać. Geometria działa w tym miejscu. Niemniej jednak, więc matematycznie ten problem rozwiązano i pokazano, jak wprowadzić takie współrzędne, które opiszą nam również to, co się dzieje za horyzontem. Ale to nie wszystkich przekonało. I ja mam, jak wykład prowadzę z historii czarnych dziur, to pokazuję taką pracę Alberta Einsteina, która była opublikowana...
1: Pan profesor zerka teraz na komputer, żeby przyjrzeć się dokładnie
0: na datę. W 1939 roku w Annals of Mathematics. I w tej pracy Einstein dokładnie opisuje to rozwiązanie Schwarzschilda, opisuje ten horyzont i pisze, że i udowadnia, że ten horyzont nie istnieje w rzeczywistości. Czyli, że nie może istnieć i przytacza szereg fizycznych argumentów, które głównie polegają na tym, że pokazuje, jak dziwne rzeczy musiałyby tam się dziać z materią. No i że ponieważ takie dziwne rzeczy to wyglądają
1: nie
0: bardzo nieprawdopodobnie, więc stąd wniosek, że to musi być po prostu jakiś taki, no tak matematyka być może nas wyprowadza w jakiś taki zaułek, gdzie już się przestaje stosować i nie należy jej wierzyć.
1: Ale to niesamowity moment w historii nauki, panie profesorze, bo ten Einstein, który miał niebywałą intuicję i też przełamywał schematy, nie kłaniał się niczemu, i doprowadził, wykombinował swoją teorię. Kolejny mądry człowiek coś z tego wyprowadził i rozumiem, że Einstein teraz jakby ta intuicja go zawiodła w tym momencie.
0: Bał się, że to już jest za dużo.
1: Za dużo.
0: Bał się, że to już jest przegięcie, że to już nie pójdzie, nie przejdzie. Drugi wielki fizyk, bardziej współczesny, Steven Weinberg, poza tym, że jest znany w teorii oddziaływań fundamentalnych, również się nauczył teorii względności. Tak czasem wielcy uczeni czasem robią, że uczą się jakiegoś innego działu nauki, którym się może tak
1: nie specjalizują
0: od razu. Nie prowadzili badań. I jak już się nauczą, to od razu piszą podręcznik, no bo żeby się nie zmarnował czas na uczenie. Więc Steven Weinberg jest również autorem kilku podręczników o tematyce grawitacyjnej. No i w jednym z tych podręczników Gravitation and Cosmology w rozdziale, w którym opisuje rozwiązanie Schwarzschilda, to rozwiązanie, które opisuje czarną dziurę, dochodzi do horyzontu i pisze, że w tym miejscu należy natychmiast podkreślić, że horyzont wymyślony przez Schwarzschilda nie występuje w polu grawitacyjnym żadnego znanego obiektu we wszechświecie. I teraz można na to spojrzeć tak z dyplomatycznego punktu widzenia. No, po pierwsze to prawda, bo to był jeszcze rok, to był jakiś, jak pisał tą książkę, nie wiem, czy to były jakieś lata 70. Rzeczywiście, wówczas jeszcze nie obserwowano. No astronomowie nie obserwowali.
1: Znaczy, to mówi pan o czasach, dziur, kiedy nikt jeszcze, żaden człowiek czarnej dziury nie zobaczył, nie zaobserwował.
0: Tak. No wobec tego to była prawda, to co napisał. Nie można powiedzieć, żeby napisał nieprawdę, ale z drugiej strony to jest trochę tak jak z szklanką do połowy pełną i do połowy pustą. Mógł powiedzieć, no, że jeszcze nie obserwujemy, ale że wynika z to względności. Natomiast z tego wtrąconego zdania wynikała pewna doza sceptycyzmu. Więc widać, tym czarnym dziurom nie było się tak łatwo przebić. No i z jednej strony istniała grupa takich fanatyków teorii względności, teorii Einsteina, którzy już wtedy zaczęli rozwijać teorię czarnych dziur. No i tutaj takim wspaniałym przykładem był Roger Penrose i później dołączył do niego Steven Weinberg. I Penrose... że to jest taki delikatny temat. Penrose dostał nagrodę Nobla niedawno, która mu się jak najbardziej należy.
1: Ale nie za to.
0: I dostał ją za

0: wielkie odkrycie, jednak tak naprawdę, naprawdę to odkrycie nie było tym, co zwykle się myśli, że jest. Więc Roger Penrose w swojej pracy udowodnił, że w pewnym miejscu w czasoprzestrzeni, pod pewnymi warunkami tworzy się coś, co my nazywamy osobliwością, czyli takie miejsce, gdzie jest no rzeczywiście dziura, czyli że tam tak jak taka dziura jak w wannie, przez którą za którą nie wiemy, co jest. Mm-hmm. Ta woda się przez nią może wylewać i my siedząc w wannie nie mamy dostępu do tego, co jest za tą dziurą. Natomiast nie udowodnił w tej pracy, żeby ta dziura była otoczona horyzontem i żeby nam się jawiła jako taka czarna dziura. No niemniej jednak fakt, że udowodnił, że sama dziura jest takim zjawiskiem, bo chodziło o to, czy to jest zjawisko jakieś niezwykle rzadkie, które tylko może się mogłoby się wydarzyć, gdyby na przykład istniała idealnie sferycznie symetryczna czasoprzestrzeń, a już wystarczy małe zaburzenie i już by to zjawisko nie wystąpiło, czy odwrotnie, czy to zjawisko jest stabilne ze względu na zaburzenia. Więc Penrose pokazał w swojej pracy, że to zjawisko czarnej dziury jest stabilne ze względu na przybliżenia.
1: A czarne dziury są dość powszechne we wszechświecie.
0: I z tego wynikało, że i przedstawił proces, w którym przy pewnych warunkach, jeżeli pewne parametry przekroczą pewne wartości, to ta czarna dziura powstanie niezależnie od szczegółów tego procesu. Więc właśnie ogólność tego wyniku, że tam nie musiały być spełnione jakieś bardzo szczegóły, nie był to przykład, tylko to była raczej takie
1: zasada,
0: że jeżeli pewne warunki są spełnione, to ta dziura zawsze powstanie. No i za to ta praca była opublikowana w 1964 roku. No i jak wiemy, kilka lat temu za to właśnie dostał Nagrodę Nobla, ponieważ uznano, że teoretycznie przewidział na podstawie teorii względności Einsteina czarną dziurę. Dopiero później przyszły potwierdzenia obserwacyjne.
1: A właśnie, to kiedy człowiek zobaczył?
0: Wiemy, że Reinhard Genzel i Andrea Goetz zaobserwowali czarną dziurę Sagittarius w 1990 roku.
1: To jest ta nasza.
0: Tak, były też obserwacje, natomiast inne, były też obserwacje pośrednie, więc rejestrację fal grawitacyjnych należy rozumieć jako obserwację pośrednią. Ja może wytłumaczę, na czym polega pośredniość. Więc zarejestrowano pewien sygnał fali grawitacyjnej, czyli zarejestrowano pewną falę grawitacyjną, pewne drgania czasoprzestrzeni.
1: Tak jak w jeziorze, kiedy się wrzuci kamień, to te fale gdzieś tam się rozchodzą.
0: Dokładnie. Następnie otworzono atlas procesów, które relatywiści teoretycznie opracowali i które mogłyby prowadzić do powstania fali grawitacyjnej i relatywiści podali, jaki byłby kształt tego przy każdym procesie, jaki byłby kształt tego sygnału. No i porównując to, co mierzyli z tym atlasem, którym była jakaś ogromna ilość tych możliwości, dofitowali jedną, która się bardzo dobrze zgadzała. No i ta jedyna możliwość opisywała zderzenie dwóch czarnych dziur. Czyli to jest takie, to jest troszkę poszlakowe, ponieważ to nie jest tak, żeby rzeczywiście zobaczyli te czarne dziury, no ale to jest na takiej zasadzie, że jedyna możliwość, jaką znamy, dostarczy takiego sygnału, to jest właśnie ta, a ta bardzo dobrze pasuje, no więc można jakoś tak jakieś przyjąć pojęcie prawdopodobieństwa, no że bardzo nieprawdopodobne by było.
1: Gdyby było inaczej.
0: Gdyby to jednak nie było to. Więc to było takie pośrednie zarejestrowanie. No a w tej chwili też jest Event Horizon Telescope. To jest taki teleskop, z którego pochodzą te zdjęcia, którymi widzimy takiej czarnej dziury.
1: W środku?
0: Otoczonej.
1: To jest dysk,
0: światłem,
1: dysk,
0: tak.
1: Akrecyjny. Dysk akrecyjny, czyli rozciągana materia przez czarną dziurę, tak?
0: Tak, która krąży dookoła czarnej dziury i promieniuje. Więc od tej pory Więc w tej chwili już można powiedzieć, że astronomowie widzą czarne dziury.
1: I szeroka publiczność też może te zdjęcia zobaczyć.
0: I nawet można zobaczyć te zdjęcia.
1: Chociaż to też nie jest, jak pan powiedział, zdjęcie czarnej dziury, tylko tego, co ona robi z materią.
0: Tak, więc tutaj też są pewne subtelności. Ja nie chciałbym za bardzo pozbawiać, znaczy nie chciałbym zbyt dużo nieufności zaszczepiać w umysłach słuchaczy, z tym, że to jest taka zdrowa nieufność, bo tutaj tu nie tyle o to chodzi, żeby coś, nie wiem, nie było wystarczająco dobrze zbadane, tylko chodzi o to, że jak jeszcze inaczej mogłoby być. Otóż są takie modele czasoprzestrzeni, które, czy gwiazdy, które też pokazują, że sfotografowane wyglądałyby dokładnie tak samo, jak ta czarna, jak to nam pokazuje Event Horizon Telescope na swoich zdjęciach. Niemniej jednak nie ma tam czarnej dziury. Coś jest w środku i to coś po prostu taki ma wpływ na przechodzące światło, że my to tak będziemy widzieć, ale nie będzie tam rzeczywiście horyzontu zdarzeń. Niemniej jednak to już są takie...
1: Jakaś ciemna materia, czy co?
0: Nie, ciemna materia. To by była tak zwana naga osobliwość, czyli taka dziura niepokryta tą odsłaniającą taką barierką, którą nazywamy horyzontem. Niemniej jednak też zakrzywiająca światło w ten sposób, żebyśmy to tak widzieli. Ale to są już takie może mniej prawdopodobne scenariusze i jednak przyjmujemy, że te czarne dziury widzimy.
1: A propos, bardzo proszę.
0: Ale raz jeszcze trzeba podkreślić, że czarne dziury to było przewidywanie fizyki teoretycznej najpierw, czyli to było przewidywanie myśli ludzkiej.
1: Na wiele dekad przed potwierdzeniem.
0: I po prostu spójność i konsekwencja tej teorii, którą nam podał Einstein, była taka, że takie zjawisko musi wystąpić.
1: Co to było? Jakiś boski dotyk? Jakieś olśnienie? No, jakaś wena jak u poety? No przecież sam pan powiedział, że jak on to już stworzył, to potem wracał do tego i sam próbował zrozumieć swoją własną teorię. Tak wiele z tego wynikało.
0: No w istocie rzeczy to być może tajemnica tkwi w tym, że to właściwie Einstein sam tej swojej teorii nie obejmował. Trzeba przyznać, że po pierwsze przy tworzeniu teorii Einsteinowi bardzo wielu pomagało współpracowników. Nawet ich rola jest troszeczkę dzisiaj niedoceniana i zapomniana. On był po prostu tym fanatykiem. On miał tę genialną intuicję, że wiedział, że musi istnieć jakiś taki matematyczny język, który te jego intuicje wyrazi. Niemniej jednak on sam tego języka nie stworzył.
1: No właśnie, więc to było gotowe.
0: W wielu momentach mu ten język poddawali matematycy, których on prosił. W ogóle pojęcie czasoprzestrzeni stworzył Minkowski, który zresztą był kiedyś wcześniej nauczycielem Einsteina, ale też był geometrą. Później w stworzeniu czasoprzestrzeni takiej zakrzywionej Marcel Grossman brał duży udział. Więc, a czarną dziurę samą, jak wiemy, już na podstawie równej Einsteina Karl Schwarzschild najpierw wyprowadził, a później wielu innych
1: starało
0: się ją zrozumieć. Czyli to była taka wspólne osiągnięcie wielu mądrych ludzi, którzy na to patrzyli i ten twórca teorii czasem traci kontrolę nad tą teorią później. Jeżeli inni ludzie ją zrozumieją lepiej, no to on nie ma monopolu, mimo że pozostaje autorytetem.
1: No proszę zobaczyć, panie profesorze, tyle z tego wynikało. Tak doskonale opisuje nam to świat i to takie jego przeróżne zakamarki, których on się nawet nie spodziewał, że ta teoria może opisywać, czy to, co z niej wynika, może te zakamarki i fragmenty natury, przyrody opisywać. No co tam musiało być na samym początku? No właśnie jak to się stało, że on na to wpadł? Co tam mogło za tym stać? No właśnie pan to tłumaczy sam sobie jakąś intuicją? To jest jakiś rodzaj taki krążenia w jakiejś literaturze, próba dowiedzenia się czegoś, krążenie wokół jakiegoś tematu, jakieś olśnienie? Skąd to się wzięło?
0: To jest coś, co taka umiejętność, którą bardzo trudno jest dobrze zlokalizować. Jeśli chcemy znaleźć dobrego specjalistę od komputerów, no to wiemy, jak poznać po, nie wiem, po dyplomach, po tym, właśnie, co skończył, czy to będzie. Jeśli szukamy jakiegoś specjalisty w innej dziedzinie, to też bardzo łatwo jest nam zawęzić ten zakres poszukiwań i wiedzieć, gdzie ta osoba powinna być wykształcona, w jakim kierunku, żeby spełnić nasze wymagania. Ale bardzo trudno jest odpowiedzieć na pytanie, jak znaleźć kogoś, kto będzie wpadał na to, na co nikt nie wpadł. Mm-hmm. To jest taka umiejętność, którą można ludziom pozwolić, żeby się ta umiejętność w nich wyzwoliła. Ale
1: kto ją akurat ma i w jakim stopniu, tego nie wiemy.
0: Ale żeby komuś przekazać taką umiejętność, albo żeby nawet ją dokładnie scharakteryzować, na czym ona polega, tego nie potrafimy zrobić. Ale to chyba dotyczy nie tylko fizyki czy matematyki, to można też patrzeć na wielu innych ludzi, którzy coś wielkiego osiągnęli, że wielu innych miało te same możliwości, a nie każdy, on, nie każdy został Billem Gatesem, czy tam jakimś kolejnym... Czy Maskiem, czy kimś. Więc Einstein miał taką... To jest bardzo ciekawa rzecz, że Einstein miał fantastyczną intuicję, jaka teoria stoi za jakimiś zjawiskami fizycznymi. Z drugiej strony nie był tęgi w rachunkach i popełniał bardzo, bardzo dużo błędów. Na przykład w pracy doktorskiej podobno bardzo... Mam kolegę, to jest profesor Bogdan Cichocki, który jest fizykiem statystycznym i studiował historię powstania pracy doktorskiej, bo praca doktorska Einsteina była z fizyki statystycznej. I okazuje się, że bardzo trudno jest dotrzeć do oryginału, w którym pozostał ślad po błędach Einsteina, ponieważ te wersje, które są, to w poprawione. Tych wersjach już są te błędy poprawione. Ale podobno, gdy dotrzeć do tego oryginału, to widać, że cała praca doktorska Einsteina, to tak jak mój kolega, to właśnie profesor Cichocki charakteryzuje, to była tylko walka człowieka ze słabościami i z nieumiejętnością wykonania prostego rachunku, a nie zrobienia tam dwóch błędów na początku i na końcu. więc jemu wcale nie było lekko realizować te swoje pomysły, no ale ponieważ miał jakieś przekonanie i wiedział, czego szuka, no to dzięki temu potrafił to wytłumaczyć innym, którzy mu pomogli, dopóki tej... No, w przypadku tutaj bardzo duże ważną rolę odegrał Minkowski, który jako pierwszy tą szczególną teorię względności Einsteina sformułował w języku geometrii. I tutaj widać, że Einstein na tym skorzystał, nawet na takim troszkę wyższym poziomie, bo to był już nie tylko taki poziom rachunkowy, ale też taki poziom matematyczny. I później już Einstein szukał w tej geometrii szukał odpowiedzi. No tylko, że też nie zawsze mógł nawet Einstein przewidzieć, jaką ta geometria odpowiedź dostarczy. I potrzeba jeszcze innych ludzi, którzy też czasem lepiej rozumieli, co ta teoria Einsteina nam mówi.
1: I jaką musiała mieć niesamowitą moc ta teoria. Panie profesorze, z czym ma pan koszulkę? To są Gwiezdne Wojny?
0: To są Gwiezdne Wojny.
1: Harrison Ford właśnie widziałem, tak. Jest pan fanem?
0: I tak, i nie. Znaczy, w Ameryce te Gwiezdne Wojny były troszkę wcześniej i jak spotykałem ludzi nawet ode mnie młodszych, to im się te Gwiezdne Wojny czy w moim wieku, to im się te Gwiezdne Wojny od początku towarzyszyły ich całej młodości. Ja z tymi Gwiezdnymi Wojnami się poznałem dopiero jak przeszliśmy razem z całą Polską
1: na drugą stronę mocy.
0: Na drugą stronę i można było te filmy oglądać. Nie wiem, dlaczego Gwiezdnych Wojen się w Polsce chyba nie oglądało w czasie mojej młodości, ale później tak, bardzo mi się spodobały. Z tym, że trzeba zaznaczyć, że Gwiezdne Wojny w odróżnieniu od Star Treka są całkowicie
1: oderwane od nauki.
0: Zupełnie nieprawdziwe.
1: Nie znajdzie pan żadnego pierwiastka, tak?
0: Tak, no to, bo tam po prostu odeszli twórcy tych filmów. Stwierdzili, że to dla przekazu nie jest ważne. Okay.
1: Co wspólnego w takim razie ma Star Trek z fizyką? Gdzie pan te pierwiastki widzi?
0: No tam w Star Treku są i czarne dziury, i teleportacja, i jakieś pętle czasowe, więc widać. I chyba Stephen Hawking był konsultantem.
1: No dobra, pytam zaintrygowany koszulką pana profesora, ale to nie jest przypadkowy trop, bo ja widziałem czarną dziurę, proszę państwa, i wiem, że słuchacze Radia 357 też widzieli czarną dziurę przedstawioną przez Hollywood i o tym za chwilę.

0: patmałpa.radio357.pl. Zachęcam, jeśli państwo mają pytania jakieś do pana profesora, to proszę pisać. Ależ fascynujące rzeczy opowiada pan profesor Jerzy Lewandowski z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pan profesor jest kierownikiem Katedry Teorii Względności i Grawitacji, przy okazji prezesem Polskiego Towarzystwa Relatywistycznego. Mówię, panie profesorze, że widziałem czarną dziurę i państwo też widzieli, no bo oglądaliśmy wszyscy Interstellar. No i tak słyszę od różnych specjalistów, że to nieźle pokazali spece od efektów specjalnych z Hollywood. Pan też się z tym zgadza? Ta czarna dziura mogłaby tak wyglądać, jak oni ją tam pokazali?
1: Tak, tak, rzeczywiście ta w przygotowaniu tego filmu brał udział Kip Thorne i to nie tylko jako jakiś konsultant zewnętrzny, tylko chyba wręcz był nawet autorem różnych pomysłów, wobec tego to wszystko było...
0: Wizualizacji, tak? Jak tak, to pokazać?
1: Tak, więc to wszystko pewnie tak jakoś było oparte na tym, jak to by mogło rzeczywiście wyglądać. Tam, no, z tym, że to troszeczkę wykraczało nawet poza to, co ja mówię, bo tam się pojawiły wyższe wymiary i tam przynajmniej jakiś piąty wymiar, jeśli nie wyższy.
0: Jak już wpadli.
1: Tak, i ten moment, jak przesyłane są wiadomości do córki pana kosmonauty tam,
0: tak.
1: to wtedy wykorzystano takie teorie, w których fale grawitacyjne miałyby podróżować również w piątych wymiarach, w piątym wymiarze.
0: Czyli tam też jest zastosowane jakieś teoria?
1: Czyli jakieś inne oddziaływania, aha, nie, ale on wykorzystał jakieś oddziaływania. Ja nie wiem, ja to dokładnie nie znam, ale tak wyglądało na to, że on korzystał z jakiegoś takiego modelu, w którym jakieś oddziaływanie prawdopodobnie grawitacyjne, takie wyżej wymiarowe, przechodzi w pięciu wymiarach i w ten sposób, no i dlatego też potrafił tak dobrze znaleźć tą córkę w jej pokoju w odpowiedniej chwili czasu,
0: tak,
1: bo jak sobie wyobrazić, że patrzymy na stół z tego trzeciego wymiaru, bo jesteśmy nad stołem, no to wtedy na takiej linii widzimy wszystkie punkty naraz i łatwo nam jest od razu palcem dotknąć ten punkt, którego szukamy. Więc dlatego z tego piątego wymiaru był w stanie tak łatwo zobaczyć
0: te wszystkie
1: chwile czasu. Ale też jako taki stary belfer troszkę byłem nieusatysfakcjonowany po rozmowie z autorem, z Kipem Thornem. Mianowicie jak spotkałem Kipa Thorna, to oczywiście on najchętniej to o filmie Interstellar rozmawia, więc ja bardzo szybko zagaiłem rozmowę na ten temat właśnie. No i pogratulowałem Kipowi tego pomysłu, że astronauta po to, żeby się wydostać z tego obszaru działania silnej grawitacji, czarnej dziury, wyrzuca z rakiety jakiś obiekt i dzięki temu rakieta uzyskuje energię wystarczającą, żeby wylecieć, ponieważ dostrzegłem w tym tak zwany proces Penrose'a, który też jest znany astronomom ze zjawiska superradiacji, który polega na tym, że jak się jest w otoczeniu obracającej się czarnej dziury, to jest taka możliwość, żeby pompować z czarnej dziury energię. Czyli żeby w istocie zwiększyć energię swojego systemu kosztem tego, że się wrzuciło, zdeponowało ujemną energię w czarnej dziurze. A tymczasem Kip Thorne powiedział, że właściwie on nie miał na myśli tego, że on to tak troszkę bardziej prostacko po prostu, no, coś tam wrzucamy i sami jesteśmy lżejsi i odlatujemy. No więc tutaj mógł być trochę bardziej wyrafinowany i jeszcze docisnąć i byśmy wtedy nawet mieli proces Penrose'a, ale być może jak Kip Thorne się zajmował tymi czarnymi dziurami, może jeszcze proces Penrose'a nie był tak
0: opisane.
1: Znany. Albo może uznał, że jednak filmy science fiction też mają swoje, ta popularyzacja ma swoje
0: granice.
1: Ale
0: można wpaść do czarnej dziury? Czy ona nas tak rozciągnie, że to nie będzie nam dane?
1: To zależy od czarnej dziury. Więc jeżeli to jest czarna dziura taka, która ma taka najprostsza, czyli taka nieobracająca się, sferycznie symetryczna, to niestety tam bardzo mało, to wtedy wpadamy do takiej poczekalni i w tej poczekalni w pewnym momencie zgaśnie światło. I to jest nieodwołalne. Mhm. Wiadomo jest, że nastąpi to w czasie nie dłuższym niż pewien czas, który tam się wyraża przez masę tej, zależy od masy czarnej dziury. I nim to światło w cudzysłowie zgaśnie, to nastąpi efekt spaghettizacji.
0: No właśnie.
1: Czyli będziemy w jednym kierunku rozciągnięci do nieskończoności, a w dwóch innych kierunkach będziemy ściśnięci też do zera. Więc niektórzy relatywiści nawet się z tym pogodzili i stwierdzili, że to w sumie, jeśli sobie wyobrazimy, że coś tak, jakiś obiekt tak został właśnie ściśnięty do zera i rozciągnięty do nieskończoności, a potem tylko pyk i już go nie ma, to może to jest nawet sposób na zakończenie istnienia. W każdym razie w niektórych czarnych dziurach tak jest. Natomiast w czarnych dziurach, które mają troszeczkę bardziej złożoną strukturę, czyli na przykład się obracają albo są naelektryzowane, to świat wewnątrz tej, to wnętrze czarnej dziury jest bardziej urozmaicone. Tam również jest ten taki niebezpieczny, jest takie niebezpieczne miejsce, w którym się w różnych kierunkach różne złe rzeczy dzieją, ale to miejsce ma kształt takiego obiektu, takiego pierścienia, który się gdzieś sobie jest. I jeśli się od tego pierścienia trzymać z daleka, to nic się nie stanie. Co więcej, można nawet przeskoczyć przez środek tego pierścienia ostrożnie do odległości ujemnych. Czyli okazuje się, że to, co nam się wydaje, że jest odległością i zwykle jest, no tylko jest dodatnie, prawda? Jak mamy odległość, jak sobie zastanawiamy się, no nie wiem, jak daleko jesteśmy od Pałacu Kultury, no to zawsze to jest taka, to jest dodatnia liczba. Ale okazuje się, że jak dojdziemy do tego Pałacu Kultury, to tam można wskoczyć i tam nagle się rozwija znowu czasoprzestrzeń i można dalej w nieskończoność, tym razem już się oddalając od tego Pałacu Kultury, tylko w innej, tylko, no i niby można traktować, że to jest minus, no ale w takim sensie, w jakim zawsze jak dojdziemy do jakiegoś punktu, mierzymy odległość,
0: to
1: jak przekroczymy ten punkt,
0: to
1: jest taka niby ujemna składowa, znaczy niby ujemna współrzędna, ale wiemy, jak rozumieć tę ujemność, że po prostu po drugiej stronie jesteśmy.
0: Tak jest.
1: Czyli chodzi o to, że normalnie jak jest jakiś punkt w przestrzeni, to mamy tylko jedną stronę tego punktu. Natomiast w tych obracających się czarnych dziurach można przejść na tą drugą stronę tego punktu i tam też się rozwija świat, tylko to jest taki bardzo dziwny świat. To jest świat, w którym nie ma pojęcia determinizmu, nie ma pojęcia, co było wcześniej, a co było później. Czyli między każdymi dwoma zdarzeniami można dojść tak, że jedno z nich będzie pierwsze, a drugie będzie drugie, ale również równie dobrze tak, że to drugie będzie pierwsze, a to pierwsze będzie drugie. W szczególności można z każdego zdarzenia dojść do każdego zdarzenia wielokrotnie. Zawsze się można cofnąć. No i ta fizyka troszkę nie lubi takich.
0: Ale chwila, pan teraz opowiada o jakimś filmie science fiction, czy pan
1: nie
0: mówi teraz o
1: Ja mówię o tym, co nam mówi matematyka, o czasoprzestrzeni wewnątrz obracającej się czarnej dziury, znanej jako czarna dziura Kera albo czarna dziura Nordstroma, Reisnera-Nordstroma.
0: Czyli chce mi pan powiedzieć, że coś w środku czarnej dziury jest?
1: No, matematyka nam dostarcza takiej możliwości. Matematyka nam nawet dokładnie determinuje, co by tam mogło być. I po pierwsze, to by było całkowicie z matematyką zgodne, ogólnej teorii względności, a po drugie wręcz, no w jakiś sposób to jest logiczna kontynuacja tej czasoprzestrzeni po naszej stronie, tej obracającej się czarnej dziury. Ale jest jeszcze inna możliwość, bo tam wewnątrz czarnej dziury się te drogi rozdzielają, tam się pojawiają kolejne horyzonty. Jeśli sobie wybrać inny horyzont i przekroczyć, to wtedy znajdziemy się z kolei znowu w takim świecie jak nasz, tylko w innym świecie, tylko to będzie inny świat. I wracając do pana pytania, czy ja mówię o jakiejś literaturze science fiction, o czym ja mówię? Ja mówię o teoretycznych, teoretycznym modelu.
0: Tak, ale...
1: Więc
0: ale...
1: czy naprawdę tak jest, to nie mogę obiecać, ponieważ tam nasze doświadczenia, możliwości przeprowadzenia doświadczeń nie ma i trudno nam jest sprawdzić,
0: ale panie profesorze,
1: są tam te inne światy.
0: Mówi pan o pewnych niebywałych, niewyobrażalnych, teoretycznych konsekwencjach jakiejś teorii, ale czy nie o tym rozmawialiśmy kilkanaście minut temu, że pewne niebywałe, prawda, nie do wyobrażenia konsekwencje teorii na przykład wynikały z teorii Einsteina, w którą on sam nie wierzył, a się okazało, że tak jest, więc kto wie? Kto wie, czy to, o czym pan opowiada, rzeczywiście nie ma miejsca, ale nie ma możliwości, żeby to kiedykolwiek Homo sapiens zweryfikował?
1: Tak, ale nie ma, ale są również pewne kontrargumenty. Otóż pamiętamy, że Sir Roger Penrose dostał Nagrodę Nobla za to, że udowodnił, że to zjawisko czarnej dziury nie jest czymś takim wynikającym z bardzo, bardzo wyidealizowanych założeń, i co może mieć miejsce tylko przy pewnym bardzo, bardzo dokładnym wyborze jakichś parametrów tej czarnej dziury, tylko że jest zjawiskiem dość stabilnym ze względu na takie potrząśnięcie, że jak potrząśniemy taką czarną dziurą, uderzymy ją, wrzucimy coś do niej, to nadal te własności będą spełnione. I to dowodziło, że rzeczywiście to jest przewidywanie takie czegoś, co jest prawdopodobne, a nie tylko czegoś, co porównujemy z postawieniem długopisu na pionowo na stole. To, co te inne światy, o których powiedziałem teraz, one są niestety obarczone, one są właśnie obarczone tą niestabilnością. Czyli żeby się dostać do tego drugiego świata, w pewnym momencie musimy pokonać horyzont wewnętrzny, bo tam po pokonaniu pierwszego horyzontu pojawia się drugi horyzont, horyzont wewnętrzny. No i ten horyzont wewnętrzny ma wiele własności, które wygląda, że mogłyby być zniszczone przez jakieś zaburzenia wpadające do czarnej dziury oprócz nas. I mogłyby być zniszczone w ten sposób, że tam energia tych zaburzeń osiągałaby nieskończoność i w ten sposób zakrzywiałyby czasoprzestrzeń, będą zakrzywiać czasoprzestrzeń do tego stopnia, że cały ten taki wyidealizowany obraz upadnie i to będzie jakiś inny przypadek. Więc to jest jedna słabość tego modelu, który wynika z matematycznie z równania Einsteina. Druga słabość jest taka, że tam jednak gdzieś w środku jest takie miejsce, my to nazywamy osobliwością, w którym, no co to znaczy osobliwość? To znaczy, że tam kończy się ten świat, który my umiemy opisać. No ale jeśli tam się kończy ten świat, który my umiemy opisać, no to stąd wniosek, że nasz sposób opisu jest niepełny. To nie jest wina świata.
0: Tylko nas.
1: Tylko wina nas. Opisu. No i fizycy wierzą, że to po prostu efekty kwantowe tam powinny odgrywać rolę, no bo rzeczywiście w tych miejscach krzywizna robi się ogromna i ogromna krzywizna oznacza, krzywizna jest odwrotnością odległości, więc ogromna krzywizna oznacza, że bardzo małe odległości zaczynają odgrywać rolę, czyli że pewien opis mikroskopowy jest potrzebny.
0: O właśnie.
1: No i tutaj, czyli stąd to prowadzi nas do tego, do takiej ogromnej nadziei fizyki teoretycznej, która, że uda się przy pomocy kwantowej grawitacji wytłumaczyć, co te czarne dziury mają w środku. Tak naprawdę.
0: I to gdzieś jest blisko pańskich zainteresowań?
1: Tak, no i to jest bardzo trudne zagadnienie. Teoria kwantowej grawitacji, którą my dysponujemy, nie jest na tyle rozwinięta nasze metody, umiejętności znalezienia stanu, który by opisywał to, co chcemy opisać. Jeszcze nie są na tyle rozwinięte. Nie umiemy takich stanów konstruować, żeby później przeprowadzać jakieś obliczenia. Ale mamy modele. I jest bardzo wiele uproszczonych modeli. Modele uproszczone polegają zwykle na tym, że fizyk izoluje pewne stopnie swobody, które uważa, że są istotne w tym przypadku, a pewne inne stopnie swobody zaniedbuje. Mówi, załóżmy, że ich nie ma, dla uproszczenia opiszmy, co by było, gdyby było tylko gdyby układ był znacznie prostszy, ale miałby te istotne cechy, które są w tym przypadku istotne. No i jest bardzo dużo takich uproszczonych modeli tego, co się dzieje w środku, w kwantowej czarnej dziurze. Te modele dają różne wyniki pod wieloma względami, ale jest pewien wspólny wniosek. I ten wspólny wniosek jest taki, że w czarnej dziurze, wiemy, że w czarnej dziurze czasoprzestrzeń się zapada. I tak jak powiedziałem, tam gdzie ten światło nagle gaśnie, tak to ująłem, to w tym momencie to zapadanie doszło do takiego absurdalnego momentu, kiedy już dalej nic nie może być. No i według tych kwantowych modeli zapadanie zatrzymuje się szybciej. W momencie, kiedy w grę zaczynają odgrywać, kiedy niektóre wielkości zaczynają być rzędu długości Plancka, wtedy proces zapadania zatrzymuje się i po czym następuje proces odwrotny. Można powiedzieć odwrotny do tego, którym było zapadanie, czyli takie rozpadanie się, czyli taka ekspansja. I co do tego modele kwantowe wnętrza czarnej dziury są zgodne. Natomiast nie ma zgodności co do tego, jak w takim razie na zewnątrz my możemy zaobserwować. Powiedzmy, że tutaj, gdzie my jesteśmy, jesteśmy daleko od czarnych dziur, więc nas nie dotyczy jakaś kwantowa grawitacja. No a w jakiejś tej czarnej dziurze, nawet w naszej galaktyce, się wnętrze gdzieś tam zapada i na skutek kwantowych efektów, zamiast się zapaść do końca, to potem się rozszerza. No to w takim razie, czy my to zobaczymy, czy nie? Czy to jakoś będzie nas dotyczyć? I tutaj też są podawane odpowiedzi, ale te odpowiedzi są niejednoznaczne. Według niektórych modeli czarna dziura zacznie na skutek tych efektów kwantowych zachodzących w środku, zacznie nagle promieniować, świecić. I w tym samym przestanie być czarną dziurą, no po prostu właśnie będzie tak świecić i to wszystko, co tam do niej wpadło, to potem jakoś w jakiś sposób się w tym świeceniu ujawi albo może nawet samo wyleci. Czyli w jakimś sensie, i to też jest podejmowane, w ogóle się zamieni w białą dziurę. Mhm. I będzie takie, miałoby być takie przejście czarnej dziury w białą dziurę. Inne modele z kolei przewidują też, że czarna dziura w pewnym momencie wybuchnie, z tym, że to nawet miałoby wyglądać jak jakaś taka fala mająca taki bardzo ostro zarysowany front, nagle rozrywała czarną dziurę i czy nie byłoby takie promieniowanie stopniowe, tylko taka fala uderzeniowa wylatuje spod horyzontu, rozrywa czarną dziurę. No są jednak też inne modele. Ja też jestem autorem jednego takiego modelu, w którym wspólnie z kolegami zadaliśmy pytanie, jak by to opisać, jeśli wziąć pod uwagę nie tylko tą jakąś istniejącą czarną dziurę, ale jeśli wziąć pod uwagę proces, w którym zapada się kula pyłu. Ta kula w pewnym momencie podczas zapadania wytwarza czarną dziurę. No ale opisujmy tą kulę kwantowo. i zobaczmy, jak ta czasoprzestrzeń musi się do tej zapadającej kuli dostosować, jaki musi przyjąć kształt, żeby ta kwantowa kula się mogła tam realizować swój kwantowy ruch. No i okazało się, to co nam wyszło, to wyszło nam coś takiego, że jeżeli obserwator będzie na zewnątrz tej czarnej dziury, to już nie zobaczy tej kwantowej kuli, która weszła do środka. Już nigdy więcej nie będzie musiał o niej wiedzieć. I do końca swojego przebywania na zewnątrz tej czarnej dziury będzie po prostu widział tą czarną dziurę. A wszystko, co się rozegra, to się rozegra wewnątrz czarnej dziury. No i właśnie wtedy ta kwantowa materia, która tam się zapada, wytworzy sobie drugą przestrzeń, w której się następnie rozpręży. I w tej drugiej przestrzeni będzie biała dziura, która wygląda tak samo jak nasza czarna dziura, tylko odwrotna, bo to jest biała dziura. No i tam ta kula się z kolei rozpręży, zaskakując obserwatorów, którzy będą sobie żyli tam. No z tym, że my będziemy mogli być tylko w naszej części. Znaczy, my mamy wybór. Albo możemy pozostać w naszej części czasoprzestrzeni i w ogóle się nie dowiedzieć, co tam jest, albo możemy wskoczyć pod ten horyzont, no i wtedy będziemy mogli dalej towarzyszyć tej zapadającej się.
0: Ale się nie wydostaniemy.
1: Ale wtedy już się wydostaniemy z białej dziury w innej czasoprzestrzeni no i tam już będziemy mogli kontynuować swoją działalność. Więc myśmy stworzyli taki, ja z grupą kolegów, to zresztą też w ramach innego projektu NCN, to w ramach projektu współpracy polsko-chińskiej. No i nasz model nie jest jedynym modelem, który przewiduje taki scenariusz. Są inne modele, które może w szczegółach się różnią, może tam nie ma kuli, albo jest coś innego, albo nawet też jest taka kula i też przewidują bardzo podobny końcowy efekt. Wobec tego no, widać, że mamy różne modele i drastycznie różne przewidywania, no i trzeba by
0: posprawdzać,
1: poanalizować, zrozumieć, czy poszukać, no, które z tych, najczęściej robimy to właśnie metodą badania stabilności, czyli patrzymy, na ile jakiś model jest stabilny ze względu na zmniejszenie jego doskonałości, na zaburzenie, na wprowadzenie jakichś bardziej realistycznych warunków początkowych, no i mamy nadzieję, że w ten sposób to nam pozwoli jedne z tych modeli wyeliminować.
0: A inne potwierdzić.
1: Oczywiście wszystko czysto teoretycznie.
0: Jasne.
1: Na tym poziomie.
0: Póki co, panie profesorze.
1: Tak, póki co.
0: Rozumiem, że pan teraz opisał, na czym będą polegały badania i prace w ramach tego grantu, który otrzymaliście. Tak, który pan otrzymał. Narodowe Centrum Nauki przyznało grant na badanie czasoprzestrzeni kwantowych czarnych dziur.
1: Tak, bo ten wynik, który dostaliśmy, nas tak zainspirował, tak nas zainteresował, że postanowiliśmy te badania kontynuować, żeby wyjaśnić, znaleźć jak przynajmniej więcej, przynajmniej lepiej zrozumieć, jakie są możliwe końcowe stany, jakie są losy czarnej dziury. Czy czarna dziura się zamienia w białą dziurę, czy czarna dziura sobie, czy w naszej przestrzeni się zamienia w białą dziurę, czy zamienia się, czy dla nas się zamieni w białą dziurę, czy dla jakiejś, czy gdzieś innej.
0: To jest budujące, panie profesorze, że ktoś chce po pierwsze się tym zajmować, w ogóle go to frapuje, intryguje, chce się czegoś na ten temat dowiedzieć. Po drugie, ktoś inny chce dawać na to pieniądze, na tego rodzaju badania. To jest budujące, że my wciąż w tym zwariowanym świecie, w którym zajmujemy się tak istotnie, zajmujemy się głupotami, tak bardzo dużo energii, czasu, środków przeznaczamy na rzeczy kompletnie nieważne, że są takie fragmenciki naszej rzeczywistości, że ktoś chce poświęcać czas, środki, energię i talent na to, żeby zajmować się takimi rzeczami. Wy zwyczajnie takimi badaniami, to są teorie, ale on od tego się zaczyna, a to jest właściwie meritum, teoria, fizyka teoretyczna, że przesuwacie granice ludzkiej wiedzy, no wydzieracie gdzieś naturze przeróżne tajemnice tego, jak ona działa, na jakich zasadach, jak jest skonstruowana. Muszę państwu powiedzieć, że profesor w przerwie powiedział fascynujące zdanie, którego ja wcześniej nie słyszałem, ale teraz poproszę, żeby je rozszerzył. Że jest taka teoria, panie profesorze, że człowiek został stworzony po to, by natura sama zrozumiała samą siebie?
1: Tak. My często tak żartujemy między sobą, że nasza rola prowadzących badania jest taka, że natura sama chce zrozumieć siebie, więc nas doprowadziła do ewolucji inteligentnych osobników, które są w stanie wytłumaczyć to, co widzą, no i w końcu będąc same częścią natury, w ten sposób wzbogacą wiedzę natury o samej siebie.
0: No bo to nie jest naturalne przeznaczenie, tak by się mogło wydawać, homo sapiens, by prowadzić tego rodzaju rozważania, którym pan się na przykład oddaje. Naszą istotą dawno temu było istotą naszego funkcjonowania, czy to, do czego zostaliśmy na przykład ewolucyjnie przygotowani, no to było zgoła coś innego. Chodziło o to, żeby się szybko schować w jaskini, nie dać zjeść i ewentualnie samemu coś upolować, prawda?
1: Tak. To się wiąże również, ja się nie znam na filozofii zupełnie. Nie chciałbym żeby ktoś, kto jest prawdziwym filozofem, miał do mnie pretensje, że albo myślał, że sobie przypisuje jakąś wiedzę. Niemniej jednak to się łączy z takim troszeczkę, powiedzmy, zamiast mówić, używając słowa filozofia, jakimś takim ogólniejszym pytaniem, jaka jest rola, ludzkości, czy istot inteligentnych w naturze. I to prowadzi do porównania takich dwóch punktów widzenia. Jeden punkt widzenia to był taki, że wydawałoby się, że to był ten stary punkt widzenia, że Ziemia jest centrum całego wszechświata. Potem przyszła ta ewolucja kopernikańska, według której my nie jesteśmy niczego centrum. My jesteśmy
0: jednym zupełnie, z wielu elementów.
1: Siedzimy sobie na jakimś elemenciku i nie odgrywamy żadnej roli.
0: W naszej własnej galaktyce nawet jesteśmy na peryferiach.
1: Tak, ale potem przychodzi jeszcze trzeci punkt widzenia, który trochę zbliża nas do tego pierwszego, że po to, żebyśmy wyewoluowali, musiało być jednak spełnionych bardzo wiele warunków, które nie były przypadkowe. To nie jest tak, że to życie mogło się rozwinąć w dowolnym przypadkowym punkcie galaktyki, tylko wiele różnych warunków musiało nastąpić jednocześnie. A więc w takim razie może jednak nie powinniśmy wyobrażać sobie, że to, co widzimy, to jest taka typowa sytuacja. Być może my to widzimy jednak z jakiegoś bardzo subiektywnego punktu widzenia miejsca i okoliczności, które w jakimś sensie nas stworzyły, więc nawet jeśli są bardzo nieprawdopodobne, to jeśli nasza inteligencja mogła gdzieś wystąpić, no to właśnie w takim miejscu mogła wystąpić, a w takim razie warunkowo to się robi dużo bardziej prawdopodobne. Ta ostatnia koncepcja się chyba nazywa antropiczna. I to Hawking pisze o tym w swojej książce W krótkiej historii czasu, no więc ponieważ Hawking jest dla mnie wielkim poprzednikiem, to łatwo mi też przychodzi zrozumienie jego myśli. Nie wiem, czy za tym stoi jakaś głębsza myśl uznawana przez filozofów.
0: Ależ niesamowite rejony poruszamy w tej rozmowie. To pan profesor robi. Ja tylko wdzięczny słucham.
1: Jeszcze wrócić na chwileczkę do tych kwantowych efektów.
0: Tak, bardzo proszę. Czyli to, czym się pan profesjonalnie teraz zajmuje.
1: Tak, ponieważ myśmy badali jeszcze odwrotny efekt, mianowicie efekt tego, że możemy sobie wyobrazić, że my tutaj na Ziemi to jesteśmy, czy razem z naszą galaktyką, to jest taki bąbelek w czasoprzestrzeni, w którym no jest tak jak jest. Natomiast cały ten bąbelek jest zanurzony we wszechświecie, który się rozszerza.
0: Aha.
1: Więc mamy do czynienia z takimi dwoma środowiskami. To, co dla nas jest środowiskiem, to jest tylko taki mały bąbelek, a ten bąbelek jest umieszczony w większym środowisku, którym jest ten rozszerzający się wszechświat. No
0: I wy to badaliście, taką koncepcję?
1: Myśmy to badali naszą myślą, czyli badaliśmy teoretycznie.
0: Tak jest.
1: Ta koncepcja jest znana też. Ona się nazywa koncepcją sera szwajcarskiego. I ona tłumaczy, w jaki sposób mogą istnieć takie obiekty jak pole grawitacyjne wytworzone przez jakieś zwarte źródło, bądź powiedzmy czasoprzestrzeń wokół jakiejś galaktyki, w jaki sposób one mogą istnieć w rozszerzającym się wszechświecie. Bo my się nie rozszerzamy, odległości między nami się nie zmieniają, natomiast zmieniają się odległości między tymi bąbelkami. No i nasze pytanie było takie, że wiemy, że wszechświat jest wypełniony materią, no i powiedzmy kiedyś, bardzo dawno, w okolicy Big Bangu, albo tego Big Bangu też według kwantowych modeli grawitacji mogło nie być, tylko mógł być zastąpiony czymś innym, to własności tego wszechświata były kwantowe. A w takim razie w jaki sposób te kwantowe własności, co te kwantowe własności wszechświata indukowały w naszym bąbelku? I w obydwu przypadkach matematyczny opis tych obydwu zjawisk, mianowicie a tego, co jak wygląda czasoprzestrzeń na zewnątrz zapadającej się gwiazdy i b jak wygląda czasoprzestrzeń wewnątrz bąbelka, który znajduje się w rozszerzającym wszechświecie wypełnionym materią, matematycznie to jest to samo pytanie. I w obydwu przypadkach dostaliśmy taką odpowiedź, że co jest też uzupełnieniem do tego, co powiedziałem na początku, że my wprawdzie nie widzimy, co jest pod tym horyzontem czarnej dziury. Niemniej jednak nasza czasoprzestrzeń, nagle pojawia się obcy gość w naszej czasoprzestrzeni. Tak jakby jakaś materia, której myśmy tutaj nie zakładali, że jest, ale ona musi być, żeby była zgodność, żeby się ta czasoprzestrzeń dobrze w konsystentny sposób zszyła z tą zapadającą gwiazdą. I podobne zjawisko może występuje, bo to, jak mówiłem, matematyka jest taka sama. Jeśli pomyślimy, że nasz bąbelek jest pusty, nie ma tej żadnej czarnej dziury, ale z kolei wchodzą w grę efekty kwantowe otaczającego wszechświata, które indukują w naszym bąbelku taki dodatek, taką poprawkę do naszej geometrii, która tak wygląda. Ona w istocie rzeczy pochodzi z tych efektów kwantowych w tym otaczającym wszechświecie, ale kosmologicznym, ale tak wygląda, jakby to była, jeśli ją zinterpretować klasycznie, to tak wygląda, jakby to była po prostu jakaś dodatkowa materia, której myśmy tutaj nie brali pod uwagę. No i nasze nadzieje od razu wzrosły, że to może to jest właśnie ta czarna materia. Czyli to byłoby coś takiego jak materia, która nie jest opisywana, włożona jako dodatkowy rodzaj materii, inny rodzaj materii, tylko to jest pewien efekt kwantowej czasoprzestrzeni, pewna poprawka wynikająca z kwantowej grawitacji. Ale żeby jakoś to podsumować tak, żeby ani nie przesadzić z tym optymizmem, ale też żeby tego całkowicie nie odrzucić, efekt taki istnieje, matematycznie przynajmniej.
0: Tak.
1: Niemniej jednak nie wiemy, czy ten efekt, jeśli liczbowo porównać z tym, co się obserwuje, czy on by tłumaczył ten efekt czarnej materii, który obserwujemy. Ale jakąś czarną materię w ten sposób my widzimy. Jakiegoś jakiś przykład, powiedzmy, czarnej materii, albo to jest ten przykład, który obserwujemy, albo to jest jakiś inny przykład.
0: Uwielbiam takie fantastyczne, intelektualne wyprawy. Profesor Jerzy Lewandowski jest dzisiaj naszym przewodnikiem, prezes Polskiego Towarzystwa Relatywistycznego. To jest niesamowita przygoda. Pan profesor jest kierownikiem Katedry Teorii Względności i Grawitacji. Jedno zasadnicze pytanie, co najmniej jedno, ważne, mam jeszcze do pana profesora. Zaraz je państwo usłyszą.

0: Ależ fantastyczna wędrówka dzisiaj z profesorem Jerzym Lewandowskim. Wracamy, panie profesorze, do początku naszego dzisiejszego spotkania, bo pan tak pięknie opowiadał o geometrii i mówił o tym, że geometria tak wiele potrafi nam wytłumaczyć i tak fantastycznie znajduje zastosowanie w opisie natury, czym wy się zajmujecie. No ale czy nie jest tak, że wy fizycy trochę opisujecie świat, że są trochę dwie fizyki, że są trochę dwa języki, że z jednej strony jest ten świat grawitacji, wielkich odległości, wielkich przestrzeni, wielkich obiektów i to pięknie potraficie opisywać, wyjaśniać, co z czym się wiąże i z czego wynika, co pięknie Einstein robił. Ale jest drugi świat, drugi język i trochę oddzielna fizyka, fizyka kwantowa, ten mikroświat i tam są zupełnie inne prawa i tak naprawdę te dwie fizyki do siebie nie pasują?
1: Tak, to jest wielki problem. Wielki problem w jaki sposób połączyć te dwie skale zjawisk, skale, w których mogą się odbywać zjawiska, czyli tą skalę bardzo, bardzo niewielkich odległości i ze skalą bardzo dużych odległości.
0: No bo w jednej i w drugiej fantastycznie wszystko rozumiemy, prawda? Tu no wiele rzeczy działa.
1: I właśnie w tych czarnych dziurach spotykają się te obydwie skale, ponieważ no z jednej strony czarne dziury to są takie obiekty astronomiczne, więc tam wszystko jest bardzo duże, a wszechświat jest jeszcze większy i ci obserwatorzy się znajdują jeszcze dalej. No a z drugiej strony wewnątrz czarnej dziury, jak już mówiłem, tam zaczynają odgrywać rolę jakieś takie oddziaływania na bardzo, bardzo krótkich odległościach. I zdaje się, że one w ogóle mogą mieć bardzo duży efekt również na ten świat w tej dużej skali. Dlatego też czarne dziury są takim miejscem, w którym się zderzają te dwie różne fizyki.
0: Ale to...
1: No i na czym polega problem? Aha. Problem polega na tym, że rzeczywiście teorię, szczególną teorię względności udało się bardzo dobrze połączyć z teorią kwantową. I rzeczywiście okazało się, że teoria kwantowa wręcz chce być taka zgodna ze szczególną teorią względności, że można po prostu ją wpisać do teorii względności i wszystko bardzo, okay, bardzo dobrze tam działa. Z tym, że nie bez ceny. Nie bez ceny, bo cena, jaką płacimy, jest taka, że jednak taka, jeśli ktoś zna tą teorię kwantową, to wie, że na początku to jest teorii kwantowej jest mechanika kwantowa.

0: i tam no, no wiemy spektrum atomu i tak dalej, to jednak ten obrazek tak dobrze nie pasuje do teorii względności. Natomiast do teorii względności bardzo dobrze pasuje to, co się dzieje w zderzaczach, w LHC. I to po prostu jest, te procesy zderzeń cząstek są takim fantastycznym testem na szczególną teorię względności, który z dokładnością najwyższą możliwą jest spełniany.
1: Ale chce mi pan powiedzieć, panie profesorze, że pan gdzieś w swoich badaniach i w swoich zainteresowaniach naukowych, no właśnie, bo tak to słyszę, krąży w okolicach, w których można by znaleźć, przepraszam za uproszczenie tego i takie spektakularne powiedzenie, tego złotego grala fizyki, bo przecież wy szukacie połączenia jednego z drugim. Wy próbujecie, jak to ten Hawking mówił, o tym jednej teorii wszystkiego, jednym równaniu, z którego wszystkie inne mogą wynikać, prawda? Taka teoria jedna, która łączy inne teorie, jak we Władcy Pierścieni, właściwie pierścień, który innymi pierścieniami rządzi. To pan, bo pan trochę opowiada, jakby pan był gdzieś blisko. Jakby
0: tak, my próbujemy to zrobić, czyli tutaj chodzi o to, żeby teorię kwantową połączyć z ogólną teorią względności. I w tej chwili nadal, niestety od kilkudziesięciu lat powtarzamy, że nadal ta teoria nie jest gotowa. Chociaż mamy coraz więcej materiału, czyli mamy coraz więcej takich, przez materiał rozumiem, no, że są pewne konstrukcje i gdyby się udało, nie wiadomo, czy problemy, jakie tam napotykamy, to są tylko rachunkowe, że po prostu nie umiemy czegoś obliczyć i dlatego nie, czy powiedzmy, to może to nie chodzi o obliczenie liczby, tylko o podanie jakiejś poprawnej konstrukcji. Czegoś, co byśmy mogli już z całą pewnością powiedzieć, jest kandydatem na taki opis kwantowego stanu opisującego czasoprzestrzeń. Więc nie wiadomo, czy to tam jest, tylko my jeszcze tego nie widzimy, czy to należałoby jeszcze jednak jakoś inaczej szukać, ale rzeczywiście jest bardzo, bardzo duża aktywność w tej dziedzinie, no i my się staramy tutaj w Warszawie też to zrobić, czyli znaleźć taką teorię, która pozwala połączyć ogólną teorię względności z zasadami fizyki kwantowej.
1: I to byłby koniec fizyki? Wie pan, już nieraz ogłaszano koniec fizyki.
0: Nie, zwykle takie wszelkie odkrycia to zazwyczaj otwierają. Zazwyczaj początek
1: czegoś nowego.
0: A nie
1: ale wie pan, bo fizyką te rzeczy, to upraszczanie opisywania świata się sukcesywnie, to się wam udaje. No udaje się coraz bardziej, choćby ten model standardowy, tam wiele rzeczy udało się już połączyć, prawda? Kolejne oddziaływania, gdzieś to wszystko ze sobą pięknie zaczyna, pięknie jak pięknie. To chyba nie jest zbyt idealny akurat model standardowy, zbyt elegancka teoria, ale jednak mnóstwo rzeczy udaje się połączyć i gdzieś to wszystko się powoli sprowadza do coraz bardziej podstawowych praw, więc te sukcesy fizyczne na takim polu upraszczania świata, opisu świata, teorii są. I rozumiem, że liczymy na to, że i ten ostateczny krok też się uda zrobić.
0: Tak. Tylko tutaj, żeby dorzucić kryształek soli do tego, to taka zgodność, jaką my w tej chwili otrzymujemy w fizyce, którą mamy, to zazwyczaj polega na tym, że mamy pewną rodzinę modeli i nagle stwierdzamy, że te wszystkie modele są ze sobą zgodne. I wtedy albo powiedzmy jeden model budujemy na takiej zasadzie, że się dobudowuje coraz to kolejne elementy do niego i te wszystkie elementy ze sobą zgodnie działają, więc stwierdzamy, model jest zgodny. Niemniej jednak to nie zawsze mamy do czynienia z taką piękną teorią jak ogólna teoria względności, kiedy jak już się te równania napisze, to od razu się mówi tak musi być. Tamte modele są po prostu zgodne, dlatego że się w bólach jakoś
1: połączyło
0: no i się udało. No więc tutaj my byśmy oczekiwali, że znajdziemy, że znowu no wszyscy zawsze tak oczekują, że znowu przyjdzie taki moment takiego objawienia, kiedy nagle zobaczymy coś, czego wcześniej nie widzieliśmy i zobaczymy, jak w taki sposób, którego nikt nie zakwestionuje i który każdy uzna, że to właśnie jest logicznie spójne i konsystentne, kiedy w ten sposób połączymy kwantową teorię pola z ogólną teorią względności.
1: I to byłoby to, na co pan, panie profesorze, by czekał, bo...
0: No ja na to nie czekam. Ja
1: pan idzie w tą stronę.
0: Ja staram się, aż tego szukam.
1: No bo zastanawiam się...
0: Ze swoimi współpracownikami.
1: No właśnie, bo zastanawiam się, jaka jest, tak to nazwę, bardzo ogólnie, tajemnica natury, tajemnica przyrody, którą chciałby pan... rozstrzygnąć, poznać, niekoniecznie w wyniku swojej własnej pracy, no ale zatrzymajmy się może fizyki, czy właśnie tej jakiejś zasady funkcjonowania przyrody czy natury, którą chciałby pan jeszcze za swojego życia poznać. Coś takiego, co pana fascynuje, kręci, czego chciałby pan się dowiedzieć. To może być coś, nad czym pan pracuje, ale może jeszcze jest coś innego.
0: To coś, o co pan redaktor pyta, zostało również opisane w filmie Interstellar. Aha. Bo nie wiem, czy pan pamięta, tam ratunek dla świata miało przynieść odkrycie kwantowych równań Einsteina.
1: Aha.
0: I właśnie tego poszukiwano w tej czarnej dziurze.
1: To nie udało się, jeśli dobrze będę ostatecznie.
0: Nie, mi się wydaje, że właśnie się udało, no bo skoro ten bohater...
1: A, no tak, no ostatecznie przeżył, tak.
0: I go z tej czarnej dziury wrócił, wyciągnęli, tak to jest. Znaczy, że jakoś te kwantowe efekty potrafili opanować, a przy okazji zdobył odpowiednie informacje, które dostarczyły tam brakujących wyrazów w tym kwantowym
1: zdaniu.
0: Kwantowych równaniach Einsteina.
1: Tak, serio, i ludzie nad tym pracują, to jest coś takiego, co chciałby pan przeczytać?
0: Przez kwantowe równania Einsteina mamy na myśli te równania, które zastąpią równania Einsteina, jeżeli w prawidłowy sposób połączymy klasyczną grawitację z kwantową teorią pola, i ja bym to chciał nie przeczytać, ja bym je chciał sam zobaczyć, jak się wyłaniają.
1: Z pańskiej pracy.
0: Jak się wyłaniają.
1: Aha.
0: Tak.
1: I rozumiem, że w kierunkach naukowych, których pan podąża, nie jest to wykluczone.
0: No przynajmniej w sferze jakiejś konsystencji logicznej, no bo gdy Einstein wymyślił teorię względności, to nie od razu tą teorię względności potwierdzono. Nie wiem, czy pan wie, to są takie ciekawostki, że z teorii względności na przykład wynika, że czas trochę inaczej płynie, no i kiedyś jak satelita, w rakiecie umieszczono zegarek elektroniczny po to, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście rację ma Einstein, i było ogromnym zaskoczeniem tak naprawdę dla wszystkich, że ten zegarek elektroniczny w rakiecie pokazywał czas dokładnie w ten sposób, jak to przewiduje
1: Einstein.
0: Teoria względności. Tak, więc to, mimo że to było dużo, dużo później po tym, jak podstawy teorii względności zostały stworzone, no to dopóki tego doświadczenia się nie zrobi, które tak czarno na białym pokaże, to my to wtedy do tego momentu mamy tylko pewną konsystencję logiczną, matematyczną.
1: Wszystko na to wskazuje, ale tego
0: nie zobaczyliśmy. Ale też uzyskanie takiej konsystentnej matematycznie teorii jest już ogromnym krokiem do przodu. Bo przynajmniej wiemy, że mogłoby jakoś być i by miało sens.
1: No to właśnie.
0: Tego zawsze w pierwszym kroku szukamy, no a potem przychodzi...
1: No, sami państwo słyszą, no to chociażby to jest taki wątek, który się w tej audycji nie pojawił, a powinien był się pojawić. Kwestia czasu, przecież pan profesor też o tym mógłby porozmawiać. Czasu zwyczajnie nam już na to zabrakło. Może przy innej okazji. Profesor Jerzy Lewandowski, mam nadzieję, że takie będą inne i kolejne okazje do spotkań z panem profesorem. Kierownik Katedry Teorii Względności i Grawitacji, to Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytet Warszawski. Oczywiście Wydział Fizyki. Pan profesor jest przy okazji prezesem Polskiego Towarzystwa Relatywistycznego. Panie profesorze, bardzo dziękuję za fascynujące spotkanie.
0: To ja bardzo dziękuję za okazję, żeby poopowiadać o swojej pracy.
1: Wszystkiego dobrego i do następnego spotkania, bo jestem przekonany, że ono będzie. Mariusz Janiszewski audycję zrealizował, Patrycjusz Wyżga. Kłaniam się tymczasem, do usłyszenia.

0: Jest sobota, godzina 7, czas na...
1: Resoraki.
0: Tak jest, witamy Państwa bardzo gorąco w ten szczególny dzień dla nas wszystkich.
2: Marcin Klimkowski.
0: I Michał Gąsierowski. Szczególny, no bo wiadomo, jesteśmy w trakcie Polskiego Topu Radia 357. Będziemy dzisiaj prezentować przez całe, uwaga, 2 godziny wyłącznie polskie utwory, które są bliskie naszemu sercu. Zaczynamy od Afro Kolektywu.

0: Wiążę sobie krawat na początek resoraków, bo dzisiaj zamierzamy tak grać i taki ustaliliśmy plan. Trochę jesteśmy, Klimciu, dzisiaj przed topem. Przed topem drugiego dnia topu.
1: Jesteśmy i po, bo po pierwszym dniu i przed. Mi w ogóle się myśli teraz o samochodach takich przed... potopowych, bo można powiedzieć przedpotopowe samochody, nie? Jest coś takiego jak...
0: Można, śmiało. Stary. Oczywiście, będziemy... wiesz, dla każdego przedpotopowe oznacza trochę coś innego. Dla niektórych przedpotopowe to są samochody z początku tego wieku, na przykład. Ale są tacy, dla których przedpotopowe są zupełnie inne.
1: Są takie w ogóle memy teraz, że tobie wydaje się, że coś było naprawdę dawno temu, a to się okazuje, że to było wczoraj.
0: No wiadomo, kto się urodził w XXI wieku ma 15 lat mniej więcej, to jest jasna sprawa.
1: Ale takie przedpotopowe samochody, okazuje się, że mamy pewnego rodzaju wyobrażenie takich samochodów, które są stare. No i moment, w którym one na przykład dostają żółte tablice i wydaje nam się, jak to? Przecież ja tym jeździłem. Przecież ja byłem tym, no ja mam na przykład 50 lat, to wiesz, wydaje się, że to naprawdę wczoraj jeszcze testowałem niektóre z tych samochodów, a one mają prawo do żółtych blach.
0: Ty wiesz, co widziałem na żółtych blachach? Mm. Nie uwierzysz. Fiata Uno.
1: No na przykład. No o tym mówię.
0: Coś nieprawdopodobnego. Ścięło mnie to z nóg.
1: Skoda Octavia, ta Skoda Octavia, która cały czas kojarzy się z taksówkami, samochodami służbowymi, albo takim też marzeniem Polaków z lat 90. właśnie ma 30 lat. Czyli technicznie, jakby tam taką skutkę wziąć sobie z początków produkcji, to można ją w żółte blachy obuć. I wszystko się zgadza. Wiesz, ta perspektywa to jest dla mnie rzecz tajemnicza, naprawdę.
0: No, wiesz, no tak to jest z perspektywą. No, to zawsze tak było, jest i będzie. Jest też takie powiedzenie, było, że mam kubek Starbucksa, bo nie stać mnie na iPhone'a. I mam wrażenie, że to idealnie się odnosi do tego, o czym chcieliśmy powiedzieć, bo okazuje się, że młodzi ludzie trochę przestali marzyć o tym, może o czym my marzyliśmy, a może trochę na inne rzeczy ich stać w każdym razie, a może po prostu czasy się zmieniło. Chodzi o to, że w Japonii młodzi kupują stare japońskie fury z lat 90., czyli dla niektórych przedpotopowe, i robią z nich demokary. I to jest w ogóle jakiś hit, to jest szał i to robi teraz furorę w Japonii. Kto wie, czy nie przyjdzie do nas.
1: I ten, kto ma taki samochód, na przykład jakiegoś Civica albo Nissany, no bo Mitsubishi, o takie samochody chodzi, nagle sobie myśli, z dnia na dzień zostałem bogaczem, bo jest oczywiście ogromny popyt na te samochody, które łatwo, w języku mechaników i w języku fanów motoryzacji mówi się, łatwo przy nich dłubnąć. One mają tego typu silniki, które łatwo się modyfikuje, bardzo dobre są, to trochę jak klocki Lego rozwijają, tak samo są samochody, które rozwijają zdolności mechaniczne. No i ci młodzi ludzie się składają na te samochody, robią w ogóle jakieś takie grupy wsparcia, kupują jeden na wielu i to zaczęła być jakaś taka niesamowita moda, fajna sprawa. Wyobrażam sobie, jakby to miało wyglądać w przeniesieniu na Polskę. I no trochę u nas, trudno mi sobie
0: nie, u nas robią to samo, tylko z mieszkaniami. Jedno na wielu, tylko wiesz, 30-metrowe.
1: Może tak. Ale z tych samochodów, ja nie jestem graczem też, więc nie wszystkie te samochody z gier znam, z GTA na przykład. No ale z filmów już bardziej. Wydaje mi się, że one mają ten taki japoński sznyt. To musi dobrze wyglądać na ulicy. To musi dobrze wyglądać. I czym więcej tego będzie, tym będzie wyglądało lepiej.
0: No, no, no, są też dobrze doinwestowane, bo wiadomo, że mają dobrze wyglądać, mają hałasować, mają szybko jeździć. Ja to skądś znam i wydaje mi się, ja nie wiem, czy to my nie zapoczątkowaliśmy w Polsce tego trendu, a Japończycy nie przejęli od nas. Może to teraz wróci. Będziemy śledzić rozwój sytuacji, a przed nami Seastars teraz. Jeśli ktoś ma pomysły na jakieś też utwory, takie, które w kolejnych latach moglibyśmy pchać do topu, to proszę dawać znać.

0: A to dopiero ciekawa historia i nie chodzi tutaj o Sistars. Czasami mówimy o różnego rodzaju raportach, czasami mówimy o stereotypach, które gdzieś tam mogą w pewnym momencie przestać funkcjonować. No i okazuje się, że Toyota zaliczyła, jakby to nazwać, glebę w raporcie awaryjności ADAC. Czyli tutaj akurat w tym raporcie ikona niezawodności w pewien sposób padła.
1: A jeszcze tylko uściśle. Ty jesteś dziennikarzem sportowym od zawsze. To powiedz mi, jest KO, to jest knockout i to jest to ostateczne. Czy jeszcze jest liczenie techniczne?
0: Jeszcze jest knockdown.
1: Knockdown. Mm-hmm. No to ja bym o Toyocie powiedział, że to jest knockdown. Czyli to jest takie już nie, że leżą na glebie, tylko na pewno po tym raporcie ADAC, porządkując, złapią takie zamroczenie. Otóż wszyscy wiemy i potwierdzają to raporty z całego świata, że Toyota jest tą marką, która produkuje niezawodne auta. To wynika z różnych rzeczy, między innymi sposobu produkcji, sposobu kontroli jakości w Toyocie, który został wprowadzony dekady temu. I okazuje się, że w ostatnim raporcie ADAC, bardzo wiarygodnym niemieckim raporcie, Toyota dostała cios. No właśnie, co to za cios?
0: No, nie jest liderem niezawodności. Mało tego, ma bardzo konkretny problem. Otóż okazuje się, że w hybrydach padają małe akumulatory, czyli te 12-woltowe. I teraz, ty wiesz, kupujesz dosyć drogi samochód. Samochody generalnie są coraz droższe, więc powiedzmy, że mówimy o samochodach za 200 tysięcy złotych, a stoisz, bo po prostu jakiś mały element wyzionął ducha w tym samochodzie. Przeżyłem to kiedyś swoją drogą. Akurat nie w Toyocie, tylko w Hondzie. No i ty po prostu stoisz.
1: Tylko zastanawiam się teraz z marketingowego punktu widzenia. Czy taki jeden raport, no jeżeli na przykład przez 15-20 lat w raportach jesteś, no wiesz, na topowych pozycjach. Zawsze Lexus, Toyota, Honda, też jako ich konkurent, są na topie. No i później nagle się okazuje, że dostajesz taki cios, bo w tych raportach ostatnich, w tym raporcie jednym ADAC wyszło, że tak, Toyoty się psują, bo właśnie ten jeden element tak naprawdę się psuje. Nie, że całe auto, tylko jeden. No ale to trochę jak w kabarecie. No trzy koła są dobre, jedno złe, samochód nie działa. Traktor nie działa. I teraz zastanawiam się, co się z marketingowego punktu widzenia robi. Co zrobi Toyota, jak myślisz? Czy oni po prostu powiedzą, no dobra, już wymieniliśmy to, to się zdarza, no najlepszym nawet. Czy po prostu będą udawali, że się nic nie zadziało, nie odniosą się i
0: no. No wiesz co, nie mogą, no pewnie zrobią akcję serwisową. Generalnie jest tak, i mówiliśmy o tym w aspekcie współczesnych samochodów, że coraz więcej jest problemów z takimi elementami, o których się kiedyś nie myślało, tak? Bo kiedyś myślało się o powiedzmy hardware'ze, a teraz bardziej myśli się o software'ze i z tym jest najwięcej problemów. I ostatnio nawet jechałem takim powiedzmy bardziej analogowym samochodem i pomyślałem sobie, kurczę, ja naprawdę nie potrzebuję tych wszystkich nowoczesnych systemów, aplikacji, nie potrzebuję mieć YouTube'a w samochodzie, nie potrzebuję, żeby mi się ekran przesuwał, robił fiflaki, albo żeby można się było Teamsami połączyć, bo mogę to zrobić równie dobrze z telefonu. Po prostu potrzebuję się przemieszczać niezawodnego samochodu i tak z coraz większą nieufnością patrzę na te wszystkie nowoczesne systemy, których jest coraz więcej, ale też, które coraz bardziej zawodzą. Czy to zrobi coś Toyocie? No nie sądzę.
1: Widziałem ostatnio taką rolkę znanego influencera, który zajmuje się super luksusowymi samochodami, Polaka, który powiedział, że jeden z chińskich samochodów bardzo go wkurzył, użył w ogóle przekleństwa tam mocnego, że strasznie go wkurzył, bo przewiózł go z punktu A do punktu B, nie chcąc od niego nic, nie wymagając, i to wszystko działało i było bardzo dobre. I to go właśnie wkurzyło, bo tego się nie spodziewał. A teraz przypomina mi się, pamiętasz, jak rozmawialiśmy jakiś tydzień temu o Fiacie Pandinie, najtańszym samochodzie na polskim rynku? No i ty powiedziałeś coś takiego, że w tym aucie mogłoby być jeszcze mniej i jeszcze byłby tańszy, ale czy to nie spełniałoby tego twojego pragnienia, żeby nie tylko był jeszcze tańszy, tylko żeby po prostu był prostszy, żeby tam się nie miało co zepsuć, bo to się nie psują koła, podłużnice, amortyzatory, wał czy silnik, tylko psują się te duperele, które są w systemie sterowania. Tak naprawdę wszystkie badania na to wskazują, więc Toyota do roboty.
0: Tak jest, oni już wiedzą, co mają robić. My też wiemy, co mamy robić. Przed nami dwa utwory, Kaliber, a później The Car Is On Fire.

0: The Car Is On Fire, Can't Cook, Who Can? Ja jestem za tym, żeby ten utwór znalazł się kiedyś w topie i bardzo mocno temu kibicuję. Kibicowałem też kiedyś i to bardzo mocno. Aha.
1: Mogę się odnieść?
0: No, oczywiście.
1: W ogóle nie wiem, czy w audycji Resoraki powinniśmy puszczać... grać, przepraszam, zespół, który nazywa się The Car Is On Fire. To jest wbrew całej idei Resoraków, no, że spalony samochód, że...
0: No, wiesz, nie, taka część życia. Niektóre samochody pali się ze złości, a niektóre się same palą i takich przypadków jest dosyć dużo i wcale nie chodzi też o elektryki, ale o wszystkie samochody. Czasami w wyniku czegoś samochód płonie. Ja uważam, że jak najbardziej. W ogóle chciałbym włączyć ten utwór też do naszego topu resorakowego.
1: Oj, to rośnie. Dzięki Państwu oczywiście. Serdecznie dziękujemy, bo co tydzień apelujemy o to, żebyście wysyłali swoje pomysły na piosenki, które byłyby stosowne do takiego topu motoryzacyjnego i z tego jeszcze się dużo urodzi. Także zachęcamy. Gąs albo Klimek @radio357.pl. No to teraz wracaj.
0: Sukcesik mamy. Mhm. I to taki światowy. Europejski może, bo apelowaliśmy tutaj i mówiliśmy o tym w kilku co najmniej audycjach, że byłoby super, gdyby stało się tak, że kursy na prawo jazdy będą też prowadzone w symulatorach, żeby nie trzeba było wyjeżdżać na ulicę, żeby nie trzeba było przepalać benzyny, sprawiać, nie wiem, zagrożenia w ruchu albo wprawiać w trudne sytuacje instruktorów czy no, egzaminatorów, to nie. No i właśnie, Unia chce, żebyśmy uczyli się jeździć na symulatorach. Czyli koniec z marznięciem na przykład na placu manewrowym, chociaż akurat place manewrowe też są skasowane. Koniec takich sytuacji, o których czasami kursanci chcieliby zapomnieć. O.
1: Rzeczywiście, ale jak ja sobie myślę, czy ty, bo wyczuwam w tobie taką radochę z tego powodu, czy to chodzi o to marznięcie, no teraz akurat jest całkiem przyjemnie, ale rzeczywiście, no przecież pół roku w Polsce się marznie, czy raczej na przykład masz na myśli rzeczy ekologiczne, no bo po co rzeczywiście przepalać tę benzynę, niszczyć te samochody, skoro można to zrobić na symulatorach. No jest taki pomysł, rzeczywiście. Nie wiem, na ile symulatory są, bo nie wiem, nie znam się na tym, nie byłem nigdy pilotem, ale przecież piloci na przykład uczą się na symulatorach, a nie na samolotach i wszystko jakoś działa, więc...
0: No nie, czekaj, na samolotach też się uczą, żeby nie było, że tylko na symulatorach.
1: No tak, tak, tak. Rzeczywiście. Ale to też pokazuje, że moja ignorancja, jeżeli chodzi o latanie, jest duża. No... Tak, na pewno uczą się też na zwykłych maszynach. Natomiast pytanie, na ile to jest oddanie realności świata samochodu? Wiesz, tego nie wiem, czy to ma znaczenie, zapachu tego wszystkiego, że padnie światło na przykład, czy w symulatorze może być tak, jak wiesz, wiosenne światło na przykład pada na ciebie i cię oślepia. No i ty jako kierowca musisz być na to gotowy, przygotowany, czy ktoś ci wpada z boku. Nie wiem, chciałbym taki symulator zobaczyć.
0: Słuchaj, to jest dosyć proste. No jest ulica, masz kierownicę, pedały, jedziesz i teraz chodzi o to, żeby odwzorować w symulatorze pewne sytuacje drogowe. Żeby nie wjeżdżać na skrzyżowanie, jak się nie da zjechać. Żeby się nauczyć jeździć na rondach. Że jak gdzieś rozbijesz samochód, bo się gdzieś pomylisz, to nie rozbijasz realnego samochodu, tylko wirtualny. Że możesz się nauczyć jeździć na autostradach. Że możesz nauczyć się trochę odległości, że jak jedziesz na autostradzie, nie wiem, 30 metrów za kimś i ktoś nagle przyhamuje, to po prostu wjedziesz mu w zderzach i na symulatorze to jest bezbolesne, a na autostradzie czy drodze szybkiego ruchu to jest jednak bolesne. I ktoś, kto byłby dopuszczany już do nauki jazdy w takim ruchu miejskim czy autostradowym, byłby po kursie jazdy w symulatorze i miałby znacznie więcej wiedzy i umiejętności na temat tego, jak się poruszać. Super proste.
1: To by było dobre, tylko że są takie sytuacje, nie wiem, dziura w drodze, właśnie to światło, które cię oślepia, nagłe jakieś takie sytuacje, które wiążą się też z ruchem, że samochód podskakuje albo coś się z nim dzieje. No wiesz, nieraz pewnie ci się zdarzyło, mnie na pewno, wjechanie, zahaczenie o krawężnik albo o coś takiego, co jest też gwałtownym ruchem. I wyobrażam sobie, że pewne rzeczy na symulatorze tak, zdecydowanie, na przykład jazdę autostradową albo po skrzyżowaniach, ale takie dość gwałtowne błędy kierowcy które wiążą się też z tym, nie wiem, 4D, tak? Czyli że na przykład zaczyna padać deszcz albo grad i musisz na to zareagować, że tego na symulatorze się nie da zrobić. Więc ja bym był tutaj za takim głośnym tak, natomiast z zastrzeżeniem, że to powinno być uzupełnienie. Chciałbym, żeby to było uzupełnienie.
0: No
1: to
0: ale wiadomo, że uzupełnienie. No tak, oczywiście. No nie chodzi o to, żeby w ogóle nie jeździć samochodem i żeby pierwszy raz dotknąć samochodu na kursie na prawo jazdy, tylko żeby to właśnie było uzupełnienie. No tak to przynajmniej rozumiem i mam nadzieję, że tak to się mniej więcej stanie.
1: Jeżeli są producenci symulatorów, to na pewno zacierają ręce, tak jak producenci tych maszyn, które oddaje się puszki i butelki, czyli systemu kaucyjnego. No przecież ktoś to musiał wyprodukować. To teraz prawdopodobnie producenci symulatorów, nie wiem, jednoczą się, żeby zrobić lobbying, żeby to wprowadzić. No tak też można na to spojrzeć.
0: Czekamy, czy coś takiego w ogóle się u nas wydarzy. No, ale plany są. Ja temu kibicuję. Nie wiem, czy ty jesteś na tak, czy na nie.
1: No, tak z zastrzeżeniem.
0: Dobra. To teraz utwór, który jest bardzo ważny dla pewnego pokolenia i fajnie by było, gdyby też kiedyś znalazł się w polskim topie.

Miły, miły, miły, miły młody człowiek. Ja mu tu ten dałam jeść placek. Czekał i czekał.

jak nie wiem. Miły, młody człowiek. No, miły, młody człowiek.

0: Był u ciebie,
1: no.
0: Zdjęcia widział twoje. Mu mówiłam, jak ten. Czy się bałaś pralek?
1: Pamiętasz?
0: Prali boje,
1: no.
0: Się śmiał,
1: prali boje.
0: Miły, młody człowiek.

opuszczone jakieś ten gacie. No co to jest w ogóle? No i ty płaczesz potem,

0: tak długo w ten wtorek siedział ten u ciebie? Co on nie pracuje? Wychodzi na siusianie i tu przy kuchni lezie. Dzień dobry,
1: dzień dobry.
0: Nic nie powie. W ogóle nic nie powie.

0: za zapach u ciebie,
1: u ciebie.
0: I czemu Busia tam przesiaduje ciągle? Co ona się tak wije przy jego ten kurtce? Co, maruje?

0: Banda i Wanda. Oczywiście Banda i Wanda na pewno w topie się pojawi, ale czy akurat ten utwór, mam poważne wątpliwości co do tego. W ogóle niczego nie chcemy uprzedzać. Może się zdarzyć też tak, że jeden z utworów, który dzisiaj prezentujemy w polskim topie się pojawi, bo my nie sprawdzaliśmy tam dokładnie, ale staraliśmy się tak intuicyjnie wybrać takie, których raczej nie będzie.
1: Rzeczywiście, bez tego zastrzeżenia, że na pewno, bo też nie chcemy naprowadzać albo pewnych rzeczy wykluczać, więc państwo sami sprawdzą. Mam nadzieję, że wczorajszy dzień się bardzo podobał i rozpoczął tę majówkę tak, jak powinna być rozpoczęta z Radiem 357 i Stopem. No dobrze, to co my tutaj mamy? Mamy nowych graczy na polskim rynku z państwa środka. Zastanawiam się, jak Polacy przyjmą kolejne nazwy samochodów. Michał, co sądzisz o takim samochodzie jak CS55+, albo CS75+, a jak nie wiesz, to S05 albo S07?
0: Już mówiliśmy o tym wielokrotnie, że te chińskie nazwy są dziwne, ale że oni są do tego przywiązani i być może mają problem z europejskimi nazwami. I tak jak wielokrotnie mówiliśmy o tym, że fajnie jest, jak się jest Włochem, bo sobie można dowolnie nazwać samochód tam Milano czy Giulia czy cokolwiek innego i to zawsze ładnie brzmi. A być może dla Chińczyków ładnie brzmi CS05 i nie można się z tego naigrywać.
1: Nie naigrywać w żadnym wypadku. W ogóle jak sobie rozmawiałem o chińskich samochodach, to okazuje się, że dla Chińczyków dużo ważniejsza niż na przykład to, co dla nas, czyli to prowadzenie w zakrętach albo takie czucie drogi, jest coś takiego, jak się jest kierowcą, to dla Chińczyków dużo ważniejsza jest taka niezawodność i tego łączenia z telefonem, tego, żeby to było software'owo bardzo, bardzo dobre. I być może te samochody właśnie dlatego tak się nazywają, CS55, CS75. A tutaj akurat mówię o autach firmy Changam, ale wcześniej wchodzi na polski rynek firma Great Wall Motor i no pewnie będą bardzo intensywnie się rozwijać w Polsce, a jak bardzo pokazują dane. Najpierw uruchomienie 10 salonów dealerskich, później do końca 2026 roku, czyli tego roku 20, w przyszłym roku podwajają. To jest taki postęp geometryczny. Ja na razie specjalnie nie mówię o autach i o tym, co oni przewidują, żeby nam tutaj pokazać, bo pewnie to samo, co ich konkurenci. Natomiast tempo tego rozwoju jest nieprawdopodobne i mnie fascynuje.
0: No, mnie też, mówimy o tym od dawna, przyglądamy się temu i zastanawiamy się, do czego to doprowadzi i jak tak naprawdę się skończy. Great Wall i Chandan, kolejne dwie firmy, chociaż Chandan już trochę dołączył, bo Mazda 6e przecież była wyprodukowana razem z Chandanem.
1: Na to liczyłem, że o tym powiesz, natomiast tutaj taki fragment z takiej zapowiedzi. Producent zapowiada, że chce trafić zarówno do osób zainteresowanych elektromobilnością, jak i tych, którzy pozostają przy tradycyjnych rozwiązaniach. To jest taka informacja, którą dziennikarze dostają, którą można by było przetłumaczyć na ludzki w ten sposób, że będą robić elektryki, hybrydy i benzyniaki. Czyli tak naprawdę wszystkie samochody. Aha, i jeszcze chcą pokazać samochody dla wszystkich kierowców, dla szerokiego grona kierowców. Czyli tłumacząc na ludzki, będą robić SUVy, sedany i hatchbacki. Więc tak się zastanawiam, czy oni na pewno wiedzą, co chcą nam pokazać. Czyli po prostu, czy po prostu wszystko. To o firmie Changdan. No bo jakbyś to odczytał inaczej.
0: No tak, wiesz, tak, dokładnie będą tak. Robić wszystko. No ale to tak wiesz, jak z tymi marketingowymi różnymi informacjami.
1: A my to później musimy objeżdżać i wyczuwać różnice między tymi samochodami, bo to, co teraz mnie akurat bardzo uderza, to to, że przestajemy, ty i ja, wyczuwać różnice między nimi. One są dość podobne do siebie. Zaczynają być takie niemal identyczne. Czy nie masz tego wrażenia?
0: Nie.
1: No bo już
0: nie.
1: Nie? Nie. Czyli co? Czym się różni Jayco od Baika albo na przykład czym się będzie różnić? No bo jeszcze nie znamy tych samochodów. Ja na przykład nie znam Great Walli i Changanów. Nie wiem. Ciekawe, co to będzie. Design?
0: Słuchaj, każdy musi znaleźć jakiś tam swój wyróżnik i każdy się stara czymś zachwycić świat i to chyba nie jest nic nowego. No, o europejskich samochodach też można było powiedzieć, szczególnie o SUV-ach, które są trudne w projektowaniu, żeby były wyjątkowe, że się niespecjalnie czymś od siebie różnią i wydaje mi się, że to tak zawsze było.
1: A może rzeczywiście, może mam taki tropocentryczny punkt widzenia. Może tak jest.
0: Trupa teraz. Ci zależało bardzo, żeby się pojawił.
1: Tak, dlatego, że to jest zespół, który współpracuje z wytwórnią Sub Pop w Seattle i w środowisku muzyków alternatywnych to jest ten zespół numer jeden z Polski. Ale taki numer jeden. Pisze o nim Rolling Stone. Iggy Pop mówi, że to fenomenalna grupa. Oni nie mają łatwej muzyki. Natomiast jeżeli chodzi o światową karierę, to poza jakimiś, nie wiem, śpiewakami operowymi czy jazzmenami, to z muzyki szeroko rozumianej gitarowo-popularnej, to zespół Trupa jest numerem jeden. I może jeszcze Hania Rani i parę innych takich nazw.
0: Trupa, Sister Ray.

0: Ja tylko chciałem powiedzieć, że trupa i że sub pop i że światowa kariera oczywiście w tej kategorii alternatywnej, ale wybrałem, proszę mi wierzyć, ten utwór, który jest taki najbardziej przyjazny. Trupa to są rzeczy trudne.
1: Potwierdzam, Klimek bardzo się starał, żeby to był ten przyjaźniejszy utwór. To teraz w takim razie jeszcze jeden utwór, zanim wrócimy do jakiegoś wątku związanego z samochodami, z resorakami. To jest, uważam, jedna z lepszych płyt ostatniej dekady w Polsce. Przynajmniej ja bardzo lubię. Trochę o nas, bo tytuł tego utworu to Dinozaury. I to wielu osobom pewnie już coś powie, bo chodzi oczywiście o Szczyla.

0: czyli dinozaury, a mam do ciebie takie pytanie, bo trochę tego nie rozumiem, przyznam szczerze. Elon Musk, do pewnego momentu wielki przyjaciel Donalda Trumpa. Później się trochę posprzeczali, później się pogodzili, później się znowu posprzeczali. Teraz w sumie to już nie wiem, jak z ciesiną Ormus, czy jest otwarta, czy zamknięta. Zamknięta tak z Elonem Muskiem i z Donaldem Trumpem. Już nie wiem, czy oni się kumplują, czy nie kumplują, czy po prostu niesmak pozostał. Ale okazuje się, że mówiąc najprościej jak się da, Elon Musk kręci podatkowo tak, że robi w balona amerykański system podatkowy i jeszcze do tego tak wykręcił, że ostatnio zaoszczędził $400 milionów.
1: To jest niesamowite, o co pytasz, dlatego że mam wrażenie, że hipokryzja ludzka rzecz, jak mówi jeden z moich znajomych. Naszych
0: wspólnych. A poczekaj, to mogłem szczela wybrać hipokrytę, też jest taki utwór.
1: Wiesz co? Ty szukaj, a ja mówię. Nie, żartuję oczywiście, nie będziemy dwa razy tego samego artysty grać, ale rzeczywiście hipokryzja ludzka rzecz. Ja mam wrażenie, że gdzieś tam na pewnym etapie Elon pomyślał, że będzie ikoną amerykańskiego patriotyzmu, co jest tak głupie, jak to tylko możliwe, że ktoś w to uwierzy, bo to nie da się w to uwierzyć. A natomiast jego działania, przejęcie Twittera, przejęcie różnych rzeczy w ogóle stało w sprzeczności z tym, co buduje na świecie i w jaki sposób konstruuje swoją markę. Dobrze, zostawmy to, bo to strasznie dużo polityki, a ja chcę tylko powiedzieć, że Reuters właśnie zbadał te wszystkie przepływy finansowe i okazuje się, że ta mocno patriotyczna amerykańska firma, ta Tesla, duma elektromobilności, ten wzorzec właściwie Sevr albo benchmark, jakkolwiek to nazwać, tak naprawdę to są tacy drobni ciułacze i tacy drobni no nie wiem, no nie chcę powiedzieć oszuści, bo tu ktoś do mnie zadzwoni i będzie przypał, ale tacy trochę nieuczciwi ludzie, no tak.
0: Drobni ciułacze, tak? O 400 milionach dolarów mówisz drobni ciułacze. No rozumiem, że biorąc pod uwagę konto Elona Muska, to 400 milionów dolarów, boże, nie jest jakąś gigantyczną różnicą, no ale jednak 400 milionów dolarów, to wiesz co, jakby Porsche zarobiło tyle w zeszłym roku, to by byli w siódmym niebie. Więc to tak piechotą tych 400 milionów nie chodzi.
1: Bije się w piersi, tak, rzeczywiście masz rację, $400 milionów to nie są drobne, ale ile razy Tesla zadeklarowała podatek w Stanach Zjednoczonych? No jak do tej pory raz. I wszystkie podatki płaci raczej tam, gdzie są tańsze możliwości.
0: I Singapur, Holandia. To tak niespecjalnie.
1: I jak to w ogóle działa? Cała ta historia, którą odkryła agencja Reuters. To jest tak, że przekazuje prawa do... Najpierw coś wymyślają. No tutaj trzeba przyznać, że bardzo wiele rzeczy wymyślili. Szybkie ładowanie, no te samochodowe rzeczy już. Ale prawa do własności intelektualnej przekazuje spółkom córką. I te spółki córki są akurat ulokowane w takich miejscach, gdzie te zasady podatkowe są korzystniejsze. Czyli nie w Stanach Zjednoczonych, tylko właśnie w Holandii, w Singapurze, na jakichś różnych miejscach świata, gdzie to wszystko jest korzystniejsze. No i w ten sposób 400 milionów zostało w kieszeni Elona Muska. Tam prawdopodobnie większy dział niż optymalizacja tego, jak samochód powinien działać, to są ludzie, którzy siedzą w podatkach i mówią, słuchaj, Elon, to nie jest dobre miejsce, żebyśmy płacili podatki. Tam jest lepsze miejsce, żebyśmy płacili podatki. No coś niesamowitego. Ja też nie jestem ekonomistą, więc trochę tak z dystansem o tym mówię. Natomiast ta cała hipokryzja tworzenia takiej legendy Tesli w Stanach Zjednoczonych jako tej firmy patriotycznej, to trochę śmieszne.
0: Tak, chciał tam Donald Trump nawet dla całej administracji rządowej kupować Tesle, wielkie kontrakty. No, ale widzisz.
1: Wiesz, sam siedział.
0: Swoją drogą, jestem ciekawy, czy to rzesza specjalistów od podatków, czy sztuczna inteligencja na przykład podpowiedziała Elon. A gdyby tak zachmęcić tutaj na tam zielone, ekologiczne różne akcje, 400 milionów byśmy przytulili. Przytulasz? No i przytuli. No.
1: Wiesz co, aż mnie kusi, no to jak mnie kusi, to powiem, ale był taki jeden polski premier, który siedział w projekcie polskiego auta sportowego. Nie mogę mówić nazwy, bo oni bardzo szybko pozywają do sądów i ja nie chcę w tym sądzie się znaleźć. Ale był taki premier, który siedział w takim samochodzie, który jak się okazało, to była po prostu jakaś tam piramida. Dwie dekady trwało to wszystko i było, no może Elon bierze dobre wzorce albo Donald Trump.
0: Ósma zbliża się wielkimi krokami. To żeby tak troszeczkę ukoić wszystko przed tą godziną ósmą i po tych machinacjach finansowych Ilona Muska, utwór, który naszym zdaniem i Klimka, i moim ewidentnie powinien być w zestawieniu, i to wysoko, bo to jest więcej niż sam utwór. To są wspomnienia, to są marzenia, to są niezwykłe widoki, to jest po prostu ukłucie gdzieś głęboko w sercu.

0: Nigdy się nie kończy. Niech to się ciągnie w nieskończoność.
1: Właśnie miałem to powiedzieć i w tym momencie cała wyobraźnia i te wszystkie historie. Ja się na chwilę zastanawiałem, co to jest za instrument, a tak naprawdę zupełnie inne obrazy były w mojej głowie. No dobra, zostawmy to. W ogóle dla mnie pierwsza dziesiątka?
2: No dobra, dla niewtajemniczonych to oczywiście jest filmu King Size, Anna Juroksztowicz i Zmysły Precz, a my właściwie już tym sposobem dotarliśmy do godziny 8.
3: Resoraki.
2: Dziś Resoraki wyjątkowo przez 2 godziny zapraszamy bardzo gorąco
1: Marcin Klimkowski
2: i Michał Gąsierowski i wjeżdżamy w tę drugą godzinę z Tilawem, ale nieoczywistym.

0: I T-Laf, i tego artystę usłyszymy jeszcze i dzisiaj, i jutro.
1: A nie podpowiadaj. Podpowiadaj.
0: A może nie. A może nie. Jak ty teraz, nie wiem, miałeś jakąś ostatnio kontrolę policyjną albo coś takiego?
1: Nie.
0: A, kurczę, to pytanie pozostaje. Ale gdybyś miał, to jesteś w stanie sobie wyobrazić, to jaki dowód pokazujesz? Taki...
1: Dowód uznania.
0: Weź to.
1: Nie, żartuję. No jaki dowód? No ja...
0: Z telefonu?
1: Tak.
0: Z telefonu?
1: Tak.
0: No bo ja na przykład jeżdżę koleją bardzo często i ostatnio jest coś takiego, że jak kupisz bilet w PKP i jest proszę dokument, no to ja pokazuję ten dokument już w telefonie, tak? Dowód E. No i okazuje się, że bardzo mi się to podoba. A tobie? Takie rozwiązanie?
1: Też, ale...
0: Cyfryzowanie to... wszystkiego.
1: Żadne odkrycie. Ja wiem, do czego zmierzasz. Mm-hmm. Ja z kolei chciałem powiedzieć, że nie znasz życia ten, kto nie był w Wydziale Komunikacji Urzędu na Mokotowie.
0: Tak, Wiktorska.
1: Na Wiktorskiej. Że to jest w ogóle... żeby zrozumieć, o co chodzi, trzeba tam zajrzeć. Nawet moim zdaniem to w ogóle powinno być takie miejsce, które jest atrakcją turystyczną miasta. Że jak ktoś chce coś przeżyć takiego nietypowego, to niech spróbuje zarejestrować tam samochód. Można trafić dobrze i zdarzyło mi się, a można trafić na takich urzędników, że o ludzie...
0: A mogę ci opowiedzieć historię, bo jako student miałem taką pracę w takiej firmie studenckiej, która świadczyła różnego rodzaju usługi, a to przeprowadzkowe albo jakieś tam inne. I ja zostałem raz wynajęty, żeby na Wiktorskiej w Wydziale Komunikacji być staczem. Po prostu spędzałem tam całe dnie stojąc w kolejce, żeby panowie, którzy już przyszli, rejestrowali swoje samochody. Także znam dobrze ten urząd, chociaż na Mokotowie nie mieszkałem. No dobrze, ale wracając. Ten urząd, ten mityczny urząd, ja też myślę sobie, że państwo mają w swoich miastach takie urzędy, które są znane z tego, że bardzo długo się tam stało, żeby zarejestrować albo przerejestrować, albo wyrejestrować coś. No mogą odejść do historii, bo jest taki pomysł, żeby w styczniu 2027 roku ruszyła, no nie wiem, wprowadzenie cyfrowych usług, które będą sprawiały, że rejestrować się samochód będzie przez internet.
1: No i właściwie to jest naturalna kolej rzeczy. Dziwię się, że jeszcze to nie działa, bo już naprawdę mnóstwo możemy załatwiać spraw przez internet i w ogóle doceniajmy to, bo jak rozmawiam ze znajomymi z innych państw, to naprawdę jesteśmy daleko z przodu w tej kwestii. Tak, ale rejestrację samochodów można by było przyspieszyć. Wygląda na to, że da się to zrobić ze smartfonu, nie wychodząc z domu, nie odwiedzając urzędu...
0: W tym tego nad Wiktorskim.
1: No właśnie, to ma długą nazwę, zawsze zapominam. W każdym razie. Super. Niech tak będzie, niech to się dzieje jak najszybciej. Rejestracja samochodów prosto ze smartfonu i się będzie wysyłać pocztą te tablice, one będą przychodzić. No co w tym trudnego?
0: Nic. Ja w ogóle tak sobie teraz pomyślałem, zupełnie niemotoryzacyjnie, ale no taki wątek się w mojej głowie pojawił, że mamy, powiedziałeś, że jesteśmy daleko z przodu. I miałem okazję być na koncercie w Berlinie jakiś tydzień temu. Okazuje się, że my jesteśmy daleko z przodu w bardzo wielu rzeczach związanych z cyfryzacją, na przykład z obrotem bezgotówkowym, z kartami, z taką, wiesz, oswojeniem, z różnego rodzaju usługami, które są oczywiste już w tej chwili w Polsce, a na przykład w takim Berlinie to w ogóle niekoniecznie. Chcesz coś kupić, jakąś kolę taką zwykłą po prostu w sklepie i to w ogóle zaburza ludzi, bo nie dajesz gotówki, tylko dajesz telefon. Serio, to się wciąż dzieje. I myślę sobie, że takie usługi cyfrowe właśnie związane z rejestracją samochodów, czy z dowodem osobistym, czy z prawem jazdy, no to też może być wzór dla świata. Fajne to.

0: Leny Valentino, na wokalu Artur Rojek i dzisiaj, a właśnie, miałem nie zdradzać, przepraszam, no to teraz zdradzę zupełnie co innego i to mogę zdradzać, czyli że Porsche wciąż na prądzie. Tam różne kłopoty firma Zuffenhausen ma z prądem, bo się pewne rzeczy sprzedają, pewne rzeczy się nie sprzedają, ale twardo w to idą. Niedawno pokazali Cayenne Electric, a teraz no, to była naturalna konsekwencja, coupé, Cayenne Coupé Electric. I oczywiście ten samochód ma przypominać 911, natomiast być dłużej wygodny. 1156 koni, no to robi straszne wrażenie. Co to za samochód? 0-100 w 2,5 sekundy, ale dla elektryka to nie są jakieś wielkie wartości. Ale 670 km zasięgu już tak. Zobaczymy, czy będzie można brać ten samochód na przykład jako auto służbowe dla takich ważniejszych urzędników jakiejś firmy, więc zobaczymy, czy będą mogli mieć to ze ściętym dachem. Mi się podoba, ale jak może się nie podobać?
1: No okej, okay. Podoba się, aczkolwiek od zwykłego Cayenne Electric różni się tym, że ma ścięty tył i właściwie to jest jedyna różnica. W środku to samo, na zewnątrz to samo, oprócz tego tyłu. Mniej rzeczy zmieści się do bagażnika, ale ładnie wygląda, ale więcej trzeba zapłacić. Co kto lubi. Dobra, to ja mam teraz informację o Audi Q4 e-tron. To jest właściwie od lat samochód, który znajduje się w czołówce gamy elektryków, nie tylko samej marki. 5 lat minęło od debiutu, to już całkiem sporo, więc przygotowali odświeżoną wersję, zmodernizowaną. Q4 na przykład otrzymało nowy silnik zapewniający większy zasięg do prawie 600 km. Moc można sobie wybrać 204, 286, 299 i 340 koni mechanicznych. I wiesz, czym się chwalą przy okazji tego e-trona Q4? A mianowicie, że jest największy wyświetlacz dla pasażera i że ma 12 cali i że w ogóle mają 3 wyświetlacze. Jeden ten centralny 12,8 cala, zegary cyfrowe 11,9 cala i właśnie ten opcjonalny dla pasażera 12 i że w sumie ten dla pasażera to jest największy w tym segmencie. I tak się zastanawiam, kurczę, już czasami naprawdę nie wiadomo, co wymyślić. Swoją drogą Mercedes ostatnio pokazał w C-klasie elektrycznej ekran od jednych drzwi do drugich drzwi. Ma przekątną metr.
0: Tak, to trochę śmieszne. Ja jestem sympatykiem Audi, bardzo często mówię dobrze o tych samochodach, bo są dobre. Natomiast tym razem łyżka dziegciu, bo też chwalą się, ja nie wiem, czy informują, czy się chwalą, to jest trochę różnica, że mają taką funkcję, że można zewnętrzne urządzenia elektryczne ładować sobie z tego elektryka, czyli taka funkcja vehicle to load. I przypominam sobie naszą prezentację Kia EV6, która była co 4 lata temu, jak oni to pokazali, więc uzupełnianie, no nie wiem, gamy o taką funkcję, którą inni mają od lat, to jest takie trochę spóźnione. Ja mam inną nowość, bo w tym wejściu mówimy o nowościach. Na targach w Pekinie była interesująca premiera. Omoda 4. W ogóle samochód się miał nazywać Omoda 3, ale jak się okazało, ile ma wymiaru, jakie ma wymiary, no to zrobili, że to jednak jest Omoda 4. No i tak, ma tę samą wersję benzynową z silnikiem 1.6, albo wersję hybrydową z silnikiem 224-konnym, albo wersję E4 z napędem elektrycznym. Takim całkiem pokaźną mocą 130 kW i 61 kW pojemności akumulatora, 400 zasięgu, ale to, co mnie rozbawiło bardzo i co pokazuje potęgę chińskiej motoryzacji, to, że powiedzieli, że będzie sporo tańszy od Omody 5, czyli będzie to SUV, który kosztuje poniżej 100 tysięcy złotych. Naprawdę całkiem spory, bo to jest ponad 4,5 metra, naprawdę całkiem spory SUV poniżej 100 tysięcy złotych. No to jest dla mnie kolejny już szachmat. Zobaczymy, jak się tym będzie jeździć, ale nie sądzę, żeby inaczej od Omody 5.
1: To teraz utwór z jednej z najciekawszych płyt ostatnich lat w Polsce. Chodzi o 1800 Oświecenie, tak o Hemingwaya. Tekst nawiązuje trochę też do producentów samochodów. Nie byliby zachwyceni, że akurat tutaj umieszczamy ten utwór, ale co my się tam będziemy przejmować? Pakiet Platinum.

0: Kęciu, jakbym cię zapytał, na przykład jaka aktorka gości na twoim wygaszaczu ekranu? To mógłbyś zdradzić słuchaczom?
1: Tak. Jaka aktorka gości? Ojej.
0: Masz taki wygaszacz i tam się pojawia bardzo dużo różnych zdjęć. I jest taka między innymi aktorka, która tam się pojawia, która odegrała bardzo ciekawą scenę w Wilku z Wall Street.
1: Tak. To mam taką aktorkę. Ale ja mam bardzo dużo, bo się zagubiłam. Annę Dymną też. Katarzynę Figurę.
0: Ja wiem.
1: A ja nie wiem, jak się nazywa.
0: Margot Robbie.
1: Margot Robbie, tak.
0: I chodzi o to, i dlaczego o niej mówimy w ogóle w resorakach. Ano, chodzi o to, że razem z Bradleyem Cooperem, który prawdopodobnie w ogóle będzie reżyserem tego filmu, zagra w prequelu Ocean's Eleven. I teraz ciągle dlaczego o tym mówimy w resorakach? Mm-hmm. Ponieważ wymyślili sobie, że akcja filmu będzie się toczyć w trakcie Grand Prix Formuły 1 w Monako w 1962 roku. I to jest fascynujące. I ja taki scenariusz to kupuję.
1: Czyli Bradley Cooper będzie młodym Frankiem Oceanem, czyli tym, którego Clooney grał, tak? Tak to rozumiem. Aha, nie wiesz. Nie, to ja, wiesz, to już, ja to pierwszy raz słyszę.
0: Chyba tak.
1: No dobrze.
0: Wszystko by na to wskazywało, a przypominam, że weekend w Monako jeszcze ciągle przed nami.
1: A Margot Robbie w takim razie byłaby no, tą ukochaną Franka, czyli tą dziewczyną, która grała... Jezus.
0: No i właśnie,
1: widzisz, teraz jest najgorzej.
0: W każdym razie Margot Robbie oczywiście zasłynęła swoją rolą w...
1: Julia Roberts.
0: A, bo nie wiedziałem, o której części mówisz. W każdym razie. Tak, zasłynęła w Wilku z Wall Street i czytałem ostatnio, że jak tam był casting na tę rolę, to ona sobie pomyślała, że musi zrobić coś innego niż robią wszystkie aktorki. Uh-huh. I tam chodziło o taką scenę, w której się całuje, oczywiście z Leonardo DiCaprio i ona uznała, że, bo tam była też taka awantura, że całować to się każdy będzie całować, a ona musi zrobić coś innego i sprzedała mu takiego plaskacza, że aż wszyscy znieruchomieli. Aha. I się okazało, że tym wszystkich kupiła, że się na to odważyła. I zrobiła karierę. Zresztą tam później też zrobiła bardzo dużą karierę biznesową. A my o tym wszystkim mówimy, dlatego że właśnie będzie prequel.
1: Dobra, ale muszę, jak już powiedziałem słowo Julia Roberts. Kojarzysz z scenę, w której zamyka milioner z Julią Roberts, zamyka kolię jej na palcach?
0: Nie. Jak to kolie na palcach?
1: Podarowuje jej kolie.
0: Mhm. Ale
1: Pretty
0: jak to
1: Woman.
0: Zamyka na
1: Pretty Woman.
0: Boże.
1: Tak.
0: Bo ja myślałem o Oceans cały czas i w ogóle sobie nie... Bo tam też była akcja z kolią. To musisz mówić, o jaki film chodzi.
1: Dobrze, to porządkując.
0: No to jeszcze raz. Pretty Woman.
1: Jest bardzo chaotycznie, dobra, ale już do tego, do końca dociągniemy. Pretty Woman podarowuje milioner Julie Roberts kolie. I jak ona sięga po tę kolię...
0: Richard Gere,
1: tak. Jak ona sięga po tę kolię, to on jej zamyka pudełko na palcach i ona robi najbardziej uroczy śmiech Julie Roberts i najbardziej urocze, ojej, Julie Roberts. I to się okazuje, że to nie było tego nie było w scenariuszu też. To się zadziało spontanicznie, więc musiałem nawiązać.
0: A jakbym zapytał, co to ma wspólnego z samochodami?
1: Pretty Woman? No przecież od tego się zaczęło, że on nie umie jeździć.
0: Oczywiście.
1: Kolego. No
0: super.
1: Przecież to jest bardzo samochodowy film.
0: Właśnie moglibyśmy dołączyć to do topu motoryzacyjnego. I przecież miała braci, którzy się ekscytowali samochodami, dlatego potrafiła poprowadzić tego...
1: Samochód z manualną skrzynią biegu.
0: Tak, dobrze pamiętam, oczywiście, że to był Lotus. W razie czego ktoś tam przypomni. Dobra, to teraz dwa będą utwory. W oba jest zamieszany Camp, raz sam, a raz z Brodką. I oczywiście też kibicujemy tym utworom, żeby się kiedyś pojawiły w topie polskim, a może się pojawią, a może już się pojawiły. Nic tutaj nie zdradzamy, my po prostu mamy takie swoje sugestie drobne. A może większe niż drobne? To jeszcze sobie przedyskutujemy.

0: No to rzeczywiście, ja zachęcam do głosowania.
1: Do głosowania? To za rok możesz zachęcić.
0: Za rok? A co to za rok? Rok nie wyrok. Za chwilę będzie za rok.
1: Distance of the Modern Heart to był Camp, a teraz Brodka, Dancing Shoes, ale w remiksie Campa właśnie. Brodka na 100% się pojawiła albo pojawi. To nie jest żadna tajemnica i żadne odkrycie, ale pewnie Dancing Shoes w remiksie Campa nie będzie. To gdyby ktoś kiedyś chciał zgłosić czy coś, to my jesteśmy za, możemy się jakąś petycją podpisać czy coś. W razie czego proszę walić jak w

0: te końcóweczki są fajne, przepraszam, bo tak pomyślałem sobie, że zagadam, ale ona właśnie w ogóle trwa. Dobrze, bardzo fajny remix. Bardzo mi się podoba i zgłaszamy za rok.
1: To już długa lista zgłoszeń.
0: No są takie badania, które mówią, że Chińczycy nie mają czego szukać, jeśli chodzi o motoryzację. Nie mają czego w ogóle szukać w segmencie premium. Że nie dla nich limuzyny, nie dla nich europejski rynek, jeśli chodzi o, nie wiem, konkurencję dla Mercedesa, Audi, BMW, Bentleya, Rolls-Royce'a i w ogóle na razie nie. 0,2% w ogóle
1: 0,3.
0: Klientów.
1: 0,3 jest, w Niemczech.
0: Tak, w Niemczech. Zainteresowanych jest. Więc w ogóle nie mają czego szukać. O, tak bym powiedział.
1: No i pytanie, czy to się zmieni, czy nie, ale ostatnio pokazano przy okazji tych targów motoryzacyjnych w Szanghaju one były, tak? Czy w Pekinie?
0: Pekinie.
1: A, wszystko jedno. No w każdym razie chodzi o to, że w Chinach były te targi motoryzacyjne. No i BYD ma taką swoją luksusową markę. Ta marka się nazywa Denza i teraz pokazali coś, co, kurczę, muszę przyznać, że zrobiło nawet na mnie wrażenie.
0: I ma spoko nazwę, Denza Z.
1: Jak tak.
0: Jak
1: tak,
0: mrówka Z.
1: Nie, że Z958XWH, tylko po prostu Denza Z. No i o co chodzi? Chodzi o to, że oni pokazali kabrioleta. Mhm. I to nie jest częste na chińskim rynku motoryzacyjnym, no więc jest kabriolet tej bardziej trochę luksusowej marki BYD. I teraz, czym się może pochwalić? Ano, za projekt odpowiada były szef designu Audi, Wolfgang Egger, ale też może się pochwalić osiągami. 1000 koni mechanicznych i poniżej 2 sekund do setki.
0: Mm-hmm. A to boli żołądek. Bardzo boli żołądek, natomiast jak się patrzy na ten samochód, to już żołądek nie boli i boli raczej serce, że się go nie ma, bo fenomenalnie wygląda. No widać tą taką europejską, też audiowską trochę linię. Fenomenalne osiągi, takie pełne elektryczne Gran Turismo, tak jest, taki samochód, którym chcesz jechać, bo to jest moja prywatna definicja Gran Turismo, że po prostu hej, co robimy? Nie wiem, co robić. No to jadę się przejechać. To jest właśnie Gran Turismo. I to, co mnie szokuje w tej Denzie Z, to jest to, że ona bardzo jasno mówią, że to po prostu Porsche Maserati to jest ich cel. Za to, za cenę, no...
1: I teraz uważaj, co dalej się dzieje. Mhm. Po pierwsze, pokażą ten samochód, tak już oficjalnie światu, Europie właściwie, podczas festiwalu prędkości w Goodwood, czyli w takim miejscu, które no, jest mocno związane z europejską motoryzacją, ba, jest sercem Rolls-Royce'a przecież. Mm-hmm. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, w Chinach ten samochód kosztuje 250 tysięcy złotych w przeliczeniu. Oczywiście w Europie tyle nie będzie kosztować, no ale no nie wiem, ile więcej będzie kosztować. Mm-hmm. No to nie jest elektryk, tylko to jest super elektryk, do tego cabrio, do tego świetnie wygląda. Mm-hmm. Bardzo jestem ciekawy, czy ktoś się
0: konkurent
1: skusi.
0: Dla, no nie wiem, Mercedesa AMG GT, Porsche 911. Ja myślę, że tutaj akurat możemy pozostać przy tych nawiązaniach religijnych. No Goodwood jest taką świątynią europejskiej motoryzacji, jest świątynią kultu motoryzacji, który hołubi ściganie się, bo te samochody są pokazywane w Goodwood na torze podczas Festival of Speed, więc na torze mają te swoje premiery, to raz. Dwa, jednak tam jest jakaś forma rywalizacji, udawanej, ale jest, że te samochody tam mocno jeżdżą po tym torze. Po drugie jest to takie europejskie spędzanie wolnego czasu. Tam się przyjeżdża na cały weekend, żeby sobie piknikować, żeby podziwiać te samochody, oglądać. I w tym momencie wchodzą, no bądźmy szczerzy, ci obcy, ci, którzy nas chcą w jakiś sposób zdominować i pokonać z taką furą. To ja bym powiedział, że to jest naprawdę odważne. Odważne, taka trochę wyprawa krzyżowa.
1: Można to tak nazwać? Jednego jestem pewien. Co nie pasuje do tego samochodu? Kto nie pasuje do tego samochodu? Deserter. Kompletnie nie widzę łączenia Desertera i Denzy Z. Wolny wybieg. Ale też staraliśmy się, żeby był Deserter, ale jak na tę godzinę taki spokojniejszy.

0: Deserter. Prosto i na temat. Wolny wybieg.
1: To ja bym powiedział inaczej. Jeżeli zderzamy rzeczy niezderzalne, to ja bym poszedł tym tropem. Czyli zderzyliśmy Denze Z, super samochód chiński, do tego luksusowy, z deserterem. To jeżeli jest coś, co mielibyśmy muzycznie zderzyć z deserterem, to moim zdaniem to jest właśnie ten utwór i żaden inny.

0: Rzeczywiście. To zderzenie dezertera, a później Papa Dance przypomina mi naszą audycję sprzed tygodnia, kiedy w jednym wejściu mówiliśmy o Rolls-Royce Project Nightingale, 100 egzemplarzy, 7 milionów funtów za sztukę, a w kolejnym obok niego o Fiacie Pandinie za 54 tysiące złotych, najtańszym samochodzie na polskim rynku. Tak jakby przeszliśmy od jednego do drugiego dość płynnie.
1: To wiesz co, jeszcze muszę coś dorzucić, bo to ostatnio też było takie zderzenie, zobaczyłem w internecie. Jeden z producentów sprzętu sportowego przygotował kolekcję koszulek piłkarskich na Mistrzostwa Świata dla psów. Czy jak masz psa i chcesz go ubrać w koszulkę do Brazylii, czy tam Argentyny, to możesz. To już, a propos takich zderzeń.
0: To już widzę komentarze. Ojej, ojej, pieczko. Coś takiego. No wystarczy, że powiesz pieczko od razu.
1: Dla kotów nie ma. Nie, dla kotów i dla psów są takie same. Nie znam się na tym, to jak ktoś by się chciał wypowiedzieć, to może kiedyś będzie okazja. Ja za to teraz chciałem opowiedzieć o samochodzie, z którym mieliśmy ostatnio do czynienia, a jest to Kia EV4, czyli EV4, czyli samochód, który pojawia się w trochę takim idealnym momencie, dokładnie wtedy, kiedy już wszyscy trochę zaczynają mieć dość kolejnych tych napompowanych SUV-ów, crossoverów, które obiecują wszystko, i wtedy pojawia się Kia EV4, która jest hatchbackiem. I co ciekawe, wcale nie wygląda przy tym nudno, ma styl, ale nie taki, który jakoś tam specjalnie krzyczy, tylko raczej spokojnie, wiem co robię. Szczególnie hatchback, który jest produkowany w Europie i jest wolny od cła, to trzeba podkreślić, a więc i bardziej przyjazny finansowo, wydaje się sensownym wyborem, bo jest też wersja fastback, jest bardziej awangardowa, tyle że dużo droższa, bo jest produkowana w Korei. W środku jest naprawdę interesująco, bo EV4 przypomina, że ergonomia nie musi być reliktem przeszłości. Dwa duże ekrany, ale nie przesadzone. Fizyczne przyciski, tam gdzie trzeba. Pokrętło głośności jest. Zawsze działa i nie wymaga skupienia się na tych systemach, jak na rozbrajaniu bomby. Ktoś tu najwyraźniej uznał, że kierowca powinien patrzeć na drogę, a nie prowadzić negocjacje z ekranem dotykowym, i właśnie dlatego te przyciski się pojawiły. System działa sprawnie, Google ogarnia nawigację, komendy głosowe nie są tylko jakąś tam marketingową wydmuszką i dekoracją. Do tego mamy sporo przestrzeni, szczególnie z tyłu, która pozwala rozsiąść się jak w aucie o klasę większym rozmiarze. Można wreszcie też przestać udawać, że kolana przy uszach to kompaktowy urok, czy też urok kompaktowych aut. No ale ta historia też ma swoje zgrzyty, i to dosłowne zgrzyty, bo tu chodzi na przykład o plastik. Niektóre elementy wnętrza są tak podatne na zarysowania, jakby były testowane, nie wiem, paznokciem chyba, nie kluczem, bo wystarczy wrzucić drobiazg na półkę i po chwili mamy już mapę wspomnień z każdej podróży. Na drodze EV4 jest dokładnie taka, jaka powinna być, czyli spokojna, przewidywalna, dobrze wychowana, dobrze wyciszona, przy 120 km na godzinę spokojnie można rozmawiać. Zawieszenie robi swoje, układ kierowniczy ma sensowny opór i daje poczucie kontroli. Do tego 204 konie mechaniczne i 283 Nm momentu obrotowego nie robią demona prędkości z tego samochodu, ale w codziennym użytkowaniu to jest dokładnie tyle, ile potrzeba. Największy atut? Zasięg, i to nie taki z katalogu, bo to jest tak, duża bateria, 81,4 kWh i według WLTP pozwala przejechać do 625 km, a zużycie energii jest na poziomie około 15 kWh na 100 km, więc pokazuje to, że ten zasięg gdzieś jest w miarę osiągalny. Natomiast wystarczy podjechać pod ładowarkę i ten entuzjazm lekko siada, bo samochód przyjmuje tylko 128 kW. I to jest mało, bo chcielibyśmy, żeby ładował się zdecydowanie szybciej. Cena, tu też kończą się żarty, start poniżej 174 tysięcy złotych brzmi jeszcze ok, ale z taką lepiej doposażoną wersją i z większą baterią to są 194 tysiące, 200 tysięcy, pęka bardzo łatwo, jak coś do tego samochodu dołożymy. To nie jest pewnie auto, które zmieni rynek, nie wywróci stolika, nie sprawi, że wszyscy nagle porzucą SUV-y, ale robi coś, co dzisiaj jest zaskakująco rzadkie, czyli to jest samochód konsekwentny. Coś dodajesz do tego, Klimciu?
0: Dodaję do tego, że bardzo mi trudno przyczepić się do jakiegokolwiek EV od Kii, bo od momentu wejścia w ten świat każdy kolejny samochód taki się wyjawi jako prawie doskonały. No, Kia EV9 na mnie największe wrażenie robi, tak bym powiedział, ale teraz ta dwójeczka też mi się podoba.
1: Gdybym miał tak z głębi serducha zapragnąć, żeby jakiś utwór kiedyś naprawdę pojawił się bardzo wysoko w tobie, to byłby ten utwór odkryty przez nas jakiś czas temu. Przecudny, idealnie pasujący na ten weekend, na majowy albo na jakiś inny. Wprowadzający dużo słońca i dużo do

0: można sobie wyobrazić, że ktoś jedzie sobie kabrioletem, albo na rowerze, albo na hulajnodze, albo biegnie sobie i patrzy w błękitne niebo i właśnie przy tym otworze.
1: Na czymkolwiek jedzie, to tak sobie myślę, byle jechał bezpiecznie. Ja tego Państwu życzę w ten majówkowy weekend przy Radiu 357 i przy Polskim Topie oczywiście. Ale tak sobie myślę, że ten utwór, i zgadzam się z Tobą, że fenomenalny, żeby był też podkładem pod nastrój tego dnia, bo polskie piosenki bywają smutne, a ta jest...
0: bardzo pozytywna. Dodajmy i przypomnijmy, że to są Skaldowie, Twą jasną widzę twarz. Proszę sobie zapamiętać, Skaldowie, Twą jasną widzę twarz. A ponieważ zrobiło się tak przecudnie i przyszedł taki fenomenalny weekend i taka piękna pogoda i wszystko się tak robi cudownie, to chcieliśmy się pożegnać.
1: Zapowiadając Top Polski.
2: Wreszcie nadchodzi upragniona wiosna.
0: O właśnie, chciałem, żeby pani Krystyna tutaj jeszcze powiedziała króciutko.

0: Można się rozpływać. To oczywiście Krystyna Czubówna, Skarby i Błękit. My bardzo dziękujemy za to dwugodzinne wydanie Resoraków.
1: Marcin Klimkowski
0: i Michał Gąsierowski. Życzymy wszystkim pięknego, słonecznego, nektarowego weekendu. Bawcie się dobrze przy polskim topie Radia 357. Mateusz Kusiarz jest już gotowy do kolejnej zmiany, a my mówimy wielkie dzięki i do usłyszenia za tydzień o 7 rano w sobotę.

0: Cały rok czekałem. I jest 9.
1: Partnerem polskiego topu jest PKO Bank Polski.
2: Polski Top Radia 357.
0: To już Państwo wszystko wiedzą. Co się będzie działo dzisiaj do godziny 18? Wczoraj działo się pięknie, najpiękniej można powiedzieć, a dzisiaj to zadanie naszej trójki, żeby nie było gorzej. Było po prostu tak, jak trzeba w sobotę, bo dzisiaj jest sobota, prawda? Bo to już się wszystko tak pomieszało. Czwartek był piątkiem, piątek był sobotą, wszystko jest nie tak. Ale z drugiej strony jest wszystko bardzo tak, bo jest polski top, a my sobie zaczynamy od miejsca 258 z przytupem.

0: Na miejscu 258 Ira i Mój Dom, i właśnie ten utwór rozpoczął nam drugi dzień polskiego topu Radia 357. To już jest szósty taki polski top. I nie wiem, czy państwo wiedzą, ale Mój Dom to oczywiście rok 1991. W tamtym momencie podobno bardzo ludziom się mylił z utworem We Care A Lot grupy Faith No More, to jeszcze z Chuckiem Mosley na wokalu, nawet jeszcze bez Mike'a Pattona. Taka to była historia. Tekst opowiada o problemach i kolejkach po pracy, o szarej rzeczywistości, jaka wtedy panowała w kraju. No i utwór stał się w tamtym okresie jednym z największych przebojów formacji Ira, no i takim swoistym hymnem pokolenia pierwszej połowy lat 90. Przed chwilą była audycja Resoraki, prowadzona przez Marcina Klimkowskiego i Michała Gąsiorowskiego, i tak się składa, że teraz właśnie Michał się do państwa odezwie, bo otóż okazuje się, że kolejny obrazek naszej koszulki, na naszej koszulce właściwie, został odkryty wczoraj.
1: Przyznaję się, nigdy nie byłem mistrzem rysowania i w podstawówce to był mój wielki problem. Łatwiej jest mi malować słowem niż rysować kreską, ale wspinając się na wyżyny swoich umiejętności, chciałem oddać wszystko to, co kocham w motoryzacji. Chciałem, żeby samochód nawiązywał trochę do Porsche, które moim zdaniem ma najbardziej ikoniczny kształt. Żeby był spoiler z tyłu, skrzydło, trochę nawiązujące do Formuły 1, a trochę GT3. Żeby ta linia dachu była tak poprowadzona jak w Targę i żeby z przodu były otwierane reflektory, które stały się ikoną lat 90. Trochę jak w Toyocie Celice. Bardzo proszę zwrócić również uwagę na kształt przedniego koła, który nadaje niezwykłej dynamiki całemu rysunkowi. Bardzo dziękuję, że mogłem stworzyć coś takiego. Życzę wszystkim cudownej, topowej zabawy. Michał Gąsiorowski.
0: Bardzo dziękujemy. Michał oczywiście bardzo skromny. Michał, jak chcesz zobaczyć, jak ktoś rysuje, to zobacz sobie moją piłkę na koszulce. To wtedy będziemy mieli jasność w temacie Marioli, jak to mówią niektórzy. 5 minut po godzinie 19:00. To teraz formalności, bo jeszcze to się nie wydarzyło. Halina Wachowicz, Marzena Żydek, Tomasz Matlingiewicz i Mateusz Fusiarz. Jesteśmy z państwem do godziny 12:00. Normalnie o tej porze w soboty to mamy audycję Bistro, więc pewnie jakaś kawka do tego Bistro, jakieś coś. I ja myślę sobie, że kolejny utwór może nam posłużyć trochę nawet jako taki, myślę, dobry substytut kawy, gdyż zaczęliśmy z przytupem wtedy, no to może teraz jednak bardziej.

Czy są być może jakieś minimalne szanse, że chwilę temu powiedziałem, że jest coś po 19, jest akurat po 9, 10 minut, ale to trochę tak jest, jak się jeszcze trochę żyje wczorajszą listą piosenek, za którą bardzo dziękuję. Notowanie 236 za nami i jak zwykle wspaniale było z Państwem uczestniczyć w tym radiowym wydarzeniu. No ale teraz jesteśmy już w kolejnym i to takim, myślę, bardzo, bardzo mocnym i Państwo już piszą, nawet jeszcze nie zdążyłem podać adresu mailowego, ale to już się dzieje. mateusz.fusiasz@radio357.pl. Pan Adam napisał, pan Adam. Normalnie może pan grać w Totka, ale pan trafił początek. A wie pan, jak to brzmi na koncercie? O, panie, Illusion to walec koncertowy. No bo tak, na miejscu 257 Illusion z utworem Nóż. Tekst utworu dotyczy zabójstwa kolegi Tomasza Lipińskiego, bo Illusion, drodzy państwo, to nie był zespół, który tworzył błahe piosenki o miłości, którymi tak próbowano ocieplać wizerunek tamtych czasów. Zamiast tego panowie woleli opisywać otaczającą rzeczywistość i pisać takie manifesty przeciw przemocy, no bo otwarcie potępiali i przestępczość, i agresję. Czyli od dwóch ważnych utworów lat 90. zaczęliśmy. A żeby nie przedłużać, bo jednak spotkaliśmy się tutaj po to, żeby posłuchać pięknej polskiej muzyki, ważnej polskiej muzyki, to bardzo proszę, miejsce 256.

Na miejscu 256 Manam, Bosque Buenos, rok 1980. I tak sobie myślę przy okazji tych wszystkich piosenek, które już znamy od tylu lat, że często się rozumie trochę inaczej czasami niż one faktycznie brzmią. Ja pamiętam, że ja przez wiele, wiele lat tak trochę nie wiedziałem za bardzo, o co chodzi z tą jakąś tam Gladys, coś, co w ogóle jest za zbitka słów. I to się okazuje, że to jest po prostu Gladys del Carmen, czyli postać literacka, celebrytka taka z Buenos Aires, bohaterka książki Żeby cię lepiej zjeść, argentyńskiego pisarza Eduardo Gudinio Kifera. No i właśnie jej wizerunek, taki pełen pretensjonalności, posłużył Corze za inspirację do tekstu piosenki Bosque Buenos, a pełne nazwisko to Gladys del Carmen la Tortuyo Gladys Semiramis, proszę państwa. O, właśnie tak. A podczas koncertu w Opolu, kiedy tak naprawdę Polska usłyszała po raz pierwszy Bosque Buenos, to proszę sobie wyobrazić, że Ryszard Olesiński grał ten utwór na Fenderze Stratocaster pożyczonym od Jana Borysewicza. Się panowie wymienili. 16 minut po godzinie 9 i cały czas słuchamy muzyki, tej pięknej polskiej muzyki, a myślę, że za chwilę jeszcze państwa tych wszystkich być może jeszcze niewtajemniczonych wtajemniczymy w historię tej koszulki.

0: Skaldowie i Łucja Prus w Żółtych Płomieniach Liści, rok 1972. Muzyka Andrzej Zieliński, a słowa oczywiście Agnieszka Osiecka. Do każdej z piosenek staramy się zawsze mieć jakiś komentarz i do tej oczywiście też miałem pewien przygotowany, ale właśnie przed chwilą dostałem, proszę Państwa, wiadomość od mojej mamy, która napisała, że to była ulubiona piosenka mojej babci, więc myślę, że to będzie, jeśli Państwo pozwolą, najlepszy komentarz do tego akurat utworu w tym zestawieniu. No, co mogę powiedzieć? No ma się po kimś ten gust.
1: Pomóż odkryć wszystkie rysunki na topowej koszulce Radia 357. Dołącz do grona patronów na wspieram.radio357.pl.
0: I bardzo serdecznie zachęcamy do tego, żeby zaglądać na tę stronę. Wczoraj podczas listy piosenek udało nam się odkryć rysunek prawie, bo tam chyba z 10 patronów zabrakło, więc zakładam, że Piotrek potem dojechał ładnie do końca w Głośnych jak Miłość. No ale jest kolejny rysunek przygotowany przez Michała Gąsiorowskiego. Wchodząc na stronę mogą Państwo zobaczyć, jak już teraz wygląda ta nasza specjalna koszulka, ale jeszcze sporo jest do odkrycia, bo jak do tej pory 303 patronów odkryło 6 z 18 rysunków, więc nie trudno policzyć, że jeszcze na 12 sobie trochę czekamy. I nie cierpliwie, ale patrzę, że teraz potrzeba już tylko 52 patronów, żeby ten kolejny obrazek odkryć, więc gdyby udało się tego dokonać do godziny 12, to byłbym, drodzy Państwo, więcej niż zobowiązany i tak jak w tytule tej piosenki mógłbym się nawet poczuć.

Zawsze sobie tak myślę przy okazji prowadzonych topów, że już by się zaczęło mówić, ale tu jednak trzeba wszystko ładnie i do końca. Na miejscu 254 Windą do nieba, rok 1978, i ta piosenka wprawdzie pochodzi z czwartego albumu zespołu, czyli Teatru na drodze. To wcześniej wydane został jako pocztówka dźwiękowa razem z utworem U Kowala, a za wykonanie między innymi tej piosenki 2 plus 1 zajęli pierwsze miejsce na festiwalu w Sopocie i to było dokładnie 48 lat temu. Pan Andrzej ze Świecia napisał: postanowiłem nie czekać i lekko w ciemno koszulkę już zamówiłem. Jako fana Formuły 1 przekonał mnie motyw Michała Gąsiorowskiego. Pozdrawiam wszystkich prowadzących moje ulubione radio. No to jeśli być może wśród Państwa są fani jedzenia, to mamy tam spaghetti na tej koszulce. Jeśli być może są Państwo fanami piłki nożnej, to jest tam piłka, którą jakby grali w piłkę, to pewnie ten sport już przestałby istnieć. Jest dużo ciekawych rzeczy na tej koszulce, więc proszę zerkać, a naprawdę niektórzy nasi dziennikarze pokazali takie talenty, że wow, wow, wow, wow. To co my tu mamy dalej w naszym polskim topie? Mam nadzieję, że Państwo już zdążyli się przez tych pół godziny świetnie pobawić. No dobrze, 253. Zakładam, że po pierwszej nutce i że będzie śpiewane.

Tak, właśnie dostałem przed chwilą wiadomość od słuchacza Piotra, że takie teraz po tych mocnych hitach takie weselne się trafiły. No ale takie też się zdarzają w polskim topie. Oczywiście Małgośka, Maryla Rodowicz i muszę państwu przyznać, no, z okoliczności smutnych, ale w grudniu zeszłego roku wróciłem sobie do koncertu ku pamięci Agnieszki Osieckiej, Zielono Mi, który prowadziła Magda Umer i Agata Pasent, i jaka tam wrzawa się wtedy podniosła, jak Maryla Rodowicz wyszła zaśpiewać dokładnie tę piosenkę, no to to jest coś, co się potem pamięta przez długie, długie miesiące. Powiedziałem, że miejsce 253, jeśli nie, to powiedziałem teraz, to rok 1973, a za chwilę usłyszymy artystę, który w pewnym sensie utwór Małgośka kiedyś skoverował.

Na miejscu 252 męskie granie orkiestra 2023, czyli wtedy byli to Igo, Mrozu i Vito Bambino, a utwór to oczywiście Supermoce. Zrobiło nam to wtedy robotę w tamte wakacje, zdecydowanie. A państwo cały czas piszą, oczywiście już teraz, myślę, że taki mały sygnał, że cokolwiek przyjdzie na adres mateusz.fusiarz@radio357.pl czy na Facebooka radia, czy mojego, to oczywiście już z góry za to bardzo dziękuję, ale widzę, że tych wiadomości będzie tyle, że ciężko będzie wszystkie odczytać, ale każda będzie tutaj głęboko w serduszku odczytana na pewno. I pani Patrycja napisała wiadomość akurat bardzo miłą, że pani Mateuszu, okrągłą piłkę to każdy potrafi namalować. No właśnie, więc moja jest taka trochę okrągła mniej. Tak, kolejny utwór przed nami to będzie miejsce 251. No i Igo, ten sam, który przed chwilą śpiewał, wykonywał jedną z piosenek z tamtej płyty. To będzie inny utwór, ale ja pozwolę sobie powiedzieć, że według mnie to było i jest jedno z najlepszych muzycznych wydawnictw w tym kraju w historii.

19 minut pozostało do godziny 10, to jest szóste notowanie i drugi dzień polskiego topu Radia 357. Mamy 2 maja, a za nami miejsce 251. Byłam różą, to ja tylko doprecyzuję, że ten utwór, który wykonywał Igo na męskim graniu, to było To nie ptak, też przepiękna kompozycja z absolutnie wyjątkowej i genialnej płyty. I ja sobie myślę, że po tych no już teraz 27 latach, to wciąż trzeba było znaleźć tego człowieka, który kiedyś postawił na swojej drodze Kaję Ibregowicza i dać mu premię. Myślę, że to jest cały czas do zrobienia, trzeba o tym pamiętać. I wiadomość jest taka od słuchaczki Joanny. Jakby było słychać kogoś, kto bardzo głośno teraz na Żoliborzu wyje, że kiedyś byłam różą, to jestem ja. Myślę, Asiu, że masz konkurencję, bo tutaj jak była fraza miły, to Radio 357 słychać było, myślę, na Mokotowie albo i jeszcze dalej. No to jest płyta, która robi coś ze wszystkim. Absolutnie. No to 250, żeby odpocząć, a może wcale nie. I zróbmy to razem. I potem też 249 miejsce.

A za nami w polskim topie dwa utwory autorstwa Krystyny Prońko, czyli najpierw Małe tęsknoty, a później Deszcz wcisnej. No i to była druga połowa, końcówka lat 70., kiedy Krystyna Prońko była w trakcie przygotowywania materiału na swoją drugą płytę razem ze swoim ówczesnym partnerem życiowym i muzycznym, Januszem Komanem. Wyjechali sobie w Bieszczady i wyprawa miała jeden cel, doprowadzić materiały, jakie miały znaleźć się na albumie, do końca. A dołączył do nich Bogdan Olewicz, słynny tekściarz, który później tworzył m.in. dla zespołu Perfect czy Maryli Rodowicz, ale największe sukcesy miał jeszcze przed sobą i to właśnie on napisał tekst zainspirowany deszczową aurą, jaka panowała za oknami pokoju, w którym tworzył, no a jej tytuł odnosił się do pewnej bieszczadzkiej miejscowości. Były tam też jakieś biblijne nawiązania, był ten pasjans, który tam nie wychodził, no tam wszystko się działo. Pamiętają państwo, jak przy okazji Gorana Bregowicza i Kai powiedziałem, że trzeba by znaleźć tego człowieka, który tam poznał i wszystko? Już Michał Olszański napisał: siemka Mati, wydaje mi się, że za projektem Kaja Bregowicz stoi mój ciotek brat Grzesiek Brzozowicz. No to Michał, wiesz co robić. Zdecydowanie trzeba to jakoś załatwić. Dobrze, miejsce 248. Mam nadzieję, że państwo bawią się tak samo dobrze jak ja. Uśmiech nie schodzi mi z twarzy.

Na miejscu 248 Hej, mimo wszystko. Echo System to była ósma płyta grupy Hej. To był 21 listopada 2005 roku, a pełny tytuł tamtej płyty to było Theory and General Thesis of Concept of Ecosystem. A w utworze mimo wszystko Andrzej Smolik zagrał gościnnie na harmonijce ustnej. Smolik, który z Katarzyną Nosowską zrobił kilka ciekawych rzeczy, przede wszystkim solo. I taka mała porada dla przyszłych radiowców: jeśli będziecie chcieli kiedyś w radiu zagrać utwór Milena, to sprawdźcie sobie najpierw jego tekst. Dziękuję. Miejsce 247, oby było gramatycznie.

0: Pablo Paweł i Ludziki Karwowski. I nie wiem, czy na pewno państwo mają tak, że pewne okoliczności wiążą z piosenkami i odwrotnie, pewnie pewne piosenki wiążą z okolicznościami. Mnie się to zawsze będzie kojarzyło z moimi początkami pracy w Trójce, bo wtedy na liście przebojów właśnie ten utwór, można powiedzieć, królował. Trochę chyba na zmianę wtedy, jeśli dobrze pamiętam, z Nieraj, grupą Laocze. No takie mieliśmy właśnie wtedy zespoły na liście przebojów, ale na liście piosenek też mamy dużo ciekawych rzeczy, także proszę głosować do 12 w piątek. To taka mała autopromocja audycji przyszłotygodniowej. No dobrze, to jest 10.
1: Partnerem Polskiego Topu jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
2: Polski Top Radia 357.
0: Na jego drugi dzień cały czas zapraszają Halina Wachowicz, Marzena Żydek, Tomasz Patlingiewicz i Mateusz Fusiarz. Jesteśmy w takim dużym zespole, ale dzisiaj jest duże wydarzenie, to i duży zespół był potrzebny. I jeśli być może tę poprzednią godzinę rozpoczynaliśmy z przytupem, to co państwo powiedzą na miejsce 246?

Na miejscu 246 Baim, dwa serca, dwa smutki, rok 1985. Mateusz. Fusiasz@radio357.pl. Mnóstwo wiadomości od Państwa, bardzo za wszystkie dziękuję, naprawdę. To zawsze wielka przyjemność, kiedy się patrzy, jak ta skrzynka się po prostu przepełnia i nie wiadomo, co z tym wszystkim zrobić, ale to jest najprzyjemniejsze uczucie, proszę mi wierzyć. Pani Anna napisała: słucham niecierpliwie polskiego topu i czekam, kiedy będzie Koma. Nie ukrywam, że liczę na to, że to pan zapowie choć jedną piosenkę, w końcu Koma zawsze w sercu. No tak, kiedyś to rozpoczęliśmy przy okazji na audycji... wersja polska. Trochę czasu minęło, odkąd była ostatnia. Nawet wspominaliśmy przy okazji Zielonego Żoliborza ostatnio, że była taka audycja i był tam taki kącik Komy i przynajmniej chyba 30 razy udało się jakiś utwór przemycić, więc czy dzisiaj się uda? No kto wie, trzeba słuchać polskiego topu cały dzień, może się coś wydarzy. Dziękuję pani Aniu za tę wiadomość i przechodzimy do utworu, który też z tym ostatnim Zielonym Żoliborzem jest związany. Jeśli mógłbym teraz małą prywatę, to wielkie ukłony dla tej piękniejszej części naszego radiowego, nowego Power Duo.

0: Myślę sobie, drodzy Państwo, że ta piosenka rusza każdego, niezależnie od PESEL-u. 11 minut po godzinie 10. Anna Jantar, Zbigniew Hołdys, Ktoś między nami. I to był rok 1979. Już było bardzo blisko tego feralnego 1980, niestety. A przy okazji tytułu utworu, to może będzie dosyć dziwne połączenie, którego teraz dokonam, ale właściwie co tak naprawdę stoi między naszymi słuchaczami, którzy jeszcze nie patronują?
1: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieramradio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
0: A to w ogóle mówiła Kasia Pasierbik, która odwiedzi nas dzisiaj w studiu, no bo Power Duo też musi wybrzmieć podczas polskiego topu polskiego topu Radia 357. Dobrze, wchodzę na stronę wspieram.radio357.pl i patrzę, jak wygląda sytuacja koszulkowa. Potrzeba nam jeszcze zaledwie, biorąc pod uwagę, od czego zaczynaliśmy, 31 wspierających do odkrycia kolejnego rysunku. Mogę Państwu powiedzieć, że rysunek będzie intrygujący, bo miałem okazję już go zobaczyć. Jak zresztą wszystkie, ale ten jest ciekawy, naprawdę, ten jest ciekawy. Także jeśli chcą sobie Państwo zrobić miłe przedpołudnie sobotnie, to ja bym jednak tam podziałał. Proszę dzwonić do sióstr, braci, ciotek, babci i mówić patronuj, bo tak. A ja myślę, że kolejny utwór, to jego tytuł mógłby być takim hasłem tego, co się tutaj ostatnio u nas dzieje. Pararararara, parara,
2: parara, parara. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją, parararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są dla chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slit. Pararararara, bo to wiążą słowo z dźwiękiem, kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki,
3: żebyś nigdy jej nie zgubił,
2: żebyś w sytuacji trudnej mógł
3: lub mogła
2: szepnąć ze wdziękiem.
3: Życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę.
2: Parararara, parara, parara, parara. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Parararara.
3: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są ta chanson.
2: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
3: na braczek rzucony na rynek,
2: na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej. Jej słowa, melodia i rytm.
0: Ja po raz kolejny podkreślę, że absolutnie ten utwór także działa na wszystkich, niezależnie od PESEL-u. Jerzy Wasowski, Jeremi Przybora, oczywiście Kabaret Starszych Panów. Piosenka jest dobra na wszystko i jeśli dobrze kojarzę, to chyba najstarszy w tym moim dzisiejszym zestawieniu utwór, bo to był rok 1960. Pierwszy. Państwo piszą cały czas, pani Patrycja melduje się kolejny rok z rzędu z naszej majówki za miastem. Nie wierzyłam w prognozy pogody, a jednak mamy nie tylko ucztę muzyczną, ale i kąpiel w słońcu. To jedyny moment w roku, gdy muzyką zagłuszamy naturę wokół, a ja udzielam się wokalnie, za co serdecznie przepraszam wszystkie zwierzęta i sąsiadów. Ja myślę, że powinniśmy wprowadzić jakąś taką zasadę odgórną, że 1, 2 i 3 maja i 30, 31 grudnia i 1 stycznia to możemy śpiewać bez konsekwencji, najgłośniej jak tylko potrafimy. Myślę, że to powinno być gdzieś zapisane i nie byłoby żadnego problemu. Także pani Patrycjo, panie Grzegorzu, który również jest podpisany, proszę się tym zupełnie nie przejmować. Takie są zasady topu, myślę, możemy tak powiedzieć. A teraz kolejne miejsce na naszej liście. Państwo to oczywiście wybrali. Piękny utwór. Mogę tylko tyle powiedzieć teraz.

Nie mamy za grubych skór, by to nie trafiło w czuły punkt. Wiem coś o tym, uwierz, wiem coś o tym. Stracicie bliscy,

Rok 2019, Fish, Amade, Tworzywo i Dwa Ognie. I oczywiście bardzo cieszymy się z tego, że na naszej teraz liście piosenek są kolejne utwory od braci Waglewskich. Ale tak sobie myślę, że ten konkretny w pewnym momencie naszych żyć zrobił coś więcej. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Myślę, że jeden z najlepszych tekstów, jaki wyszedł spod pióra Fisza, choć trzeba też sobie powiedzieć wprost, że tych znakomitych było naprawdę, naprawdę wiele. Mateusz.fusiarz@radio357.pl napisał pan Paweł. Od wczoraj jestem patronem i staram się podziękować za to, że jesteście... Zacytuję. Zaje fajnym radiem, napisał pan Paweł. Pan Paweł z żoną Bogusławą z UK piszą i żona od wczoraj śpiewa na cały regulator i daje znać naszym angielskim sąsiadom, że tutaj mieszkają Polacy. Bardzo dobrze i w punkt. I tak trzeba, panie Pawle, i pozdrawiam serdecznie także żonę Bogusławę. Zaglądam na wspieram.radio357.pl, tak nienachalnie. Zaglądam sobie tak, żeby sprawdzić, czy coś się wydarzyło. I otóż 24 patronów już tylko brakuje, żeby ten kolejny obrazek odsłonić. No to myślę, że zadanie, żeby tych 24 gdzieś znaleźć, gdzieś zorganizować do tej godziny 12 jest jak najbardziej realne. Żeby potem nie było, że powiemy sorry. A to już za dużo powiedziałem.

25 minut po godzinie 10. Maria Peszek, Sorry Polsko na miejscu 242. To był rok 2012, choć płyta Jezus Maria Peszek ukazała się w roku 2013. I przy okazji podsłuchiwałem wczoraj też redaktorów, którzy prowadzili top i często nawiązywali do jakichś swoich koncertów z udziałem artysty, którego prezentowali. No to ja mam jedno takie wspomnienie właśnie z Marią Peszek. Koncert na męskim graniu z gościnnym udziałem jej ojca. No i tam pan Jan w pewnym momencie osiągał zen. Nie mogę powiedzieć dokładnie, w jaki sposób to robił, bo prawdopodobnie byłaby to ostatnia audycja, jaką prowadziłbym w 357, ale tak właśnie było. Bardzo przyjemny koncert, bardzo przyjemny performance, można powiedzieć. A pani Magdalena napisała, że top towarzyszy od wczoraj w podróży z Bordeaux do Hiszpanii przez Pireneje. Pogodowo różnie, ale okoliczności przyrody są naprawdę mega. Jesteśmy teraz w Alcazar w Sierra de Guara. Dzięki wam czuję się tak bardzo w domu, którego mi szalenie brakuje. Pozdrawia pani Magda z Bordeaux. My panią Magdę pozdrawiamy, z Warszawy akurat, ale pewnie państwo zewsząd są, to też pozdrawiają panią Magdę. Jakoś się tak staramy łączyć tutaj w tym topie polskim, pięknym. Dobrze jest z państwem słucha muzyki, naprawdę.

Nie będę zdradzał dokładnie Państwu, ile utworów względem tego mojego poprzedniego topu w zeszłym roku mi się powtórzyło. Kilka ich było, między innymi właśnie ten, czyli Strzeż się tych miejsc Klausa Mittwocha z roku 84. Ale powtórzę to, co wtedy powiedziałem, bo to jest ciekawa historia. Ja zawsze bardzo szanuję takie historie, kiedy muzyk ma, artysta, taką absolutną kontrolę nad swoim dziełem, i tak było przy okazji tego konkretnego wydawnictwa, bo na tej płycie Lechia Nerka postanowił sobie oznaczyć strony płyt nie strona A czy strona B, tylko strona ta i strona tamta. I to było, myślę, bardzo, bardzo ciekawe, szczególnie w tamtych czasach, gdzie być może takie eksperymenty jeszcze nie były popularne, bo teraz częściej się zdarza. No i właśnie tutaj mamy miejsce 241. Bezsprzecznie, myślę, jedna z ważniejszych rockowych płyt polskich, Strzeż się tych miejsc. A jest też wiadomość od pana Grzegorza, którą pozwolę sobie, drodzy państwo, przeczytać, i proszę też nie poczytać tego jako coś, że się chwalimy, ale po prostu jakoś tak ruszyła mnie ta wiadomość. Pan Grzegorz pisze: cieszy mnie fakt, że nasze dzieciaki mogą wychowywać się przy waszych głosach, waszych ideach i waszych gustach muzycznych. Robicie dobrą robotę, trzymajcie tak dalej. Ja sobie właśnie tak myślę o polskim topie, że jest to w pewnym sensie taka lekcja muzyki. Jeśli są po drugiej stronie dzieci, młodsi, którzy być może z tą starszą polską muzyką nie są jeszcze zaznajomieni, no to mam nadzieję, że dobrze się bawicie, słuchając tego wszystkiego. To teraz pani Hani na przykład.

0: Tak, w wywiadzie dla radiowej jedynki. Kilka lat temu mówiła o tej piosence, o piosence Samba przed rozstaniem, Hanna Banaszak. Zawsze marzyłam, by z Januszem muzycznie się spotkać. Tym, co nas łączy, jest Brazylia i jej rytm. Ja zawsze byłam rozmiłowana w tej muzycznej części świata. Strobel również. Jonasza Koftę poprosiliśmy, by do tych samb napisał nam teksty. To bardzo piękny tekst i tak uniwersalny, że nie traci na aktualności. I ta muzyka również. No tak, samb, bo tam była jeszcze choćby samba trawy, ale państwo akurat zagraliśmy teraz, bo państwo tak wygłosowali, miejsce 240, samba przed rozstaniem.
1: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
0: Zachęcamy oczywiście niezmiennie, a w studiu Kasia Pasierbik. Dzień dobry, Kasiu.
2: Dzień dobry, Mateuszu. Dzień dobry państwu.
0: To jest tak, że kilka tygodni temu zaproponowaliśmy naszym słuchaczom w tym radiu pewnego rodzaju power duo. Kasia jest power, ja jestem duo i tak już sobie trwamy od pewnego czasu.
2: I uważam, że jest to piękne, kontynuujmy to. Nie przerywajmy tego z końcem topu. Niech to trwa.
0: Wyciągnęliśmy dzisiaj Kasię do radia, drodzy państwo, bo tak się zdarzyło, że w tym moim zestawieniu już jak do tej pory zaprezentowaliśmy dwa utwory, które zdarzyło nam się dokładnie tydzień temu grać w Zielonym Żoliborzu, kiedy zastępowaliśmy Piotra. To był duet Zbigniewa Hołdysa i Anny Jantar i jeszcze jedna piosenka była.
2: Była jeszcze taka jedna piosenka, która tutaj, jak się spotkaliśmy z państwem tydzień temu w Zielonym Żoliborzu, opowiadaliśmy tutaj o naszej miłości do tego zespołu, która nas łączy, bo jest to płyta z wyjątkowego roku, z mojego roku. Ten album jest starszy ode mnie dosłownie o 3 miesiące. To był maj 2004 roku, więc pozwolisz, że zapowiem.
0: Bardzo proszę, z przyjemnością.
2: Na miejscu 239,

0: No są takie rzeczy, których życzysz sobie w swojej części topu i myślę, że trochę mi się trafiło. 10 minut pozostało do godziny 11. Oczywiście Leszek Żukowski, Koma, rok 2004 i pierwsze wyjście z mroku. Jak już z niego wychodzić, to właśnie w taki sposób, jak zrobili to Piotr Rogucki i spółka. Kasia Pasiebiek cały czas z nami, gdyż
1: zapraszam Państwa dzisiaj pomiędzy 20 a 21. Spędzimy sobie razem taką, mam nadzieję, sympatyczną godzinę. Mam takie wrażenie, że R&B i hip-hop są gatunkami niedoreprezentowanymi na naszym polskim topie i troszeczkę musimy to zmienić. Także zapraszam.
0: Godzina?
1: 20.
0: Godzina 20 będziemy słuchać, czyli po prostu nie przestajemy słuchać Radia 357. Tak jak i teraz na miejscu 238 kolega z pracy.

myślę, że się tak trochę łapaliśmy wtedy w tym 2016 roku za głowy. Jak to w ogóle można tak grać w tym czasie? A to tak grało, tak robiło robotę. Organek i Mississippi w ogniu, miejsce 238. No i tak czułem, że jak się pojawi Takoma, to sypnie wiadomościami. Pozwolę sobie kilka takich wiadomości przeczytać. Pan Wiktor napisał: mam wielką nadzieję, że to ostatnia Koma dzisiaj. Panie Wiktorze, ja też bardzo mocno liczę na to, że dzisiaj już ostatnia, bo nie sprawdzałem, a że jutro jeszcze kilka się przemyci. Pan Paweł napisał: znam Leszka na pamięć, ale w topie zawsze brzmi wyjątkowo. I jeszcze wiadomość od pani Katarzyny: ale jak to z roku Kasi Pasierbik? 2004? Przecież to było jakieś 12 lat temu. No właśnie, niestety nie. Albo stety. To wszystko zależy od punktu widzenia. Mamy 5 minut do godziny 11 i teraz zagramy dwa utwory razem i to będą dwa tria.

0: 11. 1.
1: Partnerem polskiego topu jest Blik, oferujący płatności powtarzalne.
2: Polski Top Radia 357.
0: No to, drodzy Państwo, przedstawmy się raz jeszcze, bo ekipa w komplecie, czyli Halina Wachowicz, Marzena Żydek, Tomasz Matlingiewicz, Kasia Pasierbik nas odwiedziła przed chwilą też i jest z nami. No i też patroni nas odwiedzili. To bardzo miłe, bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy się tutaj zjawili, żeby powiedzieć dzień dobry i zobaczyć, jak nam tutaj czas płynie. A płynie przepięknie, absolutnie, to trzeba podkreślić. Za nami dwa utwory z rzędu zagrane. Przed chwilą dosłownie wybrzmiała nam Watacha z roku 2016. To było męskie granie w składzie OSTR, Dawid Podsiadło i Organek, a wcześniej Kaczmarski, Gintrowski i Łapiński, Modlitwa o wschodzie słońca, to było miejsce 237. Po raz pierwszy zaprezentowana na zarejestrowanym w 81 roku albumie koncertowym Muzeum, a to w ogóle wiersz polskiego poety i satyryka Natana Tenenbauma. Początkowo miał tytuł Modlitwa, kropka, o wschodzie słońca i zgodnie z zamierzeniem autora był monologiem chłopca porzuconego przez dziewczynę, a dopiero po przyjęciu go jako tekst piosenki wydźwięk stał się bardziej ogólny, a pieśń stała się hymnem dobra w czasach pogardy. A jeśli chodzi o rzeczy związane z polskim topem, ale tak trochę na zewnątrz, czyli na naszej stronie internetowej, to potrzeba nam już zaledwie 3 wspierających do odkrycia kolejnego rysunku, także może po kolejnym utworze?

0: Znalazłem taką informację o Marku Jackowskim, że skomponował ponad 100 piosenek, z których więcej niż połowa stała się przebojami. To myślę całkiem niezła statystyka. To oczywiście oprócz rok 79. Marek Jackowski nagrał dwie własne autorskie płyty w 94 i 95 roku i też w roku jego śmierci, w 2013, ukazało się jeszcze wydawnictwo Marek Jackowski. Zanim to się jednak wszystko stało, to w 79 roku Marek wraz z muzykami zespołu Jumble nagrał swój największy przebój, piosenkę Oprócz Błękitnego Nieba, czyli jeszcze przed Manamem w ogóle. No, a w 2002 roku Marek nagrał jeszcze raz, tym razem instrumentalną wersję tej piosenki. Zaaranżował ją Kubańczyk Ray Ceballo, a Marek zagwizdał refren dokładnie jak w roku 79. A nasz Tomek to nawet coś zmalował.
1: Dlaczego Globus? A dlaczego nie, skoro Live Guru jest o świecie, o życiu, o otwieraniu oczu na nowe? Marek Aureliusz powiedział, że to, co staje na naszej drodze, staje się drogą. I to jest dokładnie to, o czym jest Live Guru. O ludziach, którzy z przeszkód robią kierunek, z trudnych momentów w początek czegoś nowego, otwierają nam oczy. Dlatego Globus. I każdy z nas może odkryć, i w tym staram się pomóc, że przeszkoda to nie koniec drogi, to tylko nowy element. A na Globusie widać to znakomicie. Jako ktoś, kto na motocyklu objechał świat dookoła, coś niecoś na ten temat wiem.
0: Wspieram.radio357.pl. Nowy rysunek odkryty, koszulka coraz bardziej się wypełnia. 357 patronów w tym momencie odkryło 7 z 18 rysunków, a teraz potrzeba kolejnych 58, żeby odkryć kolejne. Także zachęcamy do tego bardzo mocno. Pewnie do 12 już się nie uda, ale z drugiej strony co to dla Państwa. A teraz miejsce 234.

Razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu, i znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu.

płaszcz powisa, krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od zapomnienia.

Miejsce 234, Marek Grechuta, Anawa, ocalić od zapomnienia. Ja sobie tak myślę, że ten top jest trochę taką misją, żeby wiele tych piosenek, które gramy dla Państwa, o których się nie pamięta przez cały rok, żeby jednak je przypomnieć i właśnie w pewnym sensie ocalić od tego zapomnienia. Rok 1971 i teraz skok o 48 do przodu.

Ależ to była potężna ekipa wtedy w roku 2019 na męskim graniu. Katarzyna Nosowska, Igor Walaszek, czyli Igo, Tomek Organek i Krzysztof Zalewski. Sobie i wam na miejscu 233, a na 232 piosenka artystki, którą już dzisiaj tak delikatnie wspomniałem przy okazji pięknego koncertu z roku 97. Jak już będą pierwsze takty, to już państwo będą wiedzieli o kogo.

0: Ciemnością. Oczy tej małej jak dwa błękity, myśli tej małej białe zeszyty, a tyś był dla niej więcej niż Bóg, pokłoń się do jej martwych nóg.
1: Z dużym smutkiem mówimy, że to pierwszy polski top bez Magdy Umer. Odeszła 12 grudnia 2025 roku. Oczy tej małej, rok 1994, a teraz miejsce 231 zapowie pani Magdalena, która zajęła trzecie miejsce ostatnio w piątek w naszym quizie o polskiej muzyce.
2: Dzień dobry, z tej strony Magda z Bełchatowa. Dzięki utworowi, który za chwilę państwo usłyszą, przenoszą się do wiosny 2004 roku, pięknych studenckich czasów. Choć z powodu pewnej reaktywacji podczas męsko-graniowego wydarzenia równie popularny był on w ubiegłym roku. Dzięki zespołowi Soul wybrzmiewał i nadal wybrzmiewa nad Wisłą. I nie bez powodu pozdrawiam teraz moją siostrę. A słuchaczom i patronom przypominam o nieustającej możliwości wspierania radia, udanego odbioru.

Dwie płyty i jedna epka z roku 2004, tam gdzie była Sutra. Sea Stars na miejscu 231 i w zeszłym roku w moim zestawie też była ta piosenka. Też ją zapowiadałem i powiedziałem, że będzie na męskim graniu reaktywacja, że będzie to wielkie spotkanie po latach. I muszę Państwu powiedzieć, że teraz po roku, mając tę świadomość, że było się tą osobą, która zapowiadała te koncerty, to naprawdę możliwie największe wyróżnienie. 24 minuty po godzinie 11. Teraz dwa utwory po sobie. Najpierw miejsce 30, a potem 229.

Pomóż odkryć wszystkie rysunki na topowej koszulce Radia 357. Dołącz do grona patronów na wspieram radio357.pl.

To jeszcze tak gwoli formalności. Na miejscu 30 mieliśmy Baim i Białą Armię, a teraz już raz, dwa, trzy Pod niebem. To rok 1994 i muszę tutaj z tego miejsca pozdrowić mojego szanownego kolegę i współprowadzącego audycji Kafe Mate Mateusza Kuźniewskiego, bo wiem, że grupa Adama Nowaka ma specjalne miejsce w jego sercu, także Mati, pozdrowionka. No dobrze, a jeśli chodzi o zespół Raz, Dwa, Trzy, to Zielona Góra, a my będziemy jutro w Zielonej Górze, więc może się akurat zdarzy, że coś się wydarzy. A pani Agnieszka napisała, właśnie z mężem Tomkiem wyruszyliśmy do Zielonej Góry, żeby jutro wziąć udział w finale topu, już nie możemy się doczekać i oczywiście od rana słuchamy radia. Szkoda tylko, że w pociągu nie wypada śpiewać na głos. No może nie wypada, ale czy nie można?

No nie wiem, czy mają Państwo podobne skojarzenie jak my, ale ten utwór z miejsca 228, czyli Prócz Ciebie Nic, Kai i Krzysztofa Kilińskiego, to taki trochę stingowy vibe, prawda? Ta końcówka szczególnie. Tak sobie pomyśleliśmy właśnie gremialnie i doszliśmy do wniosku, że ma to chyba jakiś sens. Rok 2005. Wspieram.radio357.pl. Przypominam Państwu, że cały czas odkrywamy tę obrazkową historię na koszulce. To pierwsza sprawa. A druga, że mamy nowy taki sposób płacenia, można blikiem powtarzalnym i jest w ogóle super łatwo i przyjemnie. To tyle ode mnie. Kolejne miejsce przed nami.

No przepięknie to wszystko dzisiaj gra rok 2024, Kaśka Sochacka i Szum, a napisała do nas słuchaczka: ale mi zrobiliście dzień, nawet nie wiecie, jak jestem wzruszona i pozytywnie naładowana, słuchając tych wszystkich polskich klasyków. Dziękuję, dziękuję, ile tylko mam sił. No to teraz cofamy się z 2024 do 94. No tak, to by było wtedy 30, teraz już 32.

Rok 1994. Zanim zrozumiesz, Various Monks to był trzeci album Emu i to tam właśnie była piosenka księżycowa także. Z Anitą Lipnicką to była pierwsza płyta, później jeszcze Krążek Elf, a później mikrofon przejęła już Kasia Stankiewicz i w 96 roku cała Polska śpiewała Orła Cień. Ale to dygresja, dygresja. To co? Miejsce 225. Będzie po jednej.

0: Na miejscu 224 chłopcy z placu broni o Ela. I jeśli dobrze pamiętam, to w roku 90 pojawiła się płyta o tym tytule i tej piosenki nie było na tej płycie. Ona się ukazała dopiero 3 lata później. Takie zamieszanie było. Ale taki też był pewnie pomysł Bogdana Łyszkiewicza, który napisał o Eli. I w ogóle jego partnerką była wtedy Ela, ale to nie było o niej. I potem miał pretensje. Jak to? Przecież to tylko taka metafora i w ogóle. No ale tak się wydarzyło. Miejsce 224, czyli przedostatnie na mojej zmianie. A w studiu Antek Grudniewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, ale nie jestem sam.
0: No właśnie, co tam się dzieje? Czy tam jest jakiś Rysio?
2: Powiedz głośno cześć.
3: Cześć.
0: Cześć, Rysiu.
1: Rysiu, ile masz lat?
2: Ile masz lat? Powiedz dwa.
3: Dwa.
1: I chyba i pół.
2: Dwa i pół.
3: Dwa i pół.
0: A Rysiu, jaka jest twoja ulubiona polska piosenka? Coś o jakimś jabłuszku słyszałeś?
2: Czerwone jabłuszko.
3: Czerwone jabłuszko.
0: No tak. Może się gdzieś znajdzie jeszcze do jutra.
1: Spróbujemy.
0: I Maciek Bandurski jest z nami. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, cześć, witam.
1: No właśnie, taką wesołą ekipą przybyliśmy i chyba o 12 będziemy przejmowali stery. Nie wiem, czy chłopaki zamierzają zostać, ale...
0: No ja bym jeszcze Rysia usłyszał chętnie.
1: Ja też bym bardzo chętnie.
0: Powiesz jeszcze coś, Rysiu? Chociaż tak, hej.
2: Powiedz serwus.
0: No, Rysia jest najlepszy. Dobrze, to ja już wiem, kto wygrał ten top dzisiejszy. Możemy robić wszystko, Antek, ale już się nie uda.
1: Nie, nie, nie.
0: Dobrze, to ja się pożegnam. Kasia Pasierbik była z nami, Halina Wachowicz zostaje, Tomasz Patlingiewicz zostaje, Marzena Żydek była z nami i cały czas jest, a ja się nazywam Mateusz Fusiarz i zapowiadam dla Państwa ostatnie miejsce w mojej zmianie. To było przemiłe być z Państwem od godziny 9 do teraz. Miejsce 223. No i do usłyszenia.

0: stare, dobre małżeństwo z nim, będziesz szczęśliwa. To było miejsce 223 i minęła 12.
1: Partnerem polskiego topu jest PKO Bank Polski.
2: Polski Top Radia 357.
0: Halina Wachowicz, Tomasz Madlingiewicz i Antoni Grudniewski. Zapraszamy na szóste notowanie Polskiego Topu Radia 357. Dzień drugi, zmiana piąta. No i rozpoczniemy od miejsca 222. To chyba będzie o strachu. Nie wolno.

pewnie za każdym razem, kiedy pojawiali się państwo na koncertach albo Kasi Sochackiej, albo Vito Bambino i pojawiła się ta piosenka, to również pojawiała się taka cicha nadzieja, że w pewnym momencie której z nich się pojawi. A zdarzały się również momenty, kiedy musieli tę część swoją wzajemną zaśpiewać sami. Boję się o ciebie, Kaśka Sochacka i Vito Bambino, w tym roku miejsce 222, otrzymane głosy 3236. 4 minuty po południu, adresy mailowe oczywiście do państwa dyspozycji, antoni.grudniewski@radio357.pl. Właściwie jeden adres mailowy, bo dziś Record Store nie działa. Tylko top. Jestem również na Facebooku i na

tym ogłoszeniu, które zostało opuszczone w 96 roku o tym, że życie cudem jest. Jest dużo prawdy i wydaje mi się, że co roku i co chwilę mamy na to mnóstwo dowodów. Pan Tomasz napisał: w Zielonej Górze pełne słońce i prawdziwa wiosna, słuchamy polskiego topu i pozdrawiamy z Lubuskiego. Na warszawskim Żoliborzu, w Warszawie i myślę, że w całej Polsce pięknie, pięknie, pięknie zielono. I zapominamy na pół roku, że tak w ogóle może być, a później bach. I mamy właśnie to. The Su, życie cudem jest. W tym roku na miejscu 221. No właśnie, dwie pozycje do góry. 8 minut po godzinie 12. Teraz pojawi się człowiek, który z tego instrumentu absolutnie słynie.

To był debiut, płyta debiut. Rok 2008, Maszynka do świerkania i Czesław śpiewa. Miejsce 220, 3269 głosów. Tych tabelek przy okazji zestawienia jest dużo, jeszcze będę musiał się z paroma absolutnie zaznajomić. Chcielibyśmy chyba wręcz Państwa namawiać do tego, aby wyjść, aby korzystać z dnia, aby korzystać z maja i z tego, co dzieje się za oknem, ale Państwo absolutnie wiedzą najlepiej, co z tym czasem zrobić. Co do tego nie mam wątpliwości. Pani Agnieszka napisała: wczoraj z Wami szlifowałam i malowałam hamak, dziś słucham sobie bimbając w nim i podśpiewując topowe piosenki. Tych topowych piosenek do godziny 18 nie zabraknie, na mojej zmianie do 15 i oczywiście jutro od 19, myślę, że nie do 21, ale do 21 z małym okładem. Przed nami miejsce 219.

Byli oczywiście traperzy z Nadwisły, ale to chyba był pierwszy raper z Nadwisły. Kazik na żywo, Tata Dilera, Hard Zone. W tym roku na miejscu 219 ogarnąłem te tabelki. Dwie pozycje w dół przed rokiem na miejscu 217, trzeci rok w naszym zestawieniu. Top, polski top, Radio 357, notowanie szóste, dzień drugi i zmiana piąta. Zapraszamy do godziny 15. Drodzy Państwo, chwilę przed 12 pojawił się tutaj młody dżentelmen o imieniu Rysiu i pojawił się z tatą Maciejem. I wiem, że tato Maciej na tę piosenkę wyjątkowo czeka. Miejsce 218.

Właściwie w tym utworze pojawiła się plejada gwiazd, ale Krzysztof Krawczyk na pierwszym planie. Myślę, że nie tylko pan Maciej czekał. Myślę, że wielu z państwa na tę piosenkę czekało i bardzo głośno śpiewało. Miejsce 218, Bo jesteś ty i Krzysztof Krawczyk w tym roku otrzymał 3287 głosów, 47 pozycji w górę. Jakoś przy okazji wspierania zapomniałem o tej piosence, ale jak się okazało, wyjątkowo wspierać nie trzeba było. Pani Katarzyna napisała: niesamowicie dużo wspomnień wraca do mnie przy okazji słuchania topowych utworów. Dzieciństwo, wczesna młodość, czasy studiów. Przy okazji chciałbym prosić o przekazanie radiowych pozdrowień dla mojej ukochanej kuzynki Asi z Sygneczowa. Dobrze, przeczytałem? Chyba tak. Niestety nie możemy słuchać topu razem, bo dzieli nas ponad 1000 kilometrów, ale wiem, że obie słuchamy i myślimy o sobie przy okazji topu. Pani Kasia z Francji. My przy okazji zachęcamy państwa do odwiedzenia strony wspieram.radio357.pl. Przy okazji topu przygotowaliśmy radiowym zespołem koszulkę, na tyle której znajdują się wykonane przez nas odręcznie rysunki. Państwo te rysunki mogą odkrywać. Kilka już mamy. Mamy między innymi ilustracje Katarzyny Pruchnickiej, Tomka Smokowskiego, Pauliny Kozion, Krystiana Hankę czy Michała Bisiorka. Do odkrycia kolejnej ilustracji potrzebujemy kolejnych 13 patronów. wspieram.radio357.pl. Przed nami miejsce 217 i choć słowa są trudne tutaj do zidentyfikowania, to wszyscy je znamy.

Jak obalić teorię, że piosenka powinna posiadać tekst? Poprosić o napisanie piosenki Urszulę Dudziak. Udowodniła to w roku 75, udowodniła to również w zeszłym roku na Inside Seaside. Ci z Państwa, którzy byli na strefie rozmów i podczas strefy rozmów, w tym przypadku z Markiem Niedźwieckim, wiedzą, co się wydarzyło. Dla tych, którzy nie byli, pani Urszula również a cappella odrobinę zaprezentowała. Papaja to było miejsce 217, 55 pozycji do góry, 3306 głosów w tym roku. Zerkam na zegarek, ale właściwie czas dzisiaj chyba zupełnie nieistotny. Przed nami miejsce 216.

Jak nikt mnie znasz, przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz, może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań.

Niedawno miała miejsce trasa na dziesięciolecie, z okazji dziesięciolecia ukazania się płyty Boomerang. Zanim ta trasa się rozpoczęła, to Cortez był moim gościem w Record Story. To była wyjątkowo długa rozmowa, taką, na którą chyba trudno gdziekolwiek indziej trafić. A wczoraj niektórzy mieli okazję również usłyszeć Corteza w Gdyni, w Trójmieście. Zostań, to było miejsce 216, chociaż ze spadkiem, 33 pozycje w dół, 3321 głosów. Pani Dominika napisała: pozdrawiamy z hiszpańskiej północy, z miejscowości Vigo, gdzie no, odrobinę sobie pomieszkujemy, do której zresztą w ubiegłym roku zawitał pan Kuba pod żaglami. U nas dziś nieco chłodniej niż w Polsce, ale dzięki temu lepiej słucha się topu w domu przy kawie. Słucham i przy okazji przymusowe lekcje polskiej muzyki dla mojego czeskiego chłopaka. No właśnie, pozdrowienia z Hiszpanii, pozdrowienia również z Londynu od pani Julii. Bardzo, bardzo dziękujemy. Mail antoni.grudniewski@radio357.pl. Przed nami miejsce 215.

0: A to, co mam. I Kasia Kowalska, to był rok 1995. W tym roku na miejscu 215, 69 pozycji do góry, szósty rok w zestawieniu. Bardzo ważne ogłoszenie.
1: Pomóż odkryć wszystkie rysunki na topowej koszulce Radia 357. Dołącz do grona patronów na wspieramradio357.pl.
0: Do tego Państwa bardzo, ale to bardzo zachęcamy. No właśnie chwilę temu mówiłem i również zachęcałem do tego, aby dołączyć. W międzyczasie 17 albo 18 patronów nowych dołączyło. Pojawił się obrazek autorstwa Michała Gąsierowskiego. Pani Julia dopytuje natomiast, czy również pojawi się mój obrazek. Czy taki stworzyłem? Absolutnie tak. Wiem, że będzie. Wiem nawet, jak wygląda. To rzeczywiście może być zaskoczenie, kiedy samemu się rysuje. Będzie, będzie, będzie, a do odkrycia kolejnego brakuje 29 osób. wspieram.radio357.pl. Przed nami miejsce 214. Dziś chyba mało możliwe do zrealizowania.

Mój PESEL ci wciąż znany, ha? Wszyscy dookoła wiecznie biją pianę. Ty pytałeś, gdzie jest Fifi, na wybrzeżu był schowany. Tam spędziłem całe lato marmurowe, liżąc rany. W mojej głowie dwa się różne gryzą światy. Chcę być poza głównym nurtem, ale kusi widmo platyn. Z jednej strony chciałbym kiedyś znów się wzruszyć pisząc rapy. Z drugiej chciałbym robić hajs, nie czuć w sumie nic poza tym.

kochani. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uczyć.

Melodia się urywa. Kiedyś jego premiery, jego płyt wyznaczały rozpoczęcie każdego sezonu letniego. Czekało się, nie wiedziało kiedy i w pewnym momencie się pojawiały. Deszcz na betonie i Tako Hemingway w tym roku na miejscu 214, 14 pozycji w dół. Do końca tej godziny, w tej zmianie, ale w tej godziny pozostały trzy piosenki. Przed nami miejsce 213.

Jest pewne mieszkanie w Warszawie przy ulicy Małej pod numerem 12, gdzie na drzwiach napisane jest kredą Korowa Milky Bar. I tam Mysłowic można od czasu do czasu odnaleźć. Chciałbym umrzeć z miłości. Ta piosenka powstała w bardzo wielu wersjach, została zagrana w wielu wersjach, również z Edytą Bartosiewicz podczas jednego z koncertów, ale również w Nosprze w roku 2017. Bardzo Państwu tę wersję polecam. W tym roku na miejscu 213 68 pozycji w dół. Teraz też będzie o kondycji świata.

To był rok 1971. Świecie nasz, Marek Grechuta, Janawa. W tym roku na miejscu 212, 14 pozycji w dół. Polski Top Radia 357 łączy. Polski Top Radia 357 również sprawia, że mogą Państwo trafić na tych, którzy również słuchają. Więc nie zachęcam do tego, żeby wozić się szeroko raczej, ale jeżeli jadą Państwo samochodem i słuchają, okienko można delikatnie uchylić i później można kogoś spotkać.

0: 13 lat temu. Płyta Comfort and Happiness, Dawid Podsiadło, Nieznajomy, w tym roku na miejscu 211, 62 pozycje w dół. 13 minęła.
1: Partnerem polskiego topu jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
2: Polski Top Radia 357.
0: Halina Wachowicz, Julia Nowaczyńska i Antoni Grudniewski. Zapraszamy do 15. I musimy pędzić.

Rok 85, miejsce 210 Gołębi Puch i Lombard. Adres mailowy antoni.grudniewski@radio357.pl. Facebook, Instagram również do Państwa dyspozycji na Instagramie. Również na moim profilu odnajdą Państwo odpowiednią nakładkę polskiego topu Radio 357, żeby podzielić się i przekazać dalej dobrą nowinę w świat, że top trwa do jutra, do godziny 21. Mówiłem, że musimy pędzić. Owszem, musimy na miejscu 209 dwa lata później. Rok 87.

Bursztynowa 8 pozdrawia Rybitwy 3 od pana Jakuba. Bajm, Jezioro Szczęścia, to był rok 1987, miejsce 209, 12 pozycji w górę, w tym roku głosów 3359. W roku 87 pozostaniemy.

dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem. Lato, jakże ty. Lato, lato, lato.

gorąca twych promieni. Zapłonęły liście drzew, od zieleni do czerwieni. Krąży lata senny lew, mała chmurka nad jej czołem, mała łezka, słone smak.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Oczy się na parę chwili.

0: wiosna, wiosna, kto ty?
1: Cieszmy się, kochać wiosnę, tak szybko przychodzi. Chociaż zima była wyjątkowo długa. Wiosna, jak to ty, Marek Grechuta i Anawa w tym roku. W tym roku na miejscu 208, 34 pozycje w górę. Oj, czekali państwo, bardzo czekali. Kwadrans po godzinie 13. Pędzimy, no właśnie, na miejscu 207 rozpoczniemy od słów. Grażyna zrobiła.

0: ciebie umie.
1: Bardzo krótko i bardzo na temat. Justyna Chowaniak, czyli Jucho, wtedy jako domowe melodie, to był rok 2012. W tym roku miejsce 207, piąty rok w zestawieniu, 80 pozycji w górę. Przed nami miejsce, skoro było 207, to będzie 206.

0: Akurat lubię mówić z tobą rok 2001, miejsce 206, 26 pozycji w dół. No właśnie, państwo odkrywają rysunki, które są do odnalezienia na wspieram.radio357.pl. Ostatni rysunek, który został odkryty na tej koszulce, która pojawi się niebawem, to rysunek Michała Gąsiorowskiego. Do odkrycia następnego odświeżę, żeby być na bieżąco. A potrzeba jeszcze 18 patronów. W tej sprawie odezwie się pani Katarzyna.
1: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki tobie.
0: No to albo ostatni był Tomek Grazdowski, albo Michał Gąsiorowski. Ale są i Globus, i piękna furmanka. Jeden ze słuchaczy napisał: siedzę pod sklepem i nie mogę wyjść. Nawet powiem, a to był pan Daniel. Siedzę w samochodzie pod sklepem. Czy możecie na chwilę przestać grać, bo nie mogę wyjść na zakupy? Może być problem.

Pani Ewa napisała, słuchamy topu rodzinnie od wczoraj. Tym bardziej niezwykłe jest dla mnie to, że mój belgijski mąż chce słuchać, bo jak powiedział, poznaje muzyczną historię Polski. Pozdrowienia od pani Ewy, od pana Rogera i od pani Róży. Pani Róży lat 16, która również i słucha, i patronuje. Bardzo, bardzo pięknie dziękujemy. Obudź się, oddział zamknięty, to był rok 83. Teraz zaczniemy od piana.

0: Co chcesz?
1: Pana Macieja top 3, a na miejscu 204. 47 pozycji w dół, perfekt i niewiele ci mogę dać. No właśnie, McCartney'a Boot, czyli Old Brown Shoe, to zawsze zwracało moją największą uwagę. Przed nami miejsce 203.

Twoja Lorelai i Kapitan Nemo. Dziękuję za wszystkie maile, czytam wszystkie, staram się odpisywać, ale będzie ciężko, na pewno do godziny 15. Mimo wszystko czekam na wszystkie możliwe sygnały, zewsząd również. antoni.grodniewski@radio357.pl. Kapitan Nemo może coś studiował, kto wie, na miejscu 203 i w latach 80. pozostaniemy.

Chociaż to bardzo wczesne lata 80., dokładnie rok 80. Jeszcze się tam Żagiel, Bieli i Alicja Majewska. W tym roku na miejscu 202. Piąty rok w zestawieniu, 10 pozycji w dół. Pan Arek napisał: znowu się spotykamy. Tym razem w polskiej odsłonie. Pozdrawiam z 12-godzinnej przesiadki w Istambule. Panie Arku, ta piosenka zajmie panu no, jedynie 5,5 minuty życia.

0: wyszło. Historia z Kantem, ale też trochę historia polskiego topu z Kancikiem, który też pojawił się chyba tydzień albo dwa tygodnie temu. Strachy na lachy i Piła Tango muszę odnaleźć na liście. To był rok 2005, miejsce 201-35 pozycji w dół.
1: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
0: Patronom rozrzuconym po całym świecie, między innymi od pana Darka, który pozdrawia z Wysp Zielonego Przylądka. Tam również nas słychać. Przed nami miejsce 200.
2: Bluszczem ku oknom, kwiatem samotność poszła.

przyszliście, że reboki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą. Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. Kroplą pamięci, nicią pajęczą, zapachem psu. Wiesz już na pewno świeżość.

żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. I dokąd uciec w zaciasnym bucie, gdy twardy brud? Są gdzieś daleko przejrzyste rzeki i mamy XX wiek. Pamiętajcie, o ogrodach można śpiewać.

0: starte płoty nie użyczy wam chłodu. Żaden schron, żaden beton.
1: Dziś nie tylko można śpiewać, dziś nawet należy śpiewać. Jonasz Kofta, pamiętajcie o ogrodach, to był rok 65. W tym roku było to również miejsce 200, 46 pozycji w górę, piąty rok w zestawieniu. Przeniesiemy się do roku 99.

0: Anna Maria Jopek, ja wysiadam rok 1999, miejsce 190, które? Bardzo dobrze, dziewiąte. Pani Katarzyna pozdrawia z miejscowości, której nie jestem w stanie przynajmniej bez ryzyka odczytać, ale ze środkowej Brazylii, dzień dopiero się zaczyna, już 20 stopni na termometrze. Słuchamy i jeszcze raz pozdrawiamy Katarzyna i Lazaro. Za 5 minut, 5,5 minuty będzie 14, przed nami miejsce 198.
1: Wyszedł wiosę łączkę kosić, sunko świeciło. Przysło do mnie z jagodami, dziewczę jak miło. Nazbierała jagód dzwon, pójdę aż jutro ci dom. Dam ci jagód do dzwoneczka.

Pani Ewelina napisała, u mnie słuchanie to płynie sportowo. No właśnie, pani Ewelina jest jedną z tych osób, które obserwowałem parokrotnie wchodząc na ślęże i zawsze drapałem się po głowie myśląc, jak tak można, bo ja wchodziłem spokojnie, a pani Ewa jest jedną z tych osób, która wbiega i zbiega. Czyli w momencie, w którym ja wchodzę, to prawdopodobnie minę, albo pani Ewelina minie mnie 6 razy. Mam nadzieję, że wszystko się udało. Przed nami, już zamykając tę drugą godzinę, miejsce 197.

0: Anna Maria Jopek i Pat Metheny, rok 2002. Tam, gdzie sięga wzrok, w tym roku na miejscu 197, 31 pozycji w górę. Minuta po 14.
1: Partnerem polskiego topu jest Blik, oferujący płatności powtarzalne.
2: Polski Top Radia 357.
0: Halina Wachowicz, Julia Nowaczyńska i Antoni Grudniewski. Zapraszamy na ostatnią godzinę tej części, tej zmiany Polskiego Topu Radia 357. Tę godzinę rozpoczniemy od miejsca, muszę znaleźć, 196.

Praca w ogrodzie przy Polskim Topie to czysta majówkowa przyjemność. W tym roku pracę ogrodową uzupełnia taniec z miesięcznym Julianem, dla którego jest to pierwszy

pierwszy top. Pozdrowienia dla wszystkich słuchających, całej ekipy radiowej oraz dziadków, którzy na pewno słuchają w swoim ogrodzie. Przesyłają Julian, Wiktoria i Michał. Dla wszystkich dziadków, dla wszystkich dzidziusiów i dla wszystkich z Państwa, którzy po drugiej stronie. Miejsce 196, małomiasteczkowy i Dawid Podsiadło, rok 2018. Przypominam o adresie mailowym antoni.grudniewski@radio357.pl. Przypominam również o adresie wspieram.radio357.pl. Odkrywamy kolejne obrazki koszulki radiowej, która niebawem ujrzy w pełni światło dzienne, ale to już rzeczywiście po Państwa stronie. Aby odkryć następny rysunek, brakuje nam dwóch patronów. Wiedzą Państwo, co robić.

0: Nikt nikogo. I tak warto żyć. Raz, dwa, trzy. To było miejsce 195, 17 pozycji w dół. Piąty rok w zestawieniu głosów 3472. No właśnie, jedna odezwa, jedna mała odezwa. Wspieram.radio357.pl i co? I mamy kolejny obrazek, tym razem od kolegi, z którym dziś miałem okazję się zmieniać.
1: Panie Mateuszu, a w zasadzie dlaczego wróżenie z fusów? Jest pan może fanem magii? I zacząłem się zastanawiać w sumie, dlaczego? Wziąłem więc do ręki ołówek i zacząłem rysować, tak w ramach odpowiedzi. Bo przecież muzyczna audycja to jest pewnego rodzaju doświadczenie wyższe, prawda? Kryształowa kula, no bo nigdy nie wiadomo, co pokaże. W kuli nuty, czary, jakiś teleport do innego świata. Gitara, w końcu te takie sprężynki dookoła kuli, to są, proszę sobie wyobrazić, takie opary dymu, bo przecież takiemu programowi z muzyką musi towarzyszyć pewna aura tajemniczości, dokładnie tak jak u jakiejś pani wróżki czy jakiegoś medium. Tak to właśnie wszystko zrozumiałem i na papierze namalowałem. Tymi rękoma. Rękami. Ręką w zasadzie. Prawą. A to mówiłem ja. Mateusz Fusiarz. Fusiarz. Wróżenie z fusów. Skąd takie pytanie w ogóle?
0: No właśnie, skąd takie pytanie? Kolejny obrazek, tym razem autorstwa Mateusza Fusiarza, został odkryty. No i zabawa rozpoczyna się od nowa. Kolejnych 50 patronów, nowych patronów zapraszamy do wspólnej zabawy. Pani Wioletta między innymi napisała: słuchamy, tańczymy, śpiewamy, a ja przed chwilą stałem się patronką. Do tej pory mieliśmy wspólne konto z mężem, także rozwód nastąpił z waszej winy. Jest bosko. Bardzo pięknie Państwu dziękujemy. Przed nami miejsce 194 i to będzie piosenka z oceanu, ale w naszym wydaniu.

No, poniosło mnie z tym oceanem. Za morze, bo to piosenka Niny Persson. Ania Dąbrowska i Charlie Charlie w tym roku na miejscu 194. 7 pozycji do góry, czwarty rok w zestawieniu 3473 głosy. I pewnie teraz. Ja głosowałem. Wszystko się zgadza. Miejsce 193 będzie mocnym przeniesieniem do roku 71.

Mówienie o czerwonych gitarach, że to polscy Beatlesi, to chyba najgorsza z możliwych reklam, ale z drugiej strony tutaj jak gdyby pojawił się prawie że George Harrison na sitarze i pozacinał przez całą piosenkę. Płoną góry, płoną lasy i czerwone gitary. To było miejsce 193, rok 71. Jeden ze słuchaczy napisał, kiedy warto przełączyć z małego głośniczka telefonu albo telewizora na sprzęt audio. To może być ten moment.

pan Jarosław napisał, przy okazji tak pięknej okazji jak top, pozdrowienia dla naszego syna Kubusia, który jest aktualnie w połowie El Camino. Ale w połowie płyty El Camino de Black Keys, czy w połowie filmu El Camino, prosiłbym w takiej sytuacji o doprecyzowanie. A wydaje mi się, że akurat głośniej można robić stopniowo z każdą piosenką. Raz po raz. Hi-Fi, Wanda, Banda i Wanda. To było miejsce 192, trzy pozycje w dół. Nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że teraz też będzie głośniej.

0: wszystkim, którzy w drodze, którzy już w samochodach i w drodze, życzymy szerokiej drogi. Proszę na siebie uważać. Dużo uśmiechu, dużo życzliwości, dużo dobrej muzyki Państwu życzymy. Za muzykę jesteśmy akurat odpowiedzialni my. Pan Marcin napisał: chyba Słowacy na stacji paliw zdziwili się, gdy zobaczyli polskie auto z opuszczonymi szybami i muzyką na full. No mówiłem, żeby nie za szeroko się wozić. No ale mam nadzieję, że coś tam usłyszeli. Za 28 minut będzie godzina 15. wspieram.radio357.pl. Państwo rozpoczęli odkrywanie kolejnego obrazka. No i 47 patronów w momencie, w którym jeszcze dołączy, odkryje ten kolejny. Mam cichą nadzieję, że to może być mój. Jestem ciekaw, czy Państwo wiedzą, co mogłem tam machnąć.
1: Pomóż odkryć wszystkie rysunki na topowej koszulce Radia 357. Dołącz do grona patronów na wspieram.radio357.pl.
0: To mówił Marcin Cichoński. Chwilę temu chcemy być sobą perfekt. Na miejscu 191 przechodzimy do miejsca 190.

Pani Dorota napisała, jeśli udałoby się przesłać pozdrowienia mężowi Irasowi, który gdzieś na środku jeziora w Borach Tucholskich łowi ryby i cichotko słucha tapu, to byłoby świetnie. Pani Irku, cichutko, one wtedy biorą. Pani Doroto, wszystko się udało. Demono i statki na niebie, miejsce 190-36 pozycji w górę. Przed nami miejsce 100, no właśnie widzą Państwo, to tak jest, karteczka przed sobą, wszystko powinno być, a nie zawsze tak to działa. Przed nami miejsce 189.

To się nazywa spadek. 67 pozycji w dół, rok 82, telefony i Republika. Miejsce 189. Pan Witold napisał: pozdrawiamy, słuchamy, dziękujemy za to. Patroni z Poznania, Agata i Witas. I tak zerkam. Widzę, że na kierownicy roweru przypięty jest telefon i byłem przekonany o tym, że głośnik włożone jest w to miejsce, gdzie normalnie powinien spoczywać bidon, ale to chyba taka mała sakiewka. Państwo jeżdżą i państwo propagują. Bardzo pięknie. Wspieram.radio357.pl. A no właśnie, dostałem jeszcze na ucho taką informację, że jeśli ktoś zdecyduje się dołączyć do naszej szalonej społeczności, to zaczynając patronat można skorzystać także z powtarzalnej płatności blikiem. To bardzo wygodna sprawa. Przed nami miejsce 188. W ciągu ostatnich kilku dni znowu bardzo aktualne i chyba nabrało innego znaczenia.

Wiele piosenek zostało zaśpiewanych podczas live'u Łatwo Ganga. Grupson i Na Szczycie to również była jedna z tych piosenek zaśpiewana przez autora, przez Grupsona. Rok 2009, Na Szczycie w tym roku na miejscu 188, 128 pozycji w górę. Za 13 minut będzie 15, przed nami duecik.

Czasami czuj się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

to ja dopowiem, za mało czasu. To było miejsce 187. Finch, Amade Tworzywo. 5 pozycji w dół, 4. rok w zestawieniu. Wcześniej nie mógł się pojawić. 4. rok w zestawieniu. 3544 głosy. 2 piosenki do końca tej zmiany.

0: Miejsce 186, Cichosza i Grzegorz Turnał. A pani jak z gwizdaniem sobie radzi?
1: Z czym, przepraszam?
0: Z gwizdaniem.
1: Z gwizdaniem? Na co dzień raczej staram się tego nie robić, aczkolwiek jeżeli będzie taka potrzeba, to proszę bardzo.
0: Pogwizdżemy.
1: Tak?
0: No, będziemy próbowali. Anna Nowaczyk, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Jak te ostatnie 3 godziny?
0: Dla mnie bomba. Za chwilę zmykam, ty będziesz przejmowała antenę. Gotowa?
1: No, myślę, że tak. Ja widzę, co tu się będzie działo. Oczywiście nie mogę niczego zdradzić, natomiast mogę powiedzieć, że jest na co czekać.
0: Jest na co czekać. Kolejne 3 godziny i ostatnia część tego drugiej części polskiego topu Radia 357. Po godzinie 15 Anna Nowaczyk, my pięknie dziękujemy. Halina Wachowicz, Tomasz Matlingiewicz, Julia Nowaczyńska, Marzena Żydek i Antoni Grudniewski. Kłaniamy się. Do usłyszenia.

0: Zapytaj mnie, czy cię kocham. To jest oczywiście miejsce 185 Polskiego Topu Radia 357.
1: Partnerem Polskiego Topu jest PKO Bank Polski.
2: Polski Top Radia 357.
0: No to oficjalnie zaczynamy. Anna Nowaczyk, dzień dobry. Zapraszam na najbliższe 3 godziny na antenie Radia 357, a myślę, że tytuł utworu z miejsca 184 najlepiej podsumowuje to, co dzisiejszego popołudnia może się na naszej antenie wydarzyć.

0: Wszystko się może zdarzyć, to Anita Lipnicka, rok 96, a w polskim topie Radia 357 2026 to jest miejsce 184, zanim miejsce 183 to będzie specjalna niespodzianka i wyjątkowy gość.
1: Dzień dobry, tutaj Maciej z Tarnowa. Kochamy polską muzykę za niezapomniane teksty, charakterystyczne wokale, wyjątkowe instrumentarium i emocje, jakie w nas wywołuje. Piosenka, która przed nami, we wszystkich tych aspektach osiągnęła poziom mistrzowski. Tym większa przyjemność zapowiadać ten utwór, gdyż w tym roku obchodzi swoje 55. urodziny. Proszę Państwa, to będą piękne minuty. Przed nami miejsce 183.

Ależ piękny bas jest w tej piosence. Marek Grychuta i Anna Wakorowód. To miejsce 183 polskiego topu Radia 357, Anno Domini 2026. Ze specjalną zapowiedzią pana Macieja, czyli laureata drugiego miejsca w topowym quizie Radia 357. Ja chciałam zachęcić do tego, żeby państwo nie tylko słuchali topu i delektowali się tą muzyką, ale też dzielili się wrażeniami, więc jeżeli ktoś chce napisać o swoich ulubionych utworach, jeżeli przypomniał sobie jakieś życiowe historie związane z tymi piosenkami, które właśnie w topie się pojawiają, to bardzo serdecznie zapraszam. anna.nowaczyk@radio357.pl. A teraz będzie chwila uspokojenia, czyli miejsce 182.

Wilki Elirama Sabachtani, miejsce 182, a przy okazji to nie jest jedyna dwójka przy tej okazji, bo to piosenka z 1992 roku. Dzień dobry, jako rocznik 78 przy topie mam cudowny przegląd wspomnień, bo starsze piosenki kojarzą się z dzieciństwem i winylami rodziców, późniejsze z okresem pierwszych nastoletnich miłości. Jedna z nich trwa do dziś, no i studenckich czasów. Te z tego wieku to już czas życia małżeńskiego, najpierw we dwoje, a od 2008 roku we troje. Nasza osiemnastolatka wraz z innymi młodymi ludźmi w poniedziałek zaczyna maturalny maraton. Powodzenia, ludziska, postarajcie się już dziś i jutro zrelaksować i odpocząć. I trzymamy ze wszystkich kciuki. Serdeczności przesyła pani Joanna. Ja się dołączam do tych życzeń oczywiście. Nie dziękujcie, jak będziemy życzyć powodzenia, drodzy maturzyści. Natomiast ze specjalną dedykacją dla was miejsce 181.

To się niektórym z Państwa przypomniały dobre, piękne czasy, konkretnie rok 1983. To Noc Komety i Budkę Suflera w tegorocznym polskim topie Radia 357. To jest miejsce 181. Kochani, w imieniu mojej partnerki Naudi chciałbym przekazać Wam najgorętsze pozdrowienia z miasta Richardson z Teksasu. Bariera językowa nie znaczy wiele, gdy muzyka z taką łatwością przemawia prosto do serca. W szczególności, kiedy chodzi o Grześka Ciechowskiego. Trzymajcie się, pisze pan Julian, bardzo serdecznie pozdrawiamy. No to niektórzy nas słuchają o takiej porze, która już jest albo mocno zaawansowana, albo nad ranem. No to w takim razie z dedykacją dla wszystkich, którzy słuchają nas za granicą, bo też sporo takich osób jest. Miejsce 180 i to też jeden z tych utworów, które myślę, że spokojnie łamią bariery językowe.

Sporo się zmieniło od czasów tego utworu i niektóre elementy tekstu się zdezaktualizowały, ale jak się okazuje, nie wszystkie. Miejsce 180 to cztery pokoje. Kazik i Edyta Bartosiewicz z roku 2000. Oj, pamiętam, jakie było zamieszanie i poruszenie, kiedy ten utwór się ukazał. Takie niecodzienne połączenie artystów i dźwięków, a tu proszę bardzo, dzisiaj to jest klasyk, o czym zresztą świadczy to, że państwo nie zapomnieliście o tym utworze przy okazji głosowania na Polski Top Radia 357. A przed nami teraz no, troszkę starszy utwór, dokładnie o 15 lat. Miejsce 179.

0: Dlaczego tak nisko, piszą niektórzy z Państwa. No, Państwo sami wybierali, a poza tym, jeżeli dżem i whisky to miejsce 179, to proszę sobie wyobrazić, co będzie na kolejnych tych wyższych pozycjach. Tymczasem wyjaśniło się, jaka jest pora i jaka jest godzina teraz w Stanach, no i co się tam w ogóle dzieje. Dzień dobry, u Was środek dnia. A u mnie ledwo świta. Dzisiejsza nocna służba była nieco łatwiejsza dzięki temu, że z głośników radiowozu sączyła się piękna polska muzyka, a wszystko to dzięki Wam, ekipie Radia 357. Dziękuję i pozdrawiam zarówno ekipę radia, jak i wszystkich słuchających i wspierających. Uściski Maciek, szeryf z USA.
1: Dołącz do patronów i odsłoń kolejny rysunek na topowej koszulce. Zajrzyj teraz na wspieramradio357.pl.
0: No proszę, Ola poleca, ja też polecam. Jeżeli ktoś z Państwa teraz zdecyduje się dołączyć do naszej społeczności i zostać patronem, to są bardzo dobre wieści, bo zaczynając patronat może skorzystać także z nowości powtarzalnej płatności blikiem, a najłatwiej oczywiście wygodnie zrobić to na stronie wspieramradio357.pl. Tymczasem przed nami miejsce 178.

0: słodkiego, miłego życia to oczywiście Kombi, miejsce 178. To jest piosenka z roku 83 i jak się okazuje, wśród osób słuchających tegorocznego topu są też ludzie, których wtedy jeszcze nie było na świecie. Patron Rafał napisał do nas, że co roku tradycyjnie spędza majówkę z topem, no i razem z nim słucha jego córka Hania, która również jest patronką, a dzisiaj obchodzi 22 urodziny i właśnie szykuje się do przyjęcia i do świętowania. Proszę, złóżcie jej życzenia urodzinowe od Gabrysi, mamy Justyny, taty Rafała i od Ruzi. No to w takim razie w ramach polskiego topu Radia 357 powiedzmy, że miejsce 177 będzie specjalnie dla patronki Hani.
1: Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna.

papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna nigdy nie będzie. Tak ślicznych dziewcząt nigdy nie będzie, tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić.

będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań. Nigdy organista

jak teraz. Nad horyzontem błyska się i słychać

Miejsce 177 polskiego topu Radia 357 to Finlandia, czyli oczywiście Świetliki i Bogusław Linda. Pierwszy twardziel polskiego kina, który nawet jak straszy i mówi, że nigdy już nigdy, to i tak słucha się tego z przyjemnością, prawda? Tymczasem przed nami miejsce 176 i to będzie rok 1989.

zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłonią ci,

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne sny, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które straka się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść mknie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła, jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie Ikar, co nieraz już w dół runął, jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz podfrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera, gramy w nim

Nie tak dawno temu nową wersję tego utworu nagrała Daria Zawiałów, ale to oczywiście oryginał, czyli Wojciech Młynarski, jeszcze w Zielone Gramy, 176. miejsce polskiego topu Radia 357, tegorocznego wydania oczywiście. Piszą państwo, że słuchają nas z różnych miejsc, jeszcze będę o tym wspominać. Pani Marta, patronka, pochwaliła się, że właśnie jedzie pociągiem do Rybnika i ma ze mną zgodność 32% w topografię. No bardzo ładny wynik, cieszę się. Mam nadzieję, że będzie pani zadowolona z tego, co pani usłyszy jeszcze dziś i oczywiście jutro podczas polskiego topu aż do pierwszego miejsca. Tymczasem mała zmiana klimatu, bo przed nami miejsce 175.

Ślady, Fisz, Emadę, Tworzywo i Justyna Święs. To jest miejsce 175 polskiego topu Radia 357. Zabawnie się ułożyło, bo utwór z miejsca 174 jest, jak się okazuje, o rok młodszy.

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile kongres wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA, no.

rytmy, ale lubi też krzyczeć. Daję mu 2 złote, bowiem również lubię muzykę, choć w sumie wagon metra mu rujnuje akustykę. Metro Świętokrzyska, wraz z kebabem siedli ludzie, mając mięso w pyskach. Jedna bestia, trzeba jej zdobyć 100 penset. Ostry sosik, plami bluzę, gdzieś przy rondo ONZ.

0: spadek w stosunku do ubiegłego roku aż o 43 pozycje. Jak to w ogóle możliwe?
1: Partnerem Polskiego Topu jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
2: Polski Top Radia 357.
0: No ale zawsze jest tak, że ktoś spada, żeby awansować mógł ktoś, na przykład ta piosenka.
3: Achtung, Achtung, meine Damen und meine Herren, herzlich willkommen und nicht verstehen.

No ciekawe, ilu z Państwa teraz ocierało łezkę ze wzruszenia. 173. miejsce to Berlin Zachodni i oczywiście grupa Big Cyc. Państwo piszą, bardzo mnie to cieszy, bardzo dziękuję za wszystkie maile i od razu, a co sobie będziemy żałować. Pozdrowienia dla pani Katarzyny z Poznania, która chwali się, że słucha, jest patronką. Pozdrowienia dla ekipy, która słucha w pieckach, zwłaszcza dla pana Tomka, któremu podoba się 99% artystów w topie. No to przyznam, że wynik, który może się otrzeć o rekord. A pani Karolina z Curychu pochwaliła się, jak to się świetnie urządziła, bo zaangażowała męża do remontu, a sama jedzie samochodem i śpiewa sobie piosenki na cały głos. No to myślę, że ten utwór będzie śpiewać wyjątkowo głośno. To miejsce 172.

Miejsce 172 to Seweryn Krajewski, Uciekaj moje serce, utwór z 81 roku. No i to może być piękna kołysanka, chociaż pani Ksania przypomniała sobie przy okazji utworów w polskim topie, że jej babcia serwowała jej zupełnie inną kołysankę w dzieciństwie, a mianowicie była to piosenka Załóż czapkę skinie. No po czymś takim i po takim dzieciństwie to nie można nie mieć ciekawego życia. A skoro jesteśmy przy ciekawych rzeczach, to polecam państwu teraz miejsce 171. Pierwsze.

171 miejsce polskiego topu Radia 357 to Aleja Gwiazd i Zdzisława Sośnicka. Ja sobie zaglądam na Facebooka Radia 357. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za wszystkie życzenia powodzenia i za miłe słowa, ponieważ ja tu debiutuję. W związku z tym mam nadzieję, że uda mi się o niczym nie zapomnieć, we wszystkim odnaleźć i bardzo dobrze, bez żadnych błędów, poodliczać wszystkie miejsca, które Państwo wybrali, zdecydowali i na które Państwo oczywiście głosowali. Tymczasem, jeżeli ktoś myślał, że w tych latach 80. zostaniemy na dłużej, to miejsce 170 na chwilę nas z nich wytrąci.

0: Tyle słońca w całym mieście to Anna Jantar, miejsce 170. No i ten tytuł idealnie pasuje do tego, co mamy dziś za oknami. Mam nadzieję, że u Państwa równie piękna pogoda i równie dużo słońca. Oby tak się utrzymało przez cały weekend.
1: Czy ten top robimy także dzięki Tobie? Jeśli jeszcze nie, zmień to teraz na stronie wspieram.radio357.pl.
0: No właśnie, ja gorąco polecam, żebyście Państwo zaglądali na tę stronę. Wspieram.radio357.pl. Zaglądam sobie właśnie i widzę, że Państwo idą jak burza. Zostało tylko 16 osób do tego, żeby odsłonić kolejny rysunek z koszulki, topowej koszulki Radia 357. Ja przyznam szczerze, że sama jestem ciekawa, co to będzie, więc mam nadzieję, że Państwo zaangażują się do tego stopnia, że uda nam się ten kolejny rysunek odkryć. Warto dołączyć do grona patronów. Przy okazji topu to jest taka akurat wyjątkowa sytuacja, a ja przed momentem zaglądałam sobie też na grupę i na nasz profil facebookowy i rzeczywiście to jest fajne, bardzo miłe towarzystwo, więc myślę, że warto stać się jego częścią, tym bardziej, że na patronów czeka wiele atrakcji, więc nic, tylko dołączać, a jeszcze 16 osób i zobaczymy, kto co narysował. Tak jak wspomniałam, jeszcze parę rysunków zostało do odkrycia. Na razie udało się ich odkryć 8, a jest 18, więc jeżeli ktoś jest ciekaw, to bardzo proszę uważnie nas śledzić. Tymczasem w polskim topie miejsce 169.

Jakoś do tej pory wydawało mi się, że ten utwór idealnie, być może przez ten imbir, pasuje do zimy, ale okazuje się, że wiosną brzmi równie dobrze. Miejsce 169 to z imbirem oczywiście i Cortez. Pozdrowień ciąg dalszy dla słuchaczy. Pani Kornelia tutaj szczerze napisała, że całą rodziną podróżują państwo z Gdyni do Szczyrku, a za kierownicą siedzi mąż Łukasz, który, no cóż, jak to się wyraziła pani Kornelia, nie za ładnie śpiewa. W jego wykonaniu Whisky czy wcześniejsze solówki piosenki Wilków brzmią trochę strasznie. Nie ma to jak chwila szczerości, prawda? Przed nami miejsce 168.

0: śmierć.
1: Wydawało się, że świat stoi przed grupą Golden Life otworem, aż do pamiętnego tytułowego 24 listopada 1994 roku, kiedy to w hali Stoczni Gdańskiej podczas koncertu zespołu doszło do tragedii i wielkiego pożaru. I właśnie ten utwór jest takim wspomnieniem tego, co się wtedy wydarzyło i hołdem dla ofiar tamtego wieczoru. Miejsce 168 w polskim topie radia 357, tymczasem przed nami miejsce 167 i to będzie utwór znacznie nowszy.

Miłość, miłość, Krzysztof Zalewski, miejsce 167. Dzień dobry, mieszkam w Miami, a mój wujek polecił mi Polski Top Radia 357 i przepadłam. Słucham z ogromną przyjemnością i nawet papugom się podoba. No proszę bardzo, jeżeli państwo usłyszą gdzieś w tle szczekające psy, to od razu mówię, że to nie jest przypadek. Proszę się nie zaczynać zastanawiać, co się takiego dziwnego dzieje, ponieważ tutaj tuż pod naszymi oknami też psy sobie biegają i szaleją. Wszyscy chcą słuchać topu, jak się okazuje. Na przykład takich utworów jak ten z miejsca 166.

94 rok to sen i jeden z klasyków Edyty Bartosiewicz. Miejsce 166 w polskim topie Radia 357. No proszę bardzo, tutaj nam się zrobił taki ładny ojcowski kącik, bo słuchacze i słuchaczki dziękują swoim ojcom za dobre muzyczne wychowanie. Ojcom, a przy okazji patronom, pozdrowienia serdeczne dla taty Tomka i taty Mariusza, którzy wychowali dzieci na dobrej muzyce. My się przyłączamy oczywiście, przyłączamy się też do pozdrowień dla patronów. Ja spoglądam sobie na nasz licznik i widzę, że na stronie wspieram radio357.pl już niewiele osób zostało do tego, żeby odsłonić kolejny rysunek redaktorów Radia 357 na naszą topową koszulkę, więc trzymam kciuki. Mam nadzieję, że wkrótce nam się to uda, a my już wędrujemy sobie szybko do roku 2003.

Do prostego człowieka akurat miejsce 165. Jeżeli ktoś z Państwa zastanawiał się, jak w ubiegłym roku ta piosenka wypadała, no to już spieszę z odpowiedzią i podpowiedzią. Otóż w tym roku awansowała o 3 pozycje. Czego nie można powiedzieć o kolejnym utworze, który niestety o 14 oczek w stosunku do ubiegłego roku spada.

164. miejsce to Między ciszą a ciszą Grzegorz Turnał, a ja leżę i leżę i leżę. To są dla niektórych idealne warunki spędzania majówki, a państwo tymczasem piszą, gdzie i w jakich okolicznościach słuchają polskiego topu. Pani Justyna pisze, że nie wyobraża sobie majówki bez topu i słucha nas w Inowrocławiu. Pan Michał jest na Majorce. No proszę bardzo, pani Edyta właśnie wraca z tygodniowego eksplorowania gór na Dolnym Śląsku. Pani Maria pozdrawia z Międzyzdrojskiej plaży, a pani Julita z Francji, dokąd rzuciła ją miłość i tak pani Julita tam została, ale jak się okazuje, polski top tegoroczny doprowadził też do dramatu w rodzinie pani Julity, ponieważ jak sama napisała, obiadu ani wczoraj, ani dzisiaj, ani jutro nie będzie. Z powodu topu kuchnia zamknięta.

0: Wszystko się może zdarzyć, to powinno być motto polskiego topu Radia 357. Marchewkowe pole, rok 1986, miejsce 163. To oczywiście grupa Lady Punk.
1: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki tobie.
0: No właśnie, proszę państwa, ja śledzę to, co państwo robią na stronie wspieramradio357.pl i już naprawdę niewielu świeżych, nowych patronów brakuje do tego, żeby odkryć kolejny rysunek na koszulce topowej Radia 357. Mam nadzieję, że szybko nam się to uda i zapraszam oczywiście i zachęcam do tego, żeby dołączyć do grona patronów, bo w gronie patronów, fanów muzyki i to takich bardzo zaangażowanych nie brakuje. Na przykład pan Tomasz napisał do nas z Ostrawy z rozpaczą, że jak to? Niektóre z jego ulubionych utworów już się pojawiły. Panie Tomaszu, proszę się nie martwić, przed nami jeszcze wiele, wiele miejsc w polskim topie i na pewno pana utwory będą jeszcze gdzieś wysoko. Na razie pora na miejsce 162. Znowu.

Ja tylko serdecznie Państwu życzę, żeby nikt z Państwa nie mógł powiedzieć, że znowu w życiu mu nie wyszło. Sen o Dolinie, Budkę Suflera, rok 74, a przy okazji 162 miejsce tegorocznego polskiego topu. Przed nami też klasyk, tym razem z roku 96.

0: Niepokonani to perfekt miejsce 161, a państwo cały czas piszą, tak jak pani Kaja, która pisze, żeby pochwalić się, że miała okazję wychować się na naszej muzyce i naszej stacji radiowej. No proszę bardzo, jak miło.
1: Partnerem polskiego topu jest Blik, oferujący płatności powtarzalne.
2: Polski Top Radia 357.
0: Polski Top to jest takie miejsce, w którym nie brakuje niespodzianek i pewnie wiele będzie osób takich, które się teraz nieźle zdziwią.

Księga Tajemnicza, Prolog to już klasyczny album polskiego rapu i z tej właśnie płyty Plus i Minus, Kaliber 44, miejsce 160. A my cofamy się o 10 lat, żeby wylądować na miejscu 159.

Miejsce 159 mówi ci, że to Tilt, a gdyby ktoś gdzieś tam w tle słyszał znajomy głos, no to oczywiście w chórkach pojawiła się w tym utworze

A ja, proszę Państwa, ja tak sobie spoglądam na stronę wspieram radio357.pl i widzę, że brakuje jednej, dosłownie jednej osoby, która dołączy jako nowy patron do tego, żeby odkryć kolejny rysunek na naszą topową koszulkę. To jest jedyna taka okazja, żeby stać się częścią historii i tę historię, co prawda taką naszą, małą, muzyczną, ale jednak zmienić, więc zapraszam serdecznie na naszą stronę i być może już za moment wszystko stanie się jasne. Tak samo jak za moment stanie się jasne, kto trafił na miejsce 158.

0: Papierowy Księżyc, rok 1985 i oczywiście Halina Frąckowiak, to miejsce 158. Tymczasem, proszę państwa, no państwo nie zawodzą absolutnie. Wystarczyło zaapelować o zrobienie takiego wyjątkowego, historycznego wydarzenia i proszę bardzo, udało się państwu odkryć kolejny rysunek nasz koszulkowy, topowy.
1: Jestem ciągle w drodze. Raz w Szczecinie na wystawie fotografii, potem skaczę na przykład do Zakopanego na artystyczny performance, by zakończyć w Zielonej Górze na wystawie rzeźby. Tak sobie skaczę, bardzo kulturalnie, jak skoczek na szachownicy. Roma Leszczyńska, skoczek kulturalny.
0: A jeżeli chcą państwo sprawdzić, dowiedzieć się i podziwiać to, co Roma Leszczyńska narysowała, zapraszamy oczywiście na stronę Wspieram radio357.pl. No i zaczynamy kolejną walkę oczywiście o odkrycie kolejnego rysunku. Tymczasem wracając do samego topu, to tu przed nami miejsce 157.

Miejsce 157 polskiego topu Radio 357, Lady Punk, Mniej niż Zero. To takie muzyczne wspomnienie z 1983 roku. Tymczasem państwo piszą, to jest mój pierwszy top, którego wysłucham od początku do końca. Pracuję w systemie zmianowym i zawsze jakiś dzień mi umykał. A w tym roku mam wolne, jest spokój i mogę sobie śpiewać na głos ile chcę, pisze pani Beata. Słuchanie polskiego topu Radia 357 jest niesamowite. Słucham was od rana i budzicie masę wspomnień. Udało mi się napisać do wielu osób, bo kojarzyły mi się z nimi dane utwory. Coś magicznego. Ze słonecznego Londynu pozdrawia nas pani Julia, a pani Magdalena oprócz tego, że pozdrawia, to pisze, że przy polskim topie Radia 357 leczy złamaną nogę. Życzymy zdrowia i tego, żeby noga się szybko i idealnie zrosła. Tymczasem u nas miejsce 156.

156. miejsce i nikomu nie wolno się z tego śmiać. To oczywiście Kobra Nocka z roku 87. To taki mały prezent dla polskich rockmenów, punkowców od ich niemieckich kolegów. Tymczasem przed nami miejsce 155. I to są też lata 80. i to dokładnie połowa lat 80.

0: Ktoś z Państwa próbował mnie tu podpytywać, czy jeszcze dzisiaj grupa Lady Punk się pojawi. No Państwo wiedzą, że ja nie mogę takich rzeczy zdradzać, ale teraz już wszystko się wydało. Sztukę latania, miejsce 155.
1: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieramradio357.pl.
0: No właśnie, ja też zachęcam Państwa do wspierania i dołączania. Już dzisiaj udało nam się tego sobotniego popołudnia odkryć kolejny koszulkowy rysunek. Tym razem to dzieło Romy Leszczyńskiej, a okazuje się, że Państwo już lecą jak burza i jak tak dalej pójdzie, to wkrótce uda nam się ujawnić kolejne dzieło. Czyje to będzie i co to będzie? O tym przekonamy się, mam nadzieję, już niedługo. Zapraszam bardzo serdecznie do zaglądania na stronę wspieram.radio357.pl.

0: Być może ktoś jeszcze z Państwa ma gdzieś tam na półce taką płytę pod tytułem Wiązanka Melodii Młodzieżowych. Taki debiutancki album formacji Nieżywych Schabów. Myślę, że to dzisiaj jest niezły kolekcjonerski obiekt, a z tego właśnie krążka pochodzi Klub Wesołego Szampana, miejsce 154. Na gościnnym występie w Chórkach Małgorzata Piańkowska, dzisiaj jedna z popularniejszych polskich aktorek. Tymczasem przenosimy się do miejsca 153, a tutaj coś z 2001 roku.
1: Raz, dwa, trzy!

Kazik i Ugoton w Malczykach nadali niezłe tempo na miejscu 153 polskiego topu Radia 357. Tymczasem państwo piszą, meldują się i opisują, skąd nas i gdzie nas słuchają. W Luboniu pod Poznaniem pan Jan, słucha też pan Daniel, który właśnie podróżuje ciężarówką po Norwegii. Ze spływu kajakowego pozdrawia nas pan Szymon, który prosi, żeby życzyć jego rodzicom wszystkiego dobrego z okazji rocznicy ślubu. Przyłączamy się do tych życzeń. No i pan Grzegorz pisze do nas chyba z takiego najbardziej egzotycznego miejsca, chociaż możemy się założyć, czy ktoś jeszcze z bardziej egzotycznego napisze, bo to pustynia w Namibii. No proszę bardzo, jak to państwo wędrują, ale miło, że razem z państwem wszędzie jest Polski Top Radia 357. A skoro już jesteśmy przy polskim topie z powrotem, to pora na miejsce 152 i to będzie rok 2004.

Drzem nie po raz pierwszy, ale też mam dziwne wrażenie, że nie po raz ostatni w polskim topie tegorocznym Radio 357. Tylko proszę nikomu nie zdradzać, że to państwu powiedziałam. Do kołyski miejsce 152, ale proszę się też nie sugerować tym tytułem, bo jeszcze nie jest pora na to, żeby iść spać. Jeszcze przed nami dziś wiele atrakcji, a przede wszystkim już za moment miejsce 151. I to będzie rok też z jedynką na końcu, bo 1991.

0: Tylko ja.
1: Irena Dzieja, miejsce 151, awans w stosunku do ubiegłego roku o jedno miejsce. Jedno niby skromnie, ale zawsze. Ale się pani cudne kawałki trafiły, pisze pani Katarzyna. No oczywiście, że tak. I to ile niespodzianek przy okazji, bo jedna z nich z 1976 roku zresztą, od razu państwu podpowiem, pojawi się za moment na miejscu 150.

0: Podwójna klasyka na miejscu 150, bo i klasyka polskiej telewizji, i polskiej muzyki to Andrzej Kurylewicz i temat z serialu Polskie Drogi. Swoją drogą, nomen omen, nie dziwię się, że państwo tak wsparli ten utwór od ubiegłego roku, bo awansował w stosunku do ubiegłorocznego topu o 57 pozycji. Piosenka z miejsca 149 również awansowała, nieco mniej, ale zawsze to wyżej niż rok temu.
1: Pomóż odkryć wszystkie rysunki na topowej koszulce Radia 357. Dołącz do grona patronów na wspieram.radio357.pl.
0: Ja też zachęcam do dołączenia. Wspieram Radio 357.pl. Tam oczywiście mogą państwo dołączać do grona patronów, a przy okazji odkrywać kolejne rysunki. Już udało nam się jeden dzisiaj ujawnić. No to zobaczymy, jak pójdzie dalej. Tymczasem przenosimy się do roku 91.

Spalam się, miejsce 149. Sam Kazik przyznał po latach, że płyta z tym utworem była przełomowa, bo przetarła szlaki dla hip-hopu czy rapu w Polsce, ale przy okazji była pełna niedoróbek. No zawsze to miło, kiedy artysta potrafi coś takiego obiektywnie o swoim albumie powiedzieć, a myślę, że fani absolutnie z Kazikiem by się w tym przypadku nie zgodzili. 91 rok za nami, no to teraz sobie zrobimy awans o jeden rok, bo przeskakujemy do 92 i przy okazji na miejsce 148.

0: Człowiek z liściem, elektrycznej gitary, oczywiście jeden z takich klasyków trochę poważnych, trochę niepoważnych polskiej muzyki w tegorocznym polskim topie Radia 357 na miejscu 148. Halina Wachowicz, Julia Nowaczyńska, Anna Nowaczyk, bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i za dzisiejsze popołudniowe odliczanie. Za moment się żegnamy, bo to już pora na miejsce 147, ale mogę Państwu zagwarantować i obiecać, że to będzie przepiękny utwór. Zresztą za moment się Państwo przekonają. Tymczasem zapraszam serdecznie w imieniu jutrzejszej wyjazdowej załogi na finałowy dzień polskiego topu i tam dopiero będzie się działo. Do usłyszenia, pozdrawiamy serdecznie.
1: Partnerem polskiego topu jest PKO Bank Polski.

0: Majówka w Radiu 357 co roku rozbrzmiewa polską muzyką. Trwa szósty polski top Radia 357. Jesteśmy po drugim, jeszcze przed finałowym dniem, ale nie kończymy słuchania piosenek. O tych piosenkach teraz porozmawiamy. Z tymi, którzy byli i są blisko polskiej muzyki, ale byli blisko niej od dziecka. O tym, jak to jest być dzieckiem znanego artysty, jak to jest być dzieckiem artysty, którego piosenki kocha cały świat. I czy to znaczy, że jest się skazanym, czy skazaną na bycie artystką, porozmawiam z moimi gośćmi. Ja nazywam się Ola Budka, a moimi gośćmi są Kasia Wodecka, producentka muzyczna i dyrektorka artystyczna, dyrektorka kreatywna festiwalu Wodecki Twist.
1: Dzień dobry wszystkim, Kasia.
0: Dzień dobry i pozwólcie, że przedstawię także waszych rodziców. Córka Zbigniewa Wodeckiego.
1: To samo nazwisko.
0: Oraz Bruno Ciechowski, specjalista do spraw marketingu, podróżnik oraz syn Grzegorza Ciechowskiego.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Mam nadzieję, że namówię was na rozmowy o waszych ojcach, takich jakimi byli prywatnie, więc może zacznijmy od tego, jakie macie najpiękniejsze wspomnienie związane z waszymi ojcami. Takie, którymi chcielibyście się podzielić, bo na pewno są takie, które zachowujecie tylko dla siebie. Kasiu?
1: Tak naprawdę to ja mam ogromnie dużo wspomnień z dzieciństwa i to przeróżnych, bardzo ciepłych, bardzo stresujących, bardzo, no jednak ojciec artysta w domu to jest garść emocji każdego dnia. Natomiast jest takie wspomnienie, a właściwie taki wątek w naszym dzieciństwie, który wprowadził tata. Myśmy bardzo lubili filmy. Oglądaliśmy filmy i chodziliśmy razem do kina. Później ojciec zresztą chodził też z wnukami do kina, czyli powiedzmy sobie szczerze, Gwiezdne Wojny. Mieliśmy pod domem kino Warszawa, ono już nie istnieje, przepiękne kino. Jak ojciec przyjeżdżał, a przyjeżdżał tak, żeby zostać dłużej, to wtedy zawsze obowiązkowo chodziliśmy do kina Warszawa na seanse, no, które były de facto. Ale ponieważ Star Wars było akurat w takim ciągu, a tata uwielbiał ten film, uwielbiał. Zresztą to słychać w jego utworach niektórych. Bardzo często przenikały się motywy ze Star Warsów w jego takich pierwszych dużych kompozycjach. Niektóre wręcz dosłownie. No więc chodzi o nie chyba razem do kina, potem leżenie przed telewizorem i oglądanie. Tata z kolei uwielbiał dokumentalne filmy czarno-białe. To są takie fajne rzeczy. Tata, z takich starszych czasów, już będę rzeczywiście kończyć, jak tata przyjeżdżał do mnie, to myśmy mieli wtedy ptaszki w domu, takie ocalone, ale śpiewające. I kładł się na sofie. I wszyscy ganiali, dzieci ganiały, ptaszki śpiewały, wszystko się działo bardzo tak niby szeptem, ale żeby nie przeszkadzać dziadkowi, tatusiowi i tak dalej, ale generalnie się działo. I ja mówię, słuchajcie, no to może trochę ciszej, niech ten dziadek się prześpi przynajmniej chwilę. A tata się zawsze wtedy odzywał, nie, właśnie ja uwielbiam ten szmer kuchni, uwielbiam ten szmer, jak przebiegających stópek, tych śpiewających ptaszków, te wszystkie sztuczce, i leżał z tymi zamkniętymi oczami, lubił tak. No potrafił tak doczekać do kolacji na tym. No to chyba takie mieszane.
0: Czyli artystyczny chaos.
1: Bo ja wiem, właśnie spokój, bo i kino było zapewne jakimś rodzajem spokoju, uspokojenia się, zejścia ze strady. Jednak w ciemnym pomieszczeniu oglądania filmu, nikt ci nie obserwuje, nikt ci nie bije brawo, nic się nie dzieje, my jesteśmy z tatą, więc to jest takie raczej, wydaje mi się, właśnie nasze prywatne, a nawet dość intymne chyba spotkanie z tatą. A dość regularnie chodziliśmy do kina i tak samo to słuchanie.

0: nie tego domu, w tym ruchu rodzinnym, to też jest takie intymne właściwie wspomnienie, bo wtedy tata nie śpiewa, nie tańczy, nie skacze, nie pisze autografów, po prostu leży i słucha albo ogląda.
1: Ale jednak nie jest w ciszy, jednak coś
0: tak, ale to jest takie, to jest, ale to są dźwięki życia, wiesz, to są dźwięki takiego codziennego życia, zapewne tego, co może brakować artyście w trasie, takiego zwykłego, doczesnego, bieżącego dnia, gdzie te sztućce spadają, woda się z kranu leje, dzieci chichoczą, wiesz, to są takie doznania i to akurat jeżeli chodzi o mojego tatę, to on rzeczywiście bardzo często kładł się gdzieś na samym środeczku najchętniej, żeby ten dom słyszeć. Myślę, że nie jest do końca muzyka, jak się biegają trójka małych dzieci albo piątka ostatecznie.
2: Tutaj na pewno słuchając tego zazdroszczę trochę, bo ja mam mniej tych wspomnień. Mój tata też odszedł, jak ja miałem 5 lat, więc nie zebrałem tych wszystkich doświadczeń z tatą w trakcie tych krótkich 5 lat. Ale czuję, że też tatę łączyła właśnie taka miłość do rodziny, miłość do tego czasu spędzonego z nami, z mamą, właśnie w tym takim zacisznym harmiderze czy gwarze. Więc to są takie wspomnienia, które... No, tata pracował w domu, ale też jakby żył w domu i to też wyglądało tak, że on starał się to jak najbardziej łączyć, żebyśmy my byli gdzieś tam dookoła, ale no jak była praca, no to jednak zamykał się w swoim gabinecie, który był u nas w domu. Nie było do niego za bardzo dostępu. My oczywiście jak do dzieciaki, co nie? Tam przez dziurkę od klucza próbowaliśmy podglądać, czy po prostu no, robić coś, żeby tata jednak wyszedł, ale jak już wychodził, no to wtedy był na 100% z nami i też właśnie no, doceniał tą chwilę z rodziną. To też było dla niego ważne, żeby tak celebrować te momenty. No, tak samo jak w sumie moje narodziny właśnie w Falenice. Tata bardzo chciał, żebym się urodził jak najszybciej, bo wieczorem miał koncert, więc...
0: Właśnie mamy podobne wspomnienia.
2: Więc tak, no, rodziłem się w domu w Falenice. Na szczęście szybko to poszło i tata jeszcze tego dnia grał koncert. Więc to życie się tak przeplatało, ale też właśnie był taki duży nacisk na to, żeby spędzać ten czas z nami i to było też pielęgnowane u nas w domu. Też do dzisiaj jakby odczuwam, bo moja mama jakby cały czas to
1: podtrzymuje. Ale to. Także twoja mama opowiadała mi, że gdy się urodziłeś, to twój tata otworzył okno i krzyknął: syn, jest syn. Tak był dumny z tego, że się urodziłeś.
2: Tak, tak.
1: Opowiedziałeś, że pracował w domu, a czy pracował od do? Wybijała konkretna godzina i on kończył pracę?
2: Raczej był taki, że miał wszystko poukładane, więc miał ten przeznaczony czas. Oczywiście też do to może nie było, no bo czasami to się mogło przedłużyć, czy zakończyć szybciej, ale raczej był no, osobą, która dużo pracowała, więc to no, taki pracoholizm, jak to dzisiaj nazywamy, no ale jednak ten artystyczny i taki na wiele frontów, no bo w koniec końców tata no, nie miał tylko zespołu, jakby nie pisał tylko piosenek, nie wiem, dla siebie, ale też kompozycje do filmów, czy inne.
1: Dla innych artystów.
2: Czy dla innych artystów, więc no, to nie była taka etat, tak, od do. Bardziej no, po prostu życie artystę no, z dużą rodziną.
0: Ale muszę powiedzieć coś, bo w sumie mnie zaskoczyłeś i ucieszyłeś jednocześnie, bo te z tego okresu wspomnienia, to my mamy identyczne. Identyczne, czyli jest dom, mama, wszystko się dzieje, zupa się gotuje, wszyscy przychodzą, kręcą się i jak ojciec wychodzi pracować, u mnie tak samo właśnie było, zamykał się w pokoju z fortepianem i my tam przez szybkę coś
2: tak,
0: czasem...
2: Tak,
0: tam,
2: mama zazwyczaj nas zabierała na spacer, tak. Właśnie z psem, a potem jeszcze z psami, bo później mieliśmy dwa, więc tak, no gdzieś tam była taka... No, elastyczność tutaj, żeby właśnie tata miał tą swoją przestrzeń do pracy.
1: I mama mówiła, tata pracuje, trzeba dać mu teraz spokój.
2: Tak, ale też jakby koniec końców tata tam brał nas do tego gabinetu, też się bawiliśmy tymi sprzętami, które tam były, więc tak, no, przeplatało się to jakby też z taką zabawą ta praca.
1: A co śpiewali wam rodzice na dobranoc?
2: O, wow.
0: O Boże. Znaczy, mój tata, powiem to państwu uczciwie, mój tata nie lubił muzyki w domu. Więc generalnie, jeżeli szła jakakolwiek muzyka, to był to amerykański jazz, amerykańskie standardy, coś między Elką Fitzgerald a Aretą Franklin. Nie, natomiast to nie było tak, że u nas się śpiewało. Podobno śpiewał bardzo ładnie i chętnie kolędy w domu, jak był mały, sam, u babci, bo moja babcia również była śpiewająca i dziadek, więc tam w ogóle był taki bardzo muzyczny dom. A potem przyjeżdżał, wydaje mi się, że niekoniecznie lubił śpiewać, nie, lubił śpiewać w domu. A to dziwne, bo przychodziło do nas wiele osób, które śpiewało i to mu nie przeszkadzało oczywiście. No, sam nie. A my, Jezus Maria, żeby nie zafałszować, to nikt się nie wypędzał tam, to baliśmy się raczej. Przy nim śpiewać?
1: Czyli muzyka śpiewać była zawodowa?
0: Muzyka była zawodowa, była albo pracą. Tak zwana amerykańska. Ja to tak troszkę skróciłam, prawda? Ale u nas szły chłopaki. Chłopaki wyjeżdżały wtedy na zagranicę. Mówię tutaj o Andrzeju Zausze, właśnie ojcu i tak w szeregu wspaniałych muzyków. I przywozili nam muzykę z tamtych miejsc. Sami zresztą, no ja słuchałam Pata Mateny, Bena Johnsona. No w ogóle takiej muzyki, wiesz, jestem wychowana na trochę innej muzyce. Śmiesznie, nie? Bo zajmuję się muzyką aktualnie polską i lubię oczywiście tą klasyczną muzykę polską.
2: Tak, ja sobie nie przypomnę, ale wiem, że dużo, dużo czytał nam bajek. Tak kojarzę braci Grimm, ale to raczej nie na dobranoc, więc nie przypomnę sobie teraz. Ale no, jakby usypiał nas do snu, to też pamiętam.
1: Śpiewając.
2: Śpiewając, nie jestem pewny, czy śpiewając. Raczej sobie, nie przypominam sobie. Raczej czytając bajeczki.
1: A ja przypomnę wam, może znacie tę historię, jeśli nie, to opowiem wam tę historię, która urzekła mnie i też bardzo ją zapamiętałam. Historia Miśka Koterskiego, którą to opowiedział historię w jednym z podcastów i też chyba na łamach swojej książki. Otóż mały Misiek Koterski, syn Marka Koterskiego, fantastycznego reżysera, wstydził się swojego ojca, gdy był mały. Bo dzieci mówiły w szkole, że mój tata jest prawnikiem, mój tata jest lekarzem, a mały Misiek nie do końca wiedział, kim jest jego tata. I też odpowiadał i zmyślał, że no też jest prawnikiem, a innym razem mówił, no też jest lekarzem. Bo trochę się go wstydził, ojciec wychodził do pracy, nie wiadomo było, co chodzi z tym filmem, też nie przelewało się w ich domu. Więc no Misiek nie do końca był zadowolony z tego swojego ojca. Aż tu pewnego razu wraca do domu ze szkoły, a przy stole w kuchni siedzi jego ojciec i pan Kleks i jedzą obiad. I od tamtego czasu
0: szacunek.
1: Odpowiadał w szkole na pytanie, kim jest twój tata, odpowiadał, nie wiem, ale zna pana Kleksa. Oczywiście tym panem Kleksem był Piotr Frączewski, który odwiedził dom Koterskich. I stąd moje pytanie. Czy wy jako małe dzieci zdawaliście sobie sprawę z tego, kim są wasi ojcowie? Czy oni byli na tyle prywatni, że ta świadomość tego, jak ważni są dla całej reszty Polski, przyszła dopiero później, gdy dorośliście?
2: To może ja tym razem zacznę. Oczywiście no, jako dziecko wiedziałem, że dla mnie zawsze tata to tata, tak? Jakby nigdy nie jakaś legenda. No, oczywiście też legenda, doceniam tą twórczość, ale jakby zawsze no, to jest mój tata i traktowałem go jako tatę. Ale no, już w klasie tam pierwszej, drugiej podstawówki, no jednak te dzieci gdzieś tam ze sobą rozmawiają i gdzieś tam coś tam od rodziców słyszą, tak? Więc no, miewałem sytuację, gdzie no, też tata odszedł w takim momencie, że nie było to dla mnie też łatwe, no bo gdzieś tam w trakcie tego dojrzewania i gdy nie ma taty obok, a słyszy, że no, jest legendą, no też nie każde dziecko wie, czy on odszedł, czy nie odszedł. Dostajesz pytanie, czy mogę autograf. To nie było, to było takie bardziej brzemię i na początku na tych etapach podstawówki, gimnazjum, gdzie no po prostu niosłem to brzemię, że no mam tego tatę legendę, ale jego nie ma, co nie? Więc to było na pewno dosyć trudne. No, im bardziej dojrzewałem, tym jakby bardziej to widziałem i potrafiłem jakoś tym, że tak powiem, nad tymi emocjami pracować, bo to też dla takiego dziecka to nie jest takie, że że to jest jakieś coś nie tak, tak? Więc no, było to brzemię na początku, później jak zacząłem dojrzewać, no to też zacząłem w tą muzykę bardziej wsiąkać, bo miałem takie okresy, że w ogóle nie słuchałem muzyki taty, później słuchałem, zacząłem ją bardziej doceniać.
1: A podobała ci się?
2: Na początku, no w gimnazjum wolałem jakiś polski rap i to, co było modne, tak? Więc trochę jej nie rozumiałem. Po czasie, no też jako, że te teksty są na tyle uniwersalne i po prostu jak się tego słucha, no to ma się, no przynajmniej ja, mam ciarki, wiele utworów, zwłaszcza tych topowych, słucham. To jaki to właśnie ten emocjonalny ładunek niesie w sobie, no to no, trudno przejść obojętnie, tak? Więc no ja zacząłem to doceniać, zacząłem doceniać tą właśnie, przekuwać to brzemię właśnie w coś, co mnie też ukształtowało w pewien sposób, tak? Bo jednak jest to jakiś ładunek, który kształtuje człowieka.
1: Bo tego taty... Zabrakło taty, tak, zabrakło dokładnie. Taty muzyka.
2: Więc w pewnym momencie, tak jak z twojego pytania trochę, było więcej tego taty legendy, chociaż ja chciałem, żeby było więcej tego taty, tak? Więc jest to na pewno ciężkie dla takiego dziecka, jakim byłem, ale no na koniec końców takie jest życie, tak? I to też właśnie kształtuje, no i daje jakąś perspektywę, że no nie wszystko jest wieczne, trzeba żyć tu i teraz i po prostu brać z życia jak najwięcej i to też jest coś, co można właśnie z takiej no, smutnej historii wziąć dla siebie.
1: A gdy mama opowiadała ci o ojcu, czy wciąż opowiada, to mówi o tym prywatnym tacie, czy też mówi o tych wielkich scenach i o tej fantastycznej muzyce?
2: To zależy, bo zdarzają się takie tematy gdzieś tam właśnie, gdy nie wiem, czy promujemy twórczość taty, czy są jakieś spotkania z osobami, które no, tata znał, no to wtedy rozmawiamy o tych historiach właśnie takich bardziej, można powiedzieć, służbowych.
1: Tacie publicznym, tak, a nie prywatnym.
2: Służbowych. Ale no, w takim codziennym życiu, nie wiem, przyjeżdżam na święta, no to mama wtedy bardziej rozmawiamy o tych prywatnych jakichś wspomnieniach o tacie, więc to się przeplata. Ale raczej zwykle rozmawiam o tych prywatnych, jak już się widzimy.
1: Kasiu, czy ty miałaś świadomość tego, że Zbigniew Wodecki to ten wielki Zbigniew Wodecki?
0: No właśnie, nie wiem. Ale wiecie co, dlaczego? Bo tak, bo to jest, też uwierzmy w to, no bo taka jest prawda i też życie, ogromnie dużo wspomnień jest romantyzowanych i im więcej się w tej legendzie otacza, tym więcej tych może czasem bajek powstaje. Ja się cieszę, bo moja mama zdecydowanie była osobą niepubliczną, nigdy nie chciała być publiczna, nigdy nie wychodziła przed szereg, a szczególnie do mediów.
2: Teraz więcej nas łączy.
0: No właśnie, też słucham ciebie. Wspomniałam, że ciarki też mam, jak słucham Grzegorza. I to był taki nasz dom, który zresztą był bardzo gościnny i przebywało w nim ogromnie dużo muzyków. Jesteśmy w Krakowie w końcu, tak? Niedaleko rynku, więc gra w kości i bimber, puf, puf, puf, kuchni i wspaniali wielcy muzycy, którzy dla nas byli po prostu fikołki, któreśmy robili, tak?
1: Tak jak u tych Koterskich, pan Kleks.
0: Tak, tak. I także jakby nie czuło się tego w domu. Tak, dosłownie, a mama naprawdę nie pozwalała do końca i myślę, że nawet tata gdzieś tam cierpiał z tego powodu, tak, cierpiał to jest duże słowo, no ale może nie był taki szczęśliwy z tego powodu, że jednak jak wchodził do domu, to jest dom. Znaczy wiadomo, że otwierało się telewizor o 20, bo nie wiem, o pole czy coś, tam jest koncert, trzeba zobaczyć zafraki wszystkich przed telewizor, jasne. Ale generalnie to myśmy nie żyli chwałą i glorią. Ja myślę, że nawet był taki etap, że byliśmy dumni z tego, że jednak my wychodzimy na ulicę, a wszyscy biorą autografy od naszego taty, a potem się okazywało, że tata szedł dalej i o nas zapominał. Wiesz, no to są, bo już nie, no już poszły. Więc to są takie mieszane emocje.
1: Czyli on trochę chciał być gwiazdą we własnym domu.
0: Tak. I był, ale mój tata był tak ogromnie intensywny. Miał taką charyzmę silną i wszystko, i czy to światło takie pozytywne, fajne, miał ogromnie poczucie humoru, co wszyscy przyjaciele wspominają i znajomi, oczywiście, że w domu też. Natomiast jak z kolei był w nie najlepszej formie, nie wiem, coś muzycznie nie szło, nie z kompozycją, to też
1: był
0: nie owijał bawełnę. Tak. Więc czuliśmy to, tak? Czuliśmy to, jaka energia wchodzi do domu, a była niezwykle silna. Więc może ten moment tej kuchni u nas, która tonowała wszystko, i tej mamy, która niekoniecznie wprowadzała ojca pracę do domu, ale to ja nie mówię złośliwie, tak po prostu nauczyła tatę wracać do domu. Mimo tych tras, różnych rzeczy, które się w jego życiu działo, bo życie artysty w 4 dekadach z kolei jest bardzo skomplikowane, wierz mi, dla rodziny też. I przecież sam wiesz, legendą, to mimo wszystko wracał do domu, bo jednak ten szmer, ta kuchnia, ten taki jakiś spokój.
1: Dziś nazwalibyśmy to work-life balance.
0: No tak, no dokładnie.
1: Ale
0: tak,
1: to mama tak wprowadziła.
0: Mama bardzo życie. Konsekwentnie. Bardzo konsekwentnie. Zresztą święta zawsze tata był w domu. Sylwestry grał oczywiście i tam pomiędzy świętami i tak dalej. Natomiast samą Wigilię zawsze był w domu.
1: To była zasada.
0: To była zasada. Chyba jego tak naprawdę.
1: A propos jego fantastycznego poczucia humoru, to dziś Piotr Stelmach przypomniał mi, że Zbigniew Wodecki zawsze po tym, jak przychodził na wywiad do Trójki, to nieważne z kim by rozmawiał, to kończył ten wywiad zdaniem: życzę wam podwyżki. To tak właśnie. Czy się spełniło? Piotr Stelmach mi nie powiedział. Zrobimy krótką przerwę na muzykę, ale to będzie ważna muzyka i ważna część tego naszego spotkania. Bruno, może zaczniemy od ciebie. Posłuchamy Taty. Trwa 6 Polski Top Radia 357 i przygotowałam utwory z miejsc dalszych. I wasi ojcowie wybrzmiewają przez te 3 dni w naszym topie, więc wybrałam dalsze miejsca w topie. A może właśnie Grzegorz Ściechowa, bo to także jego projekt. Piejo, kury, piejo. Miejsce 4.

0: Moimi gośćmi są Kasia Wodecka, córka Zbigniewa Wodeckiego oraz Bruno Ciechowski, syn Grzegorza Ciechowskiego. Chciałabym porozmawiać z wami nie tylko z wami, dziećmi znanych rodziców, ale chciałabym się dowiedzieć czegoś więcej o was samych i przedstawić was naszym słuchaczom. Chociaż nie trzeba przedstawiać, bo od lat pielęgnujecie to, co zostawili wasi ojcowie dla nas, dla polskiej muzyki. Kasiu, opowiedz proszę o najbliższej edycji festiwalu Wodecki Twist.
1: A to mnie zaskoczyłaś teraz, naprawdę. Zapraszam państwa bardzo serdecznie, bo to już jest 9. edycja Wodecki Twist Festival w Krakowie. Zawsze gale telewizyjne z repertuarem ojca pojawiają się w telewizji, więc tych fanów telewizyjnych mamy dużo, są w różnych stacjach telewizyjnych. No i zawsze są gwiazdy na scenie, ale mimo wszystko na naszym festiwalu pojawiają się kameralne sytuacje bardzo. Na początku graliśmy na przykład koncerty pod hasłem skrzypce, no jako że instrument wiodący. Potem trąbka, nawet Chris Botti nas odwiedził. I tak naprawdę fortepian, ale ponieważ festiwal ewoluował bardzo, to rzeczywiście galę repertuarową tato, jak zwykle gramy, ja tak mówię, gramy, producentka, w AIS-ie, Centrum Kongresowym i jak zwykle z gwiazdami. Między innymi będzie Mietek Szczęśniak, będzie Natalia Przybysz, będzie Reni Jusis, no wspaniale Aleksander Dębicz będzie z nami, bo troszkę próbujemy wywrotowo też działać i takie będą jego medleje i wielu innych artystów, Natalia Mujanga, także no i teraz zacznę wymieniać, to nie skończę. Jak zwykle będzie wspaniale, niech to też będzie odrobinę niespodzianką, ale gramy koncerty klubowe i to też ocierające się o muzykę ojca, czyli jazz, stary jazz lat 70. I to jest taki punkt wyjścia, ale de facto przychodzimy gładko w swing. Gra z nami między innymi Karen... Karen Edwards. Taki koncert. Ania Rusowicz z takim bardzo nietypowym projektem Diwy Polskiej Sceny Muzycznej, także ciekawie. No i takie gwiazdy się pojawiają i przyjaciele taty jak Macio Micz. Tym razem z Mikołajem Trzaską i Olą Walickim. Rozpoczynamy taką serię koncertów w starym klubie pod Baranami, gdzie większość polskich, krakowskich muzyków się spotykało i grało. Także zapraszam serdecznie. 3 dni koncertów, wernisaże, koncert w Ogrodzie Botanicznym, Jazajach, czyli Kaja na jazzowo. Jak zwykle pełno koncertów, ale kiedy? Fajnie, że zapytałaś. 12-14 czerwiec w Krakowie. Dużo się będzie działo.
0: Bruno, ty od lat opiekujesz się tym dorobkiem po ojcu i opowiedz proszę, wiele projektów za tobą, ale jeszcze chciałabym was dodatkowo zapytać o to, czy właśnie ta opieka nad tym, co zostało po waszych ojcach, to był obowiązek, tak w waszych głowach to pęczniało jako obowiązek, czy jednak przyjemność i coś, co przyszło naturalnie w waszym życiu?
2: Z mojej strony przyjemność, bardziej nie obowiązek, ale bardziej taka przyzwoitość, jeśli mogę to tak określić. No po prostu to jest taka twórczość, która no, bym zrobił krzywdę tacie, jeżeli ona by po prostu upadła. I może to jest jakiś taki mój wewnętrzny nie obowiązek, ale taka powinność. Może nie ma jednego konkretnego projektu, którym ja się zajmuję. W tym momencie jest ich sporo. Ostatnio właśnie wspólnie z Kasią Linz tutaj miałem okazję promować jej nowy album Obywatelka KL. Były też filmy zrobione wraz z rodziną, dokumentalne filmy Obywatel Miłość. Były też akcje z fotografiami Andrzeja Świetlika. Wydaliśmy piękny album Grzegorz Ciechowski, Andrzej Świetlik wraz z całą oprawą wystaw w większych miastach w Polsce. Więc to są takie bardzo kreatywne, ale też różnorodne projekty, no bo też tata, tak jak wspomniałem wcześniej, no nie był tylko frontmanem Republiki, ale też robił wiele rzeczy dookoła, więc staramy się tą twórczość promować różnorako. W tym momencie no, co roku mogę na pewno zaprosić na Dni Ciechowskiego w Toruniu. To też są tutaj z miastem Toruń no, takie cykliczne wydarzenia w okolicy grudnia, no, też rocznicy tej śmierci. Więc jest tego sporo. Jest to dosyć naturalne też, że zajmuję się tym ja. Moich siostry do tego nie ciągnie za bardzo, a ja też no i się na tym znam, bo też jakby studia mniej więcej skończyłem w tym kierunku właśnie marketing, zarządzanie. A i też z drugiej strony no wizualnie jakby jestem bardzo podobny, tak? Więc to też promocyjnie działa i to jest dla mnie też naturalne. Więc, a z drugiej strony ja nigdy w muzykę nie szedłem, nie chciałem iść, no bo też i tutaj właśnie się pojawiała ta presja. Tu się pojawiał ten teoretyczny obowiązek, który czułem, że powinienem iść w tą muzykę. No bo jak się z kimś spotykałem, no to grasz na czymś, śpiewasz, robisz coś związanego z muzyką. No bo no tata robił, no to jak w rodzinie lekarze, prawda? Więc ja to od dziecka słyszałem i od dziecka wiedziałem, że totalnie nie będę szedł w stronę muzyczną, taką stricte typu muzyk, piosenkarz, producent muzyczny. Mogę zajmować się tutaj spuścizną po tacie, chętnie ją promuję, ale jednak no, zajmuję się zupełnie czymś innym. Siedzę w marketingu, dodatkowo właśnie podróżuję, prowadząc takiego małego bloga. Po prostu jest to moja pasja, więc w tą stronę poszło. I nie żałuję, że nie poszedłem w ślady po tacie, takie stricte właśnie muzyczne, bo zawsze gdzieś tam bym czuł jednak tą presję w sobie i jakąś taką właśnie może powinność, którą robię nie z własnej woli, tak?
1: Byłeś w szkole muzycznej?
2: Nie, nie.
1: Chwała Bogu. Nie.
0: No właśnie, Kasiu, jakby,
1: no
0: jak
1: widzisz,
0: to było
1: nam kazali.
0: Tobie kazali.
2: Tak, no. No, u mnie nie. U mnie w ogóle rodzice nie... Jakoś nigdy nawet nie czułem ze strony rodziców takich nacisków. To bardziej ze strony takiego otoczenia było. No nie sądzę, że tata gdzieś tam w podstawówce już szykował na mnie jakieś miejsce w zespole. Raczej to było no, z takiego otoczenia gdzieś tam poza taką najbliższą rodziną, poza takim najbliższym kręgiem znajomych. Presja. W domu u mnie akurat nigdy nie było takiego nacisku, że iść tam.
1: No właśnie to słowo presja jest mocne i powinność, dziękuję. Bardzo mi podpowiedziałeś. Ja tylko dwa słowa może o tej edukacji. Rzeczywiście jest to presja. I jest to ocenianie jednocześnie, więc myśmy byli wszyscy w trójkę w szkole muzycznej, ale już sam fakt posiadania ojca, o którym się mówi, nawet nie, że taką jest postacią, że musimy... Mali byliśmy, no nie interesowało nas to nawet za bardzo, prawda? Ale jednak, gdzie się nie wchodziło i się przedstawiało, to nigdy nie było się tym dzieckiem, prawda? Tylko się było dzieckiem...
2: To czytanie właśnie...
0: Tego kogoś. Postaci,
2: nazwisk z dziennika tam, nawet na lekcji, prawda? No. Jak się tylko czekało Ciechowski, to ja zawsze w nowej klasie myślałem, o ciekawe, czy pani skojarzy nazwisko i zaraz coś powie i zaraz cała klasa będę w centrum zainteresowania.
0: Tym bardziej, że było prawdopodobne i to duże prawdopodobieństwo, że ta pani nauczycielka w Toruniu to była fanka zespołu i fanka twojego ojca.
2: Tak, zgadzam się. Tak,
0: szczególnie
2: w Toruniu
0: tym mieście.
2: Właśnie tak. W Toruniu było to z dużo wyższym prawdopodobieństwem, że pani nauczycielka się zorientuje, a za tym cała klasa, a potem cała szkoła. I tak już zostanie.
1: I to się za nami wlecze, ale jest przy okazji też dużo dobrej strony.
0: Ale tak. To jednak ty zajęłaś się festiwalem i pamięcią.
1: Dlatego, że ja teraz właśnie korzystając, użyję słowa powinność. Dlatego, że wydawało mi się, że kierują mną bardzo różne emocje po odejściu ojca, żeby w ogóle zająć się tą twórczością. Był w tym też jakiś rodzaj obowiązku. Troszkę tak jak ty opowiadałeś, że po prostu trzeba było o to zadbać.
2: No, i też chęci kontroli, no bo jednak jak nie my, to może się ktoś czymś inny zająć, a no jednak trzeba o to jakoś dbać. I też właśnie no, to są takie dzieła, które, czy też no, może to pójść w złym kierunku, prawda? Bo jednak komercja... No, jest jaka jest. My też nie stawiamy na to, żeby to było komercyjne. No, stawiamy tutaj na jakość w tych projektach. Ja też, robiąc te projekty, no to zazwyczaj są, nie chcę mówić, że niszowe, ale no, są zawsze takie bardzo no, ze smakiem po prostu, tak? I też właśnie ten teledysk, który z Kasią Linz zrobiliśmy, wydaje mi się, no, nie jest mainstreamem. To jest artystycznie fajnie zrobione i artystycznie no, pasujące do twórczości taty. Że jednak jest w tym taka... tajemniczość i taki element właśnie niekomercyjności i mainstreamu.
1: I wiesz co, i wydaje mi się, że też szlachetność, mówię tutaj o twoim czacie, zawsze jednak jak słyszy się śpiewającego, to następuje taki moment, nie żadnych głębokiej refleksji, bo nie ma na to czasu, tylko takiego troszkę przystopowania, wsłuchania się, prawda? Ja za to bardzo cenię, uważam, że to jest tam rodzaj jakiejś szlachetności. Myślę, że u mojego ojca w większości kompozycji też się to pojawia, mimo tego, że śpiewał też komercyjne rzeczy i szczególnie nas to bolało.
2: Ale mi się wydaje, że to też, przepraszam, że tak przerywam, ale że to może też jest kwestia trochę czasów, że jednak ta 2001, jak jeszcze ta komercja nie weszła na taki etap, tak? No to też jest takie, właśnie daje do myślenia, co by było jednak, gdyby tata jeszcze tutaj żył, czy właśnie, no pewnie by coś komercyjnego robił, pewnie ze swoim smakiem i swoim pomysłem, ale jednak by było pewnie...
0: Nie przekroczyłby pewnie granicy.
2: Tak, i tak samo tutaj twój tata nie przekraczał tej...
0: Muszę cię zapytać o jedno, a propos, no trochę komercji, ale teraz wpadłam na to pytanie. Jeszcze wracając do twojego dzieciństwa. Czy Pszczółka Maja?
1: O Boże. Kontynuuj.
0: To jest właśnie coś, na co reagujesz z dreszczami.
1: A tak naprawdę nie. Ja bardzo lubię Pszczółkę Maję. W domu moim się bardzo lubi Pszczółkę Maję. Pszczółka Maja miała swoje złe czasy, kiedy mój tata walczył bardzo z zaszufladkowaniem. Po pierwsze, to nie jest jego kompozycja, nie jest jego utwór i w ogóle zdarzyło się. Ale z jego głosem i z tą taką nutą wesołości i przyjemności, no i zostało. Natomiast tata też z tym walczył ogromnie. On nie chciał być Pszczółką Mają. On kiedyś cudownie powiedział, Janusz Gajos, spotkaliśmy się na jakimś takim towarzyskim czy też nagrodowym spotkaniu. Ja mówię, że rozmawialiśmy o tym właśnie przy pisaniu i szufladkowaniu, że ja się trochę denerwuję, że u mojego ojca mówi się o 14 utworach, a przecież w jego katalogu jest ogromnie dużo wielkich utworów, kompozycji oratoryjnych, jazzu, z tych czasów właśnie. Tych wcześniejszych. I dlatego i on cały czas ta Pszczółka Maja i te chałupy i pan Janusz mówi wtedy, no Kasia, każdy ma swojego gustlika, każdy ma swojego szarika i tak dalej. Ale wychodząc z ramy, więc widać, trzeba się z tym troszkę identyfikować, z tą komercją, czy też bardzo dużą falą fanów za niekoniecznie rzeczy, które w sobie muzycznie się najbardziej ceni. Ale my Pszczółkę Maję polubiliśmy, ojciec również, naprawdę ojciec również polubił. Natomiast nie kochać będę i niestety nie kochać będę chałup, które również nie są jego muzyką. I to były nasze wielkie, wielkie potyczki rodzinne. No ale też się wydarzyło. I to przez Irenę Santo, przepraszam cię, Irenko, ogromnie, bo po prostu nie zechciała tego zaśpiewać. Także też przypadek. No ale widzicie państwo, chałupy są teraz takim, wydawałoby się, szlagierem. A ja wciąż chcę grać i gram na festiwalu muzykę, która wydaje mi się niezwykle wartościowa i jest może nawet spoza kanonu.
0: Chałupy to jest jedna z tych polskich piosenek, które znam w całości, które znam każde słowo tej piosenki.
1: No właśnie. To ja przepraszam, bo to ja w takim razie się wypuściłam.
0: Muszę to przyznać, że śpiewam chałupy mojemu synowi.
1: Pszczółkę Maję,
0: bo nie znam tak dobrze Pszczółki Maję jak chałupy. I po prostu śpiewam, żeby...
1: Coś niesamowitego jest.
0: Bardzo dużo mu śpiewam i między innymi w moim repertuarze są chałupy. Piosenka zupełnie nie dla dzieci.
1: Ale jest stosowana dla dzieci. Bardzo małego miasteczka, ja nie wiem, co się dzieje.
2: Czy w tym repertuarze jest coś Czechowskiego?
0: Chyba nie, chyba za mocny repertuar. Jeszcze przyjdzie czas. Ale czy twoje dzieci, oglądając Pszczółkę Maję, wiedziały, że śpiewa dziadek?
1: Ja nie wiem, czy jeszcze Pszczółka Maja. Wiesz co, moje dzieci nigdy nie miały telewizora. My jesteśmy trochę skażeni tą telewizją dzieciństwa. Może nawet przez te wszystkie występy koncertowe i galowe i to wszystko, co musieliśmy oglądać w telewizji. No my nie mamy, także oni nie mają takiego doświadczenia. Może nawet już Pszczółki Maji nie było. Tego też nie wiem, szczerze mówiąc.
0: Zawsze można
1: Stanęłam znaleźć. Na własnych czasach, ale zamierzam ci zaproponować płytę mojego taty z lat 70., którą właśnie zrobili Micze potem, w sensie zaaranżowali z tatą nieco inaczej. Bo z kolei wielu muzyków, których znam, puszcza dzieciom Igor Herbut. puszczał na przykład, pamiętam, że maleństwo jego wtedy miało 2 lata i nawet dostałam nagranie z dzieckiem ruszającym się do tejże płyty. Także jest tam co pogrzebać. Nie chciałam być tak przeciwna chałupom, ale jednak opisałam
0: myślę, że ta płyta z miczami jest idealna dla dzieci, bo tam się dużo dzieje. Tak. Można też uczyć instrumentów, można pokazywać właśnie przeróżne melodie, uwrażliwiać dziecko na muzykę. To teraz czas na muzykę. Także z zestawu i do głosowania na Polski Top, ale ostatecznie Chwytaj Dzień na miejscu 541.

0: Rozmawiamy o polskich piosenkach przy okazji 6. Polskiego Topu Radia 357 i rozmawiam z tymi, którzy polskie piosenki wyssali z mlekiem matki, można by powiedzieć. Dorastanie w rodzinach muzycznych było łatwe, było... Powiedzieliście już trochę o tej presji, która mu towarzyszyła. I jak już ustaliliśmy, ty jesteście tego przykładem, że dziecko muzyka nie jest skazane na bycie muzykiem i można pójść własną drogą. Czy ten talent jednak jest dziedziczny? Odpowiedzcie, proszę, na to pytanie i pochwalcie się swoimi talentami. Kasia Wodecka, Bruno Ciechowski.
1: No, mój talent artystyczny tutaj ogranicza się do tego teledysku właśnie, o którym wspomniałem. Krótka choreografia, 10 sekund.
0: Ale jednak poczucie rytmu masz.
1: Tak, poczucie rytmu mam. Tańczyłem nawet w gimnazjum breakdance. No, ale na tym się skończyło. Ja nigdy nie chciałem śpiewać właśnie muzycznie, nie. Artystycznie tak realizuje się, podróżując właśnie, pokazując to, jak podróżuję, może w taki też zabawny sposób, ale tak się spełniam artystycznie. Nie mam takiego poczucia, że artystycznie coś chcę i muszę robić. Nawet malowanie mi nie wychodzi, próbowałem. Znaczy wychodzi na swój sposób, tak.
2: Czy mam talent? Wiesz co, no pewnie się krosuje tych talentów sporo, jak się pochodzi z rodzin muzycznych. U mnie to jest w domu w kilku już tam pokoleniach. Myślę, że dobrze słyszę. Nie jestem typem muzyka, który wychodziłby na scenę i odkrywał się w ten sposób. I prawdopodobnie nie jestem w tym po prostu dobra. Natomiast jestem osobą, która bardzo łączy przeróżne sztuki, bo ja pracowałam bardzo dużo przy filmach, przy kreatywnych eventach. Jestem w ogóle producentem zawodu. Notabene z Miśkiem Koterskim byliśmy razem na studiach w Łodzi, na produkcji. I cóż, no i dla mnie robienie festiwali i robienie koncertów, bo ja poza tym festiwalem produkuję dość sporo innych koncertów, to jest kreatywność, to jest wymyślanie nowych scenariuszy. Przecież ja robię koncerty, słuchajcie, na wieżowcach na przykład, albo gdzieś tam właśnie w ogrodach. No, cały czas na Molo udało nam się zrobić w Sopocie. Zresztą z tego, co wiem, telewizja będzie kontynuować ten projekt. Piękny zresztą koncert. Więc wydaje mi się, że umiem łączyć merytoryczną zawartość jakiejś ładności z jej wykonaniem. No po prostu jestem producent. No rysuję dość dużo, rzeczywiście mam zamówienia i rysuję, ale to jest takie moje drugie zajęcie, z którym rzeczywiście może się nie upubliczniam, tylko to się dzieje w tej branży bardziej. Ja jestem policją plastyczną po prostu i wracam do rysowania i korzystam z różnych fajnych projektów.
0: A czy czujecie, czy czuliście dużą potrzebę niezależności, czyli bycia nie tylko dzieckiem swojego rodzica? Czy przyszedł z tą myślą także może bunt?
1: Cóż, no ja pisząc ostatnią maturę, spakowałem się z Torunia i wyjechałem wieczorem od rodziców. Też oczywiście gdzieś tam... Może to był właśnie taki, miałem taki miesiąc buntu, że pamiętam, że z mamą nie rozmawiałem i to był dla mnie taki szok. Po miesiącu już nie dałem rady, bo jesteśmy tak zżyci. Więc tak, miałem taki moment buntu, takich chęci niezależności i też wyjechania. A to też wynikało z tego, że ja na początku gimnazjum przeprowadziłem się do Torunia właśnie, bo też rodzice mieli tam biznes w okolicach, więc to może też z tego wynikało. Z drugiej strony ta niezależność, no, ja dorastałem z czterema siostrami, więc też czułem taką trochę odpowiedzialność zawsze w tym takim kobiecym domu, bycia tym facetem, mężczyzną i to gdzieś tam ze mną zostało. Też później pojawił się Wojtek, mój ojczym, który też jakby super się odnalazł w tym babińcu i gdzieś tam jakby wspierał mnie, był takim dla mnie drugim tatą. Ale no był taki moment, że jednak ja czułem tą, mimo tam kilkunastu lat, powinnaś, no może nie powinnaś, ale taką potrzebę opiekowania się wszystkimi. I to też mi trochę zostało, więc jestem taki opiekuńczy i odpowiedzialny zarazem, a z drugiej strony no, w tym wieku 18-19 lat chce się to aż tak za bardzo, za mocno i stąd też był bunt i właśnie wyjazd do Warszawy od razu na studia. Chociaż jeszcze wtedy nie wiedziałem, czy nawet się dostałem, czy nie. To już tutaj przyjechałem i gdzieś tam pracowałem w gastronomii przez parę lat.
2: Czyli po maturze zaraz, tak?
1: No dosłownie w dniu ostatniej matury.
2: No widzisz, to znowu nas coś łączy. Ja się wyprowadziłam z domu bardzo wcześnie, też właśnie w tym też mając 17 lat. I czy to był bunt? Może. Szukanie swojej tożsamości na pewno. Ale ja nie umiem tak tego sprecyzować, czy to był na pewno bunt. Natomiast sam fakt, że się wyprowadziłam i zajęłam się własnym życiem, pozwolił mi na utrzymanie zdrowego dystansu z twórczością ojca. Może nie z twórczością, tylko z jego byciem osobą publiczną. I jeżeli mój tata był bardzo telefoniczny, o czym opowiadają wszyscy jego znajomi, przyjaciele, dzwonił do wszystkich codziennie i w związku z tym, jak do mnie dzwonił, mówił Kaśka, no to ja wiedziałam, że do mnie dzwoni, tak? Ja nie muszę tutaj jakoś, nie muszę się na nic buntować, zajmuję się czymś innym. Mój tata zresztą nie był zainteresowany szczególnie, czym się zajmuję, więc jak miałam jakieś takie stanowiska, no związane z produkcją filmową, czy z czymś, to on dzwonił z tych obiadków swoich ze znajomymi, mówił, ty Kaśka, ale to, gdzie ty, co ty robisz? Gdzie ty pracujesz? Wiesz, i w ogóle cieszył się, że jest kariera, że coś się dzieje, że idziemy do przodu, aby
0: ale na bieżąco nie był.
2: Nie
0: był wtajemniczony bardzo.
2: Też bądźmy uczciwi. Mnie też nie za bardzo interesowało, gdzie on teraz gra i tak dalej. Interesowały mnie nagrania. Bo to jest taka kolejna nasza potyczka. Wieloletnia. Także ja zawsze chciałam, żeby trochę wrócił do jazzu. I albo do takich kompozycji dość szerokich, orkiestrowych. A tata miał takie okresy i takie okresy i rzeczywiście dopiero pod koniec życia postanowił, chyba po tych Miczach, którzy otworzyli, bo Micze to jest pierwsza płyta taty, pierwsza, jak miał 20 lat. To jest 1:1, tylko Micze zrobili go tak na nowo. Zresztą uwielbiam Miczów. Z Maciem się bardzo przyjaźnimy, tak. Oni się zresztą uwielbiali z ojcem. Więc, no cóż, no ja nie wiem, czy mam bunt. A wiesz, że miałam bunt? O, teraz, na starość. Po kilku latach robienia festiwali strasznie zmęczyło mnie to, że, a to takie głupie, co powiem teraz, przyznam się, że ja produkuję coś dużego, kilkudniowe koncerty i tak dalej, a wszyscy mówią, no i córka, i teraz spotkamy się z córką Zbigniewa Wodeckiego. I wiesz, jakby koniec. I był taki moment, że gdzieś, i to nawet nie próżność, tylko jakieś takie zrezygnowanie. A poza tym, ileż można być tylko córką Zbigniewa Wodeckiego? No przepraszam, ale jednak człowiek kimś tam jeszcze w swoim życiu jest. No więc taki był mój bunt chyba na festiwal. Ale już mi przeszło.
0: Przeprosiłaś się już z festiwalem. I kolejna edycja
2: przeprosiłam się z nazwiskiem chyba, wiesz? Przeprosiłam się z nazwiskiem, z tym takim biciem się o jakieś zauważenie podczas tego. No widzisz, jakąś tam ambicję miałam, widać po ojcu, wiesz, żeby coś tam, ale już nie mam buntów żadnych, już cieszę się z tego, co robię.
0: Jak sądzisz, który z utworów taty jest na miejscu 382?
2: Na takim miejscu może być, no na pewno Rzuć to wszystko jest wyżej, na pewno z tobą chcę oglądać świat 3. Nie szczeram, bo nie wiem, naprawdę przysięgam.
0: Nie podzieliłam
2: ale
0: się wynikami.
2: Nie. Lubię wracać, musi być wysoko, nie ma szans. Najszczęśliwszy maj, nie, a będę szczerać dalej. A mogę powiedzieć, jaką ja lubię piosenkę, na takim miejscu tak by była prawdopodobnie, bo nie jest często słuchana, a jest piękna i chciałam polecić, to jest Fantazja. Fantazja, jeden z najpiękniejszych utworów moim zdaniem ojca i przypuszczam, że trzeba go rozpromować, żeby posłuchać. A tak to nie.
0: To dodamy do zestawu w przyszłym roku Fantazję, a 382 miejsce to Opowiadaj mi tak.
2: O!

0: trwa Polski Top Radia 357, a zatem te utwory waszych rodziców trochę jakby należały do wszystkich, a tym samym czy czujecie, że także wasze historie i wasi ojcowie też należą trochę do wszystkich?
1: I tak, i nie. Ale to też dlatego, że no tata odszedł bardzo dawno temu, już 25 lat będzie. Więc ja czuję, że jednak Grzegorz Ciechowski został już raczej w tej warstwie totalnie artystycznej i jednak ten dorobek gdzieś tam artystyczny się utrzymał, ale takie już właśnie prywatne historie, oczywiście no, zostają wydane książki, są pisane historie, są opowiadane historie, ale jednak takie rodzinne rzeczy, które przekazuje mi mama, czy najbliższa rodzina o tacie, no to są takie rzeczy, których już no, nikt mi nie zabierze i trochę cieszę się, że tak jest i że nie jest on takim, no nie jest na pudelku, czy tam nie jest na pierwszych stronach gazet. I to też właśnie jest, ma jakąś taką magię w sobie, że właśnie jak są te dni Ciechowskiego, no to fajnie, jest muzyka, jest taki czas zadumy, bo to też jest trochę przed świętami w grudniu i ma to swoją magię, że właśnie tam wszyscy skupiają się na tej muzyce, a ja mogę tak bardziej pomyśleć, właśnie powspominać no, te krótkie chwile z tatą.
0: Swoją drogą, ciekawe, czy odnalazłby się we współczesnych czasach social mediów. Myślisz, że miałby Instagram?
1: Myślę, że ktoś by mu go prowadził pewnie.
0: Myślę, że wrzucałby tam chociaż bardzo dobre strony, zdjęcia.
1: Z drugiej strony wydaje mi się, żeby się odnalazł, bo też on był takim prekursorem. Nie wiem, korzystał z najnowszych technologii zawsze. On był takim gadżeciarzem.
0: Tak.
1: I bardzo dobrym producentem, wszystko produkował już tam na samym początku na komputerach pod koniec 80-tych lat, na początku 90-tych, więc on lubił technologię, on szukał właśnie takich rzeczy, które można pokombinować z muzyką, ale też wokół tego...
0: No i lubił pozować do zdjęć, lubił sesje fotograficzne.
1: No dokładnie, więc tak, no miał taki... Miał wiele pomysłów, a to tutaj właśnie z Andrzejem Świetlikiem świętej pamięci. No myślę, że by miał dużo, dużo fajnych zdjęć na tym Instagramie. Wydaje mi się, żeby raczej był na czasie, mimo wieku, no bo już on jest 57 roku, no to już nie byłby taki młody, ale mimo wszystko wydaje mi się, że próbowałby nadążyć. Był ambitny i po prostu nie lubił gdzieś tam być z tyłu.
0: Kasiu, czy ty dostawałaś historię? Przy piosenkach pani taty to wzięliśmy ślub.
2: Oj,
0: albo...
2: tak? Ale to jest fajne.
0: Tak?
2: Ale to jest cudowne.
0: Czyli to jest miłe dzielenie się tatą.
2: Nie ma miesiąca, żeby ktoś nie powiedział, że albo ślub, albo chrzest, albo wesele.
0: Pierwszy taniec.
2: Już nie wspomnę, że czasem ktoś mnie pyta, czy może tata zaśpiewać, ale to już pomijajmy.
1: Tak.

0: mnie nie dostaje od ludzi, a nawet dzięki temu dostałem kilka dobrych miodów i jeszcze węgorzy na przykład skądś tam, bo ten tata cały czas już został tym aniołkiem, który tam przyjechał do nich i to zaśpiewał. To było akurat fajne. Także takie zapytania są. Podoba mi się to, co mówisz bardzo o tym tacie dla nas, takim tacie. Bo ja też, mój tata jest dla mnie tatą, jakby nie mam, właściwie chyba bardziej nawet tatą niż artystą, bo widać, to się przekłada też na ludzi, bo myślę, że to jest taki rodzaj człowieka, mówię jest, zobacz, cały czas, taki rodzaj człowieka, że jego osobowość, światło, pogoda ducha zostały, tak? Że to nie jest muzyka tylko. U twojego ojca charakter, wiesz, bycie, osobowością. Nie, ale to są rzeczy, które się unoszą.
1: Jeśli mogę też, ja miałem okazję poznać twojego tatę bardzo przelotnie w knajpie z moją siostrą starszą, jej mamą. To było już tam lata temu, nie wiem, może 15, 17 lat temu, ale też właśnie zrobił takie wrażenie na mnie takiego mega pogodnego, i ciepłego człowieka. I to było takie bardzo krótkie spotkanie, a mimo to pamiętam je do dzisiaj. A ja nie mam jakiejś super pamięci, więc...
0: No to fajne.
1: Więc pamiętam właśnie taki urywek i wspomnienie, które właśnie połączyło mi się z tym, co przed chwilą powiedziałaś właśnie o tej takim postaci takiego...
0: Tak, bo to całe... Myślę, że mój jeszcze kilku takich fajnych artystów, no trudno powiedzieć z tamtych lat, no, ale rzeczywiście ikonicznych, to są całe skrystalizowane postaci, tak. Prawda? To nie jest tylko twórczość. To musi być całość.
1: Teraz się mówi na to, że main character energy.
0: Jak charyzma?
1: Właśnie taka charyzma po prostu bijąca od człowieka, że no, nawet nie musi nic mówić.
2: Bo bez tej charyzmy nie staliby się tymi wielkimi artystami.
1: Tak, no.
2: A czy ty bywałaś zazdrosna o swojego tatę? Oddajcie mi tatę, ja chcę teraz z nim być.
0: Ja chcę
2: się do niego przytulić. Tak.
0: Myślę, że mogło tak być w takim okresie bardziej dziecinnym, tak? Bo jednak przyjeżdżał i my tym szlakiem spod Wawelu do rynku na lody i z powrotem, to tak naprawdę z nami, a bez nas, więc to takie ta wycieczka z Opola, pozdrawiam serdecznie Opole, czy skądś tam to już nam zabierała, otaczała i myślę, że tak, ale dalej potem pojawiał się w domu i już było wesoło, czy też nie wesoło, różnie bywało.
2: A kiedy poczuliście, że jesteście naprawdę dumni ze swoich ojców?
1: Może to
2: i co
1: będzie
2: takiego
1: śmieszne,
2: się stało?
1: Za każdym razem, jak w Trójce Radiowej, czy później Radio 357 też w topie, tata był na pierwszym miejscu, no to była taka duma. No, każdy mi wysyłał i ja byłem taki, no po prostu, no to jest takie też po tylu latach, tak? To pokazuje po prostu, że to jest coś, czego nie dokonał nikt inny w Polsce na poziomie tej twórczości i tego, czego on chciał dokonywać.
2: Przypomnijmy, obywatel GC, nie pytaj o Polskę, pięciokrotnie na miejscu pierwszym.
1: Tak, więc to jest na pewno duma. Też właśnie nas wychował bardzo, bardzo przez krótki czas, ale też z siostrami całe rodzeństwo uważam, że jesteśmy bardzo udani. Więc jestem dumny. No i to właśnie tu się pojawia ta opiekuńczość, bo ja też jakby gdzieś tam może nie mam takiego codziennego kontaktu z siostrami, ale zawsze zależy mi na tym, żeby było im dobrze, więc to też jest taka duma gdzieś tam rodzinna, że mimo tragedii, która się wydarzyła, tata odszedł w dzień przed Wigilią, czy tam dwa dni przed Wigilią, no to mimo takich dramatycznych wydarzeń, no po prostu jesteśmy super rodziną, trzymamy się, no to też jest taka duma, wiesz, bardzo, bardzo prywatna i rodzinna, tak?
2: Która trwa.
1: Która trwa i też...
2: konkretny moment.
1: Tak, dokładnie. Więc no, jeszcze mogę wymieniać no, ileś Fryderyków, która do dzisiaj tata jest w top. Wiadomo, też były inne czasy, ta muzyka miała swoje inne momenty, ale no, jest to coś takiego, to są takie namacalne rzeczy, które po prostu no, utwory, to już nie wspomnę, właśnie ilość albumów, no jest czego wybierać. Mimo tego, że żył tylko 44 lata, tak? Jest tego sporo.
2: Prawda. Kasiu?
0: Ja jestem bardzo dumna z mojego taty. Nie, no jestem dumna tak naprawdę, no bo zawsze jak się dobrze mówi o człowieku i jak ktoś, i pada jego nazwisko i nawet ja to słyszę, nie wiem, w sklepie, w Empiku czy gdzieś, o, Wodecki.

0: idzie wow i się ludzie zaczynają uśmiechać, no to to jest taka ludzka duma, tak? Bo, no bo ja oczywiście ogromnie lubię twórczość ojca z tamtejszych dekad, może wcześniejszych. I ją gram, i robię ten festiwal, żeby pielęgnować tą twórczość, ale tak naprawdę ja jestem dumna, bo on był fajnym facetem. No, tak o sobie zresztą sam mówił. I tak go ludzie wspominają w całej Polsce. No to jak to nie być dumnym?
1: A zdradzicie nam, proszę, coś poza muzycznego o waszych ojcach? Coś, na czego punkcie mieli hopla? Coś, co ich bardzo interesowało? Wiemy, że powiedziałeś już, Bruno, Grzegorz Ciechowski kochał technologię. Też w waszym domu zawsze były psy. Myślę, że te psy to też są...
2: Zabawna historia. Może to nie jest jakaś najwyższa technologia, ale pamiętam taką sytuację, że dostałem taki dźwig zabawkowy, który się dosyć sporo bawiłem. No i zazwyczaj wyglądała ta zabawa tak, że bawiłem się, tata również się ze mną bawił tym dźwigiem, no i ja jako tam 4-5-latek, no to po 10 minutach się już nudziłem, tak, i szedłem gdzieś tam dalej, a tata zostawał i przy tym dźwigu tam jeszcze potrafił 20-30 minut siedzieć i majstrować, więc... No to są takie wspomnienia dziecka 4-5-letniego, też może tak jak wspomniałeś, że mogą to być takie bardzo wyidealizowane czy romantycznie podkreślone wspomnienia, ale one gdzieś tam we mnie są, więc też jeżeli chodzi o psy, no to też rozmawiałem ostatnio z mamą o tym, że mieliśmy psa, który... No, wtedy trochę inaczej, inne były standardy i inaczej się kupowało czy brało psy, ale po dniu czy dwóch dniach wzięcia psa okazało się, że to jest pitbull i on był taki dosyć niespokojny i pamiętam, że właśnie biegał ten nasz pitbullek mały jeszcze wtedy po domu i bezimienny jeszcze wtedy. No i tata po wszystkich chodził i zastanawialiśmy się, jak on ma się nazywać. A ja w wieku 4 lat powiedziałem, że będzie Kiwi, bo miał po prostu zielone oczy i taką brązową jak kiwi skórkę. No i tata potem chodził i się chwalił, że Bruno wymyślił taką świetną nazwę dla psa, więc też widać, że to tacierzyństwo jego dawało mu dużo frajdy właśnie przy, nie wiem, nazwie psa, czy bawieniu się dźwigiem, tak, gdzieś tam pomiędzy robieniem kolejnych projektów. Więc to są takie wspomnienia, no, dla mnie unikatowe i piękne.
1: Przepiękne. No, dziękuję, piękne, że nam to super powiedziałeś.
0: Tak, piękne.
1: Kasiu, wiemy, że Zbigniew Wodecki był przyklejony do telefonu.
0: Do samochodu, do telefonu.
1: Do samochodu
0: do sceny, tak. Czasem wpadał do domu.
1: A co jeszcze?
0: Wiesz co, mój tata robił? Uwielbiał być u nas na wsi. Uwielbiał. I ja nie wiem, czy ja mogę to powiedzieć, ale oczywiście, że powiem. Podjeżdżał samochodem na wieś pod altankę. Idąc już do domu, zaczynał się rozbierać i generalnie ostatecznie lądował w gumiakach, pod koszulką, nazwę to krótkie spodenki i kluczekami od samochodu przewieszonymi, to też był taki znak rozpoznawczy, chodził sprawdzać pomidory, czy mu rosną te pomidory, czy tam słoneczniki, to w ogóle musieliśmy mieć pole słoneczników. Słoneczniki były w samochodzie, w łupkach, wszędzie były słoneczniki, w związku z tym moja mama postanowiła zasadzić te słoneczniki i rzeczywiście je sprawdzał. Myślę, że to był dla niego taki, ta przyroda, w ogóle bardzo, bardzo kochał przyrodę i tak chciałabym powiedzieć, się uziemiał, ale rzeczywiście... chodził po łące rano i grał w tych kaloszach. Reszty nie będę opowiadać. I grał. Więc taki lubił być blisko natury. A poza tym uwielbiał być na scenie. No i to nie ma się z czym kłócić. Uwielbiał oklaski, uwielbiał być lubiany i sławny, więc w sumie było w tym dużo uroku, jeśli chodzi o tatę.
1: Paryż, Moskwa, 17:15. Co ty na to, Bruno, żebyśmy tego posłuchali teraz?
2: Zapraszam.
1: Miejsce... 319.

0: Bruno Cichowski i Kasia Wodecka w studiu Radia 357 podczas szóstego topu Radia 357. Na pozostałe utwory waszych ojców przyjdzie jeszcze czas. Gwarantuję wam, że one zabrzmią jutro. A teraz chcę zapytać o waszą ulubioną muzykę. Trochę może odejdźmy od twórczości ojców. Kogo wy śledzicie teraz na polskiej scenie? Jakie macie zdanie o polskiej scenie muzycznej? I czy chodzenie na koncerty, gdy na tej scenie nie ma Kasiu, twojego ojca, jest wciąż dla ciebie ciekawe?
1: Wiesz co, no ja nie jestem jakoś pochłonięta szczególnie polską muzyką, bo tak zostaliśmy trochę wychowani na innej. Natomiast jeżeli chodzi o współczesną, pytasz, tak? No ja uwielbiam słuchać na przykład Igora Hedbuta. Uwielbiam, lubię tą muzykę, lubię Dawida Podsiadło, lubię Zalewskiego, Krzysia. No są takie nazwiska, które rzeczywiście są dla mnie przyjemnością.
0: A pomyślałaś kiedyś, to jest następca mojego ojca.
1: I naprawdę mam odpowiedzieć na to pytanie, tak? Niestety nie. I to jest trudna sprawa, bo... No bo to nie chodzi o to, kto jest lepszy, kto jest gorszy, tylko ta barwa jest po prostu specyficzna bardzo ojca i taka świetlana i jakby no... Dlatego ja wolę na festiwalu, jak ludzie, artyści, którzy u nas bywają i same takie raczej znane nazwiska, albo bardzo znane nazwiska i oni nie, na szczęście nikt nie kopiuje. Tylko każdy interpretuje te utwory ojca po swojemu i wtedy to ma sens, tak?
0: A gdy usłyszałeś...
1: Bo Zbigniew Wodecki śpiewa... I koniec, tak?
0: Tak.
1: A reszta to są przepiękne utwory interpretowane przez artystów w ich stylu, w ich manierze.
0: A gdy usłyszałaś po raz pierwszy Wiktora Waligurę?
1: Ale ja sama zaprosiłam Wiktora Waligurę z Kamilem Paterem i z Arkiem Stolarskim. Wymyśliliśmy taki projekt rzeczywiście, żeby sfuzjować dwa festiwale, Wodecki Twist mój i Męskie Granie. I zadzwoniłam rzeczywiście wtedy do Arka Stolarskiego. On zaproponował Kamila Patera, który stworzył wspaniały projekt muzyki Zbigniewa Wodeckiego w wykonaniach i aranżacjach oryginalnych, wywrotowych, przedwrotowych, ale wesołych, pozytywnych, zaaranżowanych przez Kamila Patera. I tam zaprosiliśmy najmłodszych, czyli to było, słuchajcie, lata temu, więc to Waligura wtedy, Wiktor miał 19 lat.
0: To była dla niego trampolina, to, z pewnością.
1: Tak, przy czym ja wierzę bardzo w Wiktora, ja lubię Wiktora śpiew. No i rzeczywiście, no Dawid Tyszkowski też. Też wtedy miał, to on miał wtedy 20. Wiem, pamiętam, dlatego,
0: był na samym początku swojej drogi. Tak.
1: Dlatego, że jak pojawił się bankiet po pierwszej premierze na Wodecki Twist Festival, po pierwszej premierze tego projektu pojawił się bankiet i tam byli wszyscy i były też moje dzieci. Mój syn wtedy miał 18 lat, tak? I pamiętam, jak Wiktor podszedł do mojego syna i mówi, słuchaj, ty, a ile ty masz lat? A mój mówi, 18. Uchwała, bo nie jestem najmłodszy. Wiesz, to były takie czasy, to naprawdę były... Już wtedy fajnie chłopcy śpiewali i tak, ja lubię bardzo słuchać. Lubię również właśnie Dawidka Tyszkowskiego bardzo i lubię ich też za osobowość.
0: No to jest to, o czym mówimy od ponad godziny, że liczy się właśnie ta osobowość, tak? Bez charyzmy, bez osobowości muzyka chyba już nie wystarczy i nigdy nie wystarczała. Wasi ojcowie są tego przykładem. Bruno, teraz czekam na głos młodego pokolenia. Co ty sądzisz o polskiej muzyce
2: obecnie? Ja też jestem bardziej zakopany w te klasyki, ale tutaj te wszystkie nazwiska, które padły, no to podpisuję się, dorzuciłbym jeszcze pewnie Ralfa Kamińskiego, właśnie Kasię Lins, ale też właśnie tak wspominałem, że w gimnazjum trochę rapu słuchałem, więc i Soku, i Problem. To są takie, wiesz, też unikatowe po prostu projekty, artyści.
1: Ja to się zgadzam. Tak.
2: Ale też nawiązując do tego pytania, czy zastępcy z Wodeckiego, no tak samo jak z Ciechowskim.
1: No dokładnie.
0: Nie zastępca, tylko następca. Także tego nie ma.
2: Przepraszam, następca. Tak.
0: Też się nie da.
2: I tak. Jakby nie da się, ale tak, no scena jest ogromna. Więc co roku de facto artystów przybywa, ale właśnie te nazwiska takie top, też Zalia ostatnio bardzo, bardzo fajną muzykę tworzy.
0: Powiedz proszę jeszcze raz o płycie Kasi Lins, która ukazała się niedawno. i w której miałeś swój niemały udział, a raczej w teledysku tak, do jednego tak. z tworów.
2: Tak, Kasia odezwała się do mnie, wcześniej się odezwała do mojej mamy też z prośbą o błogosławieństwo, bo też Kasia przez lata dojrzewała do tego projektu właśnie Obywatelka KL, interpretacja, czy też aranżacja, trochę nadanie nowego oddechu tym utworom ze strony Kasi. Dojrzewało w niej. No i przyszła do mamy, dostała błogosławieństwo, dostała nawet klawisz od taty, znaczy klawisz taty, który u nas no jakby leży jako relikwia.
0: Czy zwróciła?
2: Wiesz co, no jeszcze nie, bo w niedzielę w stodole on grał, więc to cały czas działa. I tata właśnie taki był, że kupował sprzęty, które no po prostu działają jeszcze 25 lat od kiedy go nie ma. Więc tak, wracając do projektu, no Kasia wykonała no niesamowitą pracę. Przepiękne utwory, też miałem właśnie udział w kontekście, można powiedzieć, promocji, ale też takiej dla mnie trochę zabawy, bo wspólnie z Kasią zatańczyliśmy w teledysku Przyznaję się do winy i ten teledysk jest taki właśnie trochę w klimacie Ciechowskiego, jest taki czarno-biały, no lekko mroczny, ale to też właśnie ten Kasi sznyt, można powiedzieć. Niesamowity album, ale też no, niesamowita trasa koncertowa, niestety już zakończona, ale wiem, że Kasia też będzie występowała w różnych projektach jeszcze i na różnych festiwalach, więc jeżeli macie okazję, no to zapraszam, bo na żywo to jest jeszcze lepsze odczucie i lepsze przeżycie niż słuchając tego prosto z płyty.
0: Zapraszamy oczywiście do słuchania Obywatelki KL, Kasia Lins. Posłuchamy na koniec tych waszych wyborów. W twoim przypadku, Bruno, to będzie Przyznaję się do winy w wersji Kasi Lins. Kasiu Wodecka, co od ciebie?
1: Ja tak szukałam.
0: Szukałaś.
1: I postanowiłam nie wybrać naszych ojców, ale przypomniałam sobie o utworze, który uwielbiam, znam i jest również ikoniczny, i to jest Kora Krakowski Splin. Jestem z Krakowa i miałam też przyjemność uczestniczyć w tym życiu krakowskim i mam do tego życia wielki sentyment, więc niech to będzie Kora Krakowski Splin.
0: To za chwilę, a jeszcze na sam koniec, dziękując wam za tę rozmowę, dziękując, że przyjęliście nasze zaproszenie Radia 357 i opowiadaliście o swoich ojcach, przybliżyliście nam ich ponownie, chociaż no właśnie, każdy, kto głosuje na top, czuje, że pewnie każdy ten artysta jest mu bliski, bo taka jest właśnie muzyka. Sprawia, że artyści stają nam się bliscy. Czy to robi na was wrażenie, że kompozycje waszych ojców są wysoko we wszelakich notowaniach? Nie mówię tylko o naszym topie. Czy to jest powód do dumy? Czy to jest coś, czym można się chwalić? Czy to jest taki uśmiech na twarzy w majówkę? O! Pamiętają. Dobrze, że pamiętają.
2: Dla mnie to jest, ja już wspomniałem o tym też, ale tak, to jest dla mnie bardzo wielka duma. To też jest tak, że ja może, no też udostępnię jakąś tam informację na ten temat, ale zazwyczaj to jest po jakiejś chwili. Najpierw trochę napawam się tym, aż wszyscy do mnie napiszą. I to jest może takie egoistyczne, ale to jest właśnie taka duma, że miałem takiego tatę, który no jest na topie.
1: No tak, ja też jestem bardzo dumna i tak naprawdę ciepełko na sercu.
2: Tak.
0: No to niech to ciepełko na sercu jutro wam towarzyszy, bo nie zdradzę tu tajemnicy. Jutro na pewno usłyszymy Zbigniewa Wodeckiego, usłyszymy Obywatela GC, usłyszymy Grzegorza Ciechowskiego. Na którym miejscu to okaże się jutro w ciągu dnia. Nie będę zdradzać, ale proszę słuchać topu Radia 357, wielkiego finałowego dnia. A tam Zbigniew Wodecki, Grzegorz Ciechowski i wielu innych wielkich polskich artystów cały dzień z polską muzyką. A ze mną byli Kasia Wodecka, dziękuję ci bardzo. I Bruno Ciechowski,
2: dziękuję.
0: Którzy dzielili się z nami, z państwem, ze słuchaczami Radia 357, bardzo także prywatnymi opowieściami o ojcach, o Zbigniewie Wodeckim i Grzegorzu Ciechowskim. Dziękujemy.

Przyznaję się do winy. Kasia Lins oraz krakowski Splin Manamu. To wybory moich gości. Kasi Wodeckiej oraz Bruna Ciechowskiego. Ale to nie koniec słuchania polskiej muzyki. Proszę z nami zostać, bo teraz odwracamy rolę. Śpiewali znani ojcowie, a więc czas na dzieci muzyków, którzy wbrew temu, o czym rozmawiałam z Brunem i Kasią, postanowili jednak pójść w ślady rodziców. Zacznijmy od rodzeństwa Sienkiewiczów. Już sama nazwa zespołu, który założyli, Kwiat Jabłoni, nawiązuje do piosenki ich ojca sprzed lat. Kasia i Jacek Sienkiewiczowie to dzieci Kuby Sienkiewicza, lidera elektrycznych gitar. To oczywiście wiemy wszyscy, ale czy na pewno? Do dziś podobno Kasia i Jacek pytani są o to, jak układa im się małżeństwo, a to przecież, powiedzmy to raz na zawsze, brat i siostra. A powiązania z tatą? Dopiero po wielu latach od debiutu zaprosili tatę na scenę. Na początku ukrywali wręcz to, że są dziećmi Kuby Sienkiewicza, twierdząc, że to po prostu zbieżność nazwisk. Kwiat Jabłoni zawiesił działalność, a Kasia i Jacek stawiają dziś na solowe kariery. Ale żeby tak pozostać w tym bajkowym, dziecięcym świecie, to przypomnijmy sobie ich utwór o pewnym strasznym stworzeniu. Bo nie ma nic gorszego niż...

Buka. Kwiat jabłoni na miejscu 631. Ania Rusowicz to córka Ady Rusowicz i Wojciecha Kordy. Swoją historię opowiedziała niedawno Michałowi Olszańskiemu. Mogą wrócić Państwo do tego spotkania w naszych podcastach. To audycja W Cztery Oczy z 19 kwietnia tego roku. A Świecie Stój z albumu Przebudzenie z 2019 roku to miejsce 966.

Ania Rusowicz, w świecie stój. Od 18 dziś tematy rodzinne. Dzieci muzyków, ojcowie i synowie, dorosłe dzieci, które poszły własną drogą lub kontynuowały rodzinną tradycję. Czas na rodzinę Waglewskich.

0: Jestem w niebie. To miejsce 521 w naszym szóstym topie, który trwa od wczoraj. Czy fisze Made Tworzywo pojawią się jeszcze jutro? Proszę być z nami od godziny 9. Cały czas można jeszcze podsyłać topografy, czyli te procentowe zbieżności w głosowaniu. Jeśli ktoś jeszcze nie został naszym patronem, zachęcamy do tego, aby odwiedzić stronę wspieram.radio357.pl. Tam wszelkie informacje na temat akcji z patronami, na temat koszulek Radia 357 oraz jutrzejszego spotkania w Zielonej Górze. Fisz i Emadę to synowie Wojciecha Waglewskiego. Usłyszeliśmy Jestem w niebie z zestawu topowego, ale to ich najnowszy utwór, Duchy, pasowałby do tej audycji nawet bardziej. Duchy bowiem to piosenka poświęcona ich zmarłej mamie, a żonie Wojciecha Waglewskiego. Grażyna Waglewska zmarła w czerwcu ubiegłego roku i to jej był dedykowany solowy album Waglewski gra żonie z 1991 roku. O mamie, ale też o tym, jaką sama jest matką, jest utwór, który wieńczy album Basta Katarzyny Nosowskiej, wydany pod koniec 2018 roku. I co prawda tego utworu nie ma w zestawie topowym, ale niech to będzie dziś wyjątek, który podsumuje nam dzisiejsze rozważania o rodzicach. Sztafeta pokoleń w utworze Mówiła mi matka, Katarzyna Nosowska i jej syn Mikołaj Krajewski.
1: Nie wychodź!

Dziękując Państwu za te 2 godziny potopowe, zapraszam na jutrzejszy finałowy Dzień Topu. Od godziny 9 do 21, pewnie z hakiem, będziemy grać Państwu piosenki z najwyższych miejsc 6 polskiego topu Radia 357. My usłyszymy się już o godzinie 9, a więc zapraszam Państwa na poranną kawę. Po mnie Marek Niedźwiecki, Marcin Łukawski, Piotr Stelmach i wielki, wielki finał wieczorem, ale nie będzie tego finału bez patronów tam na miejscu w Zielonej Górze. I zamknijmy klamrą dzisiejsze dziecięce i rodzinne opowieści. W 1986 roku mała Natalia Kukulska wydała swoją pierwszą płytę. A ta płyta rozpoczyna się utworem, w którym Natalia pyta: co powie tata? Do usłyszenia jutro.

0: To był przebój. Natalia Kukulska, co powie tata? A na zegarze 20.
1: Radio 357.
0: Dobry wieczór, przy mikrofonie Katarzyna Pasierbik, za sterami Milena Krupińska. Najbliższą godzinę spędzimy wspólnie w towarzystwie polskiego hip-hopu i R&B. Jestem bardzo ciekawa, co Państwo na temat tych gatunków sądzą, bo mam takie wrażenie, że są one niedoreprezentowane czasami na naszej antenie. To zaczniemy od klasyka.

Mimo tego, że był w zestawieniu naszym polskiego topu, można było na niego głosować, to niestety do naszego głównego, prawda, zestawienia na te trzy dni topowe się nie załapał. Niestety. Ale oczywiście można się ze mną kontaktować w sprawach przeróżnych, a dróg kontaktu jest kilka, więc po kolei. Przede wszystkim adres mailowy katarzyna.pasierbik@radio357.pl, Instagram k.pasierbik, a od dzisiaj także nowa dla mnie rzecz, druga część naszego power duo, czyli Mateusz Fusiarz, którego serdecznie pozdrawiam. Przecięliśmy się już tutaj dzisiaj rano na antenie. Namówił mnie do założenia sobie strony facebookowej. Także jak wyszukają Państwo na Facebooku Kasia Pasierbik, to ta strona się tam pojawi. Pojawił się post zapowiadający dzisiejszą audycję, więc zachęcam do zostawiania tam komentarzy, do dzielenia się, gdzie Państwa zastaliśmy. Przed nami cały czas One i Weber. Album Koniec Żartów One i Webera to 2001 rok. Niezwykle udany debiut szczecińskiego duetu. W tym roku ćwierć wieku minie od premiery tego krążka. No, smutne to będzie ćwierćwiecze, bo przecież w grudniu One i Weber oficjalnie potwierdzili, że ich muzyczne drogi rozeszły się jakiś czas temu. To pozostańmy jeszcze na moment przy tym albumie. Następny utwór osobiście też bym dodała do głosowania. A.

0: album Koniec Żartów chyba przetrwał próbę czasu. Mam takie wrażenie, też bardzo lubię do niego wracać. Nawiązując jeszcze do twórczości obu panów, niedawno obejrzałam musical 1989 w reżyserii Katarzyny Szyngiery. Za muzykę spektaklu odpowiedzialny był przede wszystkim Weber. I do współpracy, do pisania tekstów zaprosił również raperów. Był to Patryk Bobrek, słuchaczom lepiej znany pod pseudonimem Bober, zwłaszcza fanom polskiej sceny freestyle'owej. Jeden z tekstów napisał także Łona i ten charakterystyczny styl pisania Adama Zielińskiego naprawdę, naprawdę świetnie tam słychać.
1: Radio 357.
0: Obiecałam, że będzie tu hip-hop przemieszany z R&B, więc sięgnijmy do dyskografii grupy, która jest jedną z zdecydowanie z najważniejszych dla polskiego R&B. Utwór Sutra w tym roku wylądował na miejscu 231. Ciekawe, jakby poradził sobie ten utwór.

sense. Rok 2001, album A, E, I, O, U grupy Sisters, czyli no klasyk polskiego R&B. Proszę się przyznać, kto w ubiegłym roku był na koncertach na męskim graniu? Komu mogę troszeczkę pozazdrościć? Przypominam, że można się ze mną kontaktować. Skrzynka mailowa katarzyna.pasierbik@radio357.pl, Instagram k.pasierbik, a także strona facebookowa Kasia Pasierbik. Tam mnie Państwo znajdą. I pan Maciej pisze już, że bardzo się ucieszył, gdy zobaczył w ramówce, że jest w planach taka audycja. Panie Macieju, przyznam, że ja również się ucieszyłam, kiedy się dowiedziałam, że taką audycję będę mogła tutaj zrealizować. Mam nadzieję, że nie pierwszy i nie po raz ostatni, bo naprawdę tej muzyki brakuje na naszej antenie. Drugi pan Maciej, pszczelarz, podzielił się natomiast zdjęciem z przeglądu w Ulach. Naprawdę fantastyczny ma pan ten uniform. My natomiast przeskoczymy teraz do roku 2012. Czarny Hi-Fi, znany wcześniej z grupy Hi-Fi Banda, wydaje swój pierwszy album producencki zatytułowany Niedopowiedzenia. No i udzielili się na nim chłopaki ze wspomnianej Hi-Fi Bandy, raperzy Diox, Hades, VNM czy Onar, ale jeden kawałek szczególnie zapisał się w historii polskiego hip-hopu. Ten tytułowy, z PZ-em w roli MC.

To był rok 2012. Zaraz. Czy pewien znany raper ostatnio nawet tak nie nawinął? I to w kawałku, o którym dosyć głośno w ostatnim czasie.

0: Uchylę Państwu rąbka tajemnicy tutaj naszej radiowej kuchni, że ten utwór rozbujał mnie i Milenę. Myślę, że Zakochałem się pod apteką ma spory potencjał, aby w kolejnych notowaniach polskiego topu Radia 357 znaleźć się w propozycjach do głosowania. Bo w sumie nie wiem jak Państwo, ale ja patrzę i nie wierzę, patrząc na to, co się dzieje wokół tej piosenki. Można tylko snuć teorię, dlaczego pewna instytucja postanowiła się akurat tą konkretną piosenką zająć. Jestem bardzo ciekawa, jak ta sprawa się potoczy dalej. Ale wracając do Tako, w tym roku kawałek Następna stacja dzięki Państwa głosom znalazł się na pozycji 174. A co z pozostałymi utworami Tako? Przekonamy się jutro, ostatniego dnia topu.
1: Radio 357.
0: Przy okazji ubiegłotygodniowego Zielonego Żoliborza wspomniałam, że sporo moich głosów powędrowało do zespołu Hej. A czy pamiętają Państwo tę współpracę Katarzyny Nosowskiej z Miłoszem?

Utwór Tramwaje i Gwiazdy, Miłosz i Nosowska z płyty Pop, rok 2017. Przypominam, że można się ze mną kontaktować mailowo katarzyna.pasierbik@radio357.pl, instagramowo k.pasierbik, a także na mojej stronie facebookowej. Mamy 27 minut po godzinie 20, więc lecimy dalej do strony R&B, którą tutaj również Państwu obiecałam. 22 maja ukaże się nowy album Pauli Romy, posiadaczki moim zdaniem jednego z najciekawszych głosów polskiej sceny jazzowo-soulowo-R&B. Jej dwa ostatnie single, czyli Więcej czasu na miłość oraz Przyznaję się, czekają na Państwa głosy na naszej liście piosenek, więc zachęcam przy głosowaniu na następne notowanie listy piosenek. Proszę tam wesprzeć głosami Paulę Romę. My natomiast sięgniemy do wydanego w 2022 roku jej debiutanckiego albumu zatytułowanego Cholerne pragnienie. Na tej płycie znalazł się singiel nagrany wspólnie z Rosalie, kolejną fantastyczną artystką, która przoduje w nurcie współczesnego polskiego R&B.

0: Singiel Chodź, Chodź, Chodź, do którego w 2021 roku dograł się Jan Rapowanie. Jeden z moich chyba ulubionych polskich raperów. Z tego miejsca serdecznie polecam Państwu album Uśmiech, wydany przez Janka w 2020 roku. Sporo czasu z tą płytą spędziłam i dalej bardzo, bardzo lubię do niej wracać.
1: Radio 357.
0: Audycję otworzył nam duet Łona i Weber. Ja już w ubiegłym tygodniu w Zielonym Żoliborzu wspominałam o tym, ale chętnie powiem to jeszcze raz. Niezwykle imponuje mi sposób, w jaki Łona włada polszczyzną. Marzy mi się, żeby ta polska scena hip-hopowa stała dobrymi tekstami, dobrymi rymami. Na szczęście tych dobrze piszących raperów wcale nam nie brakuje, a Bisz zdecydowanie jest jednym z nich.

wszystkim! Bisz, Kosa i utwór Kosmos z albumu Lata z 2024 roku. Wszystko jest po coś, lecz dowiesz się o tym po wszystkim. To jest jeden z moich ulubionych utworów od tego bydgoskiego rapera. Jest natomiast taka piosenka, która od samego początku, od pierwszego notowania polskiego topu Radia 357 zajmowała miejsce pierwsze w naszym zestawieniu. Jutro około godziny 21 przekonamy się, jak w tym roku ułożyli Państwo podium. Prosto z Zielonej Góry nadawać będą Ola Budka, Marek Niedźwiecki, Marcin Łukawski i Piotr Stelmach. Rola Grzegorza Ciechowskiego w polskiej muzyce była i jest niezwykle ważna. Inspirował również raperów. W 2009 roku raper Eldo zaprezentował słuchaczom swoją luźną interpretację tekstu Nie pytaj o Polskę.

Nie pytaj o nią z piątego solowego krążka Eldo. Rok 2008. No ciekawa jestem, co państwo sądzą o takich międzygatunkowych reinterpretacjach, inspiracjach klasykami. Oczywiście adres mailowy, Instagram i Facebook pozostają do państwa dyspozycji. Pan Kamil odnośnie Jana Rapowanie daje znać, że u niego jednak nocna zmiana króluje. Panie Kamilu, rozumiem. Nie pytaj o nią, to sprawnie przejdźmy teraz do pytania do niej.

Dzisiaj zapomina się o tym, że Vito Bambino swoje pierwsze kroki w muzyce stawiał przecież jako raper. Te 20 lat temu Vito był hip-hopowcem, MC nawijającym pod ksywą Denver. Vitamina powstaje w podobnym momencie i dopiero ten projekt przyniósł mu rozpoznawalność. Ale Vito do dzisiaj orbituje wokół tej sceny hip-hopowej. Ostatnio pojawił się na albumie Fukaya. W 2021 roku dograł się do remiksu kawałka Ritz-Carlton Problemu, a rok później pojawił się na tym singlu producenta BRK wspólnie z duetem Mięta.

koleżanki z roku są o krok dalej, mają stopień ustaleń, lecie.

0: Co to jest kurat?
1: Co to jest ten kurat? To był kawałek Robię co mogę DJ-a BRK, Vito Bambino oraz Mięty. Do Vito jeszcze zdążymy wrócić, ale to może na koniec sobie zostawimy. A z duetem Mięta zostaniemy jeszcze przez najbliższe 4 minuty. W skład Mięty wchodzą raper Skip oraz producent AWGS. Z tego co widziałam na social mediach chłopaków, to coś tam nowego się szykuje. Bardzo się z tego powodu cieszę, bo z tego co pamiętam, ostatni album Tryb Sport wyszedł w roku chyba jeszcze 2024, także najwyższa pora na to, żeby coś nowego od chłopaków się pojawiło. Ale my sięgniemy troszeczkę do przeszłości, ponieważ album 36 i 6 to jest krążek wydany w 2021 roku, a na nim znalazł się singiel z Natalią Schroeder, Zanim pójdziesz.

Ty portfel font, byleby nie zgód. No i do zuba na schodkach, kiedy tam idę, zawsze kogoś spotkam. Wieczorami pijemy wino do jointa, a uśmiechy pozostawiamy na fotkach. Te problemy pozostawiamy na blokach. W taki dzień mogę się w tobie zakochać, w taki dzień, w taką noc, te wakacje. Jeśli umiesz tańczyć, skarbie, to mi po.

duet Mięta, czyli Skip i AWGS. To był utwór Zanim pójdziesz z Natalią Schroeder. Serdecznie polecam zajrzeć również i na ten album. Powtarzam, 36 i 6. Serdecznie, serdecznie polecam. No i tak dobiegamy do mety naszego dzisiejszego spotkania, wyjątkowego spotkania. Bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości, które do mnie spłynęły przez ostatnią godzinę. Jest mi bardzo miło i tak jak wcześniej wspomniałam, mam nadzieję, że nie będzie to nasze ostatnie spotkanie w takiej formule, w której mogę Państwu zaprezentować, pewnie niektórym przybliżyć trochę polskiego hip-hopu, bo naprawdę mamy na naszej polskiej scenie świetnych artystów, świetnie piszących, świetnie rapujących, tak samo świetne wokalistki R&B, o czym się już dzisiaj zdążyliśmy przekonać. Także polecam sobie posprawdzać jeszcze raz wszystkich tych artystów, których tutaj dzisiaj Państwu zaprezentowałam. A my się już z Państwem żegnamy. Katarzyna Pasierbik, Milena Krupińska. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.

kiedy prowadziłam dla Państwa swoją działkę, że tak powiem, wczoraj między 15 a 18. Było to naprawdę fantastyczne doświadczenie. Dzisiaj też dużo słuchałam, naprawdę fajny czas, taka nietypowa majówka dla mnie. Chyba pierwszy raz spędzam ją aż tak bardzo radiowo, ale jest mi naprawdę dobrze, szczególnie kiedy jest tak ciepło i przyznam się, że przed ultrafioletem udałam się na lody. Rozpoczęłam lodowy sezon. No dobrze, to będzie też sporo nowości, mimo tego, że tylko polskie utwory i starsze, i nowsze, i będzie też gość. Radek Krzyżanowski z duetu We Draw A już za chwileczkę, ale teraz inny duet, Swada and Nichos i tutaj gościnnie Jan. No co za zestawienie, naprawdę. Ich najnowszy singiel, przypominam, że można w podcastach odnaleźć, myślę, że całkiem przyjemną naszą rozmowę sprzed kilku tygodni. Nie wiem, jak przeczytać ten tytuł. Ne one, ne jeden? Dobra, gramy.

Och, jakie miłe już się komentarze pojawiły na Facebooku, tym razem moim. Dziś tutaj się komunikujemy. Nowika Music, zapraszam na ten profil. Jak również oczywiście mailowo jestem tutaj na posterunku i będę na bieżąco odpisywać. Nowika Małpa Radio 357.pl. Mam ochotę bardzo na ten powrót.

W ogóle czasem jest taki strach z tą pogodą, że jak ładna pogoda, to będą Państwo mniej chętnie słuchać topu. Ale wszyscy w swoich komentarzach, zdjęciach udowadniają, jak wspaniale się to łączy. Po prostu słuchawki na uszach albo po prostu wspólne słuchanie gdzieś na ogródku. Ja też sporo w tych słuchawkach, nawet swoją córkę troszeczkę w to wciągnęłam. No dobrze, możemy też głosować już teraz nie na top, ale na listę piosenek Radia 357. Kilka takich piosenek też się dzisiaj pojawi. Między innymi świeżo zgłoszony utwór Lor. Wszystko jedno, wszystko źle.

0: A ze mną w studiu jest już Radek Krzyżanowski. Cześć!
1: Cześć!
0: Bardzo miło mi cię widzieć. Trafiłeś do nas, udało się.
1: Tak, okrążyłem, pół okrążenia zrobiłem tylko wokół teatru.
0: No, to i tak, jak ja pierwszy raz do Piotra Stelmacha przyszłam, to też zabłądziłam. Ale już teraz będziesz znał drogę. No, piękne mamy lato tej wiosny, przyznasz.
1: Wreszcie się zrobiło i ja jeszcze ciągle nie dowierzam.
0: Ale czy miałeś okazję, wiesz, jest też majówka, miałeś okazję zaznać trochę takiego plenerowego, wiesz, nie wiem, jakiś rower, coś,
1: w sensie
0: spacer,
1: dzisiaj?
0: Las, lody. Ja na przykład poszłam na lody.
1: Nie, dzisiaj nie byłem na lodach, ale po prostu wyszedłem w bardzo krótkim rękawku i już samo to zrobiło różnicę, bo jednak ostatnie dni były, no co tu dużo ukrywać, paskudne.
0: Były paskudne, to prawda, ale na pewno nie były paskudne dla ciebie pod kątem tego, co się dzieje, bo ukazała się płyta We Draw A, o której dziś będziemy rozmawiać, ale oczywiście nie, pewnie nie będziesz zaskoczony, bo będę cię oczywiście pytała też o twoje inne projekty, i twoją inną działalność,
1: bo będę jest zaskoczony.
0: Bo jest tego bardzo, bardzo dużo. Żebyś tak sobie troszeczkę odetchnął i napił się na spokojnie wody, tytułem wstępu posłuchajmy piosenki z jednego z singli promujących album We Draw A, czyli Dance Now. Chyba do tej pory mój ulubiony, jeśli mam być szczera. No i jeśli państwo mają ochotę tańczyć, to oczywiście zachęcamy i zachęcamy do kontaktu na moim Facebooku Nowika Music, jak również mailowo Nowika Małpa Radio 357.pl.

0: Jestem. Dobrze, kochany, We Draw A, Happy Struggle. I twój projekt z Piotrem Lewandowskim, którego nie miałam okazji jakoś poznać jeszcze do tej pory. Jak to się stało? Siedzi we Wrocławiu, tak?
1: A przecież jego początki to Indigo Trip 15 lat temu, więc jakby nie było okazji, może jeszcze będzie.
0: Może będzie. Ale czy wy pracujecie głównie zdalnie w związku z tym, że ty jesteś tu, on jest tam?
1: Tylko zdalnie i powiem ci, że tak jak przez wiele lat przyzwyczaiłem się do tej pracy zdalnej, tak praca zdalna zaczyna mnie mocno męczyć, bo wszystko teraz robię zdalnie i jednak powoli odczuwam, że brakuje mi kontaktu z drugim człowiekiem i takiego wspólnego klarowania się idei, tak? Że tutaj mogę sobie siedzieć i jest fajnie i to wysyłam i później czekam, mija ten vibe i fajnie by było, gdyby to się tak wszystko działo w tym samym momencie. I pamiętam, jak robiliśmy pierwsze dwie płyty we Wrocławiu, no to właśnie wtedy mieliśmy te momenty, no tylko, że to była prehistoria.
0: No wiesz, no zawsze można, tak, trudno nam się mobilizować do czegoś takiego. Mi też się coś takiego marzy, że gdzieś się zamykasz w jakimś domku, w górach z kimś i tworzysz. I wtedy ten proces twórczy wygląda zupełnie inaczej. No ale wiadomo, mamy zawsze obowiązki, zawsze coś tam nas goni i trudno coś takiego zaplanować, ale warto, jak najbardziej warto. No więc ta płyta powstawała zdalnie. Ja tak jak słucham w ogóle twoich produkcji i też tej płyty, a szczególnie chyba We Draw A, takie mam do ciebie pytanie. Ty chyba nie lubisz mroku w muzyce. Wszystko, co robisz, jest takie nasączone pozytywnym vibe'em.
1: Bardzo ciekawa obserwacja, bo tak bym o sobie nie powiedział. Znaczy, tak, co do zasady, rzeczywiście nie jestem jakimś mrocznym człowiekiem, a na pewno nie znajduję ujścia dla swojego mroku w muzyce. Albo jeżeli są takie projekty, to raczej to są pojedyncze historie. Widocznie tego nie ma, albo nie potrzebuję tego pokazywać. Widocznie potrzebuję pokazywać... Nawet jeśli to nie jest wesołe, bo chyba moja muzyka też trudno określić ją jako wesołą, to przynajmniej jest tam ten komponent nadziei takiej, albo czegoś, co właśnie daje tą jasną stronę. Dlaczego tak jest? Nie wiem, po prostu tak się dzieje.
0: Taki jest twój styl być może. No dobrze, teraz żeby jakoś tak uporządkować. Camp... Jaki jest w tym momencie status, bo wiesz, się można z wami pogubić, bo wy się
1: nie, no,
0: kończycie,
1: zakończona działalność, 2 lata temu prawie skończyliśmy działalność. Co prawda, no, po postmortem projekt z Beatą Kozidrak, czyli House of Beata, zrealizowaliśmy w Łodzi w listopadzie. No jak się okazuje, teraz będzie jeszcze dogrywka, więc jeszcze coś tam pogramy, ale oczywiście tutaj zespół KAM występuje tylko jako wsparcie aranżacyjne, producenckie, no i oczywiście koncertowe. Natomiast to nie ma nic wspólnego z naszym takim graniem, jakie uprawialiśmy przez 15 lat.
0: Bezkres. No tutaj co się dzieje?
1: Bezkres jest zawieszony i
0: Radek,
1: przyjdzie moment...
0: Co tak pozawieszałeś?
1: Przyjdzie moment... Oj, to nie ja zawiesiłem. Znaczy tak naprawdę po prostu na razie zajmujemy się swoimi sprawami. Michał ma swoje, ja mam swoje, także na ten moment jesteśmy zawieszeni.
0: A pamiętasz, jak kiedyś byłeś u mnie w innym radiu i uczyłeś mnie wymowy twojego pseudonimu?
1: Pamiętam, bardzo pamiętam, że przeżywałeś, że tak, źle to wymówiłaś, ale nie jesteś jedyną osobą, natomiast ja uważam, że to nie jest żadna umima, bo to jest rzeczywiście takie niejednoznaczne, jak to wymówić.
0: I powiem ci, że na nic się to zdało, bo ja zdaje się nadal źle wymawiam. Ty wtedy chyba mówisz, że to trzeba tak la Jean. I przypomnij, bo już też zapomniałam, to jest jak to było? To jest związane z twoim pochodzeniem?
1: Tak, to jest moje drugie imię. Moja mama jest z Wietnamu. Takie mam drugie imię, nawet w dowodzie mam też, więc stąd się wzięła ta nazwa.
0: Jako La Jean produkujesz bardzo tak dosyć regularnie, prawda? Ukazują się wydawnictwa, epki, single, coś się tam cały czas dzieje.
1: Tak. To jest mój poligon doświadczalny, moje takie miejsce spełniania najbardziej jakichś takich osobistych potrzeb artystycznych, muzycznych, twórczych.
0: No to posłuchajmy utworu, który świetnie wpisuje się w dzisiejszą aurę La Jean i Our Summer.

0: No właśnie, Radku, tutaj poza anteną opowiadałam ci o tym, że prowadziłam wczoraj Top Radia 357. Jestem ciekawa, jaki twój jest stosunek do takiej klasyki polskiej. Czy jesteś bardziej Grechuta, czy ty jesteś bardziej, no nie wiem, Młynarski, nie wiem. No masz jakieś takie w ogóle swoje, wiesz, bo ja na przykład dzisiaj usłyszałam Hannę Banaszak, Samba przed rozstaniem, jeśli nie mylę teraz tytułu. I po prostu, słuchaj, w domu śpiewałam na całe, uwielbiam ten utwór i po prostu sprawia mi taką ogromną przyjemność śpiewanie tego numeru. I mimo tego, że wiesz, na co dzień takiej muzyki nie słucham, to mam takie swoje ulubione klasyki.
1: Ja jestem, myślę, że bardzo ciekawym przykładem tego, jak bardzo minęła mnie w ogóle muzyka polska, dlatego że jestem z domu, gdzie oboje rodzice kończyli fortepian na Akademii Muzycznej i ja od po prostu małego byłem katowany. Byłem katowany klasyką fortepianową. Jakby pierwsze 8-9 lat życia, to ja właściwie nic innego, niczego innego nie słuchałem. Myślę, że to
0: ale jest... sam grałeś też na fortepianie?
1: Wiesz co, miałem taki epizod, ale moja mama stwierdziła, że lepiej, żebym jednak grał w szachy albo matematyką się zajmował niż muzyką. Nie byłem po prostu jakoś uzdolniony, a może nie wykazywałem specjalnego zainteresowania. Mnie na przykład w dzieciństwie dużo bardziej sport interesował. Mhm.
0: Ale patrz, jakoś tak dziwnie wyszło, że się tą muzyką zajmuje.
1: Pewnie jakby mi kazali iść i grać na fortepianie, to dokładnie bym się czym innym zajmował. No tak często te losy wyglądają. Natomiast wracając do twojego pytania, no nasiąknąłem tą muzyką klasyczną. Myślę, że ta wrażliwość gdzieś tam w tej chwili jest słyszalna, nawet przy tym, jak wiesz, muzykę elektroniczną robię, ale jednak jestem z trochę innej bajki, tak mi się wydaje. I tak na dobrą sprawę w polską muzykę wszedłem dopiero w latach 90. Miałem tam 10-11 lat i słuchałem elektrycznych gitar albo Kultu, słuchałem takich rzeczy.
0: No
1: ominęła
0: akurat,
1: mnie, ominęła mnie taka, wiesz, faza czy to na Lady Punk, czy na Republikę, czy rzeczy właśnie z lat 80. Później do nich wróciłem trochę. Ale no jeżeli mam być szczery, to chyba najlepiej mi się właśnie słucha takich utworów jak Lady Punk i teraz muszę sobie przypomnieć tytuł, bo Na co komu dziś, wczorajsza miłość, to jest mój
0: takiego
1: ulubiony numer w ogóle Lady Punk. I chyba gdzieś tam szukam tych swoich polskich korzeni. Jest jeden utwór, który mnie absolutnie rozczula, jeżeli chodzi o polskich artystów. I to jest Polskie Drogi. Tylko nie pamiętam autora. To jest przepiękny utwór.
0: Przepiękny, u nas przepiękny, całkiem wysoko właśnie.
1: To jest
0: właśnie
1: tak głęboko poruszający utwór. I no to jest coś, co jak sobie włączę, to zawsze mnie zasysa do tego swojego świata.
0: No widzisz, czyli też by ci
1: Korzyński,
0: się fajnie...
1: Korzyński? Czy to Korzyński zrobił?
0: Oj nie, chyba nie. Zaraz się tutaj będziemy posiłkować. Ale słuchaj, co chciałam ci powiedzieć, bo w ogóle to tak odpłynęliśmy od tematu, a myśmy rozmawiali.
1: Słuchaj, podpuściłaś mnie.
0: No, dokładnie. Andrzej Kurylewicz.
1: Kurylewicz, oczywiście.
0: Dokładnie. Wracając do Withdraw A, fajna przewrotność jest w tym tytule, Happy Struggle, prawda? I w ogóle powiedz mi, czy jak tworzycie, to Piotr właśnie jest odpowiedzialny za warstwę liryczną całkowicie, czy jednak troszkę się tak zmurzdżacie razem nad tym?
1: Nie, Piotrek jest autorem tekstów. Czasem jakieś rzeczy podpowiadam, ale to tak bardzo płynące z muzyki, raczej nie chodzi o konkretną treść, tylko bardziej o to, jak pociągnąć frazę, prawda? Ale to się tyczy jednak właśnie bardziej szukania melodii niż pisania tekstu.
0: Mhm. Porozmawiamy za chwileczkę też o koncertach, bo jesteście w trakcie trasy. Posłuchajmy utworu, to nie jest utwór singlowy, Wish for Us, Withdraw A.

0: Radek Krzyżanowski, Withdraw A, Bezkres, Camp, La Jean. Kurczę, no ty masz naprawdę, bogata jest ta twoja dyskografia i twoja biografia muzyczna. Radku, ja mam do ciebie takie pytanie, bo jestem bardzo ciekawa. Bo siedzisz w tej elektronice bardzo już długo. No jesteś niezwykle doświadczonym producentem, jeśli chodzi o ten sektor. Czy ciebie nie kusiło, żeby pójść w pop?
1: Wow, no trochę ta płyta Withdraw A jest takim przejściem w stronę pisania piosenek i to właściwie tutaj pierwszy raz postanowiliśmy sobie, że najpierw napiszemy piosenki, a później będziemy je produkować. To nie do końca później w praniu wyszło, bo jednak jak dorwę jakiś pomysł, to bardzo szybko zaczynam produkować i jakby w ogóle te dwie sfery, czy te dwa etapy dla mnie się włączą w jedno. Natomiast rzeczywiście tutaj pilnowaliśmy, żeby były zwrotki, prerefreny, refreny i to jest faktycznie pierwszy projekt, który tak na dużą skalę napisaliśmy i było to dla mnie jakieś takie sprawdzenie, czy ja w ogóle chciałbym w taką stronę iść i na ten moment stwierdzam, że jednak nie.
0: Dobre, pięknie, pokrętnie odpowiedziałeś. No, bo ja trochę też może to pytanie źle zadałam, bo oczywiście zgadzam się z tym, że płyta Happy Struggle jest bardzo piosenkowa, jest melodyjna, natomiast no Radku, nie wiem, czy ty słuchasz polskiego popu, ale to nie jest pop, tak? No,
1: pytam polskiego, cię, polskiego nie, światowego. Czasem mi się zdarza jakieś Sabriny Carpenter posłuchać. Bardzo podobają mi się niektóre produkcje, ale to nie jest muzyka, która jakby ze mnie naturalnie wychodzi, czy ten sposób myślenia o aranżowaniu, bo myślę, że tutaj o aranżowanie przede wszystkim chodzi.
0: Tak, mi chodziło o to, czy ty byś się pokusił, gdybyś dostał propozycję, żebyś był producentem po prostu dla kogoś, wiesz, takich popowych, stricte radiowych numerów. Ale już teraz ustaliliśmy, że raczej nie.
1: Nigdy nie mów nigdy, ale na ten moment wolę siedzieć w elektronice. Z elektroniki też można się wbijać na pop, nie wiem, Swedish House Mafia robić albo coś w tym stylu, więc jakby jestem i nie jestem otwarty.
0: No właśnie, nie, zupełnie zapomnieliśmy dodać, że ten utwór, który przed chwilą wybrzmiał, to oczywiście Reni Jusis, Kiedyś cię znajdę, w remiksie duetu Bezkres. Wracając do Withdraw A, koncerty. Jak poszły te, które się już odbyły i co przed wami?
1: Wow, jesteśmy bardzo zaskoczeni, bo przyszło bardzo dużo ludzi na te nasze 4 koncerty. Zagraliśmy w Katowicach, Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu i no fantastycznie, ludzie się świetnie bawią, my się świetnie bawimy, takiej rzeczywiście energii koncertowej to jeszcze nigdy nie mieliśmy, frekwencji tak samo, więc apetyty rosną, zagramy w Warszawie 10 maja i 2 koncerty w Sopocie 15 i 16 maja. I to będzie ta pierwsza część
0: trasy. No właśnie,
1: trasy.
0: A czemu są dwa? Bo tam jest jakaś rejestracja koncertu, tak?
1: Tak, postanowiliśmy jeden z koncertów zarejestrować i to grając wśród publiczności w takiej konwencji Boiler Room, powiedzmy.
0: Podobnie graliście z Campem, prawda? Trasy.
1: Tak. No tylko oczywiście tam większa skala była, natomiast tak, to jest ten format, no on jest dla mnie bardzo naturalny, bo ja już nieraz takie rzeczy robiłem, czy to DJ-sko, czy koncertowo i to jest najfajniejsza energia, jaka może być.
0: A czy ja mogę cię naciągnąć i tak bardzo to jest może niekulturalne, że z tobą tego nie ustaliłam, ale czy możemy zaproponować naszym słuchaczom jedną wejściówkę na wasz warszawski albo sopocki koncert?
1: Oczywiście.
0: No to proszę pisać. Oczywiście jakieś miłe słowa pod adresem Withdraw A w mailu nowika@radio357.pl. Co dziś w planie? Czy La Jean idzie do klubu jakiegoś dzisiaj?
1: Nie, absolutnie.
0: Nie wyglądasz, jakbyś miał.
1: Ja jestem jeszcze właśnie po takim okresie intensywnym dosyć, plus alergia. Mnie tutaj trochę jeszcze dojeżdża, na szczęście się powoli kończy, ale w takim stanie to ja jedyne co wieczorem to marzę o spaniu.
0: No dobrze, to miłych snów ci życzę. My jeszcze, pozwolisz, tutaj pogramy energetycznie do godziny 23:00. Moim gościem był Radek Krzyżanowski, Withdraw A, i właśnie Withdraw A posłuchamy, Don't Think About It, na zakończenie naszej rozmowy. Dzięki.
1: Dziękuję.

Basz i Rysy. Bardzo lubię ten utwór. Hadren, no a Basz oczywiście przypominam, neurotransmisja w każdy czwartek o godzinie 22. Teraz będą dwie nowości i jestem ciekawa Państwa opinii. Chętnie oczywiście poczytam. Nowika Moparady357.pl. Najpierw Przebiśniegi i ich nowy singiel Bieg, a później Minty. Martyna Kubicz, taka nieco apokaliptyczna piosenka Last Day.

Minty i Martyna Kubicz, Last Day on Earth. Martyna na co dzień przebywa w Berlinie, a w Berlinie, proszę Państwa, dzieje się bardzo, bardzo dużo w majówkę. Pełno ludzi na ulicach, dużo moich znajomych pojechało. Ja już też byłam dwa razy i naprawdę w bardzo pokojowy sposób ludzie bawią się, zapełniając ulice, kluby, parki. Oj, naprawdę duży też chaos przy okazji. Martyna jest o tyle wyjątkową dziewczyną, że nie tylko tworzy piosenki, produkuje, czynnie też zajmuje się produkcją teledysków. No naprawdę taka Zosia Samosia, już zresztą nie pierwszy raz prezentuje jej utwory. No to cóż, zbliżamy się do godziny 22. Ultrafiolet.

wydmy i puls na rozpoczęcie drugiej godziny ultrafioletu. Kiedy już miałam, tak sobie, taka myśl mi przyszła do głowy, że tak niemrawo dzisiaj w skrzynce mailowej, szczególnie jeśli porównać do tego topowego mojego dyżuru, że tak powiem. Ale pan Piotr wysłał swoją recenzję nowości, które zaprezentowałam i muszę zacytować, bo bardzo to jest ładne. Dzisiejsze nowości jak na otwarcie sezonu lodowego to palce lizać. Przebiśniegi, bieg w bardzo dobrym tempie z nutką nostalgii, a Minty typowe klubowe brzmienia, super na imprezkę z dodatkiem stroboskopu i laserów. Będzie idealnie. Dziękuję za takie recenzje i zachęcam Państwa, bo fajnie się to czyta, fajnie się to cytuje, więc warto. Kolejna nowość to wokalistka, którą prezentowałam też już jakiś czas temu, powraca teraz z utworem Makaron, Hela Mary.

0: Calamary, a teraz będzie fragment albumu, w którym się no naprawdę dałam się porwać, zanurzyłam się w tych dźwiękach i bardzo chciałabym Państwu gorąco polecić w ogóle ten duet, bo to już jest trzeci album spółki Kuba Więcek i Koza. Kuba Więcek to chyba producent i artysta i muzyk, którego Państwu nie muszę przedstawiać i właśnie już trzeci album wspólnie z Kozą nagrany. Czego tutaj nie ma? Jest hip-hop, jest poezja, jest jazz, jest eksperyment. Naprawdę to jest bardzo dobra rzecz. I wszystko mi się tu podoba, od okładki zaczynając, aż po prostu po wszystkie te utwory, które dostajemy pod wspólnym tytułem Człowiek zwany ciszą. Posłuchajmy Piramidy potrzeb.
1: Jak cię spytają, czy znasz mnie, to kłam. Czułam się w transie.

Już odechciało mi się z nimi grać. Nie byłem sobą ziom od wielu lat. Mam całą pulę, ją stawiam na raz. Kamień na twarz pomimo złych kart. Już odechciało mi się z nimi grać. Nie byłem sobą ziom od wielu lat. Mam całą pulę, ją stawiam na raz. Kamień na twarz pomimo złych kart. Yo, ona szuka tego, czego jej nie możesz dać. Wszystko inne i tak dadzą jej za ładną twarz. Słychać piskop, oni w powietrzu czuć gaz. Dookoła trans, rządzi nami krzyk mas. Ej, nie ma nas, może nigdy nas nie było. Nasłuchuję głosu, jakbym czekał wciąż na wyrok. Wokół są dzieciaki z bloków, leją spray to syrop. Łatwo dać się ponieść, wielu na tym się skończyło.

nikomu. Jak się spytają, czy znasz mnie, to kłam. Tułam się w transie wśród zamszonych bram. Dawne pomyłki powodują strach.

Tranzystory i Jan Timer, który również był moim gościem jakiś czas temu. Można też odnaleźć podcast z naszą rozmową. Dobrze, to teraz młoda wokalistka Julia Domańska. Jej jeden utwór też prezentowałam jakiś czas temu. Teraz mamy nową piosenkę, bo dziś tylko polskie utwory, sporo nowości. Ja przypominam adres mailowy nowika@radio357.pl. Można recenzować, można zgłaszać jakieś propozycje na nadchodzące ultrafiolety. Na pewno więcej zajmiemy się wątkami festiwalowymi. Dzisiaj odkładam to wszystko na bok. O jednym tylko wydarzeniu powiem, ale to już za chwileczkę, bo teraz Julia Domańska i jej bardzo taka dziewczyńska albo kobieca piosenka. I polecam też teledysk. Bardzo fajnie to wyszło. Waniliowe.

To była zresztą jedna z propozycji pana Piotra, który dowiedział się, że będzie tylko polska muzyka. Skalpel, remix Latarnika, świetnie to buja, naprawdę bardzo przyjemnie. Duet Skalpel wystąpi na festiwalu Carbon w Zabrzu między 19 a 20 czerwca. Intensywnie też, albo dobrze, to po kolei, bo chciałabym też powiedzieć dwa słowa o wydarzeniu, które odbędzie się wcześniej, bo jeszcze w maju. No i tak szczerze mówiąc jestem również zaangażowana w to wydarzenie. Nazywa się to wszystko Elektronarracje i odbywa się w dwóch bardzo ciekawych lokalizacjach. Otóż 22 maja kopalnia Guido i mój koncert z zespołem pod takim hasłem Elektronowika 320 metrów pod ziemią. Jestem bardzo ciekawa, jak to wyjdzie. Jestem podekscytowana i no proszę, nie wiem, albo znaleźć sobie, albo można do mnie pisać, mogę pokierować, jak można tam zdobyć bilety. Oczywiście nie jest to trudne. Natomiast dzień później, 23 maja, miałam to w ogóle o tym powiedzieć, kiedy dziś wybrzmiały rysy, bo ten duet również zagra, tylko że tym razem już w Katowicach, bo impreza cała przenosi się do katowickiej walcowni cynku. No, ja to z nazwami zawsze mam kłopot, wylatuje mi to wszystko z głowy. I tam wystąpił między innymi, no właśnie, bardzo fajny producent i DJ Fejka. Może za tydzień zagramy coś z jego twórczości. Rysy, Góral i Spięty w tym towarzystwie elektronicznym. Bardzo ciekawe połączenie. Więc gorąco polecam. 22 maja Zabrze, kopalnia Guido i mój koncert. I 23 Katowice, Fejka, Spięty, Rysy, Góral. No, zapowiada się to naprawdę fantastycznie. Zamierzam spędzić więc na Śląsku cały weekend. Natomiast teraz zagram z kolei zespół Bokka. Przyznam, że nie zdążyłam zapoznać się z remiksem utworu Archive autorstwa Bokki i właśnie z zespołem Archive zespół Bokka koncertował po Europie i naprawdę to był sukces. Czasami te supporty to jest taki moment, kiedy wszyscy i tak... No, nie zawsze to się udaje. Nie zawsze publiczność zwraca uwagę na supporty. Tutaj było inaczej. Naprawdę widziałam nagrania z Londynu, z Paryża. Owacje na stojąco. Mówiłam zresztą o tym, ale się tak tym cieszę, że jeszcze raz chętnie się dzielę. Posłuchajmy więc utworu Road 65, skoro dziś ta polska muzyka i Bokka. Piękny, klimatyczny numer.

I'm Asleep, twarz. Pan Witek, bo przypominam, że dziś na Facebooku kontaktujemy się na moim profilu Nowika Music i pan Witek napisał: absolutnie fantastyczna audycja, chyba nadszedł czas, żeby polskiej muzyki było więcej w polskim radiu, bo jest naprawdę świetna. No ależ oczywiście i my w Radiu 357 tej polskiej muzyki gramy bardzo dużo, szczególnie w ten weekend, ale jak rozumiem, chodziło też panu Witkowi o to, żeby dużo było też tej muzyki spoza tego głównego nurtu. I ja swobodnie mogłabym 4 godziny wypełnić i chyba nie byłoby nudno, a przynajmniej mi to by sprawiało przyjemność, bo naprawdę lubię słuchać rodzimej twórczości. Pan Piotr jeszcze a propos Bokki napisał: Bokka z Archive, bardzo udany remix, świetnie się rozwija, kariera stoi otworem, jak niewielką bramą. Tak, ja również trzymam kciuki. No i teraz taki mi się zrobił trochę podział regionalny, że tak powiem. Skalpel Wrocław, Biały Falochron teraz, duet wrocławsko, nie, bo w ogóle i Maslip to też Wrocław, właśnie. Biały Falochron, duet wrocławsko-krakowski i ich też świeżutki singiel, też jestem ciekawa, jak się państwu spodoba, taka nietypowa propozycja. Czekam na ciebie.

0: sobie znowu miejsca. Na wypadek zmieniam ciągle klisze. W moim ulubionym kiosku już nie ma moich ulubionych zapalniczek. Sam nawet nie wiem, gdzie ostatnio byłem. W kieszeni jakiś bilet, w kalendarzu mamy styczeń. I to byłoby na tyle.
1: I tak dzień za dniem, i tak uciekł nam czas.

Byty Hours z udziałem Szymona Burnosa. No właśnie, byty, ale strip-hopowo, ale przyjemnie. No, i, no właśnie, z Wrocławia przenieśliśmy się do Trójmiasta i teraz jak tu wszystko zawrzeć w tej jednej wypowiedzi i żeby nie przesadzić. Uwielbiam Byty, uwielbiam Trójmiasto. Byłam na CU Music Showcase, bardzo mi się podobało. Później grałam koncert z Nioko również w Gdańsku, też mi się podobało. Jak tak dalej pójdzie, to ja nie wiem, czy ja się nie przeprowadzę gdzieś tam na jakimś etapie swojego życia, bo naprawdę czuję się tam coraz lepiej. Trójmiejska scena muzyczna ma się naprawdę świetnie. No i dziś nie tylko Byty, bo teraz no właśnie, pamiętają Państwo zespół Kobiety. Tam działał Grzegorz Nawrocki, który teraz występuje jako Grzesław Nawrocki. Mamy pierwszy singiel To Tylko To, który zwiastuje album. No uroczy naprawdę tytuł. Najpiękniejszy śmietnik. Niedługo również utwór z udziałem Marcii z Locostar, utwór chyba Zombie, tak? To niedługo. W związku z tym zrobimy tak. Będzie najpierw Grzesław Nawrocki, To Tylko To, a później płynnie przejdziemy do no już leciwego utworu Locostar Herbs. Uwielbiam ten numer, czekam na nową płytę Locostar.

Jestem wzruszona nie tylko dlatego, że ten utwór po prostu coś takiego we mnie powoduje, ale również to, że słucha nas teraz Marsilia właśnie z Locoster i obiecała, że mi w tej przeprowadzce pomoże. Bardzo miłe. Paula Roma, jej płyta zbliża się wielkimi krokami. Posłuchajmy utworu Więcej czasu na miłość. Ballada bardzo piękna, na którą można głosować na liście piosenek Radia 357.

Jakaś podatna jestem dzisiaj na wzruszenia, ale czas się już pożegnać. Zakończymy elektronicznie, za chwileczkę i klubowo, tak jakoś nietypowo, bo zawsze zwalniam na koniec, za chwileczkę Wiszące Ogrody i Bartek Gil. Słyszymy się w najbliższą środę w audycji Mam Grać. Będę miała przyjemność zastępować Justynę Goc, więc do usłyszenia w środę. Słyszymy się też oczywiście w Ultrafiolecie za tydzień o godzinie 21. Kasia Nowicka-Nowika, bardzo dziękuję. Na zakończenie Piotr Bejnar, super producent i DJ i jego bardzo udany powrót z utworem Hikikomori. Dziękuję Milenie Krupińskiej za realizację programu. Dobrej nocy, dobrego weekendu i nadal proszę słuchać oczywiście Topu od jutra.

No proszę, tak ładnie było i musieli przyjść i zepsuć Milena Krupińska i Bartosz Gil. Mówimy dobry wieczór. Milena niczego nie psuje. Milena stara się łatać i naprawiać to, co psuje prowadzący. Po tylu godzinach, po takim maratonie pięknych polskich pieśni przyszła ta czarna owca, ta wyrodna godzina wiszących ogrodów. A wita nas w niej na dodatek człowiek, który śpiewa, że boli go serce i nie wie, co mu się stało. To Kurosz Jagmai, strona B jego pierwszego singla, gdzie na stronie A znalazła się ta nieśmiertelna piosenka Gole Jach, czyli Lodowy Kwiat. Natomiast strona B tego singla dziś trafia do nas z pewnego konkretnego powodu, do którego jeszcze zdążymy dojść. Del Dore Pir Michel, czyli nikt nie odczytał historii twoich oczu. Kto wprowadził ciszę do twojego spojrzenia? Moje serce się starzeje, albo raczej serce się starzeje. Del Dore Pir Michel. Nie wiem, co mu jest. Serce się starzeje, nie wiem, co mu jest. Moje dni czerpią światło z twoich oczu. Moje smutki umierają w ciemności. Taki tekst w zasadzie przez całość tego utworu powtarza Kurosz Jagmai. Tekstu napisanego dla niego przez kolegę, poetę współczesnego Mehdi.

dziś wraca swojej solowej piosence zatytułowanej Your, również po persku śpiewanej. Gdzie jesteś, mój ukochany? Your Kodziai, odszedłeś, została sama miłość wieczna. Moja czułość niech będzie dla ciebie, moja miłość niech będzie dla ciebie, moje życie niech będzie dla ciebie, ty, twój ból oddaj mi. To takie nawiązanie, prawda, do tej wyliczanki, którą w Iranie wszyscy odmawiają, przeskakując przez ognie w ostatnią noc z wtorku na środę przed Nowym Rokiem, czyli Czarszambę Suri. Kiedy nadejdzie jutro, by twoje księżycowe oblicze się ukazało? Może to moje marzenie spełni się już jutro, tak bym chyba przetłumaczył tę końcówkę frazy Jekruzi Fardo Shabbat. Moją nadzieją jesteś ty, moim marzeniem jesteś ty, moją egzystencją jesteś ty, albo może inaczej, jestem, bo jesteś ty, istnieję, bo istniejesz ty, odchodzisz przeze mnie, albo przez twoje odejście cierpię.

No proszę, kto by się spodziewał? Chyba można było się jednak spodziewać. Rahil Jamali Fard, kiedyś podpora zespołu Habibi, teraz od jakiegoś czasu nagrywająca na własny rachunek, na własny koszt również. 2 lata temu dała nam swoją solową debiutancką płytę zatytułowaną Flowers at Your Feet. Tam między innymi taka ładna piosenka z Beckiem się znalazła, która trafiła nawet na antenę Radia 357, choć nie do audycji Wiszące Ogrody, śpiewana po angielsku, mogła łatwo odnaleźć swoje miejsce w innym czasie antenowym.

Teraz jednak Rahil już wyłącznie po persku śpiewa na swoim zupełnie najnowszym wydawnictwie. To taki singielek dwuutworowy, gdzie właśnie na stronie A zamieszczona jest piosenka ta, która za nami, Yor, a na stronie B też chyba powoli, można się domyślać, znalazł się utwór wykonywany oryginalnie w latach 70. przez Kurosza Jagmajego.

0: at this woman. He said, no, this is wrong. You have to go back, still you have to live more.
1: Ciekawy jestem, czy zdarza się to komuś czasem przeżywać pewne wydarzenia tylko w swojej wyobraźni, a później po powrocie do rzeczywistości mieć wrażenie, jakby te rzeczy wydarzyły się naprawdę. Ja mam tak z tym wykonawcą. Nazywa się Nabil. To w zasadzie zespół prowadzony przez Irakijczyka mieszkającego w Stanach. Naprawdę nazywa się Yasir Razak. Byłem święcie przekonany, że znamy tego artystę w Wiszących Ogrodach doskonale, ale nigdzie nie znajduję śladów, które potwierdziłyby te, jak mi się wydawało, niezaprzeczalne fakty. Więc oto Nabil. Niech będzie, że po raz pierwszy w Wiszących Ogrodach w przepięknej piosence, która za nami, Szachina, takie gitarowe hałasowanie, które właśnie mogłoby się kojarzyć choćby z zespołem Habibi, którego reprezentantka chwilę wcześniej zaśpiewała dla nas dwie piosenki. Jeszcze odrobinę pohałasujemy, tym razem już z zespołem, który na pewno w tej audycji zdążył się pojawić, choć to również dość świeża nazwa. Nazywają się Lalalar. Pochodzą z Turcji i szykują się powoli do wydania swojego trzeciego albumu.

Umówmy się, takie utwory pisze się raz w życiu. Jeśli komuś uda się dwa razy, to potem do końca śmierci, jak to mówi Wojtek Waglewski, może odcinać kupony od swojej popularności. To King Rami, jedna z pierwszych, jeśli w ogóle nie pierwsza piosenka, którą nagrał po tym, jak jego zespół Hypernova rozpłynął się w powietrzu, po tym jak trafił z Teheranu do Nowego Jorku, gdzie miał przyjechać w ogóle na 2 tygodnie tylko, a okazało się, że jest to wyjazd na dłuższą, nieokreśloną przyszłość. King Ram, czyli Ramin Sayed Emami, jego piosenka Shekhar Chi. Tekst do tej piosenki, jak i do wszystkich piosenek z jego debiutanckiego albumu, jeśli teraz nie przesadzam, napisała Tara Agdashlu. Twoje kości wydają pusty dźwięk. Nie lubisz śpiewu wilków wokół ognia. Twoje kości wydają pusty dźwięk i wszyscy w strachu zakrywają uszy. Z kolumnami twego ciała tańczę i tańczę. Od twoich suchych i zimnych ust rozpalam się i umieram. Smak twoich dłoni doprowadził mnie do szaleństwa. Chodź, usiądź obok mnie, żebyśmy przetrwali noc do rana. Twoje kształty uczyniły mnie dzikim, jak wilk przy ognisku naostrzyłem pazury. Tańczę z kolumnami twego ciała, tańczę, tańczę z twoimi suchymi i zimnymi ustami. Od twoich suchych i zimnych ust rozpalam się i umieram. Przez pęknięcia pod twoją skórą rozpływam się, umieram. W przestrzeni twoich gniewnych oczu tonę, umieram. Twój gniew jest jak bicz nade mną. W środku mnie zamienia się w krzyk. Nie mogę milczeć. Twój śmiech, jak strzała trafiająca w cel, powala mnie na kolana. Jak przyjemnie mnie rani. Łowco, wpadłem w twoją pułapkę. Jestem jak przynęta. Chcę umrzeć. Łowco, ty utknąłeś w mojej pułapce, co za smakowita przynęta, co za słodkie polowanie. W ten sposób wracamy do początków solowej działalności artystycznej Kinga Rama. Po to, żeby wspomnieć o tym, że kilka dni temu, dokładnie między 24 a 27 kwietnia w Teheranie odbyły się jego koncerty, to o tyle istotne, że są to w zasadzie pierwsze większe artystyczne działania w Teheranie po ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran 28 lutego. Życie w Iranie, w Teheranie, czy wraca do normalności? To zależy, jak zdefiniować normalność. Oczywiście ja mam wrażenie, że pewne rzeczy, które kiedyś uważane by były za niemożliwe do zaakceptowania, teraz sprawiają przyjemność, że są i można z nich korzystać. 4 koncerty Kinga Rama, a bilety na każdy z nich rozeszły się w mniej niż 20 minut. To znaczy, że jest ogromne zapotrzebowanie na tego rodzaju wydarzenia. Te odbyły się w kompleksie teatralnym Labkhand, czyli Uśmiech. King Ram wraca do Iranu nie po raz pierwszy. W roku 2018 wyjechał z kraju po tym, gdy jego ojciec, znany aktywista na rzecz ochrony klimatu i środowiska Kawus Sayed Emami, w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach, 2 tygodnie po tym, gdy został aresztowany i trafił do więzienia Evin, miał popełnić samobójstwo. Jedyne, co jest pewne, to to, że zginął i nie żyje. Nikt z rodziny i z przyjaciół Kawusa nie dał wiary temu, co próbowała mówić strona oficjalna irańska.
Iran ma zastanawiająco wysoki odsetek więźniów politycznych, którzy popełniają samobójstwa. Kawus Sayed Emami miał je popełnić, dlatego że odnaleziono ponoć przeciw niemu niepodważalne dowody współpracy z obcymi, wrogimi mocarstwami. Po tym wydarzeniu Kingram wyjechał razem ze swoim bratem. Nie wyjechała ich matka oraz wdowa już wtedy po Kawusie Sayedzie Emamim. Jej paszport skonfiskowano. Nie mogła wyjechać z kraju przez półtora roku. Dopiero po tym czasie wyjechała tam, gdzie bracia Sayed Emami już byli, czyli w Kanadzie, w Vancouver zdaje się. Po tym King Ram uruchomił podcast Masti o Rasti, czyli jak jesteś pijany, to mówisz szczerze. To jest takie irańskie wyrażenie. Jak mówi, docelowo miało to być 10 odcinków, po których miał popełnić samobójstwo, o czym oczywiście nikt wtedy nie wiedział, ale okazało się, że stały się one tak niewiarygodnie popularne, że zostały przyczyną, dla której Kingram postanowił kontynuować i ten podcast, i swoją obecność na ziemi. Jego kolejne odcinki podcastu Masti o Rasti cieszyły się popularnością, którą można liczyć w setkach tysięcy odsłuchań, pobrań. Tematy poruszane w tych filmach, w tych rozmowach z różnymi osobistościami, to tematy, które często i w społeczeństwie, w przestrzeni publicznej irańskiej, i nawet w rozmowach prywatnych rzadko są poruszane. To tematyka związana z seksem, z psychologią, z używkami, z wszystkimi tematami, które mogą się wydawać tematami tabu, szczególnie w takim społeczeństwie, jakim jest społeczeństwo irańskie. Nie przedłużając tej opowieści, przechodzimy do albumu, który rozpakowaliśmy przed tygodniem. Nowy, trzeci album zespołu Kamakan Mehdiego Sakiego. A dziś spotkanie z piosenką irackiej proweniencji. Jak pisze we wkładce Mehdi Saki, utwór zatytułowany Atanik. Atanik, czyli czekam na ciebie i wciąż czekam. Staje się jak świeca na twojej drodze. Gdy przychodzisz, uśmiecham się i ocieram łzy. O ty, który jak sen zawsze jesteś przed moimi oczami, wiesz, że beze mnie się zgubisz. I to ja wskażę ci drogę, i to ja zagubię się w twoich szerokich oczach.

A to już kartka z naszego bliskowschodniego kalendarza. Wczoraj, 1 maja, minęło 6 lat od nagłej, niespodziewanej śmierci Asada Huriego, syryjskiego kompozytora, muzyka, instrumentalisty, aranżera, który współpracował z wieloma wielkimi postaciami, czy to jeśli chodzi o scenę syryjską, czy libańską. Zdaje się, że już wkrótce wytwórnia We Want Sounds opublikuje wznowienie jego albumu sprzed niemal 50 lat z muzyką do tańca brzucha, graną właśnie przez niego na organach z dużym udziałem elektroniki takiej wczesnej z końcówki lat 70. Tak właśnie będzie brzmiało to wydawnictwo, to utwór podebrany właśnie z niego. Ale Asada Huriego znamy również jako aranżera, jako dyrygenta orkiestr koncertowych. Do w zasadzie swojej śmierci współpracował z Majidą Azoumi, a wcześniej z wieloma innymi libańskimi artystami współpracował, między innymi aranżując kompozycje znanego nam już w Wiszących Ogrodach Marwana Mahfouza.

Asad Khoury i jego magiczny dotyk, tym razem w piosence śpiewanej przez Marwana Mahfouza. To właśnie Asad Khoury odpowiedzialny jest między innymi za aranżację tej piosenki. Ci panowie doprowadzają nas już niemal do finału naszego dzisiejszego spotkania w Wiszących Ogrodach. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Milena Krupińska i Bartosz Gil. A żegnać nas będzie Jaz Ahmad, a zatem w zasadzie można powiedzieć, że kończymy tam, gdzie przed tygodniem, bo Bahrajn to połowicznie przynajmniej ojczyzna Jaz Ahmad. Dzisiaj to znakomita podpora londyńskiej sceny jazzowej, grająca na skrzydłówce. Jaz szykuje się do publikacji swojego nowego mini-albumu, a utwór Dawn Patrol to wydawnictwo zwiastuje. Kończymy zatem dziś na jazzowo. Do usłyszenia.

wspaniała. Każda chwila brzmi jak reklama wakacji. Gdy wszystko się świeci, woławeś mnie ze sobą. Zaczynam wątpić w szczerość tych relacji. Potrzebuję prawdy, nie iluzji zmysłu. Samotnego czasu, posiedzenia w ciszy, popatrzenia w myśli, odbicia na ścianie.

0: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło. Plac na rozdrożu.
1: Dobry wieczór Państwu. Milena Krupińska tę audycję realizuje, Grzegorz Sajur przed mikrofonem, a jest audycja Korzenie i Skrzydła, w której jak zwykle będziemy opowiadać o kimś, kto spełnił swoje marzenia, miał pasję i spotykał na swojej drodze osoby, które pozwalały mu tę pasję realizować. Mój dzisiejszy gość, jak można przeczytać na jego stronie internetowej, jest zwierzęciem muzycznym z charyzmą performera. Nie gram dla fajerwerków, nie śpiewam, by się popisać. Moją ambicją i pragnieniem jest, by mój śpiew, moje pieśni dodawały otuchy, podnosiły na duchu tych, którzy przychodzą mnie słuchać, mówił w jednym z wywiadów. A w innym dodawał, wziąłem sobie do serca naukę mędrców, że trzeba żyć tu i teraz. No to jesteśmy tu i teraz w studiu Radia 357, a bohaterem dzisiejszej audycji jest pan Stanisław Sojka. Dobry wieczór, panie Stanisławie.
2: Dobry wieczór.
1: No jak jest tu i teraz?
2: Tu i teraz jest wspaniale. Ja muszę powiedzieć, że chyba 2 lata temu wypisałem się z Facebooka.
1: No jak pan mógł to zrobić?
2: No całkiem luźno. To jest po prostu tak łatwe, że aż dziwne. Bo rzeczywiście wdałem się w jakiś taki nałogowe czytanie czy tam oglądanie tego Facebooka i stwierdziłem, że jednak postanowiłem, że wrócę do realu. To znaczy to, co dzieje się w życiu realnym, to, co dzieje się w pobliżu mnie, w moim sąsiedztwie, to jest prawdziwe życie i ja je wolę niż życiem innych ludzi, bo ten Facebook to jest właśnie taka to jest taka sytuacja, która powoduje pewien miraż, pewne poczucie, że się ma jakąś przynależność grupową, że się można tam zapisać do różnych formacji, które się opisują, które się reklamują, które się zachowują tak, jakby były najlepsze, najważniejsze na świecie. No ja nie mam w ogóle wpisanego w swój jakby organizm. Nie mam wpisanej potrzeby identyfikacji grupowej. O. To nie znaczy, że jestem aspołeczny. Natomiast jednak wolę moje życie
1: w realu z moimi
2: bliskimi, dalszymi i nieznanymi sobie ludźmi, z którymi mam po prostu do czynienia, jak każdy z nas ma do czynienia z ludźmi. No jesteśmy jednak stworzeniami społecznymi.
1: A pan na takie pytanie, co słychać, to odpowiada, tak, wszystko dobrze, czy raczej...
2: Ja odpowiadam, jak odpowiadam na pytanie, to mianowicie odpowiadam, że jak słyszę pytanie, co słychać, to odpowiadam, że nic podobnego. Mhm. To jest śladem mojego przyjaciela, Janusza Iwańskiego, który właśnie miał takie pomysły. I to jest bardzo piękna odpowiedź, która koresponduje z wspaniałym wierszem skądinąd pani Wisławy Szymborskiej, który to wiersz mówi, że nic 2 razy się nie zdarza. I dlatego z tej przyczyny rodzimy się bez wprawy i umrzemy bez rutyny. Czyli to, że nic podobnego u mnie, to znaczy, że wciąż dzieje się coś nowego. O.
1: To chyba
2: i
1: dobrze.
2: To jest cecha realu też. Mhm.
1: Urodził się pan w Żorach, ale przypadkiem dość tam akurat.
2: Po drodze. To prawda i bardzo często muszę to tłumaczyć, zwłaszcza Żorzanom przekonanym, że ja wychowałem się w Żorach. Moja mama w pobliżu czasu rozwiązania była u swojej mamy, mojej babci w Wiśle Małej. I kiedy przyszedł czas rozwiązania, okazało się, że najbliższy szpital położniczy jest w Żorach. No i tak moją mamę zawieziono do Żory, tam się urodziłem. A potem, jak już przyszedł czas, mama mnie spakowała i wróciła do Gliwic, gdzie rodzice już mieszkali.

0: Taki typowo śląski dom, typowo śląska rodzina?
1: Tak, moja rodzina ze strony mamy i ze strony taty to byli absolutnie Ślązacy polskiego pochodzenia, tak się mówiło. Stąd można powiedzieć wszystkie takie charakterystyczne cechy tej społeczności. Znaczy z jednej strony taka rzetelność, staranność, obowiązkowość. Do tego dodać można śpiew w obyczaju. To znaczy rzeczywiście poza tym, że się śpiewało w kościele, to jeszcze śpiewało się na wszystkich możliwych uroczystościach rodzinnych. Ciocie wyjmowały jakieś śpiewniki i po obiedzie właściwie nie było takiego spotkania, żeby się nie kończyło śpiewaniem. Bo rzeczywiście na Śląsku śpiewa się i do dziś.
0: I co takiego się śpiewało?
1: Oj, przeróżne rzeczy. Patriotyczne, wojskowe, nabożne, obyczajowe, wszelkiego rodzaju piosenki. Oczywiście część tych piosenek to były piosenki już znane z eteru, takie różne. Złoty pierścionek na szczęście i tak dalej. Także można powiedzieć, że śpiewało się wszystko, co mniej więcej ludzie znali.
0: Mm-hmm. A proszę powiedzieć, mama zajmowała się domem, prawda? A tata?
1: Mama, a tata był mistrzem budowlanym w specjalności roboty wykończeniowe. Właściwie się specjalizował w gresach, posadzkach, mozaikach i to był właściwie jego... To było jego życie. Muszę powiedzieć też, że mój tata był na Śląsku gwiazdą w swojej dyscyplinie. Bardzo wziętym rzemieślnikiem. Dzięki czemu w jakimś dostatku żeśmy...
0: Jak to się mówi, miał fach
1: przeżyli,
0: w ręku.
1: Miał fach w ręku i to był w ogóle etos, który przechodził na nas. Nas było czterech braci. I ten etos był bardzo, bardzo jakby żywy, prawda, że nie ty szukasz roboty, tylko robota szuka ciebie.
0: W tym domu mówiło się po śląsku?
1: Tak. Dopóki żyli moi rodzice, to wyłącznie. No ale kiedy odeszli, to już rzadziej. Odszedł też mój brat, który był mistrzem w godaniu i znał dziesiątki niesamowitych dowcipów ściśle regionalnych, więc był pocieszny niezwykle.
0: Mm-hmm. A proszę, bo było czterech braci, oni poszli gdzieś w ślady taty? Czy...
1: Nie, my wszyscy do muzyki poszliśmy. Ja pierwszy, potem Jerzyk, potem Ryszard i na końcu Leszek. Najmłodszy nasz brat Leszek jest skrzypkiem, kameralistą i dyrygentem. No i bardzo intensywnie pracuje na Górnym Śląsku w zespołach. Nie zajmuje się jedynie nauczaniem. Mój brat Ryszard, flecista, koncertmistrz Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w sekcji fletów. Przez jakieś dwie dekady był akademikiem, to znaczy miał studentów, ale pozostawił sobie jedynie pracę w orkiestrze i odstąpił od nauczania.
0: To co, tata był zawiedziony, że nikt nie poszedł w jego ślady?
1: Nie. Tata na początku był trochę zaniepokojony tym, że my wszyscy w stronę muzyki, no bo to jednak... Był czas takiego przekonania, że no dobrze, muzyk, ale jakiś
0: co to za zawód.
1: Co to za zawód? Natomiast mnie się takie coś przydarzyło, mianowicie ja byłem w ostatnich latach liceum, byłem zastępcą organisty w katedrze u nas Świętych Piotra i Pawła. No więc czasami organista, kantor katedralny mógł pojechać do rodziny, do Jasła,

0: A jednak w dużym mieście, w dużej parafii, to my mówimy o 7 mszach dziennie plus nieszpory. No i tego nie można było zostawić bez organisty. Pan Wacek mi nie płacił, ale miałem przywilej, który polegał na tym, że jak przychodzili ludzie, żeby zamówić coś specjalnego na ślub, no to wtedy w ofercie były moje, że tak powiem, wykonania Ave Maria Schuberta, Ave Maria Gunoda, z Largo Händla, La Folia, Legenda Wieniawskiego. To był taki repertuar. No i potrafiłem w ciągu jednej soboty zarobić dużo pieniędzy. Raz nawet zarobiłem tyle, że to było więcej niż połowa tego, co mój tata zarabiał miesięcznie.
1: Mhm. Za chwilkę będziemy kontynuować te wspomnienia ze Śląska, ale teraz pierwszy akcent muzyczny w naszej audycji. Jeden z utworów, który pan właśnie tej śląskiej ziemi poświęcił. Ballada o śląskiej ziemi. Posłuchajmy.

0: Wspomniał pan, jak to w wieku 16 lat po raz pierwszy zastąpił pan organistę, ale...
1: Znaczy nie precyzyjnie. Ja w wieku 16 lat zacząłem być zastępcą organisty.
0: O.
1: I to pozwalało mi korzystać z przywileju polegającego na tym, że w soboty, kiedy odbywały się śluby, ja byłem tak w głównej ofercie naszego kantora i organisty, co oznaczało, że zarabiałem pieniądze. Krótko mówiąc, kiedy tata zobaczył, że ja pieniądze przynoszę i to takie dość spore, no to przestał się niepokoić. Właściwie poczuł, że z tego może coś być. Oczywiście to wszyscy wiedzieli, że żeby żyć z muzyki, no to trzeba być dobrym. Trzeba być profesjonalistą, trzeba mieć fach w rękach. Także to było też jasne. To nie było wchodzenie w dyscyplinę po to, żeby się zabawiać.
0: Mówiąc o organiście, musimy koniecznie wspomnieć dziadka Józia, bo to,
1: dziadek
0: bo to,
1: Józef,
0: bo to od
1: tak.
0: niego się zaczęło.
1: To był wspaniały, cudowny dziadek, a także organista, samouk. I on był rzeczywiście pierwszym, który mojej mamie, zresztą w mojej obecności, powiedział, że ma mnie uczyć, że ma mnie posłać do szkoły muzycznej, bo z tego coś będzie. I mama posłuchała taty. Zresztą mama również no, kochała się w muzyce. Wspominam właśnie moje dzieciństwo, to pamiętam, że mama właściwie śpiewała cały czas. Mama była w domu, pracowała ciężko w domu, wokół domu i śpiewała. To jest taka piękna sytuacja, kiedy mama śpiewa, bo jak mama śpiewa, to dzieci też
0: śpiewają.
1: To jest tak, to jest jakby ze sobą powiązane. No i tak zacząłem moją edukację. 17 lat to trwało, aż doszedłem do miejsca, w którym kończąc akademię, myślałem sobie, po co ja to wszystko umiem? Bo przychodzi taki moment, że człowiek zaczyna się zastanawiać, co będzie robił. Bo to, że ja potrafię się posługiwać instrumentem jednym czy drugim, że znam zapis, że znam pewne reguły i potrafię też rozróżnić techniki kompozytorskie. To wszystko dobrze i bardzo przydatne, ale odpowiedź na pytanie, do czego to jest dobre, do czego, czemu to się przydaje.
0: No tak, żeby nie zostać jak ten chimik z blaskiem angielskim.
1: Coś w tym guście, tak.
0: Panie Stanisławie, jeden z pana synów powiedział kiedyś, że świadomość, że nie ma rzeczy, o którą nie możemy zapytać taty, czyli pana, była budująca. Do dzisiaj rozmawiamy z tatą o wszystkim. A czy pan ze swoim tatą, ze swoimi rodzicami też mógł rozmawiać o wszystkim?
1: Z tatą to nie było proste, bo tata właściwie tylko w niedzielę był kimś dostępnym, po prostu fizycznie obecnym. Bardzo cenił te rytuały obiadowe, niedzielne. Co kocham i do dziś też mi zostało. Natomiast z mamą rozprawiałem do ostatnich miesięcy jej życia bardzo intensywnie i to były rozmowy filozoficzne, to były rozmowy teologiczne, to były rozmowy na temat tego świata i tak, rzeczywiście z mamą rozmawiałem bardzo dużo i mama do tego nas zachęcała w rozumieniu, że nigdy nie odesłała mnie bez jakiejś odpowiedzi czy bez jakiegoś komentarza. Nigdy nie usłyszałem, że nie ma teraz czasu.
0: Mhm. A taty na co dzień panu brakowało?
1: Nie, tata był codziennie w domu. Prawdę mówiąc, w okresie licealnym ja wstawałem nawet wcześniej niż tata, bo ja dojeżdżałem z Gliwic do Katowic do szkoły 6 dni w tygodniu i musiałem wstać o 5:30, żeby być na pociąg o 6:40.
0: Dodajmy, że to były jeszcze czasy, kiedy się chodziło w soboty do szkoły.
1: do szkoły chodziło się w soboty. Więc tata mój wychodził, stawał koło szóstej i wychodził koło siódmej do pracy, no a ja już byłem wtedy w pociągu.
0: To było surowe wychowanie w domu?
1: Ja bym powiedział, że takie... To był taki drill. Nas było czterech chłopaków. Być może gdybyśmy byli dziewczynami, może inaczej bylibyśmy traktowani. Ale do tego dodając właśnie ten etos rzetelności, przydatności, staranności i tak dalej, to była miłość wymagająca, o, tak mógłbym to powiedzieć. Nie brakowało mi czułości, zwłaszcza ze strony mamy, ale i z ojcu się zdarzyło, że tak powiem, położyć na mnie rękę i tak jakoś po ojcowsku łagodnie ze mną zagadać. Ale też nie było niczego nadto w tej mierze.
0: A może trochę dawaliście powody ku temu? No czterech takich chłopaków, to na pewno tam trochę dokazywaliście.
1: Z tego, co ja pamiętam, to ja byłem najbardziej krnąbrny. Aczkolwiek, jeżeli sobie zdać sprawę, że to nie były żarty, że mianowicie dzieci też mają obowiązki. I obowiązek to była rzecz święta. Szkoła w wypadku dzieci była obowiązkiem. I nie zdarzało się, żeby ktoś z nas się udawał na wagary. Zresztą w ogóle ja sobie nie przypominam wagarów w podstawówce. W liceum już będąc, kiedyś żeśmy raz wykonali wagary, ale to było nieomal jakby takie konstytuowanie dnia wagarowicza. Coś tam w powietrzu gadali, że to właśnie dzisiaj.
0: Pierwszy dzień wiosny.
1: Poszliśmy czy coś. Ale to naprawdę, to było dwa razy w moim życiu. Do tego trzeba dodać, że cały pierwszy okres do szkoły podstawowej chodziłem do dwóch szkół, bo rano do szkoły powszechnej, czyli polski, matematyka, geografia, chemia, historia, a po południu na zajęcia do szkoły muzycznej, bo skończyłem szkołę muzyczną pierwszego stopnia w Gliwicach. I z tym wiązały się też obowiązki pozaszkolne, to znaczy jak się chce grać na instrumencie, to w tych początkowych latach, no to jeżeli się nie gra 40 minut, godzinę dziennie, to nic z tego nie może być, więc te pierwsze lata są szalenie trudne, zwłaszcza dla opiekunów, dla mamy, to jest tak, że na skrzypcach, żeby wydobyć dźwięk, który ma wartość muzyczną, potrzebnych jest, nie wiem, 4-5 lat. Podczas kiedy jak się śpiewa, to już nie trzeba tak dużo. Czy jak się gra na fortepianie, gdzie dźwięk jest gotowy. Natomiast ja zaczynałem moją edukację od skrzypiec i to był bardzo wymagający instrument, ale jednocześnie zahartował mnie i wytworzył we mnie dodatkowe umiejętności muzyczne. Poza tym, że po prostu potrafię grać na skrzypcach, to jeszcze na przykład grając w orkiestrze symfonicznej, ja muszę jakby jednym okiem widzieć tekst, a drugim okiem widzieć dyrygenta. I kilka lat praktykowania, że tak powiem, grania w orkiestrze spowodowało, że ja na przykład, i to odkrył taki psycholog od badania predyspozycji kierowców, że po prostu ja mam umiejętność widzenia o wiele szerzej niż przeciętnie, ponieważ widzę, jakby patrzę, ale widzę też tu. Nie wiem, jak to określić, tak fachowo to się inaczej określa. Niemniej to był mechanizm, który się wytworzył przez, no, po prostu trenowanie wieloletnie.
0: A do tej nauki to pana trzeba było tak przymuszać? Stasiu, no ćwicz, czy też
1: pierwsze
0: pan
1: lata,
0: sam?
1: Pierwsze lata było to, że mama nieraz się gimnastykowała, żeby mi wyperswadować rower czy jakiś, jakąś piłkę, bo muszę jednak pograć. Najpierw pograsz, potem pójdziesz.
0: Grał pan w piłkę?
1: Grywałem, tak. Chociaż mnie zawsze stawiali tam gdzieś na bramce. Pograliśmy na małe bramki. I jeszcze był bramkarz, czyli ja. Czasami byłem na obronie, coś, no ale grywaliśmy to takie chłopackie granie w piłkę.
0: Takie na podwórku.
1: Takie na podwórku, absolutnie. Daleko bardziej wolałem rower i rower jest do dziś moim ulubionym, że tak powiem, sportem, chociaż w żadnym wypadku nie reprezentuje wyczynowego tętna i umiejętności, ale lubię rower.
0: A są jacyś tacy nauczyciele, których pan wspomina do dziś? I za co?
1: Oj, takich nauczycieli kilkoro lub nascioro nawet bym mógł wymienić, bo miałem szczęście do świetnych nauczycieli. Zarówno w szkole podstawowej, na przykład nie zapomnę nigdy pani Jadwigi Misińskiej, naszej polonistki, która nie tylko, że znała się na polskim w rozumieniu takim lingwistycznym, to poza tym no, ewidentnie kochała polszczyznę. I tę miłość była w stanie przelać na nas. Więc ja właśnie od podstawówki jestem wielbicielem i konsumentem, że tak powiem, poezji. Pani Gerczuk, historyczka, która jak opowiadała, to my wszyscy z rozdziawionymi buziami słuchaliśmy, ponieważ robiła to charyzmatycznie i tak ciekawie, że po prostu nie można było oderwać uszu. Do piątej klasy podstawówki całkiem dobrze radziłem sobie z matematyką. Ponieważ pani Danikiewicz, która nas uczyła matematyki, była no, wybitnym pedagogiem. Ja wszystko rozumiałem, wszystko było dla mnie jasne. Bardzo niewiele, a tu już mówimy o tam czwarta, piąta klasa, zaczynają się takie trudniejsze zagadnienia. I ja sobie z tym dawałem radę. Pani Danikiewicz umarła. I przyszła młoda nauczycielka, której wystarczyło pół roku, żeby mnie zupełnie zepsuć w ogóle cokolwiek, jakikolwiek mój kontakt z matematyką.
0: I matematyk stracony.
1: Przerwać i tak już było długie lata do matury. Ledwo zdałem maturę z matmy.

0: to pana ulubiona płyta?
1: O tak. To jest płyta... nawet nie wiem, czy można powiedzieć ważna. Bardzo przełomowa. Po pierwsze dlatego, że jak usłyszałem Kind of Blue pierwszy raz, no to właśnie byłem w takim czasie przedmaturalnym. I to był początek mojej drogi do muzyki jazzowej. No i taki dość długi, prawie 10-letni okres studyjny w tej mierze. Zacząłem śpiewać amerykańską klasykę. Od Ellingtona począwszy, Olivera Nelsona i tamtych panów, aż po późne rzeczy Coltrane'a. Miałem szczęście wówczas się spotkać i jakby cieszyć się życzliwością mistrzów w tej dziedzinie. No, po prostu Wojtek Karolak, świętej pamięci. Boże, Zbyszek Namysłowski, świętej pamięci. I Sławek Kulpowicz, świętej pamięci. Dobrze, przestanę wymieniać. Chodzi o to, że spotkałem się z taką akceptacją mistrzów i to było coś, o co mi najbardziej chodziło. Kiedy wspomniałem o tym, co ja będę robił teraz, skoro się już tak tyle nauczyłem, no to będę się rozwijał. Ale bez mistrzów to byłaby bardzo trudna rzecz, dlatego że ja, mówiąc mistrzowie, mam na myśli zarówno moich nauczycieli, jak i tych ludzi, którzy później jakoś zaakceptowali mnie i wpuścili do swojego towarzystwa, można powiedzieć, dzięki czemu mogłem się uczyć dalej. Ale mistrzostwo polegało też na tym, że oni potrafili być krytyczni wobec mnie. To jest bardzo istotne, że po prostu ja nie zostałem pozbawiony krytyki.
0: A pan był osobą, która przyjmowała się krytyką?
1: No pewnie, pewnie. Ale miałem szczęście, ponieważ byłem krytykowany jeszcze przez zawodowców. W związku z tym wpięty mi szło, co powiedzieli. Ale po otrząśnięciu się z tego nieprzyjemnego uczucia bycia krytykowanym, no, zaczynałem dostrzegać to, co pominąłem jak do tej pory, i krytyk to zauważył, ponieważ był w stanie z pewnej odległości spojrzeć i usłyszeć coś, czego brakowało, albo coś, czego było za dużo, i to bardzo cenne.
0: A doskwierało panu takie inne uczucie jakiegoś rodzaju zakompleksienia na jakimś punkcie z jakiegoś powodu? Miał pan kompleksy w swoim życiu?
1: Znaczy, nie wiem, co by było kompleksem. No nie miałem nigdy kompleksu, że jestem, nie wiem, gorszy od Stinga, czy tam coś, że zawsze uważałem, że ja tylko posługuję się innym językiem, ale jestem klasą równo. Moglibyśmy się spotkać i być może wzajemnie się inspirować i zrobić coś razem. Tak się nie dzieje, bo taka jest natura wszechświata i w chaosie po prostu rządzi kwantowa rzeczywistość, czyli raczej ważne jest odczytywanie tego, co właśnie mnie spotyka, a więc spotkałem tego człowieka i wygląda na to, że coś możemy razem zrobić, bo to emanuje i z niego, i ze mnie, i wtedy po prostu zaczyna się rozmowa. No tak się zdarzyło wielokroć. Natomiast miałem taki żal, że urodziłem się za żelazną kurtyną. Bo jednak dostawałem paszport z Pagartu, ale czasami go nie dostałem. Raz nawet nie dostałem go i przez to nie pojechałem na niesamowity festiwal do São Paulo w Brazylii. Pomijam fakt, że to było gigantyczne honorarium. Mm-hmm. To jeszcze 3 tygodnie wakacji właściwie w São Paulo i w okolicach. No, taki multidyscyplinarny festiwal sztuk. To było bardzo ekscytujące i to akurat na to nie ówczesny dyrektor biura paszportów w Pagarcie powiedział, że ja nie ja.
0: No ale na to pan nie miał wpływu. A są nie jakieś miałem. Takie sytuacje życiowe?
1: Ale wie pan co, bo to chodzi o to, że to, że ja nie pojechałem, to jest rzecz o tyle drugorzędna, że to taki powstrzymujący, taki blokujący rozwój, ten hermetyczny świat, w którym byliśmy jednak zamknięci, powodował, że nie było przepływu informacji, przepływu inspiracji. I dlatego strasznie się cieszę, kiedy patrzę na nowe pokolenie, które żyje w wolnym świecie. I to od razu owocuje bardzo ciekawymi formacjami międzynarodowymi, wydawnictwami fonograficznymi. To owocuje po prostu prawdziwym takim rozwojem. I to mnie bardzo cieszy, że żelaznej kurtyny nie ma i że młodzi ludzie mogą się nawzajem inspirować i współpracować. Bo nie tylko my możemy tam pojechać, ale oni też mogą tu przyjechać i tu im się nic nie stanie, prawda? Więc to jest bardzo, bardzo ważna rzecz i się nie mogę nacieszyć z tego powodu.
0: A są jakieś takie sytuacje w życiu, na które pan miał wpływ, a żałuje pan, że czegoś pan nie zrobił albo coś pan zrobił?
1: Proszę pana, nie wiem, czy to można tak określić, że ja żałuję, bo to jest trochę za mało. Jakby żałować, że się zrobiło coś złego. A zrobiłem nie jedno, czego nie powinienem był zrobić. Powiedziałem nie jedno, czego nie powinienem był powiedzieć. I jeżeli się czymś później zajmowałem, kiedy odczytałem już, że tak się stało, chociaż nigdy nie postępowałem w jakimś amoku, to jednak kiedy zdałem sobie sprawę z kwantum spustoszenia, jakie pozostawia moje zachowanie, no to od razu zabierałem się za to, żeby to naprawiać. No i tak przez długie lata w życiu naprawiałem różne swoje...
0: Sojka naprawiacz.
1: Sojka naprawiacz, aczkolwiek oczywiście dotyczy to życia, no jednak w dużej mierze prywatnego, bo profesjonalnie to mamy czas się przygotować i jak się już coś nagrywa, to już jesteśmy przygotowani. Nie marudzimy w studio i robimy najlepiej, jak to jest tylko możliwe, no bo mamy ten fach w rękach.
0: A pan umiał sobie tak łatwo wybaczyć te życiowe błędy?
1: A ja do wybaczania sobie nie mam nic. To znaczy ja trochę nie wierzę w tę figurę, że można sobie wybaczyć. Ja chciałbym, żeby mi wybaczono. Mnie także zdarzyło się też wybaczyć. Co nie jest łatwe, bo wybaczenie jest cholernie trudne. Niemniej ufam, że to jest najbardziej efektywna droga do miłości bliźniego. No i do człowieczeństwa.
0: Pan o tej miłości bliźniego bardzo często, często mówi. To jest rzeczywiście taka rzecz, takie coś, do czego pan dużą wagę przywiązuje, żeby być w porządku wobec innych ludzi?
1: Ja się czuję chrześcijaninem. Wprawdzie wychowałem się w rzymskokatolickim domu, chociaż nie jakimś dewocyjnym. Moja mama była zawsze osobą dialogu, chociaż była bardzo mocno związana z katolicyzmem. Ja nie jestem tak związany z katolicyzmem i mój sceptycyzm wobec Kościoła, zwłaszcza wobec formacji instytucjonalnej, to jest coś, co nie ma nic wspólnego z moją wiarą i z moim przekonaniem. A ja uważam, że Chrystusowa, że tak powiem, Ewangelia, to jest bardzo dobra metoda na życie społeczne i wierzę w to, a także mogę powiedzieć, że to działa, bo właśnie ten wysiłek, żeby przekroczyć siebie, przekroczyć swoje emocje, skierować je w dobrą stronę. Człowiek może, ponieważ jesteśmy jednak wyposażeni w niezwykły umysł i on po to jest właściwie, żeby pewne rzeczy racjonalnie, pomału, nie bez pośpiechu, ale jednak iść w tę stronę. Jakbyśmy cały czas chcieli się mścić, cały czas chcieli rewanżować się, no to nie będzie końca. Nie będzie końca.
0: Ale kiedyś pan mówił, ruch oazowy, w którym, rozumiem, pan uczestniczył,
1: tak,
0: otworzył mi oczy, sprawił, że ten młody, wątpiący chłopak znalazł miejsce w życiu.
1: Bo ja byłem w ruchu od 9 klasy, to jest pierwsza w liceum, do pod maturę. I to był okres takiego mojego ostrego wątpienia. Moja mama wyczuwała, że jej argumenty nie wystarczają, że ja widzę rzeczy, które mi nie odpowiadają w tym całym środowisku i w zachowaniach moich krewnych. To jest taki czas, kiedy młody człowiek zaczyna myśleć. No i mama przeczuwała, że ja wchodzę w fazę wątpienia. No i tak właśnie się dowiedziała, że jest taka możliwość, że atrakcyjnie, że latem się jedzie na obozy i tam są te spotkania biblijne i modlitewne. No i rzeczywiście to, co się stało, to spotkałem takiego ojca Piotra Zabielskiego, werbistę, który był po prostu charyzmatykiem niesamowitym, człowiekiem takiej wielostronnej wiedzy, a jednocześnie niezwykle dobry i żartobliwy, śmieszny. Potrafił być śmieszny tak non-stop. Bywał poetą. Ale co najważniejsze, jakby ja wyniosłem z całej tej mojej obecności w ruchu jedną bardzo istotną myśl czy zasadę, że jest coś takiego jak pojęcie świadectwa, że chrześcijanin daje świadectwo swojej wiary. Otóż, owszem, to jest coś takiego, tylko że to świadectwo to nie jest to, co ja mówię, tylko to, co ja robię. No i to właściwie była taka wskazówka, która mnie prowadzi do dziś. Owszem, tak. Ponieważ wierzę, że istnieje, że miłość jest w ogóle konstruktem takim absolutnym. No i oczywiście ma wiele imion. Jest miłość rodzicielska, jest miłość braterska, jest miłość bliźniego.
0: A teraz, panie Stanisławie, przenieśmy się na pewną ławeczkę na Saskiej Kępie.

0: Stanisław Sojka, gościem audycji Korzenie i Skrzydła. No i siada pan sobie tak na tej Saskiej Kępie, na tej ławeczce i patrzy tak na to swoje życie i jakie refleksje przychodzą do głowy?
1: Ja nie patrzę na swoje życie, ja oglądam teatr. Ja patrzę na ludzi i staram się być dyskretnym. No nie wlepiam wzroku w jakiegoś osobnika, który szuka portfela. Po prostu jest to niezwykły teatr. Prawdopodobnie z podobnych powodów ja również bardzo lubię jeździć samochodem, prowadzić auto. Gdybym nie mógł być muzyką, to byłbym dobrym szoferem.
0: Tira.
1: Bo wszyscy... nie, tira nie, nie, nie, nie. Limuzyny.
0: Aha.
1: Wszyscy twierdzą, że u mnie można spać po prostu, jak jadę. Także nie używam hamulca za dużo i jestem dobry, no. Jestem spokojnym milionerem w kilometrach, własnoręcznie. Ale lubię jazdy samochodem ze względu na, tu już bym powiedział, nie teatr, a film, który się odbywa, kiedy się jedzie samochodem.
0: A kiedyś w samolocie podobno pewna starsza pani, kiedy pan się żalił, że rzadko przybywa z synami, powiedziała, poradziła panu, trzeba ilość przekuć w jakość.
1: Tak,
0: udało się?
1: Dokładnie, tak. Dokładnie to powiedziała. Wspaniała
0: udało się?
1: Dama. Starałem się. Starałem się i o tyle mogę powiedzieć, że się udało, no bo moi synowie ze mną gadają. Nie odwracają się ode mnie. Jednocześnie miałem szczęście, bo z Kubą, Kuba gra w moim zespole od 2001 roku. Od trzeciego roku zaczął grać z nami i robić dźwięk Antoni. Po 14 latach odszedł, poszedł w swoją stronę. Natomiast jeszcze dwóch synów mam i oni, jeden jest muzykiem jazzowym, a drugi jest filmowcem. Specjalność film animowany. No i idzie swoją drogą. Wszyscy są zdrowi na umyśle i jak to się mówi, na zdrowi na ciele i umyśle. O, tak to się mówi. No.
0: Mhm. Kiedyś pan powiedział też, jestem szczęśliwy. Odważna deklaracja.
1: No jestem szczęśliwy. Może bym z jakiejś skromności powiedział, że jestem szczęściarzem. Bo szczęśliwy jestem, owszem.
0: Szczęściarzem najwięcej zawdzięczającym sobie?
1: Nie. Naprawdę, ja jestem skłonny uważać, że to nie ja. Ja nie wymyśliłem swojego talentu. Ja przyszedłem na świat w takiej, a nie innej rodzinie, z takim, a nie innym środowiskiem, z wpływami i z tego kształtowało się coś, co stało się mną obecnym. Ale na przykład miałem wielkie szczęście, bo szybko jakby odczytałem swoje powołanie. Szybko odczytałem, że ja chcę pozostać przy muzyce. Bo pan zapytał wcześniej o to, czy trzeba było mnie zmuszać. Owszem, pierwsze lata mama stosowała różne metody, perswazję i przymus i tak dalej, żebym ćwiczył, żeby to jednak miało sens. Natomiast przyszedł moment, kiedy już nie trzeba było mnie do tego gonić, bo to był moment właśnie przejście z podstawówki do drugiego stopnia, do liceum muzycznego w Katowicach. No to był moment, kiedy ja już bardzo świadomie wiedziałem, że ja przy muzyce chcę zostać. No i dwie rzeczy. Chciałem, żeby mistrzowie mnie zaakceptowali, a druga rzecz to chciałem z tego żyć.
0: Chcę być dokładnie w swoim wieku, nie chcę spóźnić się na nic, ani niczego przyspieszyć. Składamy się z tego, co było wczoraj, ale jednak żyjemy dla tego, co będzie jutro.
1: Taka no, dewiza zgadza się.
0: Pana?
1: Zgadza się, ale to gładko brzmi, dziwnie się słucha.
0: On tak prosto.
1: Takich
0: prosta rzeczy. Recepta na życie.
1: No cóż, ja nie zawsze jestem w takiej gotowości, żeby coś tak syntetycznie opisać i zakreślić jakąś taką zborną figurę. Różnie to bywa, ale to, co pan przeczytał, czy można powiedzieć zacytował,
0: tak.
1: No to to jest dokładnie to, co myślę. W ostatnich latach doszło jeszcze coś, to dla ciekawych ewentualnie. Mianowicie, bardzo świadomie, ja się ćwiczę w niespieszności. Po prostu, jeżeli było coś, czego nie znosiłem, to się spieszyć. A mam na myśli takie sytuacje, kiedy jadę 400 kilometrów do miasta N i tam, prosto z tego samochodu, wchodzę na scenę. Ledwo zdążyłem, bo przecież nie mogę jechać szybciej niż wszyscy pozostali, bo to byłoby niebezpieczne. Więc teraz, jak jutro gram, to jadę dzisiaj. Ja już się budzę w mieście, gdzie mamy grać. I wtedy wszystko jest naturalnie. No po prostu po śniadanku spacer, ławeczka, jak pozwoli pogoda. Potem jest próba wczesnym popołudniem. Robimy pięknie dźwięk. Potem znowu mamy przerwę i wchodzimy do pełni energii na scenę. Jesteśmy w stanie wtedy dać czadu.
0: No. No bo najważniejsze jest, tak jak zaczęliśmy, od tego, co jest tu i teraz.
1: Halo.
0: Pan Stanisław Sojka był gościem audycji Korzenie i Skrzydła. Stanisław Sojka, najlepiej strzyżony sekret polskiej muzyki.
1: Tak, to takie zgrabne rzeczy.

0: 7. Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
1: Radio 357.
2: Dobry wieczór, kłania się nisko Darek Król. Zapraszam dzisiejszego wieczoru na spotkanie z wyjątkowym artystą.
3: To wrogie terytorium. Konkwistami wychodzi bokiem.